0: cyrkulację powietrza, a dodatkowe wirowanie z suchym ręcznikiem pomoże usunąć nadmiar wilgoci. Dzięki tym metodom ubrania wyschną szybciej i bez nieprzyjemnego zapachu.
1: Policjanci z Łodzi rozbili grupę zajmującą się kradzieżami aut z systemem bezkluczykowym. W akcji zatrzymano 4 mężczyzn i odkryto miejsce demontażu pojazdów w województwie kujawsko-pomorskim. Odzyskano skradzione Audi o wartości 130 tysięcy złotych. Wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
0: W powiecie włocławskim przeprowadzono akcję, podczas której zabezpieczono ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskiej akcyzy. Zatrzymano 2 mężczyzn, którym postawiono zarzuty przestępstw skarbowych. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 26 milionów złotych. Sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
1: W Oleśnicy doszło do napadu z użyciem pistoletu pneumatycznego. 46-letni mężczyzna wtargnął do mieszkania, steroryzował lokatorów i ukradł wartościowe przedmioty. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, przy którym znaleziono narkotyki. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.
0: Wakacyjny klimat sprzyja flirtom, a astrologia wskazuje, które znaki zodiaku są w tym szczególnie aktywne. Na czele listy znajdują się bliźnięta, lwy, strzelce i wagi. Według astrologów, nawet będąc w związku, te znaki traktują flirt jako formę rozrywki. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczne interpretacje, które warto traktować z przymrużeniem oka. W polskich lasach trwa sezon na grzybobranie, a jednym z najchętniej zbieranych grzybów jest kania. Niestety, łatwo ją pomylić z muchomorem sromotnikowym, jednym z najbardziej trujących grzybów. Aby uniknąć tragicznych pomyłek, warto zwrócić uwagę na różnice, takie jak kapelusz i trzon. Pamiętajmy, że ostrożność może uratować zdrowie, a nawet życie.
1: Rząd Donalda Tuska nie planuje zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Minister do spraw równości Katarzyna Kotula wskazuje na nierówny podział obowiązków domowych jako jeden z powodów. Na ulicach zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że kobiety powinny mieć prawo do wcześniejszej emerytury. Inni proponują równe traktowanie, zwłaszcza dla kobiet bez dzieci. Dyskusja trwa, a temat budzi wiele emocji.
0: Były wiceszef MSZ, Piotr Wawrzyk, zaskoczył swoim nowym nagraniem w mediach społecznościowych. Tym razem nie polityka, a kulinaria stały się jego polem działania. Wawrzyk zrecenzował szaszłyka z nadmorskiej knajpy, oceniając go jako dobrze przyprawionego na ostro. Porcja, jak stwierdził, była spora i kosztowała 82 zł.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1008 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 19 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Krakowie termometry pokażą 20 stopni i małe zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Kalifornii trwa prawdziwy dramat, który mógłby być scenariuszem thrillera. David Anthony Burke, znany jako D4VD, stoi przed sądem oskarżony o morderstwo 14-letniej Celeste Rivas. Prokuratura twierdzi, że muzyk zabił dziewczynę, by ukryć ich niedozwoloną relację. W tle tej makabrycznej historii przewija się hit Romantic Homicide, co dodaje całej sprawie jeszcze bardziej mrocznego wydźwięku. Czyżby kariera młodego artysty miała zakończyć się w cieniu więziennych murów?
2: Robert Wolański zdecydował się sprzedać posiadłość, która była symbolem życiowej przemiany jego zmarłej żony, Agnieszki Maciąg. Dom w Górach Złotych, pełen wspomnień i emocji, trafił na sprzedaż. Ale nie szukajcie go na popularnych portalach. To transakcja off-market, dostępna tylko dla wybranych. Ponad 8 hektarów z prywatnym lasem, wzgórzem i potokiem czeka na nowego właściciela, który doceni luksus i spokój tego miejsca. Ciekawe, kto będzie miał szczęście zamieszkać w tej bajkowej rezydencji, z dala od fleszy i miejskiego zgiełku.
1: Oskar Wojciechowski, znany biznesmen, postanowił otworzyć się na temat swojego życia prywatnego w podcaście Macza Talks. Zdradził, że na alimenty dla swojej córki Hani przeznacza 20 tysięcy złotych miesięcznie, bo przecież lepiej kupić dom dla dziecka niż kolejne Lamborghini. Wspomniał też, że kredyt na luksusową posiadłość z Klaudią Halejcio został już spłacony, a ich rodzina to wzór harmonijnego patchworku. Cóż, niektórzy naprawdę wiedzą, jak żyć na wysokim poziomie i jeszcze się tym chwalić.
2: W nowojorskiej dzielnicy Queens doszło do tragicznej zbrodni, która wstrząsnęła światem filmowym. 34-letnia Mary Kate Golding, znana scenografka, została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu, a jej mąż, Joseph Azaretto, podejrzewany o zabójstwo, popełnił samobójstwo. Para osierociła 11-miesięcznego synka, który na szczęście jest cały i zdrowy. Sąsiedzi wspominają Azaretto jako człowieka pełnego gniewu, co tylko dodaje dramatyzmu tej smutnej historii.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Ola Wiśniewska w szczerym wywiadzie opowiedziała o swoim rozwodzie z Michałem Wiśniewskim. Okazuje się, że ich 5-letni syn Falko w poszukiwaniu kontaktu z tatą coraz częściej prosi o piosenki ich troje. Tymczasem Michał już zdążył związać się z Mandaryną, co dodaje pikanterii całej sytuacji. Ola, mimo trudnych chwil, nie zamyka się na nową miłość, choć o ponownym macierzyństwie nie chce słyszeć. Cóż, życie celebrytów potrafi być bardziej zawiłe niż niejedna telenowela. Maria Prokop, znana instruktorka jogi, wkracza na telewizyjne salony jako prowadząca nowego programu Wielka Miłość w Małym Mieście na Polsacie. Program obiecuje być oazą autentyczności, gdzie single będą szukać miłości bez scenariuszy i sztucznych wyzwań. Prokop, zamiast mentorki, ma być przyjaciółką uczestników, oferując im wsparcie i słuchając ich sercowych rozterek. Choć casting był dla niej bardziej stresujący niż występ na żywo, jej naturalność zdobyła serca produkcji. Teresa Lipowska, niezłomna gwiazda M jak Miłość, właśnie skończyła 89 lat i ani myśli o emeryturze. W dniu swoich urodzin pojawiła się na planie, bo jak sama mówi, praca to jej życiowe paliwo. Od 2000 roku wciela się w postać Barbary Mostowiak i nie zamierza z tego rezygnować, dopóki starczy jej sił. Wygląda na to, że spokojna emerytura w fotelu to dla niej czysta abstrakcja. Stevie Ray Vaughan, legendarny gitarzysta bluesowy, znany był z tego, że jego koncerty przypominały bardziej pole bitwy niż występy muzyczne. Grał na strunach tak grubych, że mogłyby służyć jako kable do basu, co skutkowało krwawymi opuszkami palców. Jego technik, René Martinez, musiał ratować sytuację, używając kleju błyskawicznego i sody oczyszczającej.

0: zmęczonej, by dosłownie sklejać skórę z powrotem na palcach. Dopiero pod koniec kariery Vaughan zdecydował się na cieńsze struny, co pozwoliło mu grać bez bólu i rezygnować z drastycznych metod naprawy dłoni.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Diamond Head, legenda brytyjskiego heavy metalu, postanowiła zrobić sobie przerwę. Wszystko przez Briana Tatlera, który od 3 lat jest zajęty graniem z Saxon. Fani mieli nadzieję, że uda mu się pogodzić obie pasje, ale niestety rzeczywistość okazała się bardziej brutalna. Teraz pozostaje tylko czekać na odpowiednie okienko w jego napiętym grafiku. Cóż, przynajmniej Metallica nadal gra ich kawałki, więc tantiemy płyną szerokim strumieniem. Kto by pomyślał, że przypadkowy błąd basisty U2 stanie się początkiem jednego z największych hitów zespołu? New Year's Day, inspirowane polską walką o wolność, zyskało międzynarodową sławę. Choć początkowo miało być miłosnym wyznaniem Bono dla żony. A co z teledyskiem? Zamiast muzyków na koniach mamy szwedzkie nastolatki, bo gwiazdy rocka nie noszą kalesonów. I tak oto, dzięki przypadkowi i odrobinie ironii, powstał hymn Solidarności, który na zawsze połączył U2 z Polską. Zanurzmy się w basenie tajemnic. Śmierć Briana Jonesa, założyciela The Rolling Stones, w 1969 roku wciąż budzi emocje i spekulacje. Choć oficjalnie uznano to za nieszczęśliwy wypadek, nowe wyznania mówią o morderstwie, a głównym podejrzanym staje się Frank Thorogood. Co ciekawe, mimo znikających dowodów i luk w śledztwie, policja nie wznowiła dochodzenia. Na domiar złego, pożegnalny koncert w Hyde Parku zakończył się makabrycznie, gdy zamiast majestatycznego lotu białych motyli, martwe owady spadały na głowy fanów. Tajemnice Rocka nigdy nie gasną.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1007 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zakończyły się poszukiwania 14-letniego Mateusza, który zaginął w Wiśle 21 czerwca. Jego ciało odnaleziono kilka dni później w pobliżu Mostu Gdańskiego. Rodzina chłopca organizuje zbiórkę na transport ciała do Ukrainy, gdzie planują pochować go wśród krewnych. Wciąż czekają na decyzję prokuratury w sprawie wydania ciała. Ten weekend pogoda w Polsce znacznie się poprawi. W sobotę deszcz prawie ustąpi, a w niedzielę czeka nas prawdziwie wakacyjna aura z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni. Jednak w zachodnich regionach kraju mogą wystąpić burze i opady gradu. Wschodnia część Polski będzie cieszyć się słoneczną pogodą i wysokimi temperaturami. Przed sądem okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama C., oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa drugiego członka załogi. Mowy końcowe zostały opóźnione z powodu nieobecności kluczowych świadków. Sąd wyznaczył nowy termin rozprawy na 24 września, a świadkowie mają zostać doprowadzeni przez policję. Adam C. przyznał się do winy, tłumacząc swoje działania mieszanką alkoholu i leków. Jutro w Polsce spodziewane są ekstremalne upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla 12 województw. Temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza, a najgoręcej będzie od południa do wieczora. Specjaliści zalecają unikanie słońca, nawadnianie organizmu i stosowanie kremów z filtrem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie na Targówku doszło do wypadku z udziałem elektrycznej hulajnogi. 17-letni chłopak potrącił 3-letnie dziecko, które trafiło do szpitala. Świadkowie zdarzenia zatrzymali nastolatka i przekazali go policji. Funkcjonariusze badają teraz okoliczności wypadku. Na warszawskim Targówku doszło do ogromnego pożaru, który zniszczył salony samochodowe i warsztaty przy ulicy Krasnobrodzkiej. Z ogniem walczyło aż 196 strażaków, a akcja trwała wiele godzin. Spłonęły budynki, samochody oraz wyposażenie, a straty mogą sięgać milionów złotych. Przyczyny pożaru bada policja pod nadzorem prokuratury. Warszawa rozważa rozszerzenie swoich granic, a w centrum uwagi znalazło się Piaseczno. To podwarszawskie miasto, liczące ponad 50 tysięcy mieszkańców, nie wyklucza przyłączenia do stolicy, choć na razie woli współpracować w ramach metropolii warszawskiej. Władze Piaseczna podkreślają, że dobra komunikacja z Warszawą jest kluczowa, ale nie wymaga administracyjnego połączenia. Tymczasem inne gminy z tak zwanego obwarzanka warszawskiego zdecydowanie opowiadają się za zachowaniem autonomii. W Tatrach panują zimowe warunki, mimo że mamy środek lata. Ratownicy TOPR apelują o unikanie górskich wypraw z powodu śniegu i słabej widoczności. Tymczasem we wschodniej Polsce IMGW ostrzega przed intensywnymi burzami. Poprawa pogody spodziewana jest dopiero pod koniec tygodnia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Lipnicy Murowanej w Małopolsce zaobserwowano zjawisko przypominające trąbę powietrzną. Nagranie ukazujące obracający się lej, który prawdopodobnie dotknął ziemi, szybko zyskało popularność w sieci. Specjaliści analizują materiał, ale na razie nie potwierdzono żadnych zniszczeń ani ofiar. Tornada w Polsce są rzadkie, ale najczęściej występują latem. Na drodze ekspresowej S3 pod Kliniskami Wielkimi doszło do skrajnie niebezpiecznej sytuacji. 27-letni kierowca Forda zawrócił i pojechał pod prąd korytarzem życia, stworzonym dla służb ratunkowych. Policja szybko ustaliła jego tożsamość, a mężczyzna został ukarany mandatami na łączną kwotę 8 tysięcy złotych oraz 23 punktami karnymi. Funkcjonariusze apelują o rozsądek i przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. W hotelu Gołębiewski w Pobierowie działa Smakolandia, jedyna w Polsce restauracja stworzona wyłącznie dla dzieci. Młodzi goście mogą tu samodzielnie wybierać posiłki dzięki specjalnie dostosowanej przestrzeni. Smakolandia jest częścią rozbudowanej strefy atrakcji, w której dzieci mogą korzystać z wielu zajęć i zabaw. Hotel cieszy się dużym zainteresowaniem, przyciągając rodziny z całego kraju. Dwaj włamywacze ze Szczecina zostali zatrzymani dzięki współpracy policji z komisariatów Niebuszewo i nad Odrą. Mężczyźni próbowali ukryć swoje twarze za pomocą pokrowców na zagłówki samochodowe, co okazało się nieskuteczne. W rękach funkcjonariuszy znalazły się telefony, alkohol i gotówka. Obaj usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem i trafili do aresztu na 2 miesiące.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W całej Polsce, w tym w Białymstoku, obserwujemy rekordowy wzrost liczby kandydatów na studia. To efekt reformy edukacyjnej, która wprowadziła do szkół wyjątkowo liczne roczniki. Niestety, akademiki nie są przygotowane na taką sytuację, co oznacza, że wielu studentów będzie musiało szukać alternatywnych miejsc zakwaterowania. W Białymstoku liczba kandydatów wzrosła o 2500, a dostępnych jest jedynie 300 miejsc w akademikach.
2: Bezpośrednie połączenia kolejowe z Polski do Austrii cieszą się rosnącą popularnością. Pociągi Intercity Danubius i Porta Morawica oferują komfortowe podróże do Wiednia i Grazu. Choć standard polskich wagonów bywa rozczarowujący, a wagon restauracyjny dołączany jest dopiero w Czechach, podróż przebiega bez zakłóceń. Wiedeń przyciąga turystów darmowymi atrakcjami, takimi jak ogrody Pałacu Schönbrunn, które warto odwiedzić z samego rana.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1009 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest dobre, a we Wrocławiu umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Artiom Rudnevs, były król strzelców ekstraklasy, wraca do świata futbolu. Po niemal 8 latach nieobecności Łotysz dołączył do Akademii Piłkarskiej w Dyneburgu jako trener drużyny do lat 13. Jego decyzja o zakończeniu kariery w 2017 roku była spowodowana względami osobistymi. Teraz ponownie angażuje się w piłkę nożną, choć jego życie prywatne wciąż pozostaje w cieniu.
1: Karol Świderski i Bartosz Bereszyński wracają do Ekstraklasy, wzmacniając odpowiednio Widzew i Motor. Obaj piłkarze, po latach gry za granicą, deklarują, że wciąż mają wiele do zaoferowania i chcą podnieść poziom polskiej ligi. Świderski podpisał 3-letni kontrakt z Widzewem, a Bereszyński 2-letni z Motorem. Ich powroty to jedne z najgłośniejszych transferów tego lata w polskiej piłce.
0: Legia Warszawa rozpoczęła sezon od dramatycznego zwycięstwa 1-0 nad Pogonią Szczecin. Decydującą bramkę w doliczonym czasie gry zdobył debiutujący Zoran Arsenić. Trener Marek Papszun podkreślał konsekwencje zespołu, ale zaznaczył, że wciąż jest wiele do poprawy. Mimo wygranej, Mileta Rajowicz nie wykorzystał swoich szans, co wymaga analizy przed kolejnymi meczami.
1: Rodrigo Conceicao, syn legendarnego piłkarza Sergio Conceicao, dołącza do Jagiellonii Białystok. Portugalczyk podpisał 2-letni kontrakt z klubem z Podlasia, licząc na rozwój i promocję w polskiej ekstraklasie. Młody obrońca z doświadczeniem w FC Porto chce udowodnić swoją wartość na boisku, mierząc się z presją słynnego nazwiska. Rodrigo wierzy, że polska liga to dobre miejsce do pokazania swoich umiejętności. GK z Katowice po 23 latach wrócił do europejskich rozgrywek, mierząc się z MSK Żilina w eliminacjach Ligi Konferencji. Mimo porażki 2-1, kibice Gieksy zrobili furorę swoim dopingiem, który zachwycił całą Europę. Nagrania z ich występów szybko zdobyły popularność w mediach społecznościowych. Rewanżowy mecz odbędzie się 30 lipca w Katowicach.
0: Argentyna przegrała finał Mistrzostw Świata z Hiszpanią po dogrywce, nie broniąc tym samym tytułu mistrza. Kibice Albicelestes nie mogą się z tym pogodzić i domagają się powtórki meczu, twierdząc, że sędzia Slavko Vincic był skorumpowany. Petycja w tej sprawie zebrała już blisko 100 tysięcy podpisów. Oskarżenia nie są jednak poparte twardymi dowodami, a w trakcie meczu arbiter miał faworyzować Argentyńczyków.
1: Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, zdobył 3 medale na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie Cortina 2026. Srebrne krążki wywalczył na skoczni normalnej i w konkursie duetów z Pawłem Wąskiem, a brązowy na dużej skoczni. Tomasiak wspomina zmarłego Grzegorza Miętusa, który jako trener juniorów miał znaczący wpływ na jego rozwój sportowy. Przed polskimi drifterami kluczowy moment w cyklu Drift Masters. Paweł Korpuliński prowadzi w klasyfikacji, a Piotr Więcek, znany jako król Rygi, walczy o kolejne zwycięstwo na łotewskim torze. Ryga z jej wymagającym czarcim kotłem to prawdziwy test umiejętności. Wyniki tego etapu mogą zadecydować o nastrojach przed finałem na PGE E-Narodowym. Iga Świątek już wkrótce rozpocznie rywalizację w turnieju WTA 1000 w Toronto. Przed wylotem do Kanady znalazła czas na zabawę na piłkarskim boisku z Ewą Pajor. Na Instagramie pojawiło się nagranie, na którym obie sportsmenki pokazują swoje umiejętności piłkarskie. Świątek przyznała, że choć lubi futbol, pozostaje przy tenisie, ale z niecierpliwością czeka, aż Pajor spróbuje swoich sił na korcie. Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę internautów. Chorwacka modelka opublikowała w sieci zmysłowe nagranie z jacuzzi, na którym pozuje w mocno wyciętym stroju kąpielowym. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 3 miliony osób. Po sukcesach w mediach społecznościowych Iwana próbuje swoich sił jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll.
0: Maria Szarapowa, była liderka rankingu WTA, zachwyca fanów nowymi zdjęciami na Instagramie. 39-letnia tenisistka, mimo zakończenia kariery 6 lat temu, nadal imponuje sylwetką. Na najnowszych ujęciach z basenu prezentuje się w świetnej formie. Szarapowa, która zgromadziła majątek dzięki sukcesom sportowym i kontraktom reklamowym, planuje ślub z Aleksandrem Gilkesem. Polski Związek Piłki Nożnej otworzył nowoczesne centrum VAR, które ma zrewolucjonizować sędziowanie w Ekstraklasie. Dzięki tej inwestycji za 10 milionów złotych sędziowie nie będą musieli podróżować wozami transmisyjnymi, co poprawi warunki ich pracy i zmniejszy ryzyko usterek sprzętowych. Nowa placówka, wyposażona w zaawansowaną technologię, ma na celu ograniczenie kluczowych błędów na boisku. Jednak PZPN podkreśla, że całkowite wyeliminowanie pomyłek nie jest możliwe.
1: Raków Częstochowa pokonał Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Choć Maltańczycy objęli prowadzenie i mieli rzut karny przy stanie 1-1, Raków zdołał przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę w końcówce spotkania. Bramki dla polskiego zespołu zdobyli Mahir Emreli, Patryk Makuch i Stratos Svarnas. Tyson Fury pokonał Mariusza Wacha przez techniczny nokaut w siódmej rundzie podczas kameralnej gali w Tajlandii. Brytyjczyk od początku dominował w ringu, a walka była traktowana jako jego bezpieczny powrót na ring. Pojedynek odbył się bez publiczności i transmisji na żywo, a zebrane fundusze wesprą tajskie dzieci z biednych rodzin.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1007 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Na ten moment w Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, a w Warszawie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość. Wciąż trzyma w napięciu. Anna Mucha, czyli serialowa Magda Budzyńska, nie ma jeszcze wakacji. Wciąż pracuje na planie, podczas gdy jej koleżanka, Katarzyna Cichopek, już odpoczywa. Nowe odcinki, które powstają teraz, widzowie zobaczą dopiero pod koniec roku. W nadchodzącym sezonie Magda będzie wspierać Andrzeja w kancelarii, a ich relacje mogą skomplikować się przez zazdrość Pauliny Jabłońskiej. Mucha zdradziła, że scenarzyści przygotowali wiele emocjonujących zwrotów akcji. Serial powróci na antenę TVP 2 już we wrześniu. Czekają nas niezapomniane chwile z ulubionymi bohaterami. Serial na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach.
2: Na planie 6 sezonu Farmy emocje sięgają zenitu. Siostry Krawczyńskie ujawniły, że pierwszy uczestnik ma już zapewnione miejsce w finale. To oznacza, że rywalizacja w telewizyjnym gospodarstwie wkracza w decydującą fazę. Pozostała trójka uczestników walczy teraz o 2 ostatnie miejsca w finale. Każdy pojedynek może zakończyć się eliminacją, więc napięcie rośnie. Nagrania są już na finiszu, a widzowie będą mogli śledzić te zmagania jesienią na antenie Polsatu. Produkcja obiecuje wiele niespodzianek i zmian w tej edycji. Kto ostatecznie sięgnie po zwycięstwo, dowiemy się już niebawem. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc Erpeni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18:25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Józefina spróbuje odbudować swoje życie po mrocznych chwilach. Po rozstaniu z Natalią i utracie domu na jej drodze pojawi się Tolek, oferując pomoc i wspólne zamieszkanie. Choć Basia, partnerka Tolka, początkowo jest zaskoczona jego decyzją, zgadza się na tymczasowe przyjęcie Józefiny. Wspólne życie pod jednym dachem zaczyna rodzić plotki, a Basia zauważa, że Tolek poświęca Józefinie wyjątkowo dużo uwagi. Mimo że Józefina podkreśla, że to tylko przejściowe rozwiązanie, między nią a Tolkiem zaczynają latać iskry. Jesienny sezon może przynieść Józefinie niespodziewaną szansę na miłość. W 4261 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas emocjonujący moment, gdy Beata, grana przez Katarzynę Ptasińską, urodzi zdrową dziewczynkę. Niestety, radość z narodzin przyćmi tragiczna wiadomość o śmierci Marii Zięby. Paweł, mąż Beaty, dowiaduje się o zgonie Nestorki rodu w chwili, gdy jego żona zaczyna rodzić. W obawie przed stresem, który mógłby zaszkodzić Beacie, postanawia zataić tę informację. Poród przebiega pomyślnie, a nowonarodzona dziewczynka otrzymuje imię Marysia na cześć zmarłej. Odcinek zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 20:15 na antenie TVN. W kolejnym odcinku Beata dowie się o śmierci Marii od Włodka, co będzie dla niej ogromnym wstrząsem.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym pojawią się nowe postacie. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy odegrają kluczowe role w wątku prezydenta Piotra Kozioła, granego przez Cezarego Żaka. Po zakończeniu 2 kadencji prezydenckich Kozioł wraca do Wilkowej, ale nie sam. Towarzyszyć mu będzie sztab odpowiedzialny za jego ochronę i codzienne sprawy. Gadomska, znana z Na Wspólnej, wcieli się w jedną z osób z tego sztabu. Królikowski, którego mogliśmy oglądać w Ślewodzie, również dołączy do tej ekipy. Nowe wątki z pewnością odświeżą fabułę i wprowadzą zupełnie nowy rozdział w serialu.
2: Serial Władca Pierścieni, Pierścienie Władzy powraca z trzecim sezonem, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. Premiera pierwszych czterech odcinków już 11 listopada na Prime Video. Kolejne odcinki pojawią się 18 i 25 listopada. W nowym sezonie zobaczymy mroczniejszy klimat i nowe postacie, w tym Jamiego Campbella Bowera jako Celeborna. Sauron rozpoczyna realizację swojego złowrogiego planu wykucia jedynego pierścienia, co zmusza dawnych wrogów do zawierania sojuszy. Śródziemie pogrąża się w wojnie, a krasnoludy, elfy, ludzie i czarodzieje muszą zjednoczyć siły, by powstrzymać mrocznego władcę. Widzowie mogą spodziewać się także powrotu ognistego Balroga, któremu głosu użyczy Simon Pegg. To będzie sezon pełen napięcia i niespodzianek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1004 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 19 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Poznania spodziewajmy się 19 stopni i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Meghan Markle podzieliła się zdjęciami z rodzinnych wakacji w Portugalii. Na fotografiach widać księcia Harry'ego oraz ich dzieci, Archiego i Lilibet, podczas relaksu w luksusowym kurorcie Costa Terra. Sussexowie odwiedzili także rodzinny majątek Spencerów, gdzie złożyli kwiaty na grobie księżnej Diany. Podczas podróży spotkali się z królem Karolem III i królową Kamillą w rezydencji Highgrove. Policja z Jarosławia poszukuje 29-letniej Karoliny Gliniany, która zaginęła w Holandii. Ostatni raz skontaktowała się z rodziną 15 lipca, a od tego czasu nie ma z nią żadnego kontaktu. Funkcjonariusze opublikowali jej wizerunek i proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na jej temat. Karolina ma 160 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże.
2: Rosja wprowadza radykalne zmiany w swojej armii, przyjmując do służby osoby skazane za ciężkie przestępstwa. Kreml zbudował globalną sieć rekrutacyjną, werbując mężczyzn z najbiedniejszych krajów świata, oferując im wysokie wynagrodzenia lub stosując oszustwa. Aby utrzymać dyscyplinę w zróżnicowanej armii, Moskwa przywraca komisarzy politycznych, którzy nadzorują żołnierzy i wymuszają posłuszeństwo. W obliczu rosnących strat i spadku liczby ochotników, te działania pokazują głęboki kryzys w rosyjskiej machinie wojennej.
0: Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej. Brygada ta, wyposażona w systemy Patriot, odgrywa kluczową rolę w obronie Polski i wschodniej flanki NATO. Podczas wizyty generał podkreślił, że nowoczesna technologia jest skuteczna tylko wtedy, gdy wspiera ją dobrze wyszkolony personel. Wprowadzenie nowego uzbrojenia ma jeszcze bardziej wzmocnić potencjał obronny kraju. Niemiecka brygada na Litwie, kluczowy projekt ministra obrony Borisa Pistoriusa, napotyka poważne trudności kadrowe. Wewnętrzne dokumenty Bundeswehry wskazują na dramatyczne braki w liczbie żołnierzy, co zagraża terminowemu osiągnięciu gotowości bojowej. Mimo oficjalnych zapewnień o postępach, liczba ochotników jest niewystarczająca, a ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązkowych powołań. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania wiarygodność Niemiec w ramach NATO i bezpieczeństwo państw bałtyckich.
2: Latem powinniśmy pić więcej wody niż standardowe 2 litry dziennie. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że zapotrzebowanie na płyny jest indywidualne i zależy od masy ciała, temperatury oraz aktywności fizycznej. W upalne dni dorosłe osoby mogą potrzebować nawet do 4 litrów płynów dziennie. Ważne jest, by pić regularnie, zanim poczujemy pragnienie, a także sięgać po owoce i warzywa bogate w wodę.
0: Psy widzą świat w zaledwie 5 kolorach – niebieskim, zielonym, szarym, białym i czarnym. Znana weterynarz Dorota Sumińska tłumaczy, że ich percepcja różni się od ludzkiej, co obala wiele mitów na temat psiego wzroku. Czworonogi nie dostrzegają większości barw, które widzimy my, co wpływa na ich postrzeganie rzeczywistości.
2: Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do poważnego zagrożenia. Policja z Goleniowa szybko zidentyfikowała sprawcę i nałożyła na niego mandaty o łącznej wartości 8000 zł oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze podkreślają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych.
0: Policjanci z Sokołowa Podlaskiego zlikwidowali nielegalne laboratorium narkotykowe w miejscowości Lebiedzie. Zabezpieczono prawie 163 kg klofedronu oraz 388 litrów półproduktów. Zatrzymano 4 osoby, z których 2 usłyszały zarzuty i trafiły do aresztu na 3 miesiące. Śledztwo jest w toku, a służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Testy psychologiczne, choć nie mają wartości diagnostycznej, cieszą się dużą popularnością jako forma rozrywki. Wybierając jednego z 4 ptaków – orła, wróbla, papugę lub sikorkę – można odkryć symboliczne znaczenie ciemnych stron swojego charakteru. Orzeł symbolizuje siłę, ale i dominację, wróbel prostotę, lecz także zazdrość, papuga kreatywność, ale i próżność, a sikorka – spokój, choć czasem skrytą manipulację. Pamiętajmy, że to tylko zabawa, która może skłonić do refleksji nad sobą. Jeśli pająki w domu spędzają Wam sen z powiek, mamy prostą radę. Wystarczy rozłożyć kasztany na parapetach i w rogach pomieszczeń. Ich zapach skutecznie odstrasza te niechciane owady. Pamiętajcie, by regularnie wymieniać kasztany, ponieważ z czasem tracą swoją moc.
2: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz, przewiduje poważny kryzys narodowy w Polsce, który określa jako brudną wojnę i narodową targowicę. Jego wizje sugerują, że prezydent Karol Nawrocki może ujawnić tajne raporty dotyczące współpracy z władzami komunistycznymi, co może wywołać polityczne zamieszanie. Jackowski porównał Nawrockiego do biblijnego Judasza, co wzbudziło wiele emocji i dyskusji.
0: Kancelaria Senatu wydała ponad 20 tysięcy złotych na usługi fryzjerskie i makijażowe dla marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Środki te przeznaczono na przygotowanie wizerunkowe do wystąpień publicznych, co wywołało dyskusję w mediach społecznościowych. Internauta ujawnił szczegóły umowy z salonem Osman Atelier, co spotkało się z krytyką dotyczącą finansowania takich usług z budżetu państwa. Obecnie brak jest szczegółowych przepisów regulujących wydatki publiczne na wizerunek polityków po objęciu urzędu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem zachmurzenie całkowite z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1008 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Prime Video zaskakuje fanów science fiction, prezentując pierwszy zwiastun serialu Blade Runner 2099. W tej futurystycznej opowieści Los Angeles odbudowuje się bez pomocy ludzi, a Hunter Schafer i Michelle Yeoh wyruszają na niebezpieczną misję. Serial zadebiutuje 25 listopada, a za jego produkcję odpowiadają Silka Luisa i legendarny Ridley Scott. Ciekawe, czy nowa odsłona dorówna kultowemu oryginałowi. Ed Harris, znany z roli Everetta McKinneya w Ranchu Datonów, nie kryje swojego rozczarowania pracą przy tej produkcji. Aktor poczuł się oszukany, gdy jego postać została zepchnięta na dalszy plan, a kluczowa scena z jego udziałem wylądowała na podłodze montażowej. Harris nie przebierał w słowach, wyrażając swoją frustrację i grożąc rozwiązaniem kontraktu. Czy zobaczymy go w kolejnym sezonie? Czas pokaże, ale na razie fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo premiera planowana jest dopiero na drugą połowę 2027 roku. Ilona Ostrowska wraca jako Lucy w 11 sezonie Rancha, a fani już zacierają ręce z ekscytacji. Aktorka przyznaje, że początkowy sukces serialu był dla niej jak grom z jasnego nieba, a teraz nie dziwi się, że fani znów szykują się na oblężenie. Nowy sezon ma przynieść wiele niespodzianek, a premierę zaplanowano na jesień tego roku. Ciekawe, czy tym razem fani ograniczą się do kwiatów i pendrive'ów z wierszami, czy może wymyślą coś jeszcze bardziej kreatywnego.
3: Maja Todt, nasza Miss Polonia 2025, już wkrótce stanie na światowej scenie Miss World 2026 w Wietnamie. Wybór sukni to przecież nie lada wyzwanie, bo to ona ma podkreślić urodę i osobowość, a nie tylko błyszczeć w blasku fleszy. Maja, oprócz bycia piękną, jest także utalentowaną wokalistką i studentką SGH, więc może zaskoczy jury nie tylko wyglądem, ale i talentem. Ciekawe, czy jej kreacja będzie bardziej zapadająca w pamięć niż bursztynowa korona, którą zdobyła w Warszawie.
1: Wiadomości ze świata biznesu w Radiu Super Express.
3: Wielkie emocje na horyzoncie, bo już za chwilę startuje festiwal piękna z galą Miss Supranational 2026 na czele. 67 uczestniczek z całego świata, w tym nasza Olivia Mikulska, powalczy o prestiżową koronę. Choć Olivia nie jest w gronie faworytek, to kto wie, może zaskoczy wszystkich i pokaże, że Polska to nie tylko kraj pierogów i żubrówki. Faworytki? Czeszka, Indonezyjka, Hiszpanka. Ale przecież w konkursach piękności wszystko może się zdarzyć. Andrzej Łapicki, legenda polskiego teatru, postanowił na starość zrobić coś, co wielu uznało za skandal. Ożenił się z 25-letnią teatrolożką, Kamilą Mścichowską. Polska patrzyła z niedowierzaniem, a media miały używanie. Dla Łapickiego to nie był kaprys, ale bunt przeciwko starości. Chciał pokazać, że życie nie kończy się na jubileuszach i laurkach, a miłość nie zna metryki. Jednak ta historia, pełna plotek i kontrowersji, przypomina, że czasem ostatni akt życia może być bardziej burzliwy niż elegancki ukłon.
2: Stanisław Rozenek, syn znanej celebrytki Małgorzaty Rozenek-Majdan, rozpoczął edukację w prestiżowym Instytut Français de la Mode w Paryżu. Młody projektant, mimo napiętego grafiku, znalazł czas na miłość i pochwalił się romantycznym zdjęciem z nową partnerką. Jego matka, dumna jak paw, już poznała wybrankę syna i ma nadzieję, że będzie świetną teściową. Cóż, wygląda na to, że życie w luksusowym akademiku za 4600 zł miesięcznie to nie tylko nauka, ale i sercowe uniesienia.
3: Ilona Krawczyńska, gwiazda Polsatu, nie przestaje zaskakiwać swoją wyrozumiałością dla uczestników Farmy. W najnowszym sezonie, który rusza wiosną 2027, modelka przyznaje, że niejednokrotnie była zaskoczona sytuacjami na planie. Zabawne, jak widzowie potrafią krytykować uczestników, zapominając o własnych wybuchach złości na co dzień. Krawczyńska podkreśla, że program to prawdziwa szkoła życia, a emocje uczestników są jak najbardziej zrozumiałe.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bono, lider U2, w latach 90. postanowił zagrać w teatrze absurdu, wcielając się w postać The Fly, by zdemaskować mit gwiazdy rocka. Z wielkimi okularami muchami i cynicznym uśmiechem dzwonił do Białego Domu, zamawiając pizzę, a jednocześnie rzucał gorzkie prawdy o swoim rozdwojonym życiu. Z jednej strony był bogiem stadionów, z drugiej człowiekiem z sumieniem, który po koncertach w Etiopii próbował zmieniać świat. Czy to zbawca w skórze, czy diabeł z różańcem? Świat do dziś nie wie, jak go traktować.
3: Hollywood Vampires, czyli Alice Cooper, Joe Perry i Johnny Depp, znowu w trasie. Ta supergrupa, która nie jest tylko kaprysem celebrytów, zagra w Polsce 10 września w łódzkiej Atlas Arenie. Depp, który rzucił szkołę dla muzyki, teraz wymiata na gitarze, a publiczność po pierwszym szoku odkrywa, że to nie tylko gwiazda filmowa, ale i świetny muzyk. To będzie trzeci koncert zespołu w Polsce, a fani rocka już zacierają ręce.
2: Richie Blackmore, znany z ciętego języka, tym razem zaskoczył wszystkich, chwaląc Randy'ego Rhoadsa. Stwierdził, że Rhoads wyprzedzał swoje czasy, co w ustach byłego członka Deep Purple brzmi jak najwyższy komplement. Rhoads, który zginął tragicznie w katastrofie lotniczej w wieku zaledwie 25 lat, może doczekać się pomnika w swoim rodzinnym mieście. Petycja w tej sprawie zebrała już ponad 6 tysięcy podpisów, a projekt zakłada imponującą statuę otoczoną wodą i ławkami.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 20 stopni i wiatrem południowym o prędkości 4 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry także pokażą 20 stopni, a wiatr południowy osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W czwartek rano na warszawskim Targówku wybuchł pożar, który zniszczył hale przy ulicy Krasnobrodzkiej. Spłonęły warsztaty, salony samochodowe oraz dziesiątki aut. W akcji gaśniczej uczestniczyło 196 strażaków i 67 pojazdów. Straty mogą sięgać milionów złotych, a przyczyny pożaru badają śledczy.
2: Na warszawskim Targówku doszło do groźnego wypadku. 3-letni chłopiec został potrącony przez 17-letniego chłopaka jadącego hulajnogą elektryczną. Dziecko trafiło do szpitala, a świadkowie zatrzymali nastolatka i przekazali go policji. Funkcjonariusze badają okoliczności zdarzenia.
1: Jutro w Polsce zapowiada się wyjątkowo gorący dzień. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla 12 województw. W wielu miejscach temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza, a alerty będą obowiązywać od południa do wieczora. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby starsze, dzieci oraz osoby z problemami zdrowotnymi.
2: Ksiądz Rafał Głowczyński, znany jako ksiądz z osiedla, zamiast odpoczywać na urlopie, postanowił podjąć się ciężkiej pracy fizycznej. Od poniedziałku będzie sprzątał toalety, pracował na budowie i w gospodarstwie, by zebrać fundusze na wyjątkową barkę klubokawiarnię na Wiśle. Miejsce to ma być otwarte dla wszystkich, bez cennika, alkoholu i telefonów. Pracę zakończy 4 sierpnia, a następnie wyruszy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W sobotę we Frydrychowicach doszło do tragicznego wypadku. 67-letnia kobieta wpadła do studni na terenie swojej posesji. Mimo szybkiej reakcji rodziny i długiej reanimacji prowadzonej przez ratowników, jej życia nie udało się uratować. Okoliczności zdarzenia badają policja i prokuratura. Województwo śląskie było dziś miejscem dwóch groźnych wypadków podczas 82. rajdu Polski. W Jastrzębiu-Zdroju samochód załogi z numerem 44 uderzył w drzewo. Kierowca, uwolniony z pojazdu przez strażaków, został przekazany śmigłowcowi ratunkowemu. Kolejny incydent miał miejsce na odcinku specjalnym w Ochabach, gdzie rozbiła się załoga numer 9. Mimo przerw zawody wznowiono, korzystając z tras alternatywnych. W Żorach na Śląsku doszło do groźnego wypadku. 50-letni, 4-letni kierowca stracił panowanie nad samochodem. Uderzył w drzewo, które wyrwał z ziemi, a następnie wjechał w zaparkowany pojazd. Na szczęście mężczyzna nie doznał poważnych obrażeń i był trzeźwy. Policja ukarała go mandatem za niedostosowanie prędkości do warunków na drodze. Na wybrzeżu trwa intensywne poszukiwanie pracowników. Restauracje, hotele i sklepy pilnie potrzebują rąk do pracy, a sytuację zmieniło otwarcie ogromnego kompleksu w Pobierowie. Najwięcej ofert dotyczy gastronomii, gdzie stawki wynoszą kilkanaście złotych za godzinę. Wzrosło też zapotrzebowanie na pracowników w e-commerce i magazynach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W niedzielę w Pęzinie koło Stargardu odbędzie się wielkie otwarcie labiryntów kukurydzy, który w tym roku przybrał kształt gigantycznej dyni. Od godziny 12 do 19 będzie można spróbować swoich sił w grze terenowej z wyjątkową nagrodą główną. Weekendem we spa dla dwóch osób. Pierwsze 100 osób wejdzie za darmo i otrzyma ciepłą bułkę z kiełbaską. Na miejscu będzie można także spróbować tradycyjnych przysmaków przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich Dobrzany.
1: Na drodze ekspresowej S, 3 koło Klinisk Wielkich, doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca zawrócił i jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do tragedii. Policja szybko zidentyfikowała sprawcę, który otrzymał mandaty na łączną kwotę 8000 zł oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów na drogach.
2: Rozpoczął się nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. W piątkowym meczu Pogoń Szczecin zmierzyła się z Legią Warszawa. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Legii 1-0, a decydującego gola strzelił Zoran Arsenic w doliczonym czasie gry. Trybuny były pełne, a kibice mogli cieszyć się emocjonującym widowiskiem.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzył nowoczesną strefę spa, dostępną dla gości od 15 lipca. W ofercie znajdują się zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyjne, w tym masaże i rytuały na ciało. To kolejny krok w rozbudowie kompleksu, który od czerwca sukcesywnie udostępnia nowe atrakcje. Hotel oferuje już przestronne pokoje, restauracje oraz park wodny Tropicana.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bezpośrednie połączenia kolejowe z Polski do Wiednia zyskują na popularności. Od końca 2025 roku siatka połączeń do Austrii jest wyjątkowo atrakcyjna, a podróż z Wrocławia do Wiednia zajmuje nieco ponad 5,5 godziny. Mimo że stan polskich wagonów pozostawia wiele do życzenia, sama podróż jest wygodna, a widoki za oknem wynagradzają wszelkie niedogodności. Wiedeń zachwyca czystością, nowoczesnością i darmowymi atrakcjami, jak choćby ogrody pałacu Schönbrunn. W Jeleniej Górze trwa intensywne poszukiwanie osoby, która umieściła miny przeciwpiechotne z czasów II wojny światowej w pobliżu galerii handlowej. Wcześniej zatrzymany 34-letni mężczyzna został zwolniony i nie postawiono mu zarzutów. Ewakuowano 170 osób, a służby zabezpieczyły dwa niebezpieczne przedmioty. Policja apeluje o pomoc w ujęciu sprawcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1009 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 23 stopnie Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: PKN Orlen zanotował aż 93% spadek zysku netto, co jest jednym z głównych wniosków z raportu o wynikach finansowych spółek Skarbu Państwa. Choć banki, takie jak PKO BP i Bank PKO, osiągnęły rekordowe zyski, inne giganty, jak KGHM i PZU, borykają się z poważnymi problemami. KGHM zmaga się z rosnącymi kosztami wydobycia, a PZU odnotowało spadek udziału w rynku majątkowym. Raport Oczekiwania versus Rzeczywistość wskazuje, że mimo dobrych wyników finansowych, spółki stoją przed strategicznymi wyzwaniami. PGE planuje inwestycje w zieloną energię, a Orlen optymalizuje swój program Nowa Chemia. Polska powiększyła swoje terytorium o 433 hektary. Największy przyrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim, dzięki korektom granic nad Bałtykiem. Zmiany dotyczą głównie terenów wodnych, więc mieszkańcy nie odczują ich na co dzień. Gdańsk również zyskał nowe tereny, włączając w swoje granice morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Choć niektóre województwa straciły symboliczne ilości ziemi, dla samorządów to raczej ciekawostka niż rewolucja. Polska oficjalnie stała się większa dzięki uporządkowaniu granic morskich.
0: Rząd Donalda Tuska planuje przyjąć specjalną ustawę pomocową dla osób oszukanych w programie Czyste Powietrze. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku i przenieść odpowiedzialność za oszustwa na nieuczciwe firmy. Poszkodowani będą musieli zgłosić sprawę organom ścigania, co pozwoli na zawieszenie egzekucji długu. Ustawa obejmie ponad 600 spraw, a wartość oszustw szacuje się na około 280 milionów złotych. Dodatkowo nowe prawo umożliwi rozłożenie na raty zobowiązań finansowych dla osób, które muszą zwrócić dotacje z innych przyczyn.
1: Rząd planuje waloryzację emerytur i rent o około 3,5% od marca przyszłego roku. Minimalna emerytura wzrośnie do ponad 2047 zł brutto. Na podwyżki oraz wyższe 13 i 14 emerytury przeznaczone zostanie niecałe 17 miliardów złotych. Pełną kwotę 14 emerytury otrzymają osoby z podstawowym świadczeniem do 2900 zł brutto. Dla wyższych emerytur obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę. Projekt Godna Emerytura pozostaje wstrzymany, co czyni waloryzację procentową najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express. Polskie Meleksy z Mielca zdominowały transport na włoskich wyspach Stromboli i Panarei. Te niewielkie pojazdy elektryczne są podstawą lokalnego transportu, przewożąc turystów, bagaże i zaopatrzenie. Na wyspach, gdzie klasyczny ruch samochodowy jest niemożliwy, Meleksy pełnią rolę taksówek, pojazdów dostawczych i policyjnych. Ich zwrotność i brak emisji spalin sprawiają, że idealnie sprawdzają się na wąskich, stromych uliczkach. Historia Meleksa sięga lat 70., kiedy to zaczęto produkować je w Mielcu, a dziś są nieodłącznym elementem krajobrazu tych malowników. Wysp.
1: Biedronka prowadzi jedną z największych rekrutacji w Polsce, poszukując setek pracowników do swoich sklepów. Kasjerzy mogą zarobić ponad 4000 zł netto, a kierownicy sklepów nawet blisko 6000 zł netto miesięcznie. Sieć oferuje także premie i bogaty pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną i e-kody na zakupy. Praca w Biedronce to nie tylko obsługa kasy, ale także wykładanie towaru i dbanie o ekspozycję. Firma oczekuje gotowości do pracy zmianowej, również w weekendy i święta. Biedronka, zatrudniająca już ponad 85 tysięcy osób, nie zwalnia tempa i wciąż się rozwija.
0: Beta Technologies zaprezentowała nowy bezzałogowy samolot MV-250, który może przewozić prawie tonę ładunku na odległość ponad 460 km. Dzięki pionowemu startowi maszyna nie potrzebuje klasycznego pasa startowego, co pozwala jej działać z niewielkich placów czy okrętów. MV-250 wyposażony jest w hybrydowy napęd i system autonomii Matrix firmy Sikorsky, co umożliwia samodzielne wykonywanie misji. Samolot ma być wykorzystywany do transportu amunicji, środków medycznych, a w przyszłości także do ewakuacji rannych. Obecnie MV-250 jest w fazie rozwoju i nie został jeszcze przyjęty do regularnej służby.
1: Rosja złożyła Indiom propozycję wspólnej produkcji czołgu T-90MS. To najnowsza wersja eksportowa, która może znacząco wzmocnić indyjskie siły pancerne. Współpraca ma na celu głębszy transfer technologii i wiedzy, co wpisuje się w inicjatywę Make in India. Indie już wcześniej zamówiły 464 czołgi T-90MS, a teraz mogą rozpocząć ich produkcję na miejscu. Nowy model oferuje zaawansowane rozwiązania technologiczne, w tym mocniejszy silnik i lepsze opancerzenie. To kolejny krok w długotrwałej współpracy obronnej wojennej między Rosją a Indiami.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Amerykańskie wojsko planuje od 2027 roku zaostrzyć zasady dotyczące pochodzenia materiałów używanych w produkcji sprzętu wojskowego. Firmy będą musiały dokładnie dokumentować źródła surowców, takich jak metale czy baterie. To wyzwanie dla polskich producentów, którzy muszą zapewnić pełną przejrzystość łańcucha dostaw. Nowe przepisy mogą jednak otworzyć drzwi do amerykańskich kontraktów, jeśli spełnią one wymagania. Pentagon chce ograniczyć zależność od krajów uznawanych za ryzykowne, co może zwiększyć znaczenie dostawców z Europy, w tym Polski. Dla polskich firm to szansa, ale wymaga inwestycji w audyty i nowe technologie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1007 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 21 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 23 stopnie oraz małe zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wciąż trzyma w napięciu. Anna Mucha, czyli serialowa Magda Budzyńska, nie ma jeszcze wakacji. Wciąż pracuje na planie, podczas gdy jej koleżanka, Katarzyna Cichopek, już odpoczywa. Nowe odcinki, które powstają teraz, widzowie zobaczą dopiero pod koniec roku. W nadchodzącym sezonie Magda będzie wspierać Andrzeja w kancelarii, a ich relacje mogą skomplikować się przez zazdrość Pauliny Jabłońskiej. Mucha zdradziła, że scenarzyści przygotowali wiele emocjonujących zwrotów akcji. Serial powróci na antenę TVP 2 już we wrześniu. Czekają nas niezapomniane chwile z ulubionymi bohaterami. Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach.
2: Na planie 6 sezonu Farmy emocje sięgają zenitu. Siostry Krawczyńskie ujawniły, że pierwszy uczestnik ma już zapewnione miejsce w finale. To oznacza, że rywalizacja w telewizyjnym gospodarstwie wkracza w decydującą fazę. Pozostała trójka uczestników walczy teraz o 2 ostatnie miejsca w finale. Każdy pojedynek może zakończyć się eliminacją, więc napięcie rośnie. Nagrania są już na finiszu, a widzowie będą mogli śledzić te zmagania jesienią na antenie Polsatu. Produkcja obiecuje wiele niespodzianek i zmian w tej edycji. Kto ostatecznie sięgnie po zwycięstwo, dowiemy się już niebawem. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc Elpeni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18:25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Józefina spróbuje odbudować swoje życie po mrocznych chwilach. Po rozstaniu z Natalią i utracie domu na jej drodze pojawi się Tolek, oferując pomoc i wspólne zamieszkanie. Choć Basia, partnerka Tolka, początkowo jest zaskoczona jego decyzją, zgadza się na tymczasowe przyjęcie Józefiny. Wspólne życie pod jednym dachem zaczyna rodzić plotki, a Basia zauważa, że Tolek poświęca Józefinie wyjątkowo dużo uwagi. Mimo że Józefina podkreśla, że to tylko przejściowe rozwiązanie, między nią a Tolkiem zaczynają latać iskry. Jesienny sezon może przynieść Józefinie niespodziewaną szansę na miłość. W 4261 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas emocjonujący moment, gdy Beata, grana przez Katarzynę Ptasińską, urodzi zdrową dziewczynkę. Niestety, radość z narodzin przyćmi tragiczna wiadomość o śmierci Marii Zięby. Paweł, mąż Beaty, dowiaduje się o zgonie Nestorki rodu w chwili, gdy jego żona zaczyna rodzić. W obawie przed stresem, który mógłby zaszkodzić Beacie, postanawia zataić tę informację. Poród przebiega pomyślnie, a nowonarodzona dziewczynka otrzymuje imię Marysia, na cześć zmarłej. Odcinek zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 20:15 na antenie TVN. W kolejnym odcinku Beata dowie się o śmierci Marii od Włodka, co będzie dla niej ogromnym wstrząsem.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym pojawią się nowe postacie. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy odegrają kluczowe role w wątku prezydenta Piotra Kozioła, granego przez Cezarego Żaka. Po zakończeniu 2 kadencji prezydenckich Kozioł wraca do Wilkowej, ale nie sam. Towarzyszyć mu będzie sztab odpowiedzialny za jego ochronę i codzienne sprawy. Gadomska, znana z Na Wspólnej, wcieli się w jedną z osób z tego sztabu. Królikowski, którego mogliśmy oglądać w Ślewodzie, również dołączy do tej ekipy. Nowe wątki z pewnością odświeżą fabułę i wprowadzą zupełnie nowy rozdział w serialu.
2: Z Serial Władca Pierścieni, Pierścienie Władzy powraca z trzecim sezonem, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. Premiera pierwszych czterech odcinków już 11 listopada na Prime Video. Kolejne odcinki pojawią się 18 i 25 listopada. W nowym sezonie zobaczymy mroczniejszy klimat i nowe postacie, w tym Jamiego Campbella Bowera jako Celeborna. Sauron rozpoczyna realizację swojego złowrogiego planu wykucia jedynego pierścienia, co zmusza dawnych wrogów do zawierania sojuszy. Śródziemie pogrąża się w wojnie, a krasnoludy, elfy, ludzie i czarodzieje muszą zjednoczyć siły, by powstrzymać mrocznego władcę. Widzowie mogą spodziewać się także powrotu ognistego Balroga, któremu głosu użyczy Simon Pegg. To będzie sezon pełen napięcia i niespodzianek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1004 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 21 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu zobaczymy 22 stopnie i niewielkie zachmurzenie. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do historycznego rozłamu. Były premier Mateusz Morawiecki opuścił partię wraz z grupą swoich zwolenników. Jarosław Kaczyński potwierdził odejście ponad 30 członków. Europoseł Daniel Obajtek zaapelował o jedność, wskazując Donalda Tuska jako wspólnego wroga prawicy.
3: Na dworcu w Magdeburgu niemiecka policja zatrzymała 54-letniego Polaka, poszukiwanego trzema nakazami aresztowania. Mężczyzna nie zapłacił grzywien w wysokości 2400 euro, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Teraz spędzi 60 dni w areszcie, jako zastępczą karę pozbawienia wolności. To kolejny przypadek, gdy Polacy wpadają w ręce niemieckiej policji podczas rutynowych kontroli.
2: Europa zmaga się z falą pożarów, które zagrażają wielkim miastom. W Hiszpanii ogłoszono stan wyjątkowy w regionie Madrytu, a ewakuowano już ponad 10 tysięcy osób. We Francji z domów i miejsc wypoczynku wyjechało 43 tysiące ludzi. Oba kraje zwróciły się do Unii Europejskiej o pomoc w walce z żywiołem. Porty Wielkiej Odessy zostały zablokowane po nasileniu rosyjskich ataków na cywilną żeglugę. Duże firmy żeglugowe, takie jak Maersk i MSC, wstrzymały zawijanie do portów Czarnomorska, Odessy i Piwdennego. Władze Ukrainy próbują odblokować szlak handlowy, ale eksport zboża spadł o 1/3. Rosyjskie ataki dronowe dotknęły również statki płynące do portów naddunajskich, co dodatkowo komplikuje sytuację.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych złożono projekt ustawy BRRT Act, który ma zatrzymać wycofywanie samolotów A-10 Thunderbolt II. Ustawa wymaga utrzymania co najmniej 126 maszyn do końca roku budżetowego 2033. Projekt zakłada, że redukcja floty będzie możliwa dopiero po wprowadzeniu formalnie zatwierdzonego następcy. Inicjatywa ma na celu odwrócenie wcześniejszych decyzji Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych dotyczących redukcji floty A-10.
2: Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wdrożenie systemu Inteligentna Granica na wschodniej granicy Polski. Nowa technologia, oparta na sztucznej inteligencji, ruszy już w sierpniu i ma zrewolucjonizować monitorowanie granicy. Dzięki inwestycjom skuteczność ochrony granicy z Białorusią osiągnęła 100%, a liczba nielegalnych przekroczeń spadła do zera. To odpowiedź na rosnące wyzwania związane z presją migracyjną i działaniami hybrydowymi. Podczas deszczowej pogody suszenie prania w domu może być wyzwaniem. Warto jednak skorzystać z prostych trików, które przyspieszą ten proces. Ustawienie wentylatora przy suszarce i uchylenie okna poprawi cyrkulację powietrza, a dodatkowe wirowanie z suchym ręcznikiem pomoże usunąć nadmiar wilgoci. Dzięki tym metodom ubrania wyschną szybciej i bez nieprzyjemnego zapachu.
3: Aby ogórki kiszone były chrupiące i pełne smaku, kluczowe jest odpowiednie ułożenie przypraw w słoiku. Na dnie umieszczamy czosnek, chrzan, koper i przyprawy, a następnie ciasno układamy ogórki. Całość zalewamy przestudzoną solanką, co zapewnia idealny smak. Po kilku dniach w temperaturze pokojowej przetwory przenosimy do chłodniejszego miejsca, gdzie nabierają pełni smaku.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Policjanci z Łodzi rozbili grupę zajmującą się kradzieżami aut z systemem bezkluczykowym. W akcji zatrzymano czterech mężczyzn i odkryto miejsce demontażu pojazdów w województwie kujawsko-pomorskim. Odzyskano skradzione Audi o wartości 130 tysięcy złotych. Wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
2: W powiecie włocławskim przeprowadzono akcję, podczas której zabezpieczono ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskiej akcyzy. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którym postawiono zarzuty przestępstw skarbowych. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 26 milionów złotych. Sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
3: W Oleśnicy doszło do napadu z użyciem pistoletu pneumatycznego. 46-letni mężczyzna wtargnął do mieszkania, steroryzował lokatorów i ukradł wartościowe przedmioty. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, przy którym znaleziono narkotyki. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.
2: Wakacyjny klimat sprzyja flirtom, a astrologia wskazuje, które znaki zodiaku są w tym szczególnie aktywne. Na czele listy znajdują się bliźnięta, lwy, strzelce i wagi. Według astrologów, nawet będąc w związku, te znaki traktują flirt jako formę rozrywki. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczne interpretacje, które warto traktować z przymrużeniem oka.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W polskich lasach trwa sezon na grzybobranie, a jednym z najchętniej zbieranych grzybów jest kania. Niestety, łatwo ją pomylić z muchomorem sromotnikowym, jednym z najbardziej trujących grzybów. Aby uniknąć tragicznych pomyłek, warto zwrócić uwagę na różnice, takie jak kapelusz i trzon. Pamiętajmy, że ostrożność może uratować zdrowie, a nawet życie.
3: Rząd Donalda Tuska nie planuje zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Minister do spraw równości Katarzyna Kotula wskazuje na nierówny podział obowiązków domowych jako jeden z powodów. Na ulicach zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że kobiety powinny mieć prawo do wcześniejszej emerytury. Inni proponują równe traktowanie, zwłaszcza dla kobiet bez dzieci. Dyskusja trwa, a temat budzi wiele emocji.
4: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 21 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 24 stopnie. Wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
5: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
6: Reklama.
7: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
8: I po reklamie.
5: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Kalifornii trwa prawdziwy dramat, który mógłby być scenariuszem thrillera. David Anthony Burke, znany jako D4VD, stoi przed sądem oskarżony o morderstwo 14-letniej Celeste Rivas. Prokuratura twierdzi, że muzyk zabił dziewczynę, by ukryć ich niedozwoloną relację. W tle tej makabrycznej historii przewija się hit Romantic Homicide, co dodaje całej sprawie jeszcze bardziej mrocznego wydźwięku. Czyżby kariera młodego artysty miała zakończyć się w cieniu więziennych murów?
2: Robert Wolański zdecydował się sprzedać posiadłość, która była symbolem życiowej przemiany jego zmarłej żony, Agnieszki Maciąg. Dom w Górach Złotych, pełen wspomnień i emocji, trafił na sprzedaż. Ale nie szukajcie go na popularnych portalach. To transakcja off-market, dostępna tylko dla wybranych. Ponad 8 hektarów z prywatnym lasem, wzgórzem i potokiem czeka na nowego właściciela, który doceni luksus i spokój tego miejsca. Ciekawe, kto będzie miał szczęście zamieszkać w tej bajkowej rezydencji, z dala od fleszy i miejskiego zgiełku.
1: Oskar Wojciechowski, znany biznesmen, postanowił otworzyć się na temat swojego życia prywatnego w podcaście Macza Talks. Zdradził, że na alimenty dla swojej córki Hani przeznacza 20 tysięcy złotych miesięcznie, bo przecież lepiej kupić dom dla dziecka niż kolejne Lamborghini. Wspomniał też, że kredyt na luksusową posiadłość z Klaudią Halejcio został już spłacony, a ich rodzina to wzór harmonijnego patchworku. Cóż, niektórzy naprawdę wiedzą, jak żyć na wysokim poziomie i jeszcze się tym chwalić. Maximilian Seweryn, syn znanego aktora Andrzeja Seweryna, zaskoczył wszystkich swoim wyznaniem. Okazuje się, że nie mówi po polsku, mimo że kiedyś znał ten język. Jak sam przyznaje, w dzieciństwie postanowił, że nie chce już mówić w języku ojca, a rodzice to zaakceptowali. Teraz, po latach, młody Seweryn odkrywa na nowo polski alfabet, ucząc się go od podstaw, jakby to była jakaś egzotyczna tajemnica.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Wieczór Dobrych Mocy 2026. W teatrze. Kamienica przyciągnął całą śmietankę polskiego show biznesu. Michał Wiśniewski, mimo medialnych zawirowań z Mandaryną, znalazł czas na pozowanie z modelkami. A Jacek Rozenek dumnie prezentował się z młodszą żoną. Wszystko to w imię szczytnego celu. Terapeutycznego rejsu po Mazurach dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Cóż, kto by pomyślał, że gwiazdy potrafią być tak dobroduszne?
1: Piotr Kupicha, lider zespołu Phil, nie czeka na emeryturę z ZUS-u, ponieważ woli inwestować w nieruchomości. Zamiast liczyć na państwowe wsparcie, buduje swoją finansową fortecę z mieszkań i ziemi. A kiedy nie zajmuje się inwestycjami, oddaje się swojej pasji do starych samochodów, które według niego pachną lepiej niż nowe. Wygląda na to, że Kupicha nie tylko śpiewa o uczuciach, ale też dobrze wie, jak zadbać o przyszłość. Teresa Lipowska, niezłomna gwiazda M jak Miłość, właśnie skończyła 89 lat i ani myśli o emeryturze. W dniu swoich urodzin pojawiła się na planie, bo jak sama mówi, praca to jej życiowe paliwo. Od 2000 roku wciela się w postać Barbary Mostowiak i nie zamierza z tego rezygnować, dopóki starczy jej sił. Wygląda na to, że spokojna emerytura w fotelu to dla niej czysta abstrakcja. Stevie Ray Vaughan, legendarny gitarzysta bluesowy, znany był z tego, że jego koncerty przypominały bardziej pole bitwy niż występy muzyczne. Grał na strunach tak grubych, że mogłyby służyć jako kable do basu, co skutkowało krwawymi opuszkami palców. Jego technik, René Martinez, musiał ratować sytuację, używając kleju błyskawicznego i sody oczyszczonej, by dosłownie sklejać skórę z powrotem na palcach. Dopiero pod koniec kariery Vaughan zdecydował się na cieńsze struny, co pozwoliło mu grać bez bólu i rezygnować z drastycznych metod naprawy dłoni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że przypadkowy błąd basisty U2 stanie się początkiem jednego z największych hitów zespołu? New Year's Day, inspirowane polską walką o wolność, zyskało międzynarodową sławę. Choć początkowo miało być miłosnym wyznaniem Bono dla żony. A co z teledyskiem? Zamiast muzyków na koniach mamy szwedzkie nastolatki, bo gwiazdy rocka nie noszą kalesonów. I tak oto, dzięki przypadkowi i odrobinie ironii, powstał hymn Solidarności, który na zawsze połączył U2 z Polską. Zanurzmy się w basenie tajemnic. Śmierć Briana Jonesa, założyciela The Rolling Stones, w 1969 roku wciąż budzi emocje i spekulacje. Choć oficjalnie uznano to za nieszczęśliwy wypadek, nowe wyznania mówią o morderstwie, a głównym podejrzanym staje się Frank Thorogood. Co ciekawe, mimo znikających dowodów i luk w śledztwie, policja nie wznowiła dochodzenia. Na domiar złego, pożegnalny koncert w Hyde Parku zakończył się makabrycznie, gdy zamiast majestatycznego lotu białych motyli, martwe owady spadały na głowy fanów. Tajemnice Rocka nigdy nie gasną.
2: Richie Edwards, gitarzysta Manic Street Preachers, zniknął w 1995 roku, zostawiając za sobą walizkę, leki na depresję i pudełko z prezentami dla byłej dziewczyny. Jego samochód znaleziono przy moście Severn, ale ciała nigdy nie odnaleziono. Policja popełniła błąd w śledztwie, myląc godziny na bilecie parkingowym, co sugeruje, że Richie mógł planować ucieczkę pod osłoną nocy. Mimo oficjalnego uznania go za zmarłego w 2008 roku, jego duch wciąż żyje w muzyce zespołu, który wydał album z jego tekstami w 2009 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu małe zachmurzenie i temperatura 23 stopnie oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 24 stopnie i wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1007 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zakończyły się poszukiwania 14-letniego Mateusza, który zaginął w Wiśle 21 czerwca. Jego ciało odnaleziono kilka dni później w pobliżu Mostu Gdańskiego. Rodzina chłopca organizuje zbiórkę na transport ciała do Ukrainy, gdzie planują pochować go wśród krewnych. Wciąż czekają na decyzję prokuratury w sprawie wydania ciała. Ten weekend pogoda w Polsce znacznie się poprawi. W sobotę deszcz prawie ustąpi, a w niedzielę czeka nas prawdziwie wakacyjna aura z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni. Jednak w zachodnich regionach kraju mogą wystąpić burze i opady gradu. Wschodnia część Polski będzie cieszyć się słoneczną pogodą i wysokimi temperaturami. Przed sądem okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama C., oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa drugiego członka załogi. Mowy końcowe zostały opóźnione z powodu nieobecności kluczowych świadków. Sąd wyznaczył nowy termin rozprawy na 24 września, a świadkowie mają zostać doprowadzeni przez policję. Adam C. przyznał się do winy, tłumacząc swoje działania mieszanką alkoholu i leków. Jutro w Polsce spodziewane są ekstremalne upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla 12 województw. Temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza, a najgoręcej będzie od południa do wieczora. Specjaliści zalecają unikanie słońca, nawadnianie organizmu i stosowanie kremów z filtrem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na warszawskim Targówku doszło do ogromnego pożaru, który zniszczył salony samochodowe i warsztaty przy ulicy Krasnobrodzkiej. Z ogniem walczyło aż 196 strażaków, a akcja trwała wiele godzin. Spłonęły budynki, samochody oraz wyposażenie, a straty mogą sięgać milionów złotych. Przyczyny pożaru bada policja pod nadzorem prokuratury. Warszawa rozważa rozszerzenie swoich granic, a w centrum uwagi znalazło się Piaseczno. To podwarszawskie miasto, liczące ponad 50 tysięcy mieszkańców, nie wyklucza przyłączenia do stolicy, choć na razie woli współpracować w ramach metropolii warszawskiej. Władze Piaseczna podkreślają, że dobra komunikacja z Warszawą jest kluczowa, ale nie wymaga administracyjnego połączenia. Tymczasem inne gminy z tak zwanego obwarzanka warszawskiego zdecydowanie opowiadają się za zachowaniem autonomii. W Tatrach panują zimowe warunki, mimo że mamy środek lata. Ratownicy TOPR apelują o unikanie górskich wypraw z powodu śniegu i słabej widoczności. Tymczasem we wschodniej Polsce IMGW ostrzega przed intensywnymi burzami. Poprawa pogody spodziewana jest dopiero pod koniec tygodnia. W Lipnicy Murowanej w Małopolsce zaobserwowano zjawisko przypominające trąbę powietrzną. Nagranie ukazujące obracający się lej, który prawdopodobnie dotknął ziemi, szybko zyskało popularność w sieci. Specjaliści analizują materiał, ale na razie nie potwierdzono żadnych zniszczeń ani ofiar. Tornada w Polsce są rzadkie, ale najczęściej występują latem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W ośrodku nadmorskim odbyły się animacje i zabawy na świeżym powietrzu. Uczestnicy mogli spróbować swoich sił w rozbrajaniu sejfu czy wyścigach w workach jutowych. Na miejscu dostępne były także strefy relaksu, w tym spa i sauny. Ośrodek oferuje również bezpośrednie wyjście na plażę. Nowy sezon PKO BP Ekstraklasy rozpoczął się emocjonującym meczem w Szczecinie, gdzie Pogoń zmierzyła się z Legią Warszawa. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Legii 1-0 dzięki bramce Zorana Arsenicia w doliczonym czasie gry. Na trybunach nie brakowało kibiców, a mecz można było oglądać także w telewizji i online. Na drodze ekspresowej S3 pod Kliniskami Wielkimi doszło do skrajnie niebezpiecznej sytuacji. 27-letni kierowca Forda zawrócił i pojechał pod prąd korytarzem życia, stworzonym dla służb ratunkowych. Policja szybko ustaliła jego tożsamość, a mężczyzna został ukarany mandatami na łączną kwotę 8 tysięcy złotych oraz 23 punktami karnymi. Funkcjonariusze apelują o rozsądek i przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. W hotelu Gołębiewski w Pobierowie działa Smakolandia, jedyna w Polsce restauracja stworzona wyłącznie dla dzieci. Młodzi goście mogą tu samodzielnie wybierać posiłki dzięki specjalnie dostosowanej przestrzeni. Smakolandia jest częścią rozbudowanej strefy atrakcji, w której dzieci mogą korzystać z wielu zajęć i zabaw. Hotel cieszy się dużym zainteresowaniem, przyciągając rodziny z całego kraju.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W całej Polsce, w tym w Białymstoku, obserwujemy rekordowy wzrost liczby kandydatów na studia. To efekt reformy edukacyjnej, która wprowadziła do szkół wyjątkowo liczne roczniki. Niestety, akademiki nie są przygotowane na taką sytuację, co oznacza, że wielu studentów będzie musiało szukać alternatywnych miejsc zakwaterowania. W Białymstoku liczba kandydatów wzrosła o 2500, a dostępnych jest jedynie 300 miejsc w akademikach.
2: Bezpośrednie połączenia kolejowe z Polski do Austrii cieszą się rosnącą popularnością. Pociągi Intercity Danubius i Porta Morawica oferują komfortowe podróże do Wiednia i Grazu. Choć standard polskich wagonów bywa rozczarowujący, a wagon restauracyjny dołączany jest dopiero w Czechach, podróż przebiega bez zakłóceń. Wiedeń przyciąga turystów darmowymi atrakcjami, takimi jak ogrody Pałacu Schönbrunn, które warto odwiedzić z samego rana.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1008 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 25 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić też 25 stopni Celsjusza. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Karol Świderski i Bartosz Bereszyński wracają do Ekstraklasy, wzmacniając odpowiednio Widzew i Motor. Obaj piłkarze, po latach gry za granicą, deklarują, że wciąż mają wiele do zaoferowania i chcą podnieść poziom polskiej ligi. Świderski podpisał 3-letni kontrakt z Widzewem, a Bereszyński 2-letni z Motorem. Ich powroty to jedne z najgłośniejszych transferów tego lata w polskiej piłce.
2: Legia Warszawa rozpoczęła sezon od dramatycznego zwycięstwa 1-0 nad Pogonią Szczecin. Decydującą bramkę w doliczonym czasie gry zdobył debiutujący Zoran Arsenić. Trener Marek Papszun podkreślał konsekwencje zespołu, ale zaznaczył, że wciąż jest wiele do poprawy. Mimo wygranej, Mileta Rajowicz nie wykorzystał swoich szans, co wymaga analizy przed kolejnymi meczami.
1: Rodrigo Conceicao, syn legendarnego piłkarza Sergio Conceicao, dołącza do Jagiellonii Białystok. Portugalczyk podpisał 2-letni kontrakt z klubem z Podlasia, licząc na rozwój i promocję w polskiej ekstraklasie. Młody obrońca z doświadczeniem w FC Porto chce udowodnić swoją wartość na boisku, mierząc się z presją słynnego nazwiska. Rodrigo wierzy, że polska liga to dobre miejsce do pokazania swoich umiejętności. GK z Katowice po 23 latach wrócił do europejskich rozgrywek, mierząc się z MSK Żilina w eliminacjach Ligi Konferencji. Mimo porażki 2-1, kibice Gieksy zrobili furorę swoim dopingiem, który zachwycił całą Europę. Nagrania z ich występów szybko zdobyły popularność w mediach społecznościowych. Rewanżowy mecz odbędzie się 30 lipca w Katowicach.
2: Argentyna przegrała finał Mistrzostw Świata z Hiszpanią po dogrywce, nie broniąc tym samym tytułu mistrza. Kibice Albicelestes nie mogą się z tym pogodzić i domagają się powtórki meczu, twierdząc, że sędzia Slavko Vincic był skorumpowany. Petycja w tej sprawie zebrała już blisko 100 tysięcy podpisów. Oskarżenia nie są jednak poparte twardymi dowodami, a w trakcie meczu arbiter miał faworyzować Argentyńczyków.
1: Klaudia Zwolińska, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, zajęła dopiero 10. miejsce w swojej koronnej konkurencji K1 na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City. Polka nie ukrywa rozczarowania, ale zapowiada analizę swojego występu. Tymczasem Michał Pasiut zdobył srebrny medal w K1, osiągając największy sukces w swojej karierze. Mistrzostwa te rozpoczynają cykl kwalifikacji do Igrzysk w Los Angeles 2028.
2: Dziś wieczorem Anthony Joshua wraca na ring, by zmierzyć się z niepokonanym Christianem Prengą. To pierwsza walka Brytyjczyka po ciężkim wypadku samochodowym. Pojedynek odbędzie się w Jeddah Superdome w Arabii Saudyjskiej i rozpocznie się około północy czasu polskiego. Transmisja dostępna będzie wyłącznie na platformie DAZN w systemie PPV.
1: Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, zdobył 3 medale na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie Cortina 2026. Srebrne krążki wywalczył na skoczni normalnej i w konkursie duetów z Pawłem Wąskiem, a brązowy na dużej skoczni. Tomasiak wspomina zmarłego Grzegorza Miętusa, który jako trener juniorów miał znaczący wpływ na jego rozwój sportowy. Przed polskimi drifterami kluczowy moment w cyklu Drift Masters. Paweł Korpuliński prowadzi w klasyfikacji, a Piotr Więcek, znany jako król Rygi, walczy o kolejne zwycięstwo na łotewskim torze. Ryga z jej wymagającym czarcim kotłem to prawdziwy test umiejętności. Wyniki tego etapu mogą zadecydować o nastrojach przed finałem na PGE E-Narodowym. Iga Świątek już wkrótce rozpocznie rywalizację w turnieju WTA 1000 w Toronto. Przed wylotem do Kanady znalazła czas na zabawę na piłkarskim boisku z Ewą Pajor. Na Instagramie pojawiło się nagranie, na którym obie sportsmenki pokazują swoje umiejętności piłkarskie. Świątek przyznała, że choć lubi futbol, pozostaje przy tenisie, ale z niecierpliwością czeka, aż Pajor spróbuje swoich sił na korcie. Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę internautów. Chorwacka modelka opublikowała w sieci zmysłowe nagranie z jacuzzi, na którym pozuje w mocno wyciętym stroju kąpielowym. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 3 miliony osób. Po sukcesach w mediach społecznościowych Iwana próbuje swoich sił jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll.
2: Polski Związek Piłki Nożnej otworzył nowoczesne centrum VAR, które ma zrewolucjonizować sędziowanie w Ekstraklasie. Dzięki tej inwestycji za 10 milionów złotych sędziowie nie będą musieli podróżować wozami transmisyjnymi, co poprawi warunki ich pracy i zmniejszy ryzyko usterek sprzętowych. Nowa placówka, wyposażona w zaawansowaną technologię, ma na celu ograniczenie kluczowych błędów na boisku. Jednak PZPN podkreśla, że całkowite wyeliminowanie pomyłek nie jest możliwe.
1: Raków Częstochowa pokonał Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Choć Maltańczycy objęli prowadzenie i mieli rzut karny przy stanie 1-1, Raków zdołał przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę w końcówce spotkania. Bramki dla polskiego zespołu zdobyli Mahir Emreli, Patryk Makuch i Stratos Svarnas. Tyson Fury pokonał Mariusza Wacha przez techniczny nokaut w siódmej rundzie podczas kameralnej gali w Tajlandii. Brytyjczyk od początku dominował w ringu, a walka była traktowana jako jego bezpieczny powrót na ring. Pojedynek odbył się bez publiczności i transmisji na żywo, a zebrane fundusze wesprą tajskie dzieci z biednych rodzin.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1007 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 24 stopnie, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie zobaczymy 26 stopni i małe zachmurzenie. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wciąż trzyma w napięciu. Anna Mucha, czyli serialowa Magda Budzyńska, nie ma jeszcze wakacji. Wciąż pracuje na planie, podczas gdy jej koleżanka, Katarzyna Cichopek, już odpoczywa. Nowe odcinki, które powstają teraz, widzowie zobaczą dopiero pod koniec roku. W nadchodzącym sezonie Magda będzie wspierać Andrzeja w kancelarii, a ich relacje mogą skomplikować się przez zazdrość Pauliny Jabłońskiej. Mucha zdradziła, że scenarzyści przygotowali wiele emocjonujących zwrotów akcji. Serial powróci na antenę TVP 2 już we wrześniu. Czekają nas niezapomniane chwile z ulubionymi bohaterami. Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach.
2: Na planie 6 sezonu Farmy emocje sięgają zenitu. Siostry Krawczyńskie ujawniły, że pierwszy uczestnik ma już zapewnione miejsce w finale. To oznacza, że rywalizacja w telewizyjnym gospodarstwie wkracza w decydującą fazę. Pozostała trójka uczestników walczy teraz o 2 ostatnie miejsca w finale. Każdy pojedynek może zakończyć się eliminacją, więc napięcie rośnie. Nagrania są już na finiszu, a widzowie będą mogli śledzić te zmagania jesienią na antenie Polsatu. Produkcja obiecuje wiele niespodzianek i zmian w tej edycji. Kto ostatecznie sięgnie po zwycięstwo, dowiemy się już niebawem. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18:25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Józefina spróbuje odbudować swoje życie po mrocznych chwilach. Po rozstaniu z Natalią i utracie domu na jej drodze pojawi się Tolek, oferując pomoc i wspólne zamieszkanie. Choć Basia, partnerka Tolka, początkowo jest zaskoczona jego decyzją, zgadza się na tymczasowe przyjęcie Józefiny. Wspólne życie pod jednym dachem zaczyna rodzić plotki, a Basia zauważa, że Tolek poświęca Józefinie wyjątkowo dużo uwagi. Mimo że Józefina podkreśla, że to tylko przejściowe rozwiązanie, między nią a Tolkiem zaczynają latać iskry. Jesienny sezon może przynieść Józefinie niespodziewaną szansę na miłość. W 4261 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas emocjonujący moment, gdy Beata, grana przez Katarzynę Ptasińską, urodzi zdrową dziewczynkę. Niestety, radość z narodzin przyćmi tragiczna wiadomość o śmierci Marii Zięby. Paweł, mąż Beaty, dowiaduje się o zgonie Nestorki rodu w chwili, gdy jego żona zaczyna rodzić. W obawie przed stresem, który mógłby zaszkodzić Beacie, postanawia zataić tę informację. Poród przebiega pomyślnie, a nowonarodzona dziewczynka otrzymuje imię Marysia na cześć zmarłej. Odcinek zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 20:15 na antenie TVN. W kolejnym odcinku Beata dowie się o śmierci Marii od Włodka, co będzie dla niej ogromnym wstrząsem.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym pojawią się nowe postacie. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy odegrają kluczowe role w wątku prezydenta Piotra Kozioła, granego przez Cezarego Żaka. Po zakończeniu dwóch kadencji prezydenckich Kozioł wraca do Wilkowej, ale nie sam. Towarzyszyć mu będzie sztab odpowiedzialny za jego ochronę i codzienne sprawy. Gadomska, znana z Na Wspólnej, wcieli się w jedną z osób z tego sztabu. Królikowski, którego mogliśmy oglądać w Ślebodzie, również dołączy do tej ekipy. Nowe wątki z pewnością odświeżą fabułę i wprowadzą zupełnie nowy rozdział w serialu.
2: Serial Władca Pierścieni, Pierścienie Władzy powraca z trzecim sezonem, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. Premiera pierwszych czterech odcinków już 11 listopada na Prime Video. Kolejne odcinki pojawią się 18 i 25 listopada. W nowym sezonie zobaczymy mroczniejszy klimat i nowe postacie, w tym Jamiego Campbella Bowera jako Celeborna. Sauron rozpoczyna realizację swojego złowrogiego planu wykucia jednego pierścienia, co zmusza dawnych wrogów do zawierania sojuszy. Śródziemie pogrąża się w wojnie, a krasnoludy, elfy, ludzie i czarodzieje muszą zjednoczyć siły, by powstrzymać mrocznego władcę. Widzowie mogą spodziewać się także powrotu ognistego Balroga, któremu głosu użyczy Simon Pegg. To będzie sezon pełen napięcia i niespodzianek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1004 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 22 stopnie, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Poznania spodziewajmy się 25 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Ekspres. Zaczynamy.
1: Były premier Mateusz Morawiecki po rozstaniu z Prawem i Sprawiedliwością ostro skomentował sytuację w partii. W TV Republika stwierdził, że jedno zdrowe płuco zostało wycięte, odnosząc się do odejścia ponad 30 posłów. Morawiecki zaprzeczył też, jakoby był doradcą Donalda Tuska, podkreślając, że nigdy nie korzystano z jego rad w rządzie. Były premier skrytykował również strategię PiS, wskazując na błędne próby przejęcia elektoratu skrajnej prawicy.
2: Prezydent Karol Nawrocki zablokował ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, co wywołało ostrą reakcję premiera Donalda Tuska. Premier określił decyzję jako szokującą, twierdząc, że uniemożliwia ona obniżenie cen paliw. Pałac Prezydencki argumentuje, że ustawa była niezgodna z konstytucją, ponieważ miała działać wstecz. Konflikt między prezydencki argumentuje, że ustawa była niezgodna z konstytucją, ponieważ miała działać wstecz. Konflikt między prezydentem a premierem zaostrza się, a obie strony wymieniają ostre komentarze. Meghan Markle podzieliła się zdjęciami z rodzinnych wakacji w Portugalii. Na fotografiach widać księcia Harry'ego oraz ich dzieci, Archiego i Lilibet, podczas relaksu w luksusowym kurorcie Costa Terra. Sussexowie odwiedzili także rodzinny majątek Spencerów, gdzie złożyli kwiaty na grobie księżnej Diany. Podczas podróży spotkali się z królem Karolem III i królową Kamillą w rezydencji Highgrove. Policja z Jarosławia poszukuje 29-letniej Karoliny Gliniany, która zaginęła w Holandii. Ostatni raz skontaktowała się z rodziną 15 lipca, a od tego czasu nie ma z nią żadnego kontaktu. Funkcjonariusze opublikowali jej wizerunek i proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na jej temat. Karolina ma 160 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Ekspres.
2: Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej. Brygada ta, wyposażona w systemy Patriot, odgrywa kluczową rolę w obronie Polski i wschodniej flanki NATO. Podczas wizyty generał podkreślił, że nowoczesna technologia jest skuteczna tylko wtedy, gdy wspiera ją dobrze wyszkolony personel. Wprowadzenie nowego uzbrojenia ma jeszcze bardziej wzmocnić potencjał obronny kraju. Niemiecka brygada na Litwie, kluczowy projekt ministra obrony Borisa Pistoriusa, napotyka poważne trudności kadrowe. Wewnętrzne dokumenty Bundeswehry wskazują na dramatyczne braki w liczbie żołnierzy, co zagraża terminowemu osiągnięciu gotowości bojowej. Mimo oficjalnych zapewnień o postępach, liczba ochotników jest niewystarczająca, a ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązkowych powołań. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania wiarygodność Niemiec w ramach NATO i bezpieczeństwo państw bałtyckich.
1: Latem powinniśmy pić więcej wody niż standardowe 2 litry dziennie. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że zapotrzebowanie na płyny jest indywidualne i zależy od masy ciała, temperatury oraz aktywności fizycznej. W upalne dni dorosłe osoby mogą potrzebować nawet do 4 litrów płynów dziennie. Ważne jest, by pić regularnie, zanim poczujemy pragnienie, a także sięgać po owoce i warzywa bogate w wodę.
2: Psy widzą świat w zaledwie 5 kolorach – niebieskim, zielonym, szarym, białym i czarnym. Znana weterynarz Dorota Sumińska tłumaczy, że ich percepcja różni się od ludzkiej, co obala wiele mitów na temat psiego wzroku. Czworonogi nie dostrzegają większości barw, które widzimy my, co wpływa na ich postrzeganie rzeczywistości.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Ekspres.
1: Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do poważnego zagrożenia. Policja z Goleniowa szybko zidentyfikowała sprawcę i nałożyła na niego mandaty o łącznej wartości 8000 zł oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze podkreślają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. Sąd rejonowy w Rzeszowie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 21-latka, który 21 lipca potrącił pieszego na przejściu. Mężczyzna prowadził auto mimo 2 zakazów prowadzenia pojazdów. Senior z obrażeniami trafił do szpitala, a kierowca sam zgłosił się na policję. Przez najbliższe 2 miesiące młody mieszkaniec Rzeszowa pozostanie w areszcie, czekając na dalsze decyzje sądu.
2: Testy psychologiczne, choć nie mają wartości diagnostycznej, cieszą się dużą popularnością jako forma rozrywki. Wybierając jednego z 4 ptaków – orła, wróbla, papugę lub sikorkę – można odkryć symboliczne znaczenie ciemnych stron swojego charakteru. Orzeł symbolizuje siłę, ale i dominację. Wróbel – prostotę, lecz także zazdrość. Papuga – kreatywność, ale i próżność. A sikorka – spokój, choć czasem skrytą manipulację. Pamiętajmy, że to tylko zabawa, która może skłonić do refleksji nad sobą. Jeśli pająki w domu spędzają Wam sen z powiek, mamy prostą radę. Wystarczy rozłożyć kasztany na parapetach i w rogach pomieszczeń. Ich zapach skutecznie odstrasza te niechciane owady. Pamiętajcie, by regularnie wymieniać kasztany, ponieważ z czasem tracą swoją moc.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Krzysztof Jackowski, znany

0: Jasnowic przewiduje poważny kryzys narodowy w Polsce, który określa jako brudną wojnę i narodową targowicę. Jego wizje sugerują, że prezydent Karol Nawrocki może ujawnić tajne raporty dotyczące współpracy z władzami komunistycznymi, co może wywołać polityczne zamieszanie. Jackowski porównał Nawrockiego do biblijnego Judasza, co wzbudziło wiele emocji i dyskusji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 21 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 24 stopnie. Wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Prime Video zaskakuje fanów science fiction, prezentując pierwszy zwiastun serialu Blade Runner 2099. W tej futurystycznej opowieści Los Angeles odbudowuje się bez pomocy ludzi, a Hunter Schafer i Michelle Yeoh wyruszają na niebezpieczną misję. Serial zadebiutuje 25 listopada, a za jego produkcję odpowiadają Silka Luisa i legendarny Ridley Scott. Ciekawe, czy nowa odsłona dorówna kultowemu oryginałowi. Ed Harris, znany z roli Everetta McKinneya w Ranchu Datonów, nie kryje swojego rozczarowania pracą przy tej produkcji. Aktor poczuł się oszukany, gdy jego postać została zepchnięta na dalszy plan, a kluczowa scena z jego udziałem wylądowała na podłodze montażowej. Harris nie przebierał w słowach, wyrażając swoją frustrację i grożąc rozwiązaniem kontraktu. Czy zobaczymy go w kolejnym sezonie? Czas pokaże, ale na razie fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo premiera planowana jest dopiero na drugą połowę 2027 roku.
2: Maya Todd, nasza Miss Polonia 2025. Już wkrótce stanie na światowej scenie Miss World 2026 w Wietnamie. Wybór sukni to przecież nie lada wyzwanie, bo to ona ma podkreślić urodę i osobowość, a nie tylko błyszczeć w blasku fleszy. Maya, oprócz bycia piękną, jest także utalentowaną wokalistką i studentką SGH, więc może zaskoczy jury nie tylko wyglądem, ale i talentem. Ciekawe, czy jej kreacja będzie bardziej zapadająca w pamięć niż bursztynowa korona, którą zdobyła w Warszawie. Wielkie emocje na horyzoncie, bo już za chwilę startuje festiwal piękna z galą Miss Supranational 2026 na czele. 67 uczestniczek z całego świata, w tym nasza Oliwia Mikulska, powalczy o prestiżową koronę. Choć Oliwia nie jest w gronie faworytek, to kto wie, może zaskoczy wszystkich i pokaże, że Polska to nie tylko kraj pierogów i żubrówki. Faworytki? Czeszka, Indonezyjka, Hiszpanka. Ale przecież w konkursach piękności wszystko może się zdarzyć.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Andrzej Łapicki, legenda polskiego teatru, postanowił na starość zrobić coś, co wielu uznało za skandal. Ożenił się z 25-letnią teatrolożką, Kamilą Mścichowską. Polska patrzyła z niedowierzaniem, a media miały używanie. Dla Łapickiego to nie był kaprys, ale bunt przeciwko starości. Chciał pokazać, że życie nie kończy się na jubileuszach i laurkach, a miłość nie zna metryki. Jednak ta historia, pełna plotek i kontrowersji, przypomina, że czasem ostatni akt życia może być bardziej burzliwy niż elegancki ukłon.
1: Ola Wiśniewska w szczerym wywiadzie opowiedziała o swoim rozwodzie z Michałem Wiśniewskim. Okazuje się, że ich 5-letni syn Falko w poszukiwaniu kontaktu z tatą coraz częściej prosi o piosenki ich troje. Tymczasem Michał już zdążył związać się z Mandaryną, co dodaje pikanterii całej sytuacji. Ola, mimo trudnych chwil, nie zamyka się na nową miłość, choć o ponownym macierzyństwie nie chce słyszeć. Cóż, życie celebrytów potrafi być bardziej zawiłe niż niejedna telenowela. Stanisław Rozenek, syn znanej celebrytki Małgorzaty Rozenek-Majdan, rozpoczął edukację w prestiżowym Instytut Français de la Mode w Paryżu. Młody projektant, mimo napiętego grafiku, znalazł czas na miłość i pochwalił się romantycznym zdjęciem z nową partnerką. Jego matka, dumna jak paw, już poznała wybrankę syna i ma nadzieję, że będzie świetną teściową. Cóż, wygląda na to, że życie w luksusowym akademiku za 4600 zł miesięcznie to nie tylko nauka, ale i sercowe uniesienia. Maria Prokop, znana instruktorka jogi, wkracza na telewizyjne salony jako prowadząca nowego programu Wielka Miłość w Małym Mieście na Polsacie. Program obiecuje być oazą autentyczności, gdzie single będą szukać miłości bez scenariuszy i sztucznych wyzwań. Prokop, zamiast mentorki, ma być przyjaciółką uczestników, oferując im wsparcie i słuchając ich sercowych rozterek. Choć casting był dla niej bardziej stresujący niż występ na żywo, jej naturalność zdobyła serca produkcji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Bono, lider U2, w latach 90. postanowił zagrać w teatrze absurdu, wcielając się w postać The Fly, by zdemaskować mit gwiazdy rocka. Z wielkimi okularami muchami i cynicznym uśmiechem dzwonił do Białego Domu, zamawiając pizzę, a jednocześnie rzucał gorzkie prawdy o swoim rozdwojonym życiu. Z jednej strony był bogiem stadionów, z drugiej człowiekiem z sumieniem, który po koncertach w Etiopii próbował zmieniać świat. Czy to zbawca w skórze, czy diabeł z różańcem? Świat do dziś nie wie, jak go traktować. Diamond Head, legenda brytyjskiego heavy metalu, postanowiła zrobić sobie przerwę. Wszystko przez Briana Tatlera, który od 3 lat jest zajęty graniem z Saxon. Fani mieli nadzieję, że uda mu się pogodzić obie pasje, ale niestety rzeczywistość okazała się bardziej brutalna. Teraz pozostaje tylko czekać na odpowiednie okienko w jego napiętym grafiku. Cóż, przynajmniej Metallica nadal gra ich kawałki, więc tantiemy płyną szerokim strumieniem. Richie Blackmore, znany z ciętego języka, tym razem zaskoczył wszystkich, chwaląc Randy'ego Rhoadsa. Stwierdził, że Rhoads wyprzedzał swoje czasy, co w ustach byłego członka Deep Purple brzmi jak najwyższy komplement. Rhoads, który zginął tragicznie w katastrofie lotniczej w wieku zaledwie 25 lat, może doczekać się pomnika w swoim rodzinnym mieście. Petycja w tej sprawie zebrała już ponad 6 tysięcy podpisów, a projekt zakłada imponującą statuę otoczoną wodą i ławkami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 23 stopnie. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 24 stopnie. Wiatr południowy osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W czwartek rano na warszawskim Targówku wybuchł pożar, który zniszczył halę przy ulicy Krasnobrodzkiej. Spłonęły warsztaty, salony samochodowe oraz dziesiątki aut. W akcji gaśniczej uczestniczyło 196 strażaków i 67 pojazdów. Straty mogą sięgać milionów złotych, a przyczyny pożaru badają śledczy.
2: Nowi mieszkańcy warszawskich osiedli dowiadują się o skażeniu gruntów dopiero po przeprowadzce. Najwyższa Izba Kontroli ostro krytykuje stołeczne urzędy za brak nadzoru nad historycznymi zanieczyszczeniami ziemi. Władze Ursusa i Pragi Północ nie zdołały skutecznie zidentyfikować zagrożonych terenów. Najwyższa Izba Kontroli zaleca prezydentowi Warszawy oraz odpowiednim urzędom zacieśnienie nadzoru i aktualizację rejestru skażonych obszarów. Na warszawskim Targówku doszło do groźnego wypadku. 3-letni chłopiec został potrącony przez 17-letniego chłopaka jadącego hulajnogą elektryczną. Dziecko trafiło do szpitala, a świadkowie zatrzymali nastolatka i przekazali go policji. Funkcjonariusze badają okoliczności zdarzenia. Ksiądz Rafał Głowczyński, znany jako ksiądz z osiedla, zamiast odpoczywać na urlopie, postanowił podjąć się ciężkiej pracy fizycznej. Od poniedziałku będzie sprzątał toalety, pracował na budowie i w gospodarstwie, by zebrać fundusze na wyjątkową barkę klubokawiarnię na Wiśle. Miejsce to ma być otwarte dla wszystkich, bez cennika, alkoholu i telefonów. Pracę zakończy 4 sierpnia, a następnie wyruszy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W sobotę we Frydrychowicach doszło do tragicznego wypadku. 67-letnia kobieta wpadła do studni na terenie swojej posesji. Mimo szybkiej reakcji rodziny i długiej reanimacji prowadzonej przez ratowników, jej życia nie udało się uratować. Okoliczności zdarzenia badają policja i prokuratura. Województwo śląskie było dziś miejscem dwóch groźnych wypadków podczas 82. rajdu Polski. W Jastrzębiu-Zdroju samochód załogi z numerem 44 uderzył w drzewo. Kierowca, uwolniony z pojazdu przez strażaków, został przekazany śmigłowcowi ratunkowemu. Kolejny incydent miał miejsce na odcinku specjalnym w Ochabach, gdzie rozbiła się załoga numer 9. Mimo przerw zawody wznowiono, korzystając z tras alternatywnych. Mieszkańcy Katowic i okolic mają wiele opcji na szybki wypad nad wodę. W promieniu jednej godziny jazdy samochodem znajdziemy kilkanaście nowoczesnych kąpielisk z piaszczystymi plażami i bogatą infrastrukturą. Na przykład Dolina Trzech Stawów, zaledwie 10 minut od centrum, oferuje wodny plac zabaw i trasy rowerowe. Sezon kąpielowy trwa do końca sierpnia, a bezpieczeństwo zapewniają ratownicy. W Żorach na Śląsku doszło do groźnego wypadku. 50-letni, 4-letni kierowca stracił panowanie nad samochodem. Uderzył w drzewo, które wyrwał z ziemi, a następnie wjechał w zaparkowany pojazd. Na szczęście mężczyzna nie doznał poważnych obrażeń i był trzeźwy. Policja ukarała go mandatem za niedostosowanie prędkości do warunków na drodze.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jutro na północnym zachodzie Polski oraz na Kujawach i Pomorzu spodziewane są gwałtowne burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem do 80 km na godzinę, intensywnymi opadami deszczu i gradu. Największe nasilenie zjawisk prognozowane jest na wieczór i noc. Mieszkańcy tych regionów powinni zachować szczególną ostrożność. Rozpoczął się nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. W piątkowym meczu Pogoń Szczecin zmierzyła się z Legią Warszawa. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Legii 1-0, a decydującego gola strzelił Zoran Arsenic w doliczonym czasie gry. Trybuny były pełne, a kibice mogli cieszyć się emocjonującym widowiskiem. Na drodze ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda, chcąc ominąć korek, zawrócił i pojechał pod prąd korytarzem życia. Policja szybko ustaliła sprawcę, który został ukarany mandatem w wysokości 8000 zł i 23 punktami karnymi. Funkcjonariusze przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzył nowoczesną strefę spa, dostępną dla gości od 15 lipca. W ofercie znajdują się zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyjne, w tym masaże i rytuały na ciało. To kolejny krok w rozbudowie kompleksu, który od czerwca sukcesywnie udostępnia nowe atrakcje. Hotel oferuje już przestronne pokoje, restauracje oraz park wodny Tropicana.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Bezpośrednie połączenia kolejowe z Polski do Wiednia zyskują na popularności. Od końca 2025 roku siatka połączeń do Austrii jest wyjątkowo atrakcyjna, a podróż z Wrocławia do Wiednia zajmuje nieco ponad 5,5 godziny. Mimo że stan polskich wagonów pozostawia wiele do życzenia, sama podróż jest wygodna, a widoki za oknem wynagradzają wszelkie niedogodności. Wiedeń zachwyca czystością, nowoczesnością i darmowymi atrakcjami, jak choćby ogrody pałacu Schönbrunn. W Jeleniej Górze trwa intensywne poszukiwanie osoby, która umieściła miny przeciwpiechotne z czasów II wojny światowej w pobliżu galerii handlowej. Wcześniej zatrzymany 34-letni mężczyzna został zwolniony i nie postawiono mu zarzutu. Ewakuowano 170 osób, a służby zabezpieczyły dwa niebezpieczne przedmioty. Policja apeluje o pomoc w ujęciu sprawcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1008 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 25 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić również 25 stopni Celsjusza. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: PKN Orlen zanotował aż 93% spadek zysku netto, co jest jednym z głównych wniosków z raportu o wynikach finansowych spółek Skarbu Państwa. Choć banki, takie jak PKO BP i Bank PKO, osiągnęły rekordowe zyski, inne giganty, jak KGHM i PZU, borykają się z poważnymi problemami. KGHM zmaga się z rosnącymi kosztami wydobycia, a PZU odnotowało spadek udziału w rynku majątkowym. Raport oczekiwania versus rzeczywistość wskazuje, że mimo dobrych wyników finansowych, spółki stoją przed strategicznymi wyzwaniami. PGE planuje inwestycje w zieloną energię, a Orlen optymalizuje swój program Nowa Chemia. Polska powiększyła swoje terytorium o 433 hektary. Największy przyrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim, dzięki korektom granic nad Bałtykiem. Zmiany dotyczą głównie terenów wodnych, więc mieszkańcy nie odczują ich na co dzień. Gdańsk również zyskał nowe tereny, włączając w swoje granice morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Choć niektóre województwa straciły symboliczne ilości ziemi, dla samorządów to raczej ciekawostka niż rewolucja. Polska oficjalnie stała się większa dzięki uporządkowaniu granic morskich.
2: Rząd Donalda Tuska planuje przyjąć specjalną ustawę pomocową dla osób oszukanych w programie Czyste Powietrze. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku i przenieść odpowiedzialność za oszustwa na nieuczciwe firmy. Poszkodowani będą musieli zgłosić sprawę organom ścigania, co pozwoli na zawieszenie egzekucji długu. Ustawa obejmie ponad 600 spraw, a wartość oszustw szacuje się na około 280 milionów złotych. Dodatkowo nowe prawo umożliwi rozłożenie na raty zobowiązań finansowych dla osób, które muszą zwrócić dotacje z innych przyczyn.
1: Rząd planuje waloryzację emerytur i rent o około 3,5% od marca przyszłego roku. Minimalna emerytura wzrośnie do ponad 2047 zł brutto. Na podwyżki oraz wyższe 13 i 14 emerytury przeznaczone zostanie niecałe 17 miliardów złotych. Pełną kwotę 14 emerytury otrzymają osoby z podstawowym świadczeniem do 2900 zł brutto. Dla wyższych emerytur obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę. Projekt Godna Emerytura pozostaje wstrzymany, co czyni waloryzację procentową najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Polskie Meleksy z Mielca zdominowały transport na włoskich wyspach Stromboli i Panarei. Te niewielkie pojazdy elektryczne są podstawą lokalnego transportu, przewożąc turystów, bagaże i zaopatrzenie. Na wyspach, gdzie klasyczny ruch samochodowy jest niemożliwy, Meleksy pełnią rolę taksówek, pojazdów dostawczych i policyjnych. Ich zwrotność i brak emisji spalin sprawiają, że idealnie sprawdzają się na wąskich, stromych uliczkach. Historia Meleksa sięga lat 70., kiedy to zaczęto produkować je w Mielcu, a dziś są nieodłącznym elementem krajobrazu tych malowników. Wysp.
1: Biedronka prowadzi jedną z największych rekrutacji w Polsce, poszukując setek pracowników do swoich sklepów. Kasjerzy mogą zarobić ponad 4000 zł netto, a kierownicy sklepów nawet blisko 6000 zł netto miesięcznie. Sieć oferuje także premie i bogaty pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną i e-kody na zakupy. Praca w Biedronce to nie tylko obsługa kasy, ale także wykładanie towaru i dbanie o ekspozycję. Firma oczekuje gotowości do pracy zmianowej, również w weekendy i święta. Biedronka, zatrudniająca już ponad 85 tysięcy osób, nie zwalnia tempa i wciąż się rozwija.
2: Beta Technologies zaprezentowała nowy bezzałogowy samolot MV-250, który może przewozić prawie tonę ładunku na odległość ponad 460 km. Dzięki pionowemu startowi maszyna nie potrzebuje klasycznego pasa startowego, co pozwala jej działać z niewielkich placów czy okrętów. MV-250 wyposażony jest w hybrydowy napęd i system autonomii Matrix firmy Sikorsky, co umożliwia samodzielne wykonywanie misji. Samolot ma być wykorzystywany do transportu amunicji, środków medycznych, a w przyszłości także do ewakuacji rannych. Obecnie MV-250 jest w fazie rozwoju i nie został jeszcze przyjęty do regularnej służby.
1: Rosja złożyła Indiom propozycję wspólnej produkcji czołgu T-90MS. To najnowsza wersja eksportowa, która może znacząco wzmocnić indyjskie siły pancerne. Współpraca ma na celu głębszy transfer technologii i wiedzy, co wpisuje się w inicjatywę Make in India. Indie już wcześniej zamówiły 464 czołgi T-90MS, a teraz mogą rozpocząć ich produkcję na miejscu. Nowy model oferuje zaawansowane rozwiązania technologiczne, w tym mocniejszy silnik i lepsze opancerzenie. To kolejny krok w długotrwałej współpracy obronnej między Rosją a Indiami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Amerykańskie wojsko planuje od 2027 roku zaostrzyć zasady dotyczące pochodzenia materiałów używanych w produkcji sprzętu wojskowego. Firmy będą musiały dokładnie dokumentować źródła surowców, takich jak metale czy baterie. To wyzwanie dla polskich producentów, którzy muszą zapewnić pełną przejrzystość łańcucha dostaw. Nowe przepisy mogą jednak otworzyć drzwi do amerykańskich kontraktów, jeśli spełnią one wymagania. Pentagon chce ograniczyć zależność od krajów uznawanych za ryzykowne, co może zwiększyć znaczenie dostawców z Europy, w tym Polski. Dla polskich firm to szansa, ale wymaga inwestycji w audyty i nowe technologie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1007 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 24 stopnie, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie zobaczymy 26 stopni i małe zachmurzenie. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: każdym boku.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: M jak miłość wciąż trzyma w napięciu. Anna Mucha, czyli serialowa Magda Budzyńska, nie ma jeszcze wakacji. Wciąż pracuje na planie, podczas gdy jej koleżanka, Katarzyna Cichopek, już odpoczywa. Nowe odcinki, które powstają teraz, widzowie zobaczą dopiero pod koniec roku. W nadchodzącym sezonie Magda będzie wspierać Andrzeja w kancelarii, a ich relacje mogą skomplikować się przez zazdrość Pauliny Jabłońskiej. Mucha zdradziła, że scenarzyści przygotowali wiele emocjonujących zwrotów akcji. Serial powróci na antenę TVP 2 już we wrześniu. Czekają nas niezapomniane chwile z ulubionymi bohaterami. Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach.
3: Na planie 6 sezonu Farmy emocje sięgają zenitu. Siostry Krawczyńskie ujawniły, że pierwszy uczestnik ma już zapewnione miejsce w finale. To oznacza, że rywalizacja w telewizyjnym gospodarstwie wkracza w decydującą fazę. Pozostała trójka uczestników walczy teraz o 2 ostatnie miejsca w finale. Każdy pojedynek może zakończyć się eliminacją, więc napięcie rośnie. Nagrania są już na finiszu, a widzowie będą mogli śledzić te zmagania jesienią na antenie Polsatu. Produkcja obiecuje wiele niespodzianek i zmian w tej edycji. Kto ostatecznie sięgnie po zwycięstwo, dowiemy się już niebawem. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc Elpeni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18:25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
3: W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Józefina spróbuje odbudować swoje życie po mrocznych chwilach. Po rozstaniu z Natalią i utracie domu na jej drodze pojawi się Tolek, oferując pomoc i wspólne zamieszkanie. Choć Basia, partnerka Tolka, początkowo jest zaskoczona jego decyzją, zgadza się na tymczasowe przyjęcie Józefiny. Wspólne życie pod jednym dachem zaczyna rodzić plotki, a Basia zauważa, że Tolek poświęca Józefinie wyjątkowo dużo uwagi. Mimo że Józefina podkreśla, że to tylko przejściowe rozwiązanie, między nią a Tolkiem zaczynają latać iskry. Jesienny sezon może przynieść Józefinie niespodziewaną szansę na miłość. W 4261 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas emocjonujący moment, gdy Beata, grana przez Katarzynę Ptasińską, urodzi zdrową dziewczynkę. Niestety, radość z narodzin przyćmi tragiczna wiadomość o śmierci Marii Zięby. Paweł, mąż Beaty, dowiaduje się o zgonie Nestorki rodu w chwili, gdy jego żona zaczyna rodzić. W obawie przed stresem, który mógłby zaszkodzić Beacie, postanawia zataić tę informację. Poród przebiega pomyślnie, a nowonarodzona dziewczynka otrzymuje imię Marysia na cześć zmarłej. Odcinek zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 20:15 na antenie TVN. W kolejnym odcinku Beata dowie się o śmierci Marii od Włodka, co będzie dla niej ogromnym wstrząsem.
2: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym pojawią się nowe postacie. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy odegrają kluczowe role w wątku prezydenta Piotra Kozioła, granego przez Cezarego Żaka. Po zakończeniu 2 kadencji prezydenckich Kozioł wraca do Wilkowej, ale nie sam. Towarzyszyć mu będzie sztab odpowiedzialny za jego ochronę i codzienne sprawy. Gadomska, znana z Na Wspólnej, wcieli się w jedną z osób z tego sztabu. Królikowski, którego mogliśmy oglądać w Ślebodzie, również dołączy do tej ekipy. Nowe wątki z pewnością odświeżą fabułę i wprowadzą zupełnie nowy rozdział w serialu.
3: Serial Władca Pierścieni, Pierścienie Władzy powraca z trzecim sezonem, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. Premiera pierwszych czterech odcinków już 11 listopada na Prime Video. Kolejne odcinki pojawią się 18 i 25 listopada. W nowym sezonie zobaczymy mroczniejszy klimat i nowe postacie, w tym Jamiego Campbella Bowera jako Celeborna. Sauron rozpoczyna realizację swojego złowrogiego planu wykucia jedynego pierścienia, co zmusza dawnych wrogów do zawierania sojuszy. Śródziemie pogrąża się w wojnie, a krasnoludy, elfy, ludzie i czarodzieje muszą zjednoczyć siły, by powstrzymać mrocznego władcę. Widzowie mogą spodziewać się także powrotu ognistego Balroga, któremu głosu użyczy Simon Pegg. To będzie sezon pełen napięcia i niespodzianek.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1004 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 22 stopnie, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu termometry pokażą 25 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. I've been watching you.

0: Zagrażają wielkim miastom. W Hiszpanii ogłoszono stan wyjątkowy w regionie Madrytu, a ewakuowano już ponad 10 tysięcy osób. We Francji z domów i miejsc wypoczynku wyjechało 43 tysiące ludzi. Oba kraje zwróciły się do Unii Europejskiej o pomoc w walce z żywiołem. Porty Wielkiej Odessy zostały zablokowane po nasileniu rosyjskich ataków na cywilną żeglugę. Duże firmy żeglugowe, takie jak Maersk i MSC, wstrzymały zawijanie do portów Czarnomorska, Odessy i Piwdennego. Władze Ukrainy próbują odblokować szlak handlowy, ale eksport zboża spadł o 1/3. Rosyjskie ataki dronowe dotknęły również statki płynące do portów naddunajskich, co dodatkowo komplikuje sytuację.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wdrożenie systemu Inteligentna Granica na wschodniej granicy Polski. Nowa technologia, oparta na sztucznej inteligencji, ruszy już w sierpniu i ma zrewolucjonizować monitorowanie granicy. Dzięki inwestycjom skuteczność ochrony granicy z Białorusią osiągnęła 100%, a liczba nielegalnych przekroczeń spadła do zera. To odpowiedź na rosnące wyzwania związane z presją migracyjną i działaniami hybrydowymi.
2: Aby ogórki kiszone były chrupiące i pełne smaku, kluczowe jest odpowiednie ułożenie przypraw w słoiku. Na dnie umieszczamy czosnek, chrzan, koper i przyprawy, a następnie ciasno układamy ogórki. Całość zalewamy przestudzoną solanką, co zapewnia idealny smak. Po kilku dniach w temperaturze pokojowej przetwory przenosimy do chłodniejszego miejsca, gdzie nabierają pełni smaku. Policjanci z Łodzi rozbili grupę zajmującą się kradzieżami aut z systemem bezkluczykowym. W akcji zatrzymano 4 mężczyzn i odkryto miejsce demontażu pojazdów w województwie kujawsko-pomorskim. Odzyskano skradzione Audi o wartości 130 tysięcy złotych. Wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
0: W powiecie włocławskim przeprowadzono akcję, podczas której zabezpieczono ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskiej akcyzy. Zatrzymano 2 mężczyzn, którym postawiono zarzuty przestępstw skarbowych. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 26 milionów złotych. Sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Oleśnicy doszło do napadu z użyciem pistoletu pneumatycznego. 46-letni mężczyzna wtargnął do mieszkania, steroryzował lokatorów i ukradł wartościowe przedmioty. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, przy którym znaleziono narkotyki. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.
0: Wakacyjny klimat sprzyja flirtom, a astrologia wskazuje, które znaki zodiaku są w tym szczególnie aktywne. Na czele listy znajdują się bliźnięta, lwy, strzelce i wagi. Według astrologów, nawet będąc w związku, te znaki traktują flirt jako formę rozrywki. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczne interpretacje, które warto traktować z przymrużeniem oka. W polskich lasach trwa sezon na grzybobranie, a jednym z najchętniej zbieranych grzybów jest kania. Niestety, łatwo ją pomylić z muchomorem sromotnikowym, jednym z najbardziej trujących grzybów. Aby uniknąć tragicznych pomyłek, warto zwrócić uwagę na różnice, takie jak kapelusz i trzon. Pamiętajmy, że ostrożność może uratować zdrowie, a nawet życie.
2: Rząd Donalda Tuska nie planuje zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Minister do spraw równości Katarzyna Kotula wskazuje na nierówny podział obowiązków domowych jako jeden z powodów. Na ulicach zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że kobiety powinny mieć prawo do wcześniejszej emerytury. Inni proponują równe traktowanie, zwłaszcza dla kobiet bez dzieci. Dyskusja trwa, a temat budzi wiele emocji.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Były wiceszef MSZ, Piotr Wawrzyk, zaskoczył swoim nowym nagraniem w mediach społecznościowych. Tym razem nie polityka, a kulinaria stały się jego polem działania. Wawrzyk zrecenzował szaszłyka z nadmorskiej knajpy, oceniając go jako dobrze przyprawionego na ostro. Porcja, jak stwierdził, była spora i kosztowała 82 zł. Kancelaria Senatu wydała ponad 20 tysięcy złotych na usługi fryzjerskie i makijażowe dla marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Środki te przeznaczono na przygotowanie wizerunkowe do wystąpień publicznych, co wywołało dyskusję w mediach społecznościowych. Internauta ujawnił szczegóły umowy z salonem Osman Atelier, co spotkało się z krytyką dotyczącą finansowania takich usług z budżetu państwa. Obecnie brak jest szczegółowych przepisów regulujących wydatki publiczne na wizerunek polityków po objęciu urzędu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 22 stopnie. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 26 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Kalifornii trwa prawdziwy dramat, który mógłby być scenariuszem thrillera. David Anthony Burke, znany jako D4VD, stoi przed sądem oskarżony o morderstwo 14-letniej Celeste Rivas. Prokuratura twierdzi, że muzyk zabił dziewczynę, by ukryć ich niedozwoloną relację. W tle tej makabrycznej historii przewija się hit Romantic Homicide, co dodaje całej sprawie jeszcze bardziej mrocznego wydźwięku. Czyżby kariera młodego artysty miała zakończyć się w cieniu więziennych murów?
2: Robert Wolański zdecydował się sprzedać posiadłość, która była symbolem życiowej przemiany jego zmarłej żony, Agnieszki Maciąg. Dom w Górach Złotych, pełen wspomnień i emocji, trafił na sprzedaż. Ale nie szukajcie go na popularnych portalach. To transakcja off-market, dostępna tylko dla wybranych. Ponad 8 hektarów z prywatnym lasem, wzgórzem i potokiem czeka na nowego właściciela, który doceni luksus i spokój tego miejsca. Ciekawe, kto będzie miał szczęście zamieszkać w tej bajkowej rezydencji, z dala od fleszy i miejskiego zgiełku.
1: Oskar Wojciechowski, znany biznesmen, postanowił otworzyć się na temat swojego życia prywatnego w podcaście Macza Talks. Zdradził, że na alimenty dla swojej córki Hani przeznacza 20 tysięcy złotych miesięcznie, bo przecież lepiej kupić dom dla dziecka niż kolejne Lamborghini. Wspomniał też, że kredyt na luksusową posiadłość z Klaudią Halejcio został już spłacony, a ich rodzina to wzór harmonijnego patchworku. Cóż, niektórzy naprawdę wiedzą, jak żyć na wysokim poziomie i jeszcze się tym chwalić. Maximilian Seweryn, syn znanego aktora Andrzeja Seweryna, zaskoczył wszystkich swoim wyznaniem. Okazuje się, że nie mówi po polsku, mimo że kiedyś znał ten język. Jak sam przyznaje, w dzieciństwie postanowił, że nie chce już mówić w języku ojca, a rodzice to zaakceptowali. Teraz, po latach, młody Seweryn odkrywa na nowo polski alfabet, ucząc się go od podstaw, jakby to była jakaś egzotyczna tajemnica.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Wieczór Dobrych Mocy 2026. W teatrze. Kamienica przyciągnął całą śmietankę polskiego show biznesu. Michał Wiśniewski, mimo medialnych zawirowań z Mandaryną, znalazł czas na pozowanie z modelkami. A Jacek Rozenek dumnie prezentował się z młodszą żoną. Wszystko to w imię szczytnego celu. Terapeutycznego rejsu po Mazurach dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Cóż, kto by pomyślał, że gwiazdy potrafią być tak dobroduszne?
1: Piotr Kupicha, lider zespołu Phil, nie czeka na emeryturę z ZUS-u, ponieważ woli inwestować w nieruchomości. Zamiast liczyć na państwowe wsparcie, buduje swoją finansową fortecę z mieszkań i ziemi. A kiedy nie zajmuje się inwestycjami, oddaje się swojej pasji do starych samochodów, które według niego pachną lepiej niż nowe. Wygląda na to, że Kupicha nie tylko śpiewa o uczuciach, ale też dobrze wie, jak zadbać o przyszłość. Teresa Lipowska, niezłomna gwiazda M jak Miłość, właśnie skończyła 89 lat i ani myśli o emeryturze. W dniu swoich urodzin pojawiła się na planie, bo jak sama mówi, praca to jej życiowe paliwo. Od 2000 roku wciela się w postać Barbary Mostowiak i nie zamierza z tego rezygnować, dopóki starczy jej sił. Wygląda na to, że spokojna emerytura w fotelu to dla niej czysta abstrakcja. Stevie Ray Vaughan, legendarny gitarzysta bluesowy, znany był z tego, że jego koncerty przypominały bardziej pole bitwy niż występy muzyczne. Grał na strunach tak grubych, że mogłyby służyć jako kable do basu, co skutkowało krwawymi opuszkami palców. Jego technik, René Martinez, musiał ratować sytuację, używając kleju błyskawicznego i sody oczyszczonej, by dosłownie sklejać skórę z powrotem na palcach. Dopiero pod koniec kariery Vaughan zdecydował się na cieńsze struny, co pozwoliło mu grać bez bólu i rezygnować z drastycznych metod naprawy dłoni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że przypadkowy błąd basisty U2 stanie się początkiem jednego z największych hitów zespołu? New Year's Day, inspirowane polską walką o wolność, zyskało międzynarodową sławę. Choć początkowo miało być miłosnym wyznaniem Bono dla żony. A co z teledyskiem? Zamiast muzyków na koniach mamy szwedzkie nastolatki, bo gwiazdy rocka nie noszą kalesonów. I tak oto, dzięki przypadkowi i odrobinie ironii, powstał hymn Solidarności, który na zawsze połączył U2 z Polską. Zanurzmy się w basenie tajemnic. Śmierć Briana Jonesa, założyciela The Rolling Stones, w 1969 roku wciąż budzi emocje i spekulacje. Choć oficjalnie uznano to za nieszczęśliwy wypadek, nowe wyznania mówią o morderstwie, a głównym podejrzanym staje się Frank Thorogood. Co ciekawe, mimo znikających dowodów i luk w śledztwie, policja nie wznowiła dochodzenia. Na domiar złego, pożegnalny koncert w Hyde Parku zakończył się makabrycznie, gdy zamiast majestatycznego lotu białych motyli, martwe owady spadały na głowy fanów. Tajemnice Rocka nigdy nie gasną.
2: Richie Edwards, gitarzysta Manic Street Preachers, zniknął w 1995 roku, zostawiając za sobą walizkę, leki na depresję i pudełko z prezentami dla byłej dziewczyny. Jego samochód znaleziono przy moście Severn, ale ciała nigdy nie odnaleziono. Policja popełniła błąd w śledztwie, myląc godziny na bilecie parkingowym, co sugeruje, że Richie mógł planować ucieczkę pod osłoną nocy. Mimo oficjalnego uznania go za zmarłego w 2008 roku, jego duch wciąż żyje w muzyce zespołu, który wydał album z jego tekstami w 2009 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 25 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 27 stopni. Wiatr południowy osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zakończyły się poszukiwania 14-letniego Mateusza, który zaginął w Wiśle 21 czerwca. Jego ciało odnaleziono kilka dni później w pobliżu Mostu Gdańskiego. Rodzina chłopca organizuje zbiórkę na transport ciała do Ukrainy, gdzie planują pochować go wśród krewnych. Wciąż czekają na decyzję prokuratury w sprawie wydania ciała. Ten weekend pogoda w Polsce znacznie się poprawi. W sobotę deszcz prawie ustąpi, a w niedzielę czeka nas prawdziwie wakacyjna aura z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni. Jednak w zachodnich regionach kraju mogą wystąpić burze i opady gradu. Wschodnia część Polski będzie cieszyć się słoneczną pogodą i wysokimi temperaturami. Przed sądem okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama C., oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa drugiego członka załogi. Mowy końcowe zostały opóźnione z powodu nieobecności kluczowych świadków. Sąd wyznaczył nowy termin rozprawy na 24 września, a świadkowie mają zostać doprowadzeni przez policję. Adam C. przyznał się do winy, tłumacząc swoje działania mieszanką alkoholu i leków. Dwie były księgowe Sądu Rejonowego w Pułtusku zostały skazane przez Sąd Okręgowy w Łomży na 1,5 roku więzienia za oszustwa i fałszowanie dokumentów. Muszą także zwrócić Skarbowi Państwa ponad 1 100 000 zł. Dodatkowo nałożono na nie zakaz wykonywania zawodu księgowego przez 5 lat. Wyrok nie jest prawomocny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie na Targówku doszło do wypadku z udziałem elektrycznej hulajnogi. 17-letni chłopak potrącił 3-letnie dziecko, które trafiło do szpitala. Świadkowie zdarzenia zatrzymali nastolatka i przekazali go policji. Funkcjonariusze badają teraz okoliczności wypadku. Najwyższa Izba Kontroli krytykuje warszawskie urzędy za brak skutecznego nadzoru nad zanieczyszczonymi gruntami. Mieszkańcy nowych osiedli mogą nieświadomie zamieszkiwać na skażonych terenach, co stanowi zagrożenie dla zdrowia. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że problem dotyczy między innymi Ursusa i Pragi Północ, gdzie nie prowadzono pełnej identyfikacji zanieczyszczeń. Izba apeluje o wzmocnienie nadzoru i uzupełnienie rejestru skażonych terenów.
2: Na drodze krajowej numer 60 w miejscowości Gostkowo doszło do tragicznego wypadku. Tesla zderzyła się z ciągnikiem rolniczym, w wyniku czego zginął 29-letni kierowca samochodu osobowego. Droga jest całkowicie zablokowana, a policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn zdarzenia. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin.
1: Na warszawskim Targówku doszło do ogromnego pożaru, który zniszczył salony samochodowe i warsztaty przy ulicy Krasnobrodzkiej. Z ogniem walczyło aż 196 strażaków, a akcja trwała wiele godzin. Spłonęły budynki, samochody oraz wyposażenie, a straty mogą sięgać milionów złotych. Przyczyny pożaru bada policja pod nadzorem prokuratury.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Warszawa rozważa rozszerzenie swoich granic, a w centrum uwagi znalazło się Piaseczno. To podwarszawskie miasto, liczące ponad 50 tysięcy mieszkańców, nie wyklucza przyłączenia do stolicy, choć na razie woli współpracować w ramach metropolii warszawskiej. Władze Piaseczna podkreślają, że dobra komunikacja z Warszawą jest kluczowa, ale nie wymaga administracyjnego połączenia. Tymczasem inne gminy z tak zwanego obwarzanka warszawskiego zdecydowanie opowiadają się za zachowaniem autonomii. W Lipnicy Murowanej w Małopolsce zaobserwowano zjawisko przypominające trąbę powietrzną. Nagranie ukazujące obracający się lej, który prawdopodobnie dotknął ziemi, szybko zyskało popularność w sieci. Specjaliści analizują materiał, ale na razie nie potwierdzono żadnych zniszczeń ani ofiar. Tornada w Polsce są rzadkie, ale najczęściej występują latem. Na drodze ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda, chcąc ominąć korek, zawrócił i jechał pod prąd korytarzem życia. Policja szybko namierzyła sprawcę, który otrzymał mandaty na łączną kwotę 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. Nowy sezon Pekao BP Ekstraklasy rozpoczął się emocjonującym meczem w Szczecinie, gdzie Pogoń zmierzyła się z Legią Warszawa. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Legii 1-0 dzięki bramce Zorana Arsenicia w doliczonym czasie gry. Na trybunach nie brakowało kibiców, a mecz można było oglądać także w telewizji i online.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W całej Polsce, w tym w Białymstoku, obserwujemy rekordowy wzrost liczby kandydatów na studia. To efekt reformy edukacyjnej, która wprowadziła do szkół wyjątkowo liczne roczniki. Niestety, akademiki nie są przygotowane na taką sytuację, co oznacza, że wielu studentów będzie musiało szukać alternatywnych miejsc zakwaterowania. W Białymstoku liczba kandydatów wzrosła o 2500, a dostępnych jest jedynie 300 miejsc w akademikach.
2: Bezpośrednie połączenia kolejowe z Polski do Austrii cieszą się rosnącą popularnością. Pociągi Intercity Danubius i Porta Morawica oferują komfortowe podróże do Wiednia i Grazu. Choć standard polskich wagonów bywa rozczarowujący, a wagon restauracyjny dołączany jest dopiero w Czechach, podróż przebiega bez zakłóceń. Wiedeń przyciąga turystów darmowymi atrakcjami, takimi jak ogrody Pałacu Schönbrunn, które warto odwiedzić z samego rana.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 26 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 27 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: PKN Orlen zanotował aż 93% spadek zysku netto, co jest jednym z głównych wniosków z raportu o wynikach finansowych spółek Skarbu Państwa. Choć banki, takie jak PKO BP i Bank PKO, osiągnęły rekordowe zyski, inne giganty, jak KGHM i PZU, borykają się z poważnymi problemami. KGHM zmaga się z rosnącymi kosztami wydobycia, a PZU odnotowało spadek udziału w rynku majątkowym. Raport oczekiwania versus rzeczywistość wskazuje, że mimo dobrych wyników finansowych, spółki stoją przed strategicznymi wyzwaniami. PGE planuje inwestycje w zieloną energię, a Orlen optymalizuje swój program Nowa Chemia. Dostępność mieszkań w Polsce poprawiła się, wyprzedzając wielu sąsiadów z Europy Środkowej. Według danych OECD w pierwszym kwartale 2026 roku wskaźnik relacji cen mieszkań do dochodów wyniósł 97 punktów. To lepszy wynik niż w 2015 roku, a także poprawa w porównaniu do dwóch lat temu. Polska jest jednym z liderów w Europie pod względem liczby nowych mieszkań oddawanych do użytku. W 2024 roku oddano 5,3 mieszkania na 1000 mieszkańców. Mimo wzrostu popytu, ceny nie wzrosły drastycznie dzięki dużej aktywności deweloperów.
2: Rząd Donalda Tuska planuje przyjąć specjalną ustawę pomocową dla osób oszukanych w programie Czyste Powietrze. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku i przenieść odpowiedzialność za oszustwa na nieuczciwe firmy. Poszkodowani będą musieli zgłosić sprawę organom ścigania, co pozwoli na zawieszenie egzekucji długu. Ustawa obejmie ponad 600 spraw, a wartość oszustw szacuje się na około 280 milionów złotych. Dodatkowo nowe prawo umożliwi rozłożenie na raty zobowiązań finansowych dla osób, które muszą zwrócić dotacje z innych przyczyn.
1: Rząd planuje waloryzację emerytur i rent o około 3,5% od marca przyszłego roku. Minimalna emerytura wzrośnie do ponad 2047 zł brutto. Na podwyżki oraz wyższe 13 i 14 emerytury przeznaczone zostanie niecałe 17 miliardów złotych. Pełną kwotę 14 emerytury otrzymają osoby z podstawowym świadczeniem do 2900 zł brutto. Dla wyższych emerytur obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę. Projekt Godna Emerytura pozostaje wstrzymany, co czyni waloryzację procentową najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem.
2: Po śmierci właściciela konto bankowe zostaje zablokowane, a dostęp do środków wymaga postępowania spadkowego. Istnieje jednak prostsze rozwiązanie – dyspozycja wkładem na wypadek śmierci. Pozwala ona wskazanym bliskim na szybką wypłatę części środków, omijając procedury spadkowe. Mechanizm ten ma limit kwotowy i obejmuje tylko najbliższą rodzinę. Złożenie dyspozycji w banku to sposób na zabezpieczenie bliskich przed biurokracją i długim oczekiwaniem na pieniądze. Warto o tym pamiętać, by uniknąć problemów w przyszłości.
1: Korea Aerospace Industries chce wziąć udział w brytyjskim programie wymiany samolotów Hawk. Proponują RAF-owi model TF-50, który jest zaawansowanym odrzutowym samolotem szkolnym. TF-50 może służyć zarówno do szkolenia pilotów myśliwców, jak i w zespole pokazowym Red Arrows. Brytyjski przegląd obronny z 2025 roku zalecił zastąpienie obecnych samolotów Hawk nowym systemem szkolnym. Koreańczycy podkreślają, że ich oferta opiera się na sprawdzonej konstrukcji, ale konkurencja ma silne argumenty przemysłowe. Polska, jako użytkownik FA-50, może być dodatkowym atutem koreańskiej propozycji.
2: Beta Technologies zaprezentowała nowy bezzałogowy samolot MV-250, który może przewozić prawie tonę ładunku na odległość ponad 460 km. Dzięki pionowemu startowi maszyna nie potrzebuje klasycznego pasa startowego, co pozwala jej działać z niewielkich placów czy okrętów. MV-250 wyposażony jest w hybrydowy napęd i system autonomii Matrix firmy Sikorsky, co umożliwia samodzielne wykonywanie misji. Samolot ma być wykorzystywany do transportu amunicji, środków medycznych, a w przyszłości także do ewakuacji rannych. Obecnie MV-250 jest w fazie rozwoju i nie został jeszcze przyjęty do regularnej służby.
1: Rosja złożyła Indiom propozycję wspólnej produkcji czołgu T-90MS. To najnowsza wersja eksportowa, która może znacząco wzmocnić indyjskie siły pancerne. Współpraca ma na celu głębszy transfer technologii i wiedzy, co wpisuje się w inicjatywę Make in India. Indie już wcześniej zamówiły 464 czołgi T-90MS, a teraz mogą rozpocząć ich produkcję na miejscu. Nowy model oferuje zaawansowane rozwiązania technologiczne, w tym mocniejszy silnik i lepsze opancerzenie. To kolejny krok w długotrwałej współpracy obronnej między Rosją a Indiami. Amerykańskie wojsko planuje od 2027 roku zaostrzyć zasady dotyczące pochodzenia materiałów używanych w produkcji sprzętu wojskowego. Firmy będą musiały dokładnie dokumentować źródła surowców, takich jak metale czy baterie. To wyzwanie dla polskich producentów, którzy muszą zapewnić pełną przejrzystość łańcucha dostaw. Nowe przepisy mogą jednak otworzyć drzwi do amerykańskich kontraktów, jeśli spełnią one wymagania. Pentagon chce ograniczyć zależność od krajów uznawanych za ryzykowne, co może zwiększyć znaczenie dostawców z Europy, w tym Polski. Dla polskich firm to szansa, ale wymaga inwestycji w audyty i nowe technologie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1007 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 22 stopnie, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 25 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura dziś nie pozostawia złudzeń. To lato w pełnej krasie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. Mostowiakowie, znani z przetrwania najtrudniejszych chwil, staną przed kolejnymi wyzwaniami. Artur Rogowski, dotąd przykładny mąż, zdradzi Marysię, co wywoła kryzys w całej rodzinie. Pojawienie się tajemniczej kobiety w grabinie, która chce przejąć sad Lucjana, dodatkowo skomplikuje sytuację. Paweł Zduński, po śmierci Franki, będzie próbował odnaleźć się jako samotny ojciec, a jego relacja z Agnes stanie się coraz bliższa. Nowy sezon obiecuje wiele zwrotów akcji i emocjonujących momentów. Mostowiakowie będą musieli zjednoczyć siły, by stawić czoła nadchodzącym problemom.
0: Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach.
1: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. Piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc Elpeni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18:25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Józefina spróbuje odbudować swoje życie po mrocznych chwilach. Po rozstaniu z Natalią i utracie domu na jej drodze pojawi się Tolek, oferując pomoc i wspólne zamieszkanie. Choć Basia, partnerka Tolka, początkowo jest zaskoczona jego decyzją, zgadza się na tymczasowe przyjęcie Józefiny. Wspólne życie pod jednym dachem zaczyna rodzić plotki, a Basia zauważa, że Tolek poświęca Józefinie wyjątkowo dużo uwagi. Mimo że Józefina podkreśla, że to tylko przejściowe rozwiązanie, między nią a Tolkiem zaczynają latać iskry. Jesienny sezon może przynieść Józefinie niespodziewaną szansę na miłość.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4261 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas emocjonujący moment, gdy Beata, grana przez Katarzynę Ptasińską, urodzi zdrową dziewczynkę. Niestety, radość z narodzin przyćmi tragiczna wiadomość o śmierci Marii Zięby. Paweł, mąż Beaty, dowiaduje się o zgonie Nestorki rodu w chwili, gdy jego żona zaczyna rodzić. W obawie przed stresem, który mógłby zaszkodzić Beacie, postanawia zataić tę informację. Poród przebiega pomyślnie, a nowonarodzona dziewczynka otrzymuje imię Marysia na cześć zmarłej. Odcinek zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 20:15 na antenie TVN. W kolejnym odcinku Beata dowie się o śmierci Marii od Włodka, co będzie dla niej ogromnym wstrząsem.
0: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym pojawią się nowe postacie. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy odegrają kluczowe role w wątku prezydenta Piotra Kozioła, granego przez Cezarego Żaka. Po zakończeniu dwóch kadencji prezydenckich Kozioł wraca do Wilkowej, ale nie sam. Towarzyszyć mu będzie sztab odpowiedzialny za jego ochronę i codzienne sprawy. Gadomska, znana z Na Wspólnej, wcieli się w jedną z osób z tego sztabu. Królikowski, którego mogliśmy oglądać w Ślebodzie, również dołączy do tej ekipy. Nowe wątki z pewnością odświeżą fabułę i wprowadzą zupełnie nowy rozdział w serialu.
1: Blade Runner 2099 zadebiutuje na Prime Video już 25 listopada. Serial przenosi nas 50 lat po wydarzeniach z Blade Runner 2049. Los Angeles odrodziło się, ale nie dzięki ludziom. Cora, ścigana uciekinierka, przyjmuje nową tożsamość jako Blade Runner, by zakończyć życie w ucieczce. Współpracuje z replikantką Olwen, której czas się kończy, by odkryć prawdę mogącą zniszczyć miasto. W głównych rolach zobaczymy Michelle Yeoh i Hunter Schafer, a towarzyszyć im będą m.in. Dimitri Abolt i Louis Grieben. Serial zapowiada się emocjonująco, a w jego produkcję zaangażowany jest sam Ridley Scott.
0: Rancho Datonów to spin-off popularnego serialu Yellowstone, który wzbudził mieszane emocje. Ed Harris, wcielający się w rolę Everetta McKinneya, wyraził swoje niezadowolenie z powodu ograniczonego czasu ekranowego i wycięcia niektórych scen. Aktor poczuł się oszukany przez twórców, co doprowadziło go do rozważania zerwania umowy. Szczególnie rozczarowała go scena w barze, która została skrócona. Mimo to, zdjęcia do drugiego sezonu mają ruszyć w połowie stycznia, a premiera nowych odcinków planowana jest na drugą połowę 2027 roku. Harris ma mieć w nim więcej do roboty, co może przynieść nowe emocje dla fanów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1004 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 22 stopnie, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Poznania spodziewajmy się 23 stopnie i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki zablokował ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, co wywołało ostrą reakcję premiera Donalda Tuska. Premier określił decyzję jako szokującą, twierdząc, że uniemożliwia ona obniżenie cen paliw. Pałac Prezydencki argumentuje, że ustawa była niezgodna z konstytucją, ponieważ miała działać wstecz. Konflikt między prezydentem a premierem zaostrza się, a obie strony wymieniają ostre komentarze. Meghan Markle podzieliła się zdjęciami z rodzinnych wakacji w Portugalii. Na fotografiach widać księcia Harry'ego oraz ich dzieci, Archiego i Lilibet, podczas relaksu w luksusowym kurorcie Costa Terra. Sussexowie odwiedzili także rodzinny majątek Spencerów, gdzie złożyli kwiaty na grobie księżnej Diany. Podczas podróży spotkali się z królem Karolem III i królową Kamilą.

0: Generał podkreślił, że nowoczesna technologia jest skuteczna tylko wtedy, gdy wspiera ją dobrze wyszkolony personel. Wprowadzenie nowego uzbrojenia ma jeszcze bardziej wzmocnić potencjał obronny kraju.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Niemiecka brygada na Litwie, kluczowy projekt ministra obrony Borisa Pistoriusa, napotyka poważne trudności kadrowe. Wewnętrzne dokumenty Bundeswehry wskazują na dramatyczne braki w liczbie żołnierzy, co zagraża terminowemu osiągnięciu gotowości bojowej. Mimo oficjalnych zapewnień o postępach, liczba ochotników jest niewystarczająca, a ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązkowych powołań. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania wiarygodność Niemiec w ramach NATO i bezpieczeństwo państw bałtyckich.
2: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi dochodzenie w sprawie nieletnich oferujących ataki DDoS w internecie. Ustalono, że 9 osób w wieku od 12 do 16 lat promowało usługi paraliżujące systemy komputerowe. Policja zabezpieczyła 13 komputerów, 9 telefonów i inne nośniki danych. Sprawa jest w toku, a zabezpieczony sprzęt zostanie poddany szczegółowej analizie.
0: Podczas deszczowej pogody suszenie prania w domu może być wyzwaniem. Warto jednak skorzystać z prostych trików, które przyspieszą ten proces. Ustawienie wentylatora przy suszarce i uchylenie okna poprawi cyrkulację powietrza, a dodatkowe wirowanie z suchym ręcznikiem pomoże usunąć nadmiar wilgoci. Dzięki tym metodom ubrania wyschną szybciej i bez nieprzyjemnego zapachu.
2: Latem powinniśmy pić więcej wody niż standardowe 2 litry dziennie. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że zapotrzebowanie na płyny jest indywidualne i zależy od masy ciała, temperatury oraz aktywności fizycznej. W upalne dni dorosłe osoby mogą potrzebować nawet do 4 litrów płynów dziennie. Ważne jest, by pić regularnie, zanim poczujemy pragnienie, a także sięgać po owoce i warzywa bogate w wodę.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Psy widzą świat w zaledwie 5 kolorach. Niebieskim, zielonym, szarym, białym i czarnym. Znana weterynarz Dorota Sumińska tłumaczy, że ich percepcja różni się od ludzkiej, co obala wiele mitów na temat psiego wzroku. Czworonogi nie dostrzegają większości barw, które widzimy my, co wpływa na ich postrzeganie rzeczywistości.
2: Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do poważnego zagrożenia. Policja z Goleniowa szybko zidentyfikowała sprawcę i nałożyła na niego mandaty o łącznej wartości 8000 zł oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze podkreślają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych.
0: Policjanci z Sokołowa Podlaskiego zlikwidowali nielegalne laboratorium narkotykowe w miejscowości Lebiedzie. Zabezpieczono prawie 163 kg klofedronu oraz 388 litrów półproduktów. Zatrzymano 4 osoby, z których 2 usłyszały zarzuty i trafiły do aresztu na 3 miesiące. Śledztwo jest w toku, a służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Testy psychologiczne, choć nie mają wartości diagnostycznej, cieszą się dużą popularnością jako forma rozrywki. Wybierając jednego z 4 ptaków – orła, wróbla, papugę lub sikorkę – można odkryć symboliczne znaczenie ciemnych stron swojego charakteru. Orzeł symbolizuje siłę, ale i dominację, wróbel prostotę, lecz także zazdrość, papuga kreatywność, ale i próżność, a sikorka – spokój, choć czasem skrytą manipulację. Pamiętajmy, że to tylko zabawa, która może skłonić do refleksji nad sobą.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jeśli pająki w domu spędzają Wam sen z powiek, mamy prostą radę. Wystarczy rozłożyć kasztany na parapetach i w rogach pomieszczeń. Ich zapach skutecznie odstrasza te niechciane owady. Pamiętajcie, by regularnie wymieniać kasztany, ponieważ z czasem tracą swoją moc.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 20 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo, temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność

0: to w końcu przyszło.
1: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Prime Video zaskakuje fanów science fiction, prezentując pierwszy zwiastun serialu Blade Runner 2099. W tej futurystycznej opowieści Los Angeles odbudowuje się bez pomocy ludzi, a Hunter Schafer i Michelle Yeoh wyruszają na niebezpieczną misję. Serial zadebiutuje 25 listopada, a za jego produkcję odpowiadają Silka Luisa i legendarny Ridley Scott. Ciekawe, czy nowa odsłona dorówna kultowemu oryginałowi. Ed Harris, znany z roli Everetta McKinneya w Ranchu Dattonów, nie kryje swojego rozczarowania pracą przy tej produkcji. Aktor poczuł się oszukany, gdy jego postać została zepchnięta na dalszy plan, a kluczowa scena z jego udziałem wylądowała na podłodze montażowej. Harris nie przebierał w słowach, wyrażając swoją frustrację i grożąc rozwiązaniem kontraktu. Czy zobaczymy go w kolejnym sezonie? Czas pokaże, ale na razie fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo premiera planowana jest dopiero na drugą połowę 2027 roku. Ilona Ostrowska wraca jako Lucy w 11 sezonie Rancha, a fani już zacierają ręce z ekscytacji. Aktorka przyznaje, że początkowy sukces serialu był dla niej jak grom z jasnego nieba, a teraz nie dziwi się, że fani znów szykują się na oblężenie. Nowy sezon ma przynieść wiele niespodzianek, a premierę zaplanowano na jesień tego roku. Ciekawe, czy tym razem fani ograniczą się do kwiatów i pendrive'ów z wierszami, czy może wymyślą coś jeszcze bardziej kreatywnego.
0: Maja Todt, nasza Miss Polonia 2025, już wkrótce stanie na światowej scenie Miss World 2026 w Wietnamie. Wybór sukni to przecież nie lada wyzwanie, bo to ona ma podkreślić urodę i osobowość, a nie tylko błyszczeć w blasku fleszy. Maja, oprócz bycia piękną, jest także utalentowaną wokalistką i studentką SGH, więc może zaskoczy jury nie tylko wyglądem, ale i talentem. Ciekawe, czy jej kreacja będzie bardziej zapadająca w pamięć niż bursztynowa korona, którą zdobyła w Warszawie.
2: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
0: Wielkie emocje na horyzoncie, bo już za chwilę startuje festiwal piękna z galą Miss Supranational 2026 na czele. 67 uczestniczek z całego świata, w tym nasza Oliwia Mikulska, powalczy o prestiżową koronę. Choć Oliwia nie jest w gronie faworytek, to kto wie, może zaskoczy wszystkich i pokaże, że Polska to nie tylko kraj pierogów i żubrówki. Faworytki? Czeszka, Indonezyjka, Hiszpanka. Ale przecież w konkursach piękności wszystko może się zdarzyć. Andrzej Łapicki, legenda polskiego teatru, postanowił na starość zrobić coś, co wielu uznało za skandal. Ożenił się z 25-letnią teatrolożką, Kamilą Mścichowską. Polska patrzyła z niedowierzaniem, a media miały używanie. Dla Łapickiego to nie był kaprys, ale bunt przeciwko starości. Chciał pokazać, że życie nie kończy się na jubileuszach i laurkach, a miłość nie zna metryki. Jednak ta historia, pełna plotek i kontrowersji, przypomina, że czasem ostatni akt życia może być bardziej burzliwy niż elegancki ukłon. W nowojorskiej dzielnicy Queens doszło do tragicznej zbrodni, która wstrząsnęła światem filmowym. 34-letnia Mary Kate Golding, znana scenografka, została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu, a jej mąż, Joseph Azzaretto, podejrzewany o zabójstwo, popełnił samobójstwo. Para osierociła 11-miesięcznego synka, który na szczęście jest cały i zdrowy. Sąsiedzi wspominają Azzaretto jako człowieka pełnego gniewu, co tylko dodaje dramatyzmu tej smutnej historii.
1: Stanisław Rozenek, syn znanej celebrytki Małgorzaty Rozenek-Majdan, rozpoczął edukację w prestiżowym Instytut Français de la Mode w Paryżu. Młody projektant, mimo napiętego grafiku, znalazł czas na miłość i pochwalił się romantycznym zdjęciem z nową partnerką. Jego matka, dumna jak paw, już poznała wybrankę syna i ma nadzieję, że będzie świetną teściową. Cóż, wygląda na to, że życie w luksusowym akademiku za 4600 zł miesięcznie to nie tylko nauka, ale i sercowe uniesienia.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Ilona Krawczyńska, gwiazda Polsatu, nie przestaje zaskakiwać swoją wyrozumiałością dla uczestników Farmy. W najnowszym sezonie, który rusza wiosną 2027, modelka przyznaje, że niejednokrotnie była zaskoczona sytuacjami na planie. Zabawne, jak widzowie potrafią krytykować uczestników, zapominając o własnych wybuchach złości na co dzień. Krawczyńska podkreśla, że program to prawdziwa szkoła życia, a emocje uczestników są jak najbardziej zrozumiałe.
1: Maria Prokop, znana instruktorka jogi, wkracza na telewizyjne salony jako prowadząca nowego programu Wielka Miłość w Małym Mieście na Polsacie. Program obiecuje być oazą autentyczności, gdzie single będą szukać miłości bez scenariuszy i sztucznych wyzwań. Prokop, zamiast mentorki, ma być przyjaciółką uczestników, oferując im wsparcie i słuchając ich sercowych rozterek. Choć casting był dla niej bardziej stresujący niż występ na żywo, jej naturalność zdobyła serca produkcji. Richie Blackmore, znany z ciętego języka, tym razem zaskoczył wszystkich, chwaląc Randy'ego Rhoadsa. Stwierdził, że Rhoads wyprzedzał swoje czasy, co w ustach byłego członka Deep Purple brzmi jak najwyższy komplement. Rhoads, który zginął tragicznie w katastrofie lotniczej w wieku zaledwie 25 lat, może doczekać się pomnika w swoim rodzinnym mieście. Petycja w tej sprawie zebrała już ponad 6 tysięcy podpisów, a projekt zakłada imponującą statuę otoczoną wodą i ławkami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1007 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 26 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Również dla Torunia termometry ukażą 26 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Letnia pogoda dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W czwartek rano na warszawskim Targówku wybuchł pożar, który zniszczył halę przy ulicy Krasnobrodzkiej. Spłonęły warsztaty, salony samochodowe oraz dziesiątki aut. W akcji gaśniczej uczestniczyło 196 strażaków i 67 pojazdów. Straty mogą sięgać milionów złotych, a przyczyny pożaru badają śledczy.
2: Nowi mieszkańcy warszawskich osiedli dowiadują się o skażeniu gruntów dopiero po przeprowadzce. Najwyższa Izba Kontroli ostro krytykuje stołeczne urzędy za brak nadzoru nad historycznymi zanieczyszczeniami ziemi. Władze Ursusa i Pragi Północ nie zdołały skutecznie zidentyfikować zagrożonych terenów. Najwyższa Izba Kontroli zaleca prezydentowi Warszawy oraz odpowiednim urzędom zacieśnienie nadzoru i aktualizację rejestru skażonych obszarów. Na warszawskim Targówku doszło do groźnego wypadku. 3-letni chłopiec został potrącony przez 17-letniego chłopaka jadącego hulajnogą elektryczną. Dziecko trafiło do szpitala, a świadkowie zatrzymali nastolatka i przekazali go policji. Funkcjonariusze badają okoliczności zdarzenia. 19-latek zlekceważył sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i został zatrzymany przez policję w Łychowie za przekroczenie prędkości. Mimo że do końca zakazu pozostało tylko 5 dni, młody kierowca zdecydował się wsiąść za kierownicę. Następnego dnia sąd w trybie przyspieszonym wydał surowszy wyrok, zakazując mu jazdy na kolejne 3 lata. Policja przypomina, że łamanie sądowego zakazu to poważne przestępstwo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sąd okręgowy w Łomży skazał 2 kobiety za fałszowanie dokumentów i oszustwa na szkodę Sądu Rejonowego w Kułtusku. Monika S. i Małgorzata K. otrzymały wyroki 1 roku i 6 miesięcy więzienia oraz grzywny. Muszą też zwrócić ponad 1 100 000 zł Skarbowi Państwa. Dodatkowo przez 5 lat nie mogą pracować przy finansach. Wyrok nie jest prawomocny. Ksiądz Rafał Głowczyński, znany jako ksiądz z osiedla, zamiast odpoczywać na urlopie, postanowił podjąć się ciężkiej pracy fizycznej. Od poniedziałku będzie sprzątał toalety, pracował na budowie i w gospodarstwie, by zebrać fundusze na wyjątkową barkę klubokawiarnię na Wiśle. Miejsce to ma być otwarte dla wszystkich, bez cennika, alkoholu i telefonów. Pracę zakończy 4 sierpnia, a następnie wyruszy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. W sobotę we Frydrychowicach doszło do tragicznego wypadku. 67-letnia kobieta wpadła do studni na terenie swojej posesji. Mimo szybkiej reakcji rodziny i długiej reanimacji prowadzonej przez ratowników, jej życia nie udało się uratować. Okoliczności zdarzenia badają policja i prokuratura. Mieszkańcy Katowic i okolic mają wiele opcji na szybki wypad nad wodę. W promieniu 1 godziny jazdy samochodem znajdziemy kilkanaście nowoczesnych kąpielisk z piaszczystymi plażami i bogatą infrastrukturą. Na przykład Dolina Trzech Stawów, zaledwie 10 minut od centrum, oferuje wodny plac zabaw i trasy rowerowe. Sezon kąpielowy trwa do końca sierpnia, a bezpieczeństwo zapewniają ratownicy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Żorach na Śląsku doszło do groźnego wypadku. 50-letni, 4-letni kierowca stracił panowanie nad samochodem. Uderzył w drzewo, które wyrwał z ziemi, a następnie wjechał w zaparkowany pojazd. Na szczęście mężczyzna nie doznał poważnych obrażeń i był trzeźwy. Policja ukarała go mandatem za niedostosowanie prędkości do warunków na drodze. Rozpoczął się nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. W piątkowym meczu Pogoń Szczecin zmierzyła się z Legią Warszawa. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Legii 1-0, a decydującego gola strzelił Zoran Arsenic w doliczonym czasie gry. Trybuny były pełne, a kibice mogli cieszyć się emocjonującym widowiskiem. Na drodze ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda, chcąc ominąć korek, zawrócił i pojechał pod prąd korytarzem życia. Policja szybko ustaliła sprawcę, który został ukarany mandatem w wysokości 8 000 zł i 23 punktami karnymi. Funkcjonariusze przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzył nowoczesną strefę spa, dostępną dla gości od 15 lipca. W ofercie znajdują się zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyjne, w tym masaże i rytuały na ciało. To kolejny krok w rozbudowie kompleksu, który od czerwca sukcesywnie udostępnia nowe atrakcje. Hotel oferuje już przestronne pokoje, restauracje oraz park wodny Tropicana.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bezpośrednie połączenia kolejowe z Polski do Wiednia zyskują na popularności. Od końca 2025 roku siatka połączeń do Austrii jest wyjątkowo atrakcyjna, a podróż z Wrocławia do Wiednia zajmuje nieco ponad 5,5 godziny. Mimo że stan polskich wagonów pozostawia wiele do życzenia, sama podróż jest wygodna, a widoki za oknem wynagradzają wszelkie niedogodności. Wiedeń zachwyca czystością, nowoczesnością i darmowymi atrakcjami, jak choćby ogrody pałacu Schönbrunn. W Jeleniej Górze trwa intensywne poszukiwanie osoby, która umieściła miny przeciwpiechotne z czasów II wojny światowej w pobliżu galerii handlowej. Wcześniej zatrzymany 34-letni mężczyzna został zwolniony i nie postawiono mu zarzutów. Ewakuowano 170 osób, a służby zabezpieczyły 2 niebezpieczne przedmioty. Policja apeluje o pomoc w ujęciu sprawcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1007 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 26 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Wrocławia termometry ukażą 27 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Wakacje nie zawodzą. Lato dziś wyraźnie daje o sobie znać.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Artiom Rudnevs, były król strzelców ekstraklasy, wraca do świata futbolu. Po niemal 8 latach nieobecności Łotysz dołączył do Akademii Piłkarskiej w Dyneburgu jako trener drużyny do lat 13. Jego decyzja o zakończeniu kariery w 2017 roku była spowodowana względami osobistymi. Teraz ponownie angażuje się w piłkę nożną, choć jego życie prywatne wciąż pozostaje w cieniu.
2: Karol Świderski i Bartosz Bereszyński wracają do Ekstraklasy, wzmacniając odpowiednio Widzew i Motor. Obaj piłkarze, po latach gry za granicą, deklarują, że wciąż mają wiele do zaoferowania i chcą podnieść poziom polskiej ligi. Świderski podpisał 3-letni kontrakt z Widzewem, a Bereszyński 2-letni z Motorem. Ich powroty to jedne z najgłośniejszych transferów tego lata w polskiej piłce. Rodrigo Conceicao, syn legendarnego piłkarza Sergio Conceicao, dołącza do Jagiellonii Białystok. Portugalczyk podpisał 2-letni kontrakt z klubem z Podlasia, licząc na rozwój i promocję w polskiej ekstraklasie. Młody obrońca z doświadczeniem w FC Porto chce udowodnić swoją wartość na boisku, mierząc się z presją słynnego nazwiska. Rodrigo wierzy, że polska liga to dobre miejsce do pokazania swoich umiejętności. GK z Katowice po 23 latach wrócił do europejskich rozgrywek, mierząc się z MSK Żilina w eliminacjach Ligi Konferencji. Mimo porażki 2-1, kibice Gieksy zrobili furorę swoim dopingiem, który zachwycił całą Europę. Nagrania z ich występów szybko zdobyły popularność w mediach społecznościowych. Rewanżowy mecz odbędzie się 30 lipca w Katowicach.
1: Argentyna przegrała finał Mistrzostw Świata z Hiszpanią po dogrywce, nie broniąc tym samym tytułu mistrza. Kibice Albicelestes nie mogą się z tym pogodzić i domagają się powtórki meczu, twierdząc, że sędzia Slavko Vincic był skorumpowany. Petycja w tej sprawie zebrała już blisko 100 tysięcy podpisów. Oskarżenia nie są jednak poparte twardymi dowodami, a w trakcie meczu arbiter miał faworyzować Argentyńczyków.
2: Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, zdobył 3 medale na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie Cortina 2026. Srebrne krążki wywalczył na skoczni normalnej i w konkursie duetów z Pawłem Wąskiem, a brązowy na dużej skoczni. Tomasiak wspomina zmarłego Grzegorza Miętusa, który jako trener juniorów miał znaczący wpływ na jego rozwój sportowy. Ferran Torres, bohater finału Mistrzostw Świata, jest na ustach całej Hiszpanii. Po triumfie na Mundialu piłkarz Barcelony bawił się na przyjęciu z popularną wokalistką Aną Meną. Media spekulują o możliwym romansie, zwłaszcza że Mena pojawiła się w koszulce z numerem Torresa. Oboje na razie milczą, a fani z niecierpliwością czekają na potwierdzenie plotek. Przed polskimi drifterami kluczowy moment w cyklu Drift Masters. Paweł Korpuliński prowadzi w klasyfikacji, a Piotr Więcek, znany jako król Rygi, walczy o kolejne zwycięstwo na łotewskim torze. Ryga z jej wymagającym czarcim kotłem to prawdziwy test umiejętności. Wyniki tego etapu mogą zadecydować o nastrojach przed finałem na PGE E-Narodowym. Iga Świątek już wkrótce rozpocznie rywalizację w turnieju WTA 1000 w Toronto. Przed wylotem do Kanady znalazła czas na zabawę na piłkarskim boisku z Ewą Pajor. Na Instagramie pojawiło się nagranie, na którym obie sportsmenki pokazują swoje umiejętności piłkarskie. Świątek przyznała, że choć lubi futbol, pozostaje przy tenisie, ale z niecierpliwością czeka, aż Pajor spróbuje swoich sił na korcie. Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę internautów. Chorwacka modelka opublikowała w sieci zmysłowe nagranie z jacuzzi, na którym pozuje w mocno wyciętym stroju kąpielowym. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 3 miliony osób. Po sukcesach w mediach społecznościowych Iwana próbuje swoich sił jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll.
1: Maria Szarapowa, była liderka rankingu WTA, zachwyca fanów nowymi zdjęciami na Instagramie. 39-letnia tenisistka, mimo zakończenia kariery 6 lat temu, nadal imponuje sylwetką. Na najnowszych ujęciach z basenu prezentuje się w świetnej formie. Szarapowa, która zgromadziła majątek dzięki sukcesom sportowym i kontraktom reklamowym, planuje ślub z Aleksandrem Gilkesem. Polski Związek Piłki Nożnej otworzył nowoczesne centrum VAR, które ma zrewolucjonizować sędziowanie w Ekstraklasie. Dzięki tej inwestycji za 10 milionów złotych sędziowie nie będą musieli podróżować wozami transmisyjnymi, co poprawi warunki ich pracy i zmniejszy ryzyko usterek sprzętowych. Nowa placówka, wyposażona w zaawansowaną technologię, ma na celu ograniczenie kluczowych błędów na boisku. Jednak PZPN podkreśla, że całkowite wyeliminowanie pomyłek nie jest możliwe.
2: Raków Częstochowa pokonał Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Choć Maltańczycy objęli prowadzenie i mieli rzut karny przy stanie 1-1, Raków zdołał przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę w końcówce spotkania. Bramki dla polskiego zespołu zdobyli Mahir Emreli, Patryk Makuch i Stratos Svarnas. Tyson Fury pokonał Mariusza Wacha przez techniczny nokaut w siódmej rundzie podczas kameralnej gali w Tajlandii. Brytyjczyk od początku dominował w ringu, a walka była traktowana jako jego bezpieczny powrót na ring. Pojedynek odbył się bez publiczności i transmisji na żywo, a zebrane fundusze wesprą tajskie dzieci z biednych rodzin.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1006 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 25 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 28 stopni i małe zachmurzenie. Dzień pełen słońca i gorąca, warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. Mostowiakowie, znani z przetrwania najtrudniejszych chwil, staną przed kolejnymi wyzwaniami. Artur Rogowski, dotąd przykładny mąż, zdradzi Marysię, co wywoła kryzys w całej rodzinie. Pojawienie się tajemniczej kobiety w grabinie, która chce przejąć sad Lucjana, dodatkowo skomplikuje sytuację. Paweł Zduński, po śmierci Franki, będzie próbował odnaleźć się jako samotny ojciec, a jego relacja z Agnes stanie się coraz bliższa. Nowy sezon obiecuje wiele zwrotów akcji i emocjonujących momentów. Mostowiakowie będą musieli zjednoczyć siły, by stawić czoła nadchodzącym problemom.
0: Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach.
1: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. Piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18:25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Józefina spróbuje odbudować swoje życie po mrocznych chwilach. Po rozstaniu z Natalią i utracie domu na jej drodze pojawi się Tolek, oferując pomoc i wspólne zamieszkanie. Choć Basia, partnerka Tolka, początkowo jest zaskoczona jego decyzją, zgadza się na tymczasowe przyjęcie Józefiny. Wspólne życie pod jednym dachem zaczyna rodzić plotki, a Basia zauważa, że Tolek poświęca Józefinie wyjątkowo dużo uwagi. Mimo że Józefina podkreśla, że to tylko przejściowe rozwiązanie, między nią a Tolkiem zaczynają latać iskry. Jesienny sezon może przynieść Józefinie niespodziewaną szansę na miłość.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4261 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas emocjonujący moment, gdy Beata, grana przez Katarzynę Ptasińską, urodzi zdrową dziewczynkę. Niestety, radość z narodzin przyćmi tragiczna wiadomość o śmierci Marii Zięby. Paweł, mąż Beaty, dowiaduje się o zgonie Nestorki rodu w chwili, gdy jego żona zaczyna rodzić. W obawie przed stresem, który mógłby zaszkodzić Beacie, postanawia zataić te informacje. Poród przebiega pomyślnie, a nowonarodzona dziewczynka otrzymuje imię Marysia na cześć zmarłej. Odcinek zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 20:15 na antenie TVN. W kolejnym odcinku Beata dowie się o śmierci Marii od Włodka, co będzie dla niej ogromnym wstrząsem.
0: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym pojawią się nowe postacie. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy odegrają kluczowe role w wątku prezydenta Piotra Kozioła, granego przez Cezarego Żaka. Po zakończeniu dwóch kadencji prezydenckich Kozioł wraca do Wilkowej, ale nie sam. Towarzyszyć mu będzie sztab odpowiedzialny za jego ochronę i codzienne sprawy. Gadomska, znana z Na Wspólnej, wcieli się w jedną z osób z tego sztabu. Królikowski, którego mogliśmy oglądać w Ślebodzie, również dołączy do tej ekipy. Nowe wątki z pewnością odświeżą fabułę i wprowadzą zupełnie nowy rozdział w serialu.
1: Blade Runner 2099 zadebiutuje na Prime Video już 25 listopada. Serial przenosi nas 50 lat po wydarzeniach z Blade Runner 2049. Los Angeles odrodziło się, ale nie dzięki ludziom. Cora, ścigana uciekinierka, przyjmuje nową tożsamość jako Blade Runner, by zakończyć życie w ucieczce. Współpracuje z replikantką Olwen, której czas się kończy, by odkryć prawdę mogącą zniszczyć miasto. W głównych rolach zobaczymy Michelle Yeoh i Hunter Schafer, a towarzyszyć im będą m.in. Dimitri Abolt i Louis Grieben. Serial zapowiada się emocjonująco, a w jego produkcję zaangażowany jest sam Ridley Scott.
0: Rancho Datonów to spin-off popularnego serialu Yellowstone, który wzbudził mieszane emocje. Ed Harris, wcielający się w rolę Everetta McKinneya, wyraził swoje niezadowolenie z powodu ograniczonego czasu ekranowego i wycięcia niektórych scen. Aktor poczuł się oszukany przez twórców, co doprowadziło go do rozważania zerwania umowy. Szczególnie rozczarowała go scena w barze, która została skrócona. Mimo to, zdjęcia do drugiego sezonu mają ruszyć w połowie stycznia, a premiera nowych odcinków planowana jest na drugą połowę 2027 roku. Harris ma mieć w nim więcej do roboty, co może przynieść nowe emocje dla fanów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1004 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 23 stopnie, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Poznania spodziewajmy się 25 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na dworcu w Magdeburgu niemiecka policja zatrzymała 54-letniego Polaka, poszukiwanego trzema nakazami aresztowania. Mężczyzna nie zapłacił grzywien w wysokości 2400 euro, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Teraz spędzi 60 dni w areszcie, jako zastępczą karę pozbawienia wolności. To kolejny przypadek, gdy Polacy wpadają w ręce niemieckiej policji podczas rutynowych kontroli.
0: Policja z Jarosławia poszukuje 29-letniej Karoliny Gliniany, która zaginęła w Holandii. Ostatni raz skontaktowała się z rodziną 15 lipca, a od tego czasu nie ma z nią żadnego kontaktu. Funkcjonariusze opublikowali jej wizerunek i proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na jej temat. Karolina ma 160 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże. Europa zmaga się z falą pożarów, które zagrażają wielkim miastom. W Hiszpanii ogłoszono stan wyjątkowy w regionie Madrytu, a ewakuowano już ponad 10 tysięcy osób. We Francji z domów i miejsc wypoczynku wyjechało 43 tysiące ludzi. Oba kraje zwróciły się do Unii Europejskiej o pomoc w walce z żywiołem. Porty Wielkiej Odessy zostały zablokowane po nasileniu rosyjskich ataków na cywilną żeglugę. Duże firmy żeglugowe, takie jak Maersk i MSC, wstrzymały zawijanie do portów Czarnomorska, Odessy i Piwdennego. Władze Ukrainy próbują odblokować szlak handlowy, ale eksport zboża spadł o 1/3. Rosyjskie ataki dronowe dotknęły również statki płynące do portów naddunajskich, co dodatkowo o 1/3. Rosyjskie ataki

0: ton pociętego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskiej akcyzy. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którym postawiono zarzuty przestępstw skarbowych. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 26 milionów złotych. Sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
1: W Oleśnicy doszło do napadu z użyciem pistoletu pneumatycznego. 46-letni mężczyzna wtargnął do mieszkania, steroryzował lokatorów i ukradł wartościowe przedmioty. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, przy którym znaleziono narkotyki. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Wakacyjny klimat sprzyja flirtom, a astrologia wskazuje, które znaki zodiaku są w tym szczególnie aktywne. Na czele listy znajdują się bliźnięta, lwy, strzelce i wagi. Według astrologów, nawet będąc w związku, te znaki traktują flirt jako formę rozrywki. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczne interpretacje, które warto traktować z przymrużeniem oka. W polskich lasach trwa sezon na grzybobranie, a jednym z najchętniej zbieranych grzybów jest kania. Niestety, łatwo ją pomylić z muchomorem sromotnikowym, jednym z najbardziej trujących grzybów. Aby uniknąć tragicznych pomyłek, warto zwrócić uwagę na różnice, takie jak kapelusz i trzon. Pamiętajmy, że ostrożność może uratować zdrowie, a nawet życie.
1: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz, przewiduje poważny kryzys narodowy w Polsce, który określa jako brudną wojnę i narodową targowicę. Jego wizje sugerują, że prezydent Karol Nawrocki może ujawnić tajne raporty dotyczące współpracy z władzami komunistycznymi, co może wywołać polityczne zamieszanie. Jackowski porównał Nawrockiego do biblijnego Judasza, co wzbudziło wiele emocji i dyskusji. Rząd Donalda Tuska nie planuje zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Minister do spraw równości Katarzyna Kotula wskazuje na nierówny podział obowiązków domowych jako jeden z powodów. Na ulicach zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że kobiety powinny mieć prawo do wcześniejszej emerytury. Inni proponują równe traktowanie, zwłaszcza dla kobiet bez dzieci. Dyskusja trwa, a temat budzi wiele emocji.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Były wiceszef MSZ, Piotr Wawrzyk, zaskoczył swoim nowym nagraniem w mediach społecznościowych. Tym razem nie polityka, a kulinaria stały się jego polem działania. Wawrzyk zrecenzował szaszłyka z nadmorskiej knajpy, oceniając go jako dobrze przyprawionego na ostro. Porcja, jak stwierdził, była spora i kosztowała 82 zł. Kancelaria Senatu wydała ponad 20 tysięcy złotych na usługi fryzjerskie i makijażowe dla marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Środki te przeznaczono na przygotowanie wizerunkowe do wystąpień publicznych, co wywołało dyskusję w mediach społecznościowych. Internauta ujawnił szczegóły umowy z salonem Osman Atelier, co spotkało się z krytyką dotyczącą finansowania takich usług z budżetu państwa. Obecnie brak jest szczegółowych przepisów regulujących wydatki publiczne na wizerunek polityków po objęciu urzędu.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1008 hektopaskali. W Szczecinie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju, w Krakowie, na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 26 stopni. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Kalifornii trwa prawdziwy dramat, który mógłby być scenariuszem thrillera. David Anthony Burke, znany jako D4VD, stoi przed sądem oskarżony o morderstwo 14-letniej Celeste Rivas. Prokuratura twierdzi, że muzyk zabił dziewczynę, by ukryć ich niedozwoloną relację. W tle tej makabrycznej historii przewija się hit Romantic Homicide, co dodaje całej sprawie jeszcze bardziej mrocznego wydźwięku. Czyżby kariera młodego artysty miała zakończyć się w cieniu więziennych murów?
2: Robert Wolański zdecydował się sprzedać posiadłość, która była symbolem życiowej przemiany jego zmarłej żony, Agnieszki Maciąg. Dom w Górach Złotych, pełen wspomnień i emocji, trafił na sprzedaż. Ale nie szukajcie go na popularnych portalach. To transakcja off-market, dostępna tylko dla wybranych. Ponad 8 hektarów z prywatnym lasem, wzgórzem i potokiem czeka na nowego właściciela, który doceni luksus i spokój tego miejsca. Ciekawe, kto będzie miał szczęście zamieszkać w tej bajkowej rezydencji, z dala od fleszy i miejskiego zgiełku.
1: Oskar Wojciechowski, znany biznesmen, postanowił otworzyć się na temat swojego życia prywatnego w podcaście Macza Talks. Zdradził, że na alimenty dla swojej córki Hani przeznacza 20 tysięcy złotych miesięcznie, bo przecież lepiej kupić dom dla dziecka niż kolejne Lamborghini. Wspomniał też, że kredyt na luksusową posiadłość z Klaudią Halejcio został już spłacony, a ich rodzina to wzór harmonijnego patchworku. Cóż, niektórzy naprawdę wiedzą, jak żyć na wysokim poziomie i jeszcze się tym chwalić. Maximilian Seweryn, syn znanego aktora Andrzeja Seweryna, zaskoczył wszystkich swoim wyznaniem. Okazuje się, że nie mówi po polsku, mimo że kiedyś znał ten język. Jak sam przyznaje, w dzieciństwie postanowił, że nie chce już mówić w języku ojca, a rodzice to zaakceptowali. Teraz, po latach, młody Seweryn odkrywa na nowo polski alfabet, ucząc się go od podstaw, jakby to była jakaś egzotyczna tajemnica.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Wieczór Dobrych Mocy 2026. W teatrze. Kamienica przyciągnął całą śmietankę polskiego show biznesu. Michał Wiśniewski, mimo medialnych zawirowań z Mandaryną, znalazł czas na pozowanie z modelkami. A Jacek Rozenek dumnie prezentował się z młodszą żoną. Wszystko to w imię szczytnego celu. Terapeutycznego rejsu po Mazurach dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Cóż, kto by pomyślał, że gwiazdy potrafią być tak dobroduszne?
1: Piotr Kupicha, lider zespołu Phil, nie czeka na emeryturę z ZUS-u, ponieważ woli inwestować w nieruchomości. Zamiast liczyć na państwowe wsparcie, buduje swoją finansową fortecę z mieszkań i ziemi. A kiedy nie zajmuje się inwestycjami, oddaje się swojej pasji do starych samochodów, które według niego pachną lepiej niż nowe. Wygląda na to, że Kupicha nie tylko śpiewa o uczuciach, ale też dobrze wie, jak zadbać o przyszłość. Teresa Lipowska, niezłomna gwiazda M jak Miłość, właśnie skończyła 89 lat i ani myśli o emeryturze. W dniu swoich urodzin pojawiła się na planie, bo jak sama mówi, praca to jej życiowe paliwo. Od 2000 roku wciela się w postać Barbary Mostowiak i nie zamierza z tego rezygnować, dopóki starczy jej sił. Wygląda na to, że spokojna emerytura w fotelu to dla niej czysta abstrakcja. Stevie Ray Vaughan, legendarny gitarzysta bluesowy, znany był z tego, że jego koncerty przypominały bardziej pole bitwy niż występy muzyczne. Grał na strunach tak grubych, że mogłyby służyć jako kable do basu, co skutkowało krwawymi opuszkami palców. Jego technik, René Martinez, musiał ratować sytuację, używając kleju błyskawicznego i sody oczyszczonej, by dosłownie sklejać skórę z powrotem na palcach. Dopiero pod koniec kariery Vaughan zdecydował się na cieńsze struny, co pozwoliło mu grać bez bólu i rezygnować z drastycznych metod naprawy dłoni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że przypadkowy błąd basisty U2 stanie się początkiem jednego z największych hitów zespołu? New Year's Day, inspirowane polską walką o wolność, zyskało międzynarodową sławę. Choć początkowo miało być miłosnym wyznaniem Bono dla żony. A co z teledyskiem? Zamiast muzyków na koniach mamy szwedzkie nastolatki, bo gwiazdy rocka nie noszą kalesonów. I tak oto, dzięki przypadkowi i odrobinie ironii, powstał hymn Solidarności, który na zawsze połączył U2 z Polską. Zanurzmy się w basenie tajemnic. Śmierć Briana Jonesa, założyciela The Rolling Stones, w 1969 roku wciąż budzi emocje i spekulacje. Choć oficjalnie uznano to za nieszczęśliwy wypadek, nowe wyznania mówią o morderstwie, a głównym podejrzanym staje się Frank Thorogood. Co ciekawe, mimo znikających dowodów i luk w śledztwie, policja nie wznowiła dochodzenia. Na domiar złego, pożegnalny koncert w Hyde Parku zakończył się makabrycznie, gdy zamiast majestatycznego lotu białych motyli, martwe owady spadały na głowy fanów. Tajemnice Rocka nigdy nie gasną.
2: Richie Edwards, gitarzysta Manic Street Preachers, zniknął w 1995 roku, zostawiając za sobą walizkę, leki na depresję i pudełko z prezentami dla byłej dziewczyny. Jego samochód znaleziono przy moście Severn, ale ciała nigdy nie odnaleziono. Policja popełniła błąd w śledztwie, myląc godziny na bilecie parkingowym, co sugeruje, że Richie mógł planować ucieczkę pod osłoną nocy. Mimo oficjalnego uznania go za zmarłego w 2008 roku, jego duch wciąż żyje w muzyce zespołu, który wydał album z jego tekstami w 2009 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1007 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 26 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Też dla Torunia termometry ukażą 26 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Słońce rozgrzewa asfalt, dachy i rozmowy. Dzień pełen światła.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zakończyły się poszukiwania 14-letniego Mateusza, który zaginął w Wiśle 21 czerwca. Jego ciało odnaleziono kilka dni później w pobliżu Mostu Gdańskiego. Rodzina chłopca organizuje zbiórkę na transport ciała do Ukrainy, gdzie planują pochować go wśród krewnych. Wciąż czekają na decyzję prokuratury w sprawie wydania ciała. Ten weekend pogoda w Polsce znacznie się poprawi. W sobotę deszcz prawie ustąpi, a w niedzielę czeka nas prawdziwie wakacyjna aura z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni. Jednak w zachodnich regionach kraju mogą wystąpić burze i opady gradu. Wschodnia część Polski będzie cieszyć się słoneczną pogodą i wysokimi temperaturami. Przed sądem okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama C., oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa drugiego członka załogi. Mowy końcowe zostały opóźnione z powodu nieobecności kluczowych świadków. Sąd wyznaczył nowy termin rozprawy na 24 września, a świadkowie mają zostać doprowadzeni przez policję. Adam C. przyznał się do winy, tłumacząc swoje działania mieszanką alkoholu i leków. Dwie były księgowe Sądu Rejonowego w Pułtusku zostały skazane przez Sąd Okręgowy w Łomży na 1,5 roku więzienia za oszustwa i fałszowanie dokumentów. Muszą także zwrócić Skarbowi Państwa ponad 1 100 000 zł. Dodatkowo nałożono na nie zakaz wykonywania zawodu księgowego przez 5 lat. Wyrok nie jest prawomocny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie na Targówku doszło do wypadku z udziałem elektrycznej hulajnogi. 17-letni chłopak potrącił 3-letnie dziecko, które trafiło do szpitala. Świadkowie zdarzenia zatrzymali nastolatka i przekazali go policji. Funkcjonariusze badają teraz okoliczności wypadku. Najwyższa Izba Kontroli krytykuje warszawskie urzędy za brak skutecznego nadzoru nad zanieczyszczonymi gruntami. Mieszkańcy nowych osiedli mogą nieświadomie zamieszkiwać na skażonych terenach, co stanowi zagrożenie dla zdrowia. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że problem dotyczy między innymi Ursusa i Pragi Północ, gdzie nie prowadzono pełnej identyfikacji zanieczyszczeń. Izba apeluje o wzmocnienie nadzoru i uzupełnienie rejestru skażonych terenów.
2: Na drodze krajowej numer 60 w miejscowości Gostkowo doszło do tragicznego wypadku. Tesla zderzyła się z ciągnikiem rolniczym, w wyniku czego zginął 29-letni kierowca samochodu osobowego. Droga jest całkowicie zablokowana, a policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn zdarzenia. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin.
1: Na warszawskim Targówku doszło do ogromnego pożaru, który zniszczył salony samochodowe i warsztaty przy ulicy Krasnobrodzkiej. Z ogniem walczyło aż 196 strażaków, a akcja trwała wiele godzin. Spłonęły budynki, samochody oraz wyposażenie, a straty mogą sięgać milionów złotych. Przyczyny pożaru bada policja pod nadzorem prokuratury.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Warszawa rozważa rozszerzenie swoich granic, a w centrum uwagi znalazło się Piaseczno. To podwarszawskie miasto, liczące ponad 50 tysięcy mieszkańców, nie wyklucza przyłączenia do stolicy, choć na razie woli współpracować w ramach metropolii warszawskiej. Władze Piaseczna podkreślają, że dobra komunikacja z Warszawą jest kluczowa, ale nie wymaga administracyjnego połączenia. Tymczasem inne gminy z tak zwanego obwarzanka warszawskiego zdecydowanie opowiadają się za zachowaniem autonomii. W Lipnicy Murowanej w Małopolsce zaobserwowano zjawisko przypominające trąbę powietrzną. Nagranie ukazujące obracający się lej, który prawdopodobnie dotknął ziemi, szybko zyskało popularność w sieci. Specjaliści analizują materiał, ale na razie nie potwierdzono żadnych zniszczeń ani ofiar. Tornada w Polsce są rzadkie, ale najczęściej występują latem. Na drodze ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda, chcąc ominąć korek, zawrócił i jechał pod prąd korytarzem życia. Policja szybko namierzyła sprawcę, który otrzymał mandaty na łączną kwotę 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. Nowy sezon Pekao BP Ekstraklasy rozpoczął się emocjonującym meczem w Szczecinie, gdzie Pogoń zmierzyła się z Legią Warszawa. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Legii 1-0 dzięki bramce Zorana Arsenicia w doliczonym czasie gry. Na trybunach nie brakowało kibiców, a mecz można było oglądać także w telewizji i online.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W całej Polsce, w tym w Białymstoku, obserwujemy rekordowy wzrost liczby kandydatów na studia. To efekt reformy edukacyjnej, która wprowadziła do szkół wyjątkowo liczne roczniki. Niestety akademiki nie są przygotowane na taką sytuację, co oznacza, że wielu studentów będzie musiało szukać alternatywnych miejsc zakwaterowania. W Białymstoku liczba kandydatów wzrosła o 2500, a dostępnych jest jedynie 300 miejsc w akademikach.
2: Bezpośrednie połączenia kolejowe z Polski do Austrii cieszą się rosnącą popularnością. Pociągi Intercity Danubius i Porta Morawica oferują komfortowe podróże do Wiednia i Grazu. Choć standard polskich wagonów bywa rozczarowujący, a wagon restauracyjny dołączany jest dopiero w Czechach, podróż przebiega bez zakłóceń. Wiedeń przyciąga turystów darmowymi atrakcjami, takimi jak ogrody Pałacu Schönbrunn, które warto odwiedzić z samego rana.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1007 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 26 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 27 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. W taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: PKN Orlen zanotował aż 93% spadek zysku netto, co jest jednym z głównych wniosków z raportu o wynikach finansowych spółek Skarbu Państwa. Choć banki, takie jak PKO BP i Bank PKO, osiągnęły rekordowe zyski, inne giganty, jak KGHM i PZU, borykają się z poważnymi problemami. KGHM zmaga się z rosnącymi kosztami wydobycia, a PZU odnotowało spadek udziału w rynku majątkowym. Raport oczekiwania versus rzeczywistość wskazuje, że mimo dobrych wyników finansowych, spółki stoją przed strategicznymi wyzwaniami. PGE planuje inwestycje w zieloną energię, a Orlen optymalizuje swój program Nowa Chemia. Dostępność mieszkań w Polsce poprawiła się, wyprzedzając wielu sąsiadów z Europy Środkowej. Według danych OECD w pierwszym kwartale 2026 roku wskaźnik relacji cen mieszkań do dochodów wyniósł 97 punktów. To lepszy wynik niż w 2015 roku, a także poprawa w porównaniu do dwóch lat temu. Polska jest jednym z liderów w Europie pod względem liczby nowych mieszkań oddawanych do użytku. W 2024 roku oddano 5,3 mieszkania na 1000 mieszkańców. Mimo wzrostu popytu, ceny nie wzrosły drastycznie dzięki dużej aktywności deweloperów.
2: Rząd Donalda Tuska planuje przyjąć specjalną ustawę pomocową dla osób oszukanych w programie Czyste Powietrze. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku i przenieść odpowiedzialność za oszustwa na nieuczciwe firmy. Poszkodowani będą musieli zgłosić sprawę organom ścigania, co pozwoli na zawieszenie egzekucji długu. Ustawa obejmie ponad 600 spraw, a wartość oszustw szacuje się na około 280 milionów złotych. Dodatkowo nowe prawo umożliwi rozłożenie na raty zobowiązań finansowych dla osób, które muszą zwrócić dotacje z innych przyczyn.
1: Rząd planuje waloryzację emerytur i rent o około 3,5% od marca przyszłego roku. Minimalna emerytura wzrośnie do ponad 2047 zł brutto. Na podwyżki oraz wyższe 13 i 14 emerytury przeznaczone zostanie niecałe 17 miliardów złotych. Pełną kwotę 14 emerytury otrzymają osoby z podstawowym świadczeniem do 2900 zł brutto. Dla wyższych emerytur obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę. Projekt Godna Emerytura pozostaje wstrzymany, co czyni waloryzację procentową najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem.
2: Po śmierci właściciela konto bankowe zostaje zablokowane, a dostęp do środków wymaga postępowania spadkowego. Istnieje jednak prostsze rozwiązanie – dyspozycja wkładem na wypadek śmierci. Pozwala ona wskazanym bliskim na szybką wypłatę części środków, omijając procedury spadkowe. Mechanizm ten ma limit kwotowy i obejmuje tylko najbliższą rodzinę. Złożenie dyspozycji w banku to sposób na zabezpieczenie bliskich przed biurokracją i długim oczekiwaniem na pieniądze. Warto o tym pamiętać, by uniknąć problemów w przyszłości.
1: Korea Aerospace Industries chce wziąć udział w brytyjskim programie wymiany samolotów Hawk. Proponują RAF-owi model TF-50, który jest zaawansowanym odrzutowym samolotem szkolnym. TF-50 może służyć zarówno do szkolenia pilotów myśliwców, jak i w zespole pokazowym Red Arrows. Brytyjski przegląd obronny z 2025 roku zalecił zastąpienie obecnych samolotów Hawk nowym systemem szkolnym. Koreańczycy podkreślają, że ich oferta opiera się na sprawdzonej konstrukcji, ale konkurencja ma silne argumenty przemysłowe. Polska, jako użytkownik FA-50, może być dodatkowym atutem koreańskiej propozycji.
2: Beta Technologies zaprezentowała nowy bezzałogowy samolot MV-250, który może przewozić prawie tonę ładunku na odległość ponad 460 km. Dzięki pionowemu startowi maszyna nie potrzebuje klasycznego pasa startowego, co pozwala jej działać z niewielkich placów czy okrętów. MV-250 wyposażony jest w hybrydowy napęd i system autonomii Matrix firmy Sikorsky, co umożliwia samodzielne wykonywanie misji. Samolot ma być wykorzystywany do transportu amunicji, środków medycznych, a w przyszłości także do ewakuacji rannych. Obecnie MV-250 jest w fazie rozwoju i nie został jeszcze przyjęty do regularnej służby.
1: Rosja złożyła Indiom propozycję wspólnej produkcji czołgu T-90MS. To najnowsza wersja eksportowa, która może znacząco wzmocnić indyjskie siły pancerne. Współpraca ma na celu głębszy transfer technologii i wiedzy, co wpisuje się w inicjatywę Make in India. Indie już wcześniej zamówiły 464 czołgi T-90MS, a teraz mogą rozpocząć ich produkcję na miejscu. Nowy model oferuje zaawansowane rozwiązania technologiczne, w tym mocniejszy silnik i lepsze opancerzenie. To kolejny krok w długotrwałej współpracy obronnej między Rosją a Indiami. Amerykańskie wojsko planuje od 2027 roku zaostrzyć zasady dotyczące pochodzenia materiałów używanych w produkcji sprzętu wojskowego. Firmy będą musiały dokładnie dokumentować źródła surowców, takich jak metale czy baterie. To wyzwanie dla polskich producentów, którzy muszą zapewnić pełną przejrzystość łańcucha dostaw. Nowe przepisy mogą jednak otworzyć drzwi do amerykańskich kontraktów, jeśli spełnią one wymagania. Pentagon chce ograniczyć zależność od krajów uznawanych za ryzykowne, co może zwiększyć znaczenie dostawców z Europy, w tym Polski. Dla polskich firm to szansa, ale wymaga inwestycji w audyty i nowe technologie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1006 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 25 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 28 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Nie potrzeba nic więcej. Lato dziś wystarcza samo w sobie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. Mostowiakowie, znani z przetrwania najtrudniejszych chwil, staną przed kolejnymi wyzwaniami. Artur Rogowski, dotąd przykładny mąż, zdradzi Marysię, co wywoła kryzys w całej rodzinie. Pojawienie się tajemniczej kobiety w grabinie, która chce przejąć sad Lucjana, dodatkowo skomplikuje sytuację. Paweł Zduński, po śmierci Franki, będzie próbował odnaleźć się jako samotny ojciec, a jego relacja z Agnes stanie się coraz bliższa. Nowy sezon obiecuje wiele zwrotów akcji i emocjonujących momentów. Mostowiakowie będą musieli zjednoczyć siły, by stawić czoła nadchodzącym problemom.
2: Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach.
1: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. Piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18:25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Józefina spróbuje odbudować swoje życie po mrocznych chwilach. Po rozstaniu z Natalią i utracie domu na jej drodze pojawi się Tolek, oferując pomoc i wspólne zamieszkanie. Choć Basia, partnerka Tolka, początkowo jest zaskoczona jego decyzją, zgadza się na tymczasowe przyjęcie Józefiny. Wspólne życie pod jednym dachem zaczyna rodzić plotki, a Basia zauważa, że Tolek poświęca Józefinie wyjątkowo dużo uwagi. Mimo że Józefina podkreśla, że to tylko przejściowe rozwiązanie, między nią a Tolkiem zaczynają latać iskry. Jesienny sezon może przynieść Józefinie niespodziewaną szansę na miłość.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4261 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas emocjonujący moment, gdy Beata, grana przez Katarzynę Ptasińską, urodzi zdrową dziewczynkę. Niestety, radość z narodzin przyćmi tragiczna wiadomość o śmierci Marii Zięby. Paweł, mąż Beaty, dowiaduje się o zgonie Nestorki rodu w chwili, gdy jego żona zaczyna rodzić. W obawie przed stresem, który mógłby zaszkodzić Beacie, postanawia zataić tę informację. Poród przebiega pomyślnie, a nowonarodzona dziewczynka otrzymuje imię Marysia na cześć zmarłej. Odcinek zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 20:15 na antenie TVN. W kolejnym odcinku Beata dowie się o śmierci Marii od Włodka, co będzie dla niej ogromnym wstrząsem.
2: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym pojawią się nowe postacie. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy odegrają kluczowe role w wątku prezydenta Piotra Kozioła, granego przez Cezarego Żaka. Po zakończeniu dwóch kadencji prezydenckich Kozioł wraca do Wilkowej, ale nie sam. Towarzyszyć mu będzie sztab odpowiedzialny za jego ochronę i codzienne sprawy. Gadomska, znana z Na Wspólnej, wcieli się w jedną z osób z tego sztabu. Królikowski, którego mogliśmy oglądać w Ślebodzie, również dołączy do tej ekipy. Nowe wątki z pewnością odświeżą fabułę i wprowadzą zupełnie nowy rozdział w serialu.
1: Blade Runner 2099 zadebiutuje na Prime Video już 25 listopada. Serial przenosi nas 50 lat po wydarzeniach z Blade Runner 2049. Los Angeles odrodziło się, ale nie dzięki ludziom. Cora, ścigana uciekinierka, przyjmuje nową tożsamość jako Blade Runner, by zakończyć życie w ucieczce. Współpracuje z replikantką Olwen, której czas się kończy, by odkryć prawdę mogącą zniszczyć miasto. W głównych rolach zobaczymy Michelle Yeoh i Hunter Schafer, a towarzyszyć im będą m.in. Dimitri Abolt i Louis Grieben. Serial zapowiada się emocjonująco, a w jego produkcję zaangażowany jest sam Ridley Scott.
2: Rancho Datonów to spin-off popularnego serialu Yellowstone, który wzbudził mieszane emocje. Ed Harris, wcielający się w rolę Everetta McKinneya, wyraził swoje niezadowolenie z powodu ograniczonego czasu ekranowego i wycięcia niektórych scen. Aktor poczuł się oszukany przez twórców, co doprowadziło go do rozważania zerwania umowy. Szczególnie rozczarowała go scena w barze, która została skrócona. Mimo to, zdjęcia do drugiego sezonu mają ruszyć w połowie stycznia, a premiera nowych odcinków planowana jest na drugą połowę 2027 roku. Harris ma mieć w nim więcej do roboty, co może przynieść nowe emocje dla fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1004 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 23 stopnie, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Poznania termometry ukażą 25 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Letnia pogoda dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Meghan Markle podzieliła się zdjęciami z rodzinnych wakacji w Portugalii. Na fotografiach widać księcia Harry'ego oraz ich dzieci, Archiego i Lilibet, podczas relaksu w luksusowym kurorcie Costa Terra. Sussexowie odwiedzili także rodzinny majątek Spencerów, gdzie złożyli kwiaty na grobie księżnej Diany. Podczas podróży spotkali się z królem Karolem III i królową Camillą w rezydencji Highgrove.
3: W Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych złożono projekt ustawy Act, który ma zatrzymać wycofywanie samolotów A-10 Thunderbolt II. Ustawa wymaga utrzymania co najmniej 126 maszyn do końca roku budżetowego 2033. Projekt zakłada, że redukcja floty będzie możliwa dopiero po wprowadzeniu formalnie zatwierdzonego następcy. Inicjatywa ma na celu odwrócenie wcześniejszych decyzji Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych dotyczących redukcji floty A-10.
2: Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej. Brygada ta, wyposażona w systemy Patriot, odgrywa kluczową rolę w obronie Polski i wschodniej flanki NATO. Podczas wizyty generał podkreślił, że nowoczesna technologia jest skuteczna tylko wtedy, gdy wspiera ją dobrze wyszkolony personel. Wprowadzenie nowego uzbrojenia ma jeszcze bardziej wzmocnić potencjał obronny kraju. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wdrożenie systemu Inteligentna Granica na wschodniej granicy Polski. Nowa technologia, oparta na sztucznej inteligencji, ruszy już w sierpniu i ma zrewolucjonizować monitorowanie granicy. Dzięki inwestycjom skuteczność ochrony granicy z Białorusią osiągnęła 100%, a liczba nielegalnych przekroczeń spadła do zera. To odpowiedź na rosnące wyzwania związane z presją migracyjną i działaniami hybrydowymi.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Niemiecka brygada na Litwie, kluczowy projekt ministra obrony Borisa Pistoriusa, napotyka poważne trudności kadrowe. Wewnętrzne dokumenty Bundeswehry wskazują na dramatyczne braki w liczbie żołnierzy, co zagraża terminowemu osiągnięciu gotowości bojowej. Mimo oficjalnych zapewnień o postępach, liczba ochotników jest niewystarczająca, a ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązkowych powołań. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania wiarygodność Niemiec w ramach NATO i bezpieczeństwo państw bałtyckich.
3: Centralne Biuro Zwalczania Cymczości prowadzi dochodzenie

0: Latem powinniśmy pić więcej wody niż standardowe 2 litry dziennie. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że zapotrzebowanie na płyny jest indywidualne i zależy od masy ciała, temperatury oraz aktywności fizycznej. W upalne dni dorosłe osoby mogą potrzebować nawet do 4 litrów płynów dziennie. Ważne jest, by pić regularnie, zanim poczujemy pragnienie, a także sięgać po owoce i warzywa bogate w wodę.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Psy widzą świat w zaledwie 5 kolorach. Niebieskim, zielonym, szarym, białym i czarnym. Znana weterynarz Dorota Sumińska tłumaczy, że ich percepcja różni się od ludzkiej, co obala wiele mitów na temat psiego wzroku. Czworonogi nie dostrzegają większości barw, które widzimy my, co wpływa na ich postrzeganie rzeczywistości.
0: Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do poważnego zagrożenia. Policja z Goleniowa szybko zidentyfikowała sprawcę i nałożyła na niego mandaty o łącznej wartości 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze podkreślają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych.
2: W Skale doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem 34-letniego mężczyzny, który zaatakował policjantów nożem. Wcześniej spowodował kolizję z kradzionym motocyklem i próbował uciec pieszo. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyzna odpowie za napaść na funkcjonariuszy oraz kradzież motocykla. Testy psychologiczne, choć nie mają wartości diagnostycznej, cieszą się dużą popularnością jako forma rozrywki. Wybierając jednego z 4 ptaków – orła, wróbla, papugę lub sikorkę – można odkryć symboliczne znaczenie ciemnych stron swojego charakteru. Orzeł symbolizuje siłę, ale i dominację, wróbel prostotę, lecz także zazdrość, papuga kreatywność, ale i próżność, a sikorka – spokój, choć czasem skrytą manipulację. Pamiętajmy, że to tylko zabawa, która może skłonić do refleksji nad sobą.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jeśli pająki w domu spędzają Wam sen z powiek, mamy prostą radę. Wystarczy rozłożyć kasztany na parapetach i w rogach pomieszczeń. Ich zapach skutecznie odstrasza te niechciane owady. Pamiętajcie, by regularnie wymieniać kasztany, ponieważ z czasem tracą swoją moc.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1008 hektopaskali. W Szczecinie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju, w Krakowie, na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 27 stopni. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Wiecie, gdzie sztuczne odchody stają się narzędziem walki o klimat. Andziaks, znana influencerka, znalazła się w centrum uwagi. Jej willa i butik zostały zaatakowane przez aktywistów, co przyniosło jej nie tylko rozgłos, ale i falę hejtu. W odpowiedzi na wulgarne wiadomości i groźby, Andziaks zapowiada, że nie pozwoli, by popaprańcy zastraszali ją i jej rodzinę. Zdeterminowana, by każdy z hejterów poniósł konsekwencje, obiecuje, że nie cofnie się przed niczym, by bronić swojego dobrego imienia.
3: Danuta Martyniuk, żona króla disco polo, Zenona Martyniuka, świętuje 58. urodziny w wielkim stylu. W sieci pojawiły się zdjęcia, które pokazują, że czas dla niej stanął w miejscu. Zmysłowe fotografie w bieliźnie i eleganckich sukniach sprawiają, że niejedna młodsza koleżanka może tylko pozazdrościć. Danuta nie tylko schudła ponad 20 kg, ale i udowodniła, że wiek to tylko liczba, a medycyna estetyczna to jej najlepszy przyjaciel. Dominika Chorosińska, była aktorka, a obecnie posłanka PiS, wraz z mężem Michałem postanowili podzielić się swoimi przemyśleniami na temat małżeństwa w TV Trwam. Internauci nie pozostawili na nich suchej nitki, przypominając skandal z 2006 roku, kiedy to Chorosińska zaszła w ciążę z kochankiem. Hipokryzja? Może, ale kto by się tym przejmował, gdy można moralizować na kanapie telewizyjnej? Ciekawe, czy ich przepis na udane małżeństwo zawiera składnik "Zapomnij o przeszłości". Na warszawskich Powązkach, gdzie spoczywają gwiazdy, nagrobki stają się prawdziwymi dziełami sztuki. Emil Karewicz, znany z roli Hermana Brunera, ma nagrobek z napisem The End i odlewem twarzy, który trudno przeoczyć. Obok niego Paweł Królikowski, którego nagrobek zdobi pęknięcie w kształcie krzyża. I cytat: "Słońcem jest dla mnie twój uśmiech". Tomasz Stańko i Emilian Kamiński również mają pomniki, które opowiadają ich historię. Jeden przypomina głośnik, drugi teatralną scenę. Cóż, nawet po śmierci gwiazdy wiedzą, jak przyciągnąć uwagę.
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
3: Ilona Ostrowska wraca jako Lucy w 11. sezonie Rancha, a fani już zacierają ręce z ekscytacji. Aktorka przyznaje, że początkowy sukces serialu był dla niej jak grom z jasnego nieba, a teraz nie dziwi się, że fani znów szykują się na oblężenie. Nowy sezon ma przynieść wiele niespodzianek, a premierę zaplanowano na jesień tego roku. Ciekawe, czy tym razem fani ograniczą się do kwiatów i pendrive'ów z wierszami, czy może wymyślą coś jeszcze bardziej kreatywnego.
2: Joanna Trzepiecińska, znana jako Szalona Alutka z Rodziny Zastępczej, postanowiła ostudzić nadzieje fanów na powrót serialu. Choć kiedyś z entuzjazmem mówiła o możliwości powrotu, teraz stwierdziła, że pomysł na babcię Alutkę nie ma sensu. Aktorka podkreśla, że choć sympatia widzów jest dla niej miła, to nie widzi siebie w roli szalonej babci. Cóż, wygląda na to, że Alutka pozostanie jedynie wspomnieniem z dzieciństwa. Maja Todt, nasza Miss Polonia 2025, już wkrótce stanie na światowej scenie Miss World 2026 w Wietnamie. Wybór sukni to przecież nie lada wyzwanie, bo to ona ma podkreślić urodę i osobowość, a nie tylko błyszczeć w blasku fleszy. Maja, oprócz bycia piękną, jest także utalentowaną wokalistką i studentką SGH, więc może zaskoczy jury nie tylko wyglądem, ale i talentem. Ciekawe, czy jej kreacja będzie bardziej zapadająca w pamięć niż bursztynowa korona, którą zdobyła w Warszawie.
3: Marta Żmuda, Trzebiatowska, nasza niegdyś nieśmiała debiutantka, dziś świętuje 42. urodziny jako prawdziwa ikona stylu. Jej przemiana od dziewczęcych stylizacji do dojrzałej elegancji to prawdziwy majstersztyk w polskim showbiznesie. Choć jej kariera to sinusoida sukcesów i porażek, Marta nie boi się wyzwań, co udowodniła, zdobywając zarówno telekamery, jak i antynagrody węże. A w życiu prywatnym, z dala od fleszy, u boku Kamila Kuli, znalazła szczęście i spokój, pokazując, że w świecie gwiazd można żyć normalnie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Andrzej Łapicki, legenda polskiego teatru, postanowił na starość zrobić coś, co wielu uznało za skandal. Ożenił się z 25-letnią teatrolożką, Kamilą Mścichowską. Polska patrzyła z niedowierzaniem, a media miały używanie. Dla Łapickiego to nie był kaprys, ale bunt przeciwko starości. Chciał pokazać, że życie nie kończy się na jubileuszach i laurkach, a miłość nie zna metryki. Jednak ta historia, pełna plotek i kontrowersji, przypomina, że czasem ostatni akt życia może być bardziej burzliwy niż elegancki ukłon.
3: Stanisław Rozenek, syn znanej celebrytki Małgorzaty Rozenek-Majdan, rozpoczął edukację w prestiżowym Instytut Français de la Mode w Paryżu. Młody projektant, mimo napiętego grafiku, znalazł czas na miłość i pochwalił się romantycznym zdjęciem z nową partnerką. Jego matka, dumna jak paw, już poznała wybrankę syna i ma nadzieję, że będzie świetną teściową. Cóż, wygląda na to, że życie w luksusowym akademiku za 4600 zł miesięcznie to nie tylko nauka, ale i sercowe uniesienia. Maria Prokop, znana instruktorka jogi, wkracza na telewizyjne salony jako prowadząca nowego programu Wielka Miłość w Małym Mieście na Polsacie. Program obiecuje być oazą autentyczności, gdzie single będą szukać miłości bez scenariuszy i sztucznych wyzwań. Prokop, zamiast mentorki, ma być przyjaciółką uczestników, oferując im wsparcie i słuchając ich sercowych rozterek. Choć casting był dla niej bardziej stresujący niż występ na żywo, jej naturalność zdobyła serca produkcji.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1007 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 27 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury 28 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W czwartek rano na warszawskim Targówku wybuchł pożar, który zniszczył halę przy ulicy Krasnobrodzkiej. Spłonęły warsztaty, salony samochodowe oraz dziesiątki aut. W akcji gaśniczej uczestniczyło 196 strażaków i 67 pojazdów. Straty mogą sięgać milionów złotych, a przyczyny pożaru badają śledczy.
2: Nowi mieszkańcy warszawskich osiedli dowiadują się o skażeniu gruntów dopiero po przeprowadzce. Najwyższa Izba Kontroli ostro krytykuje stołeczne urzędy za brak nadzoru nad historycznymi zanieczyszczeniami ziemi. Władze Ursusa i Pragi Północ nie zdołały skutecznie zidentyfikować zagrożonych terenów. Najwyższa Izba Kontroli zaleca prezydentowi Warszawy oraz odpowiednim urzędom zacieśnienie nadzoru i aktualizację rejestru skażonych obszarów. Na warszawskim Targówku doszło do groźnego wypadku. 3-letni chłopiec został potrącony przez 17-letniego chłopaka jadącego hulajnogą elektryczną. Dziecko trafiło do szpitala, a świadkowie zatrzymali nastolatka i przekazali go policji. Funkcjonariusze badają okoliczności zdarzenia. 19-latek zlekceważył sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i został zatrzymany przez policję w Łychowie za przekroczenie prędkości. Mimo że do końca zakazu pozostało tylko 5 dni, młody kierowca zdecydował się wsiąść za kierownicę. Następnego dnia sąd w trybie przyspieszonym wydał surowszy wyrok, zakazując mu jazdy na kolejne 3 lata. Policja przypomina, że łamanie sądowego zakazu to poważne przestępstwo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sąd Okręgowy w Łomży skazał 2 kobiety za fałszowanie dokumentów i oszustwa na szkodę Sądu Rejonowego w Kołtusku. Monika S. i Małgorzata K. otrzymały wyroki 1 roku i 6 miesięcy więzienia oraz grzywny. Muszą też zwrócić ponad 1 100 000 złotych Skarbowi Państwa. Dodatkowo przez 5 lat nie mogą pracować przy finansach. Wyrok nie jest prawomocny. Ksiądz Rafał Głowczyński, znany jako ksiądz z osiedla, zamiast odpoczywać na urlopie, postanowił podjąć się ciężkiej pracy fizycznej. Od poniedziałku będzie sprzątał toalety, pracował na budowie i w gospodarstwie, by zebrać fundusze na wyjątkową barkę klubokawiarnię na Wiśle. Miejsce to ma być otwarte dla wszystkich, bez cennika, alkoholu i telefonów. Pracę zakończy 4 sierpnia, a następnie wyruszy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. W sobotę we Frydrychowicach doszło do tragicznego wypadku. 67-letnia kobieta wpadła do studni na terenie swojej posesji. Mimo szybkiej reakcji rodziny i długiej reanimacji prowadzonej przez ratowników, jej życia nie udało się uratować. Okoliczności zdarzenia badają policja i prokuratura. Mieszkańcy Katowic i okolic mają wiele opcji na szybki wypad nad wodę. W promieniu 1 godziny jazdy samochodem znajdziemy kilkanaście nowoczesnych kąpielisk z piaszczystymi plażami i bogatą infrastrukturą. Na przykład Dolina Trzech Stawów, zaledwie 10 minut od centrum, oferuje wodny plac zabaw i trasy rowerowe. Sezon kąpielowy trwa do końca sierpnia, a bezpieczeństwo zapewniają ratownicy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Żorach na Śląsku doszło do groźnego wypadku. 50-letni, 4-letni kierowca stracił panowanie nad samochodem. Uderzył w drzewo, które wyrwał z ziemi, a następnie wjechał w zaparkowany pojazd. Na szczęście mężczyzna nie doznał poważnych obrażeń i był trzeźwy. Policja ukarała go mandatem za niedostosowanie prędkości do warunków na drodze. Rozpoczął się nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. W piątkowym meczu Pogoń Szczecin zmierzyła się z Legią Warszawa. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Legii 1-0, a decydującego gola strzelił Zoran Arsenic w doliczonym czasie gry. Trybuny były pełne, a kibice mogli cieszyć się emocjonującym widowiskiem. Na drodze ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda, chcąc ominąć korek, zawrócił i pojechał pod prąd korytarzem życia. Policja szybko ustaliła sprawcę, który został ukarany mandatem w wysokości 8 000 zł i 23 punktami karnymi. Funkcjonariusze przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzył nowoczesną strefę spa, dostępną dla gości od 15 lipca. W ofercie znajdują się zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyjne, w tym masaże i rytuały na ciało. To kolejny krok w rozbudowie kompleksu, który od czerwca sukcesywnie udostępnia nowe atrakcje. Hotel oferuje już przestronne pokoje, restauracje oraz park wodny Tropicana.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bezpośrednie połączenia kolejowe z Polski do Wiednia zyskują na popularności. Od końca 2025 roku siatka połączeń do Austrii jest wyjątkowo atrakcyjna, a podróż z Wrocławia do Wiednia zajmuje nieco ponad 5,5 godziny. Mimo że stan polskich wagonów pozostawia wiele do życzenia, sama podróż jest wygodna, a widoki za oknem wynagradzają wszelkie niedogodności. Wiedeń zachwyca czystością, nowoczesnością i darmowymi atrakcjami, jak choćby ogrody pałacu Schönbrunn. W Jeleniej Górze trwa intensywne poszukiwanie osoby, która umieściła miny przeciwpiechotne z czasów II wojny światowej w pobliżu galerii handlowej. Wcześniej zatrzymany 34-letni mężczyzna został zwolniony i nie postawiono mu zarzutu. Ewakuowano 170 osób, a służby zabezpieczyły dwa niebezpieczne przedmioty. Policja apeluje o pomoc w ujęciu sprawcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1007 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 27 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 28 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Artiom Rudnevs, były król strzelców ekstraklasy, wraca do świata futbolu. Po niemal 8 latach nieobecności Łotysz dołączył do Akademii Piłkarskiej w Dyneburgu jako trener drużyny do lat 13. Jego decyzja o zakończeniu kariery w 2017 roku była spowodowana względami osobistymi. Teraz ponownie angażuje się w piłkę nożną, choć jego życie prywatne wciąż pozostaje w cieniu.
2: Karol Świderski i Bartosz Bereszyński wracają do Ekstraklasy, wzmacniając odpowiednio Widzew i Motor. Obaj piłkarze, po latach gry za granicą, deklarują, że wciąż mają wiele do zaoferowania i chcą podnieść poziom polskiej ligi. Świderski podpisał 3-letni kontrakt z Widzewem, a Bereszyński 2-letni z Motorem. Ich powroty to jedne z najgłośniejszych transferów tego lata w polskiej piłce. GK z Katowice po 23 latach wrócił do europejskich rozgrywek, mierząc się z MSK Żilina w eliminacjach Ligi Konferencji. Mimo porażki 2-1, kibice Gieksy zrobili furorę swoim dopingiem, który zachwycił całą Europę. Nagrania z ich występów szybko zdobyły popularność w mediach społecznościowych. Rewanżowy mecz odbędzie się 30 lipca w Katowicach.
1: Argentyna przegrała finał Mistrzostw Świata z Hiszpanią po dogrywce, nie broniąc tym samym tytułu mistrza. Kibice Albicelestes nie mogą się z tym pogodzić i domagają się powtórki meczu, twierdząc, że sędzia Slavko Vincic był skorumpowany. Petycja w tej sprawie zebrała już blisko 100 tysięcy podpisów. Oskarżenia nie są jednak poparte twardymi dowodami, a w trakcie meczu arbiter miał faworyzować Argentyńczyków.
2: Klaudia Zwolińska, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, zajęła dopiero 10. miejsce w swojej koronnej konkurencji K1 na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City. Polka nie ukrywa rozczarowania, ale zapowiada analizę swojego występu. Tymczasem Michał Pasiut zdobył srebrny medal w K1, osiągając największy sukces w swojej karierze. Mistrzostwa te rozpoczynają cykl kwalifikacji do Igrzysk w Los Angeles 2028. Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, zdobył 3 medale na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie Cortina 2026. Srebrne krążki wywalczył na skoczni normalnej i w konkursie duetów z Pawłem Wąskiem, a brązowy na dużej skoczni. Tomasiak wspomina zmarłego Grzegorza Miętusa, który jako trener juniorów miał znaczący wpływ na jego rozwój sportowy. Gianluigi Donnarumma, kapitan reprezentacji Włoch i bramkarz Manchesteru City, wziął ślub z Alessią Elefante. Uroczystość odbyła się w historycznym kościele w Loco Rotondo, a na ulicach zgromadziły się setki fanów i mieszkańców. Wśród gości znaleźli się znani piłkarze, a wieczorna zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Wystąpili m.in. Ozuna i Sfera Ebbasta. Przed polskimi drifterami kluczowy moment w cyklu Drift Masters. Paweł Korpuliński prowadzi w klasyfikacji, a Piotr Więcek, znany jako król Rygi, walczy o kolejne zwycięstwo na łotewskim torze. Ryga z jej wymagającym czarcim kotłem to prawdziwy test umiejętności. Wyniki tego etapu mogą zadecydować o nastrojach przed finałem na PGE E-Narodowym. Iga Świątek już wkrótce rozpocznie rywalizację w turnieju WTA 1000 w Toronto. Przed wylotem do Kanady znalazła czas na zabawę na piłkarskim boisku z Ewą Pajor. Na Instagramie pojawiło się nagranie, na którym obie sportsmenki pokazują swoje umiejętności piłkarskie. Świątek przyznała, że choć lubi futbol, pozostaje przy tenisie, ale z niecierpliwością czeka, aż Pajor spróbuje swoich sił na korcie. Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę internautów. Chorwacka modelka opublikowała w sieci zmysłowe nagranie z jacuzzi, na którym pozuje w mocno wyciętym stroju kąpielowym. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 3 miliony osób. Po sukcesach w mediach społecznościowych Iwana próbuje swoich sił jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll.
1: Robert Lewandowski zagrał swój drugi mecz dla Chicago Fire, ale drużyna ponownie przegrała, tym razem 1-3 z New York City FC. Lewandowski wszedł na boisko w drugiej połowie, ale mimo aktywności nie zdołał zdobyć bramki. Chicago Fire zajmuje obecnie miejsce tuż za podium konferencji wschodniej. Kolejne spotkanie zagrają 2 sierpnia z Charlotte. Polski Związek Piłki Nożnej otworzył nowoczesne centrum VAR, które ma zrewolucjonizować sędziowanie w Ekstraklasie. Dzięki tej inwestycji za 10 milionów złotych sędziowie nie będą musieli podróżować wozami transmisyjnymi, co poprawi warunki ich pracy i zmniejszy ryzyko usterek sprzętowych. Nowa placówka, wyposażona w zaawansowaną technologię, ma na celu ograniczenie kluczowych błędów na boisku. Jednak PZPN podkreśla, że całkowite wyeliminowanie pomyłek nie jest możliwe.
2: Raków Częstochowa pokonał Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Choć Maltańczycy objęli prowadzenie i mieli rzut karny przy stanie 1-1, Raków zdołał przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę w końcówce spotkania. Bramki dla polskiego zespołu zdobyli Mahir Emreli, Patryk Makuch i Stratos Svarnas. Tyson Fury pokonał Mariusza Wacha przez techniczny nokaut w siódmej rundzie podczas kameralnej gali w Tajlandii. Brytyjczyk od początku dominował w ringu, a walka była traktowana jako jego bezpieczny powrót na ring. Pojedynek odbył się bez publiczności i transmisji na żywo, a zebrane fundusze wesprą tajskie dzieci z biednych rodzin.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1006 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 26 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy spodziewajmy się 29 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Wakacje nie zawodzą. Lato dziś wyraźnie daje o sobie znać.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda w 165. odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już 7 sierpnia o 17.20 na TVP 2 zobaczymy, jak Hancer i Cichan stają w obliczu dramatycznych wydarzeń. Hancer, mimo groźby poronienia, nie zdradza Cichanowi, że to on jest ojcem jej dziecka. Cichan, pełen troski, ratuje ją, gdy zaczyna krwawić i zabiera do szpitala. Mimo że spędza przy jej łóżku całą noc, Hancer uparcie trzyma się swojego kłamstwa. Tymczasem Bejza odkrywa, że Hancer jest w ciąży i planuje zemstę. Cichan, coraz bardziej przekonany o swojej niewinności, opuszcza szpital z myślą, że nie jest ojcem dziecka. To odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów, którego nie można przegapić.
2: M jak miłość wciąż trzyma w napięciu. Anna Mucha, czyli serialowa Magda Budzyńska, nie ma jeszcze wakacji. Wciąż pracuje na planie, podczas gdy jej koleżanka, Katarzyna Cichopek, już odpoczywa. Nowe odcinki, które powstają teraz, widzowie zobaczą dopiero pod koniec roku. W nadchodzącym sezonie Magda będzie wspierać Andrzeja w kancelarii, a ich relacje mogą skomplikować się przez zazdrość Pauliny Jabłońskiej. Mucha zdradziła, że scenarzyści przygotowali wiele emocjonujących zwrotów akcji. Serial powróci na antenę TVP 2 już we wrześniu. Czekają nas niezapomniane chwile z ulubionymi bohaterami.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. Mostowiakowie, znani z przetrwania najtrudniejszych chwil, staną przed kolejnymi wyzwaniami. Artur Rogowski, dotąd przykładny mąż, zdradzi Marysię, co wywoła kryzys w całej rodzinie. Pojawienie się tajemniczej kobiety w grabinie, która chce przejąć sad Lucjana, dodatkowo skomplikuje sytuację. Paweł Zduński, po śmierci Franki, będzie próbował odnaleźć się jako samotny ojciec, a jego relacja z Agnes stanie się coraz bliższa. Nowy sezon obiecuje wiele zwrotów akcji i emocjonujących momentów. Mostowiakowie będą musieli zjednoczyć siły, by stawić czoła nadchodzącym problemom. Na wspólnej odcinek 4258 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już 5 sierpnia o 20.15 na TVN dowiemy się, czy Andrzej Brzozowski trafi za kratki za udział w aferze z lewymi dyplomami. Krzysztof Smolny dzięki dziennikarskiemu śledztwu zdobył dowody na przestępstwo Andrzeja. Smolny stanie twarzą w twarz z Andrzejem, zapowiadając, że prawda wyjdzie na jaw. Basia, była żona Andrzeja, staje przed trudnym wyborem. Jak powiedzieć dzieciom o możliwym aresztowaniu ojca? To jedna z największych afer w historii serialu, która może zrujnować życie Brzozowskiego. Tymczasem w redakcji Kraju Sandra zaczyna podejrzewać, że Smolny i Marcelina coś ukrywają. Czy prawda o Andrzeju wstrząśnie rodziną Basi?
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach.
1: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. Piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc Elpeni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany. W 4261 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas emocjonujący moment, gdy Beata, grana przez Katarzynę Ptasińską, urodzi zdrową dziewczynkę. Niestety, radość z narodzin przyćmi tragiczna wiadomość o śmierci Marii Zięby. Paweł, mąż Beaty, dowiaduje się o zgonie Nestorki rodu w chwili, gdy jego żona zaczyna rodzić. W obawie przed stresem, który mógłby zaszkodzić Beacie, postanawia zataić tę informację. Poród przebiega pomyślnie, a nowonarodzona dziewczynka otrzymuje imię Marysia, na cześć zmarłej. Odcinek zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 20.15 na antenie TVN. W kolejnym odcinku Beata dowie się o śmierci Marii od Włodka, co będzie dla niej ogromnym wstrząsem. Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje fanów sięgają zenitu. Ilona Ostrowska, odtwórczyni roli Lucy, zdradziła, że nowe odcinki zaskoczą widzów. Choć dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, wiadomo, że serial pojawi się na antenie telewizji polskiej tej jesieni. Ostrowska przyznała, że sukces Rancha był dla niej zaskoczeniem, a popularność serialu zmieniła jej życie. Aktorka wspomina, jak fani przynosili jej kwiaty i wiersze, a prywatność stała się luksusem. Teraz z pełną świadomością czeka na powrót serialu, który stał się fenomenem.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1004 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 23 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Letnia pogoda dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki, były premier Polski, obecnie przewodniczy Europejskiej Partii EKR. Jego kariera polityczna rozpoczęła się w latach 90., a w latach 2017-2023 pełnił funkcję premiera, stając się drugim najdłużej urzędującym szefem rządu w historii III Rzeczypospolitej Polskiej. Po zakończeniu pracy w kancelarii premiera, Morawiecki zmierzył się z zarzutami prokuratorskimi dotyczącymi organizacji wyborów kopertowych z 2020 roku. W styczniu zeszłego roku zrzekł się immunitetu poselskiego, a miesiąc później usłyszał oficjalne zarzuty. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o osobie najbliższej, co wywołało kontrowersje. Ustawa miała wspierać osoby żyjące w związkach nieformalnych, ale decyzja prezydenta spotkała się z krytyką, że jest wbrew większości społeczeństwa. W międzyczasie Mateusz Morawiecki umacnia swoją pozycję w Prawie i Sprawiedliwości, starając się działać niezależnie od Jarosława Kaczyńskiego. Tymczasem Polska nie uczestniczy w koalicji antybalistycznej zawiązanej w Paryżu, co nie wpływa na nasze bezpieczeństwo, gdyż rozwijamy własny system obronny.
0: Policja z Jarosławia poszukuje 29-letniej Karoliny Gliniany, która zaginęła w Holandii. Ostatni raz skontaktowała się z rodziną 15 lipca, a od tego czasu nie ma z nią żadnego kontaktu. Funkcjonariusze opublikowali jej wizerunek i proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na jej temat. Karolina ma 160 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże. Porty Wielkiej Odessy zostały zablokowane po nasileniu rosyjskich ataków na cywilną żeglugę. Duże firmy żeglugowe, takie jak Maersk i MSC, wstrzymały zawijanie do portów Czarnomorska, Odessy i Piwdennego. Władze Ukrainy próbują odblokować szlak handlowy, ale eksport zboża spadł o 1/3. Rosyjskie ataki dronowe dotknęły również statki płynące do portów naddunajskich, co dodatkowo komplikuje sytuację.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Łodzi rozbili grupę zajmującą się kradzieżami aut z systemem bezkluczykowym. W akcji zatrzymano 4 mężczyzn i odkryto miejsce demontażu pojazdów w województwie kujawsko-pomorskim. Odzyskano skradzione Audi o wartości 130 tysięcy złotych. Wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
0: W powiecie włocławskim przeprowadzono akcję, podczas której zabezpieczono ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskiej akcyzy. Zatrzymano 2 mężczyzn, którym postawiono zarzuty przestępstw skarbowych. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 26 milionów złotych. Sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
2: Kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest temperatura wody użytej do zalewy. Optymalna to około 20 do 25 stopni Celsjusza, co przyspiesza fermentację i zachowuje strukturę warzyw. Warto również wybierać świeże, jędrne ogórki i dodać tradycyjne przyprawy, takie jak chrzan, czosnek czy koper. Dzięki temu nasze kiszonki będą cieszyć smakiem przez długie miesiące.

0: zalanym ogrodzie i rozpadającym się daszku nad balkonem.
1: Mateusz Morawiecki, zanim stał się znanym politykiem, miał zupełnie inny wizerunek. Archiwalne zdjęcie z lat 80. pokazuje go z wąsami i fryzurą, które przypominają postać z serialu Magnum. Sam Morawiecki przyznał, że powrót do takiego zarostu nie spotkałby się z aprobatą jego żony. Zdjęcie opublikował w ramach akcji Movember, promującej profilaktykę zdrowotną.
0: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz, przewiduje poważny kryzys narodowy w Polsce, który określa jako brudną wojnę i narodową targowicę. Jego wizje sugerują, że prezydent Karol Nawrocki może ujawnić tajne raporty dotyczące współpracy z władzami komunistycznymi, co może wywołać polityczne zamieszanie. Jackowski porównał Nawrockiego do biblijnego Judasza, co wzbudziło wiele emocji i dyskusji.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Anna Komorowska, była pierwsza dama, podzieliła się wspomnieniem z wizyty w przychodni, które opisała w książce Pierwsze damy III Rzeczypospolitej. Podczas rejestracji do lekarza ortodonty, gdy zapytano ją o wiek dziecka, musiała chwilę się zastanowić, co wywołało zdziwienie pracowników. Komorowska tłumaczyła, że ma 5 dzieci, więc potrzebowała chwili na przeliczenie lat. Wspominała też ulgę, jaką poczuła po ostatniej wywiadówce, po 22 latach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 30 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1006 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Kalifornii trwa prawdziwy dramat, który mógłby być scenariuszem thrillera. David Anthony Burke, znany jako D4VD, stoi przed sądem oskarżony o morderstwo 14-letniej Celeste Rivas. Prokuratura twierdzi, że muzyk zabił dziewczynę, by ukryć ich niedozwoloną relację. W tle tej makabrycznej historii przewija się hit Romantic Homicide, co dodaje całej sprawie jeszcze bardziej mrocznego wydźwięku. Czyżby kariera młodego artysty miała zakończyć się w cieniu więziennych murów?
2: Robert Wolański zdecydował się sprzedać posiadłość, która była symbolem życiowej przemiany jego zmarłej żony, Agnieszki Maciąg. Dom w Górach Złotych, pełen wspomnień i emocji, trafił na sprzedaż. Ale nie szukajcie go na popularnych portalach. To transakcja off-market, dostępna tylko dla wybranych. Ponad 8 hektarów z prywatnym lasem, wzgórzem i potokiem czeka na nowego właściciela, który doceni luksus i spokój tego miejsca. Ciekawe, kto będzie miał szczęście zamieszkać w tej bajkowej rezydencji, z dala od fleszy i miejskiego zgiełku.
1: Oskar Wojciechowski, znany biznesmen, postanowił otworzyć się na temat swojego życia prywatnego w podcaście Macza Talks. Zdradził, że na alimenty dla swojej córki Hani przeznacza 20 tysięcy złotych miesięcznie, bo przecież lepiej kupić dom dla dziecka niż kolejne Lamborghini. Wspomniał też, że kredyt na luksusową posiadłość z Klaudią Halejcio został już spłacony, a ich rodzina to wzór harmonijnego patchworku. Cóż, niektórzy naprawdę wiedzą, jak żyć na wysokim poziomie i jeszcze się tym chwalić.
2: Wielkie emocje na horyzoncie, bo już za chwilę startuje Festiwal Piękna z galą Miss Supranational 2026 na czele. 67 uczestniczek z całego świata, w tym nasza Oliwia Mikulska, powalczy o prestiżową koronę. Choć Oliwia nie jest w gronie faworytek, to kto wie, może zaskoczy wszystkich i pokaże, że Polska to nie tylko kraj pierogów i żubrówki. Faworytki? Czeszka, Indonezyjka, Hiszpanka. Ale przecież w konkursach piękności wszystko może się zdarzyć.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Łapa Hapa, rosyjska influencerka znana z kontrowersyjnych wybryków, zmarła nagle w swoim domu. Jej szokujące filmy, w których całowała przypadkowych bezdomnych, budziły oburzenie na całym świecie. Okoliczności jej śmierci pozostają tajemnicą, choć mówi się o przedawkowaniu nielegalnych substancji. Pogrzeb odbył się w obwodzie leningradzkim, a internet wciąż huczy od spekulacji.
1: Piotr Kupicha, lider zespołu Phil, nie czeka na emeryturę z ZUS-u, ponieważ woli inwestować w nieruchomości. Zamiast liczyć na państwowe wsparcie, buduje swoją finansową fortecę z mieszkań i ziemi. A kiedy nie zajmuje się inwestycjami, oddaje się swojej pasji do starych samochodów, które według niego pachną lepiej niż nowe. Wygląda na to, że Kupicha nie tylko śpiewa o uczuciach, ale też dobrze wie, jak zadbać o przyszłość. Teresa Lipowska, niezłomna gwiazda M jak miłość, właśnie skończyła 89 lat i ani myśli o emeryturze. W dniu swoich urodzin pojawiła się na planie, bo jak sama mówi, praca to jej życiowe paliwo. Od 2000 roku wciela się w postać Barbary Mostowiak i nie zamierza z tego rezygnować, dopóki starczy jej sił. Wygląda na to, że spokojna emerytura w fotelu to dla niej czysta abstrakcja. Stevie Ray Vaughan, legendarny gitarzysta bluesowy, znany był z tego, że jego koncerty przypominały bardziej pole bitwy niż występy muzyczne. Grał na strunach tak grubych, że mogłyby służyć jako kable do basu, co skutkowało krwawymi opuszkami palców. Jego technik, René Martinez, musiał ratować sytuację, używając kleju błyskawicznego i sody oczyszczonej, by dosłownie sklejać skórę z powrotem na palcach. Dopiero pod koniec kariery Vaughan zdecydował się na cieńsze struny, co pozwoliło mu grać bez bólu i rezygnować z drastycznych metod naprawy dłoni.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kto by pomyślał, że przypadkowy błąd basisty U2 stanie się początkiem jednego z największych hitów zespołu? New Year's Day, inspirowane polską walką o wolność, zyskało międzynarodową sławę. Choć początkowo miało być miłosnym wyznaniem Bono dla żony. A co z teledyskiem? Zamiast muzyków na koniach mamy szwedzkie nastolatki, bo gwiazdy rocka nie noszą kalesonów. I tak oto, dzięki przypadkowi i odrobinie ironii, powstał hymn Solidarności, który na zawsze połączył U2 z Polską. Zanurzmy się w basenie tajemnic. Śmierć Briana Jonesa, założyciela The Rolling Stones, w 1969 roku wciąż budzi emocje i spekulacje. Choć oficjalnie uznano to za nieszczęśliwy wypadek, nowe wyznania mówią o morderstwie, a głównym podejrzanym staje się Frank Thorogood. Co ciekawe, mimo znikających dowodów i luk w śledztwie, policja nie wznowiła dochodzenia. Na domiar złego, pożegnalny koncert w Hyde Parku zakończył się makabrycznie, gdy zamiast majestatycznego lotu białych motyli, martwe owady spadały na głowy fanów. Tajemnice Rocka nigdy nie gasną.
2: Richie Edwards, gitarzysta Manic Street Preachers, zniknął w 1995 roku, zostawiając za sobą walizkę, leki na depresję i pudełko z prezentami dla byłej dziewczyny. Jego samochód znaleziono przy moście Severn, ale ciała nigdy nie odnaleziono. Policja popełniła błąd w śledztwie, myląc godziny na bilecie parkingowym, co sugeruje, że Richie mógł planować ucieczkę pod osłoną nocy. Mimo oficjalnego uznania go za zmarłego w 2008 roku, jego duch wciąż żyje w muzyce zespołu, który wydał album z jego tekstami w 2009 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1006 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 30 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Torunia termometry ukażą 31 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura dziś nie pozostawia złudzeń. To lato w pełnej krasie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zakończyły się poszukiwania 14-letniego Mateusza, który zaginął w Wiśle 21 czerwca. Jego ciało odnaleziono kilka dni później w pobliżu Mostu Gdańskiego. Rodzina chłopca organizuje zbiórkę na transport ciała do Ukrainy, gdzie planują pochować go wśród krewnych. Wciąż czekają na decyzję prokuratury w sprawie wydania ciała. Przed Sądem Okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama C., oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa drugiego członka załogi. Mowy końcowe zostały opóźnione z powodu nieobecności kluczowych świadków. Sąd wyznaczył nowy termin rozprawy na 24 września, a świadkowie mają zostać doprowadzeni przez policję. Adam C. przyznał się do winy, tłumacząc swoje działania mieszanką alkoholu i leków. Dwie były księgowe Sądu Rejonowego w Pułtusku zostały skazane przez Sąd Okręgowy w Łomży na 1,5 roku więzienia za oszustwa i fałszowanie dokumentów. Muszą także zwrócić Skarbowi Państwa ponad 1 100 000 zł. Dodatkowo nałożono na nie zakaz wykonywania zawodu księgowego przez 5 lat. Wyrok nie jest prawomocny. W Warszawie na Targówku doszło do wypadku z udziałem elektrycznej hulajnogi. 17-letni chłopak potrącił 3-letnie dziecko, które trafiło do szpitala. Świadkowie zdarzenia zatrzymali nastolatka i przekazali go policji. Funkcjonariusze badają teraz okoliczności wypadku. Najwyższa Izba Kontroli krytykuje warszawskie urzędy za brak skutecznego nadzoru nad zanieczyszczonymi gruntami. Mieszkańcy nowych osiedli mogą nieświadomie zamieszkiwać na skażonych terenach, co stanowi zagrożenie dla zdrowia. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że problem dotyczy między innymi Ursusa i Pragi Północ, gdzie nie prowadzono pełnej identyfikacji zanieczyszczeń. Izba apeluje o wzmocnienie nadzoru i uzupełnienie rejestru skażonych terenów.
2: Na drodze krajowej numer 60 w miejscowości Gostkowo doszło do tragicznego wypadku. Tesla zderzyła się z ciągnikiem rolniczym, w wyniku czego zginął 29-letni kierowca samochodu osobowego. Droga jest całkowicie zablokowana, a policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn zdarzenia. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin.
1: Na warszawskim Targówku doszło do ogromnego pożaru, który zniszczył salony samochodowe i warsztaty przy ulicy Krasnobrodzkiej. Z ogniem walczyło aż 196 strażaków, a akcja trwała wiele godzin. Spłonęły budynki, samochody oraz wyposażenie, a straty mogą sięgać milionów złotych. Przyczyny pożaru bada policja pod nadzorem prokuratury. Warszawa rozważa rozszerzenie swoich granic, a w centrum uwagi znalazło się Piaseczno. To podwarszawskie miasto, liczące ponad 50 tysięcy mieszkańców, nie wyklucza przyłączenia do stolicy, choć na razie woli współpracować w ramach metropolii warszawskiej. Władze Piaseczna podkreślają, że dobra komunikacja z Warszawą jest kluczowa, ale nie wymaga administracyjnego połączenia. Tymczasem inne gminy z tak zwanego obwarzanka warszawskiego zdecydowanie opowiadają się za zachowaniem autonomii. W Tatrach panują zimowe warunki, mimo że mamy środek lata. Ratownicy TOPR apelują o unikanie górskich wypraw z powodu śniegu i słabej widoczności. Tymczasem we wschodniej Polsce IMGW ostrzega przed intensywnymi burzami. Poprawa pogody spodziewana jest dopiero pod koniec tygodnia. Górnik Zabrze rozpoczął sezon ekstraklasy od zwycięstwa nad Śląskiem. Wrocław 2-1. Choć początkowo przegrywali, zdołali odrobić straty dzięki bramce Iwana i Kijadimiego. Mecz przyciągnął około 26 tysięcy kibiców, a obie drużyny pokazały się z walecznej strony. Najnowsze dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego pokazują spadek liczby udzielanych sakramentów i uczestników lekcji religii. W seminariach brakuje kandydatów na księży, a liczba kleryków spadła do 984 osób. Wskaźnik dominicantes, czyli osób uczestniczących w mszach, wyniósł około 29,5%, co jest niewielkim wzrostem w porównaniu do roku poprzedniego. Największy spadek odnotowano w przypadku sakramentu bierzmowania, który przyjęło o około 27,5% mniej młodych ludzi niż rok wcześniej. Na drodze ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda, chcąc ominąć korek, zawrócił i jechał pod prąd korytarzem życia. Policja szybko namierzyła sprawcę, który otrzymał mandaty na łączną kwotę 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. W całej Polsce, w tym w Białymstoku, obserwujemy rekordowy wzrost liczby kandydatów na studia. To efekt reformy edukacyjnej, która wprowadziła do szkół wyjątkowo liczne roczniki. Niestety, akademiki nie są przygotowane na taką sytuację, co oznacza, że wielu studentów będzie musiało szukać alternatywnych miejsc zakwaterowania. W Białymstoku liczba kandydatów wzrosła o 2500, a dostępnych jest jedynie 300 miejsc w akademikach.
2: Bezpośrednie połączenia kolejowe z Polski do Austrii cieszą się rosnącą popularnością. Pociągi Intercity Danubius i Porta Morawica oferują komfortowe podróże do Wiednia i Grazu. Choć standard polskich wagonów bywa rozczarowujący, a wagon restauracyjny dołączany jest dopiero w Czechach, podróż przebiega bez zakłóceń. Wiedeń przyciąga turystów darmowymi atrakcjami, takimi jak ogrody Pałacu Schönbrunn, które warto odwiedzić z samego rana.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1006 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 30 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Też dla Wrocławia termometry ukażą 30 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Słońce rozgrzewa asfalt, dachy i rozmowy. Dzień pełen światła.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: PKN Orlen zanotował aż 93% spadek zysku netto, co jest jednym z głównych wniosków z raportu o wynikach finansowych spółek Skarbu Państwa. Choć banki, takie jak PKO BP i Bank Pekao, osiągnęły rekordowe zyski, inne giganty, jak KGHM i PZU, borykają się z poważnymi problemami. KGHM zmaga się z rosnącymi kosztami wydobycia, a PZU odnotowało spadek udziału w rynku majątkowym. Raport oczekiwania versus rzeczywistość wskazuje, że mimo dobrych wyników finansowych, spółki stoją przed strategicznymi wyzwaniami. PGE planuje inwestycje w zieloną energię, a Orlen optymalizuje swój program Nowa Chemia. Dostępność mieszkań w Polsce poprawiła się, wyprzedzając wielu sąsiadów z Europy Środkowej. Według danych OECD w pierwszym kwartale 2026 roku wskaźnik relacji cen mieszkań do dochodów wyniósł 97 punktów. To lepszy wynik niż w 2015 roku, a także poprawa w porównaniu do dwóch lat temu. Polska jest jednym z liderów w Europie pod względem liczby nowych mieszkań oddawanych do użytku. W 2024 roku oddano 5,3 mieszkania na 1000 mieszkańców. Mimo wzrostu popytu, ceny nie wzrosły drastycznie dzięki dużej aktywności deweloperów.
2: Rząd Donalda Tuska planuje przyjąć specjalną ustawę pomocową dla osób oszukanych w programie Czyste Powietrze. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku i przenieść odpowiedzialność za oszustwa na nieuczciwe firmy. Poszkodowani będą musieli zgłosić sprawę organom ścigania, co pozwoli na zawieszenie egzekucji długu. Ustawa obejmie ponad 600 spraw, a wartość oszustw szacuje się na około 280 milionów złotych. Dodatkowo nowe prawo umożliwi rozłożenie na raty zobowiązań finansowych dla osób, które muszą zwrócić dotacje z innych przyczyn.
1: Rząd planuje waloryzację emerytur i rent o około 3,5% od marca przyszłego roku. Minimalna emerytura wzrośnie do ponad 2047 zł brutto. Na podwyżki oraz wyższe 13 i 14 emerytury przeznaczone zostanie niecałe 17 miliardów złotych. Pełną kwotę 14 emerytury otrzymają osoby z podstawowym świadczeniem do 2900 zł brutto. Dla wyższych emerytur obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę. Projekt Godna Emerytura pozostaje wstrzymany, co czyni waloryzację procentową najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem.
2: Po śmierci właściciela konto bankowe zostaje zablokowane, a dostęp do środków wymaga postępowania spadkowego. Istnieje jednak prostsze rozwiązanie – dyspozycja wkładem na wypadek śmierci. Pozwala ona wskazanym bliskim na szybką wypłatę części środków, omijając procedury spadkowe. Mechanizm ten ma limit kwotowy i obejmuje tylko najbliższą rodzinę. Złożenie dyspozycji w banku to sposób na zabezpieczenie bliskich przed biurokracją i długim oczekiwaniem na pieniądze. Warto o tym pamiętać, by uniknąć problemów w przyszłości.
1: Korea Aerospace Industries chce wziąć udział w brytyjskim programie wymiany samolotów Hawk. Proponują RAF-owi model TF-50, który jest zaawansowanym odrzutowym samolotem szkolnym. TF-50 może służyć zarówno do szkolenia pilotów myśliwców, jak i w zespole pokazowym Red Arrows. Brytyjski przegląd obronny z 2025 roku zalecił zastąpienie obecnych samolotów Hawk nowym systemem szkolnym. Koreańczycy podkreślają, że ich oferta opiera się na sprawdzonej konstrukcji, ale konkurencja ma silne argumenty przemysłowe. Polska, jako użytkownik FA-50, może być dodatkowym atutem koreańskiej propozycji.
2: Beta Technologies zaprezentowała nowy bezzałogowy samolot MV-250, który może przewozić prawie tonę ładunku na odległość ponad 460 km. Dzięki pionowemu startowi maszyna nie potrzebuje klasycznego pasa startowego, co pozwala jej działać z niewielkich placów czy okrętów. MV-250 wyposażony jest w hybrydowy napęd i system autonomii Matrix firmy Sikorsky, co umożliwia samodzielne wykonywanie misji. Samolot ma być wykorzystywany do transportu amunicji, środków medycznych, a w przyszłości także do ewakuacji rannych. Obecnie MV-250 jest w fazie rozwoju i nie został jeszcze przyjęty do regularnej służby.
1: Rosja złożyła Indiom propozycję wspólnej produkcji czołgu T-90MS. To najnowsza wersja eksportowa, która może znacząco wzmocnić indyjskie siły pancerne. Współpraca ma na celu głębszy transfer technologii i wiedzy, co wpisuje się w inicjatywę Make in India. Indie już wcześniej zamówiły 464 czołgi T-90MS, a teraz mogą rozpocząć ich produkcję na miejscu. Nowy model oferuje zaawansowane rozwiązania technologiczne, w tym mocniejszy silnik i lepsze opancerzenie. To kolejny krok w długotrwałej współpracy obronnej między Rosją a Indiami. Amerykańskie wojsko planuje od 2027 roku zaostrzyć zasady dotyczące pochodzenia materiałów używanych w produkcji sprzętu wojskowego. Firmy będą musiały dokładnie dokumentować źródła surowców, takich jak metale czy baterie. To wyzwanie dla polskich producentów, którzy muszą zapewnić pełną przejrzystość łańcucha dostaw. Nowe przepisy mogą jednak otworzyć drzwi do amerykańskich kontraktów, jeśli spełnią one wymagania. Pentagon chce ograniczyć zależność od krajów uznawanych za ryzykowne, co może zwiększyć znaczenie dostawców z Europy, w tym Polski. Dla polskich firm to szansa, ale wymaga inwestycji w audyty i nowe technologie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1005 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 28 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy termometry ukażą 32 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Wakacyjne ciepło otacza świat, czyniąc każdy krok nieco wolniejszym.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Anna Młoda w 165. odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już 7 sierpnia o 17.20 na TVP 2 zobaczymy, jak Hancer i Cichan stają w obliczu dramatycznych wydarzeń. Hancer, mimo groźby poronienia, nie zdradza Cichanowi, że to on jest ojcem jej dziecka. Cichan, pełen troski, ratuje ją, gdy zaczyna krwawić i zabiera do szpitala. Mimo że spędza przy jej łóżku całą noc, Hancer uparcie trzyma się swojego kłamstwa. Tymczasem Bejza odkrywa, że Hancer jest w ciąży i planuje zemstę. Cichan, coraz bardziej przekonany o swojej niewinności, opuszcza szpital z myślą, że nie jest ojcem dziecka. To odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów, którego nie można przegapić.
0: M jak miłość wciąż trzyma w napięciu. Anna Mucha, czyli serialowa Magda Budzyńska, nie ma jeszcze wakacji. Wciąż pracuje na planie, podczas gdy jej koleżanka, Katarzyna Cichopek, już odpoczywa. Nowe odcinki, które powstają teraz, widzowie zobaczą dopiero pod koniec roku. W nadchodzącym sezonie Magda będzie wspierać Andrzeja w kancelarii, a ich relacje mogą skomplikować się przez zazdrość Pauliny Jabłońskiej. Mucha zdradziła, że scenarzyści przygotowali wiele emocjonujących zwrotów akcji. Serial powróci na antenę TVP 2 już we wrześniu. Czekają nas niezapomniane chwile z ulubionymi bohaterami.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. Mostowiakowie, znani z przetrwania najtrudniejszych chwil, staną przed kolejnymi wyzwaniami. Artur Rogowski, dotąd przykładny mąż, zdradzi Marysię, co wywoła kryzys w całej rodzinie. Pojawienie się tajemniczej kobiety w grabinie, która chce przejąć sad Lucjana, dodatkowo skomplikuje sytuację. Paweł Zduński, po śmierci Franki, będzie próbował odnaleźć się jako samotny ojciec, a jego relacja z Agnes stanie się coraz bliższa. Nowy sezon obiecuje wiele zwrotów akcji i emocjonujących momentów. Mostowiakowie będą musieli zjednoczyć siły, by stawić czoła nadchodzącym problemom. Na Wspólnej odcinek 4258 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już 5 sierpnia o 20.15 na TVN dowiemy się, czy Andrzej Brzozowski trafi za kratki za udział w aferze z lewymi dyplomami. Krzysztof Smolny dzięki dziennikarskiemu śledztwu zdobył dowody na przestępstwo Andrzeja. Smolny stanie twarzą w twarz z Andrzejem, zapowiadając, że prawda wyjdzie na jaw. Basia, była żona Andrzeja, staje przed trudnym wyborem. Jak powiedzieć dzieciom o możliwym aresztowaniu ojca? To jedna z największych afer w historii serialu, która może zrujnować życie Brzozowskiego. Tymczasem w redakcji Kraju Sandra zaczyna podejrzewać, że Smolny i Marcelina coś ukrywają. Czy prawda o Andrzeju wstrząśnie rodziną Basi?
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach.
1: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany. W 4261 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas emocjonujący moment, gdy Beata, grana przez Katarzynę Ptasińską, urodzi zdrową dziewczynkę. Niestety, radość z narodzin przyćmi tragiczna wiadomość o śmierci Marii Zięby. Paweł, mąż Beaty, dowiaduje się o zgonie nestorki rodu w chwili, gdy jego żona zaczyna rodzić. W obawie przed stresem, który mógłby zaszkodzić Beacie, postanawia zataić tę informację. Poród przebiega pomyślnie, a nowonarodzona dziewczynka otrzymuje imię Marysia na cześć zmarłej. Odcinek zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 20.15 na antenie TVN. W kolejnym odcinku Beata dowie się o śmierci Marii od Włodka, co będzie dla niej ogromnym wstrząsem. Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje fanów sięgają zenitu. Ilona Ostrowska, odtwórczyni roli Lucy, zdradziła, że nowe odcinki zaskoczą widzów. Choć dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, wiadomo, że serial pojawi się na antenie telewizji polskiej tej jesieni. Ostrowska przyznała, że sukces Rancha był dla niej zaskoczeniem, a popularność serialu zmieniła jej życie. Aktorka wspomina, jak fani przynosili jej kwiaty i wiersze, a prywatność stała się luksusem. Teraz z pełną świadomością czeka na powrót serialu, który stał się fenomenem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1004 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 28 stopni. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na dworcu w Magdeburgu niemiecka policja zatrzymała 54-letniego Polaka, poszukiwanego trzema nakazami aresztowania. Mężczyzna nie zapłacił grzywien w wysokości 2400 euro, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Teraz spędzi 60 dni w areszcie, jako zastępczą karę pozbawienia wolności. To kolejny przypadek, gdy Polacy wpadają w ręce niemieckiej policji podczas rutynowych kontroli. W Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych złożono projekt ustawy BRRT Act, który ma zatrzymać wycofywanie samolotów A-10 Thunderbolt II. Ustawa wymaga utrzymania co najmniej 126 maszyn do końca roku budżetowego 2033. Projekt zakłada, że redukcja floty będzie możliwa dopiero po wprowadzeniu formalnie zatwierdzonego następcy. Inicjatywa ma na celu odwrócenie wcześniejszych decyzji Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych dotyczących redukcji floty A-10.
3: Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej. Brygada ta, wyposażona w systemy Patriot, odgrywa kluczową rolę w obronie Polski i wschodniej flanki NATO. Podczas wizyty generał podkreślił, że nowoczesna technologia jest skuteczna tylko wtedy, gdy wspiera ją dobrze wyszkolony personel. Wprowadzenie nowego uzbrojenia ma jeszcze bardziej wzmocnić potencjał obronny kraju. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wdrożenie systemu Inteligentna Granica na wschodniej granicy Polski. Nowa technologia, oparta na sztucznej inteligencji, ruszy już w sierpniu i ma zrewolucjonizować monitorowanie granicy. Dzięki inwestycjom skuteczność ochrony granicy z Białorusią osiągnęła 100%, a liczba nielegalnych przekroczeń spadła do zera. To odpowiedź na rosnące wyzwania związane z presją migracyjną i działaniami hybrydowymi.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Niemiecka brygada na Litwie. Kluczowy projekt ministra obrony Borisa Pistoriusa napotyka poważne trudności kadrowe. Wewnętrzne dokumenty Bundeswehry wskazują na dramatyczne braki w liczbie żołnierzy, co zagraża terminowemu osiągnięciu gotowości bojowej. Mimo oficjalnych zapewnień o postępach, liczba ochotników jest niewystarczająca, a ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązkowych powołań. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania wiarygodność Niemiec w ramach NATO i bezpieczeństwo państw bałtyckich.
2: Latem powinniśmy pić więcej wody niż standardowe 2 litry dziennie. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że zapotrzebowanie na płyny jest indywidualne i zależy od masy ciała, temperatury oraz aktywności fizycznej. W upalne dni dorosłe osoby mogą potrzebować nawet do 4 litrów płynów dziennie. Ważne jest, by pić regularnie, zanim poczujemy pragnienie, a także sięgać po owoce i warzywa bogate w wodę.
3: Psy widzą świat w zaledwie 5 kolorach – niebieskim, zielonym, szarym, białym i czarnym. Znana weterynarz Dorota Sumińska tłumaczy, że ich percepcja różni się od ludzkiej, co obala wiele mitów na temat psiego wzroku. Czworonogi nie dostrzegają większości barw, które widzimy my, co wpływa na ich postrzeganie rzeczywistości.
2: Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do poważnego zagrożenia. Policja z Goleniowa szybko zidentyfikowała sprawcę i nałożyła na niego mandaty o łącznej wartości 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze podkreślają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Testy psychologiczne, choć nie mają wartości diagnostycznej, cieszą się dużą popularnością jako forma rozrywki. Wybierając jednego z 4 ptaków – orła, wróbla, papugę lub sikorkę – można odkryć symboliczne znaczenie ciemnych stron swojego charakteru. Orzeł symbolizuje siłę, ale i dominację. Wróbel – prostotę, lecz także zazdrość. Papuga – kreatywność, ale i próżność. A sikorka – spokój, choć czasem skrytą manipulację. Pamiętajmy, że to tylko zabawa, która może skłonić do refleksji nad sobą.
2: W Oleśnicy doszło do napadu z użyciem pistoletu pneumatycznego. 46-letni mężczyzna...

0: Rząd Donalda Tuska nie planuje zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Minister do spraw równości Katarzyna Kotula wskazuje na nierówny podział obowiązków domowych jako jeden z powodów. Na ulicach zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że kobiety powinny mieć prawo do wcześniejszej emerytury. Inni proponują równe traktowanie, zwłaszcza dla kobiet bez dzieci. Dyskusja trwa, a temat budzi wiele emocji.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1006 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 30 stopni. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wiecie, gdzie sztuczne odchody stają się narzędziem walki o klimat. Andziaks, znana influencerka, znalazła się w centrum uwagi. Jej willa i butik zostały zaatakowane przez aktywistów, co przyniosło jej nie tylko rozgłos, ale i falę hejtu. W odpowiedzi na wulgarne wiadomości i groźby, Andziaks zapowiada, że nie pozwoli, by popaprańcy zastraszali ją i jej rodzinę. Zdeterminowana, by każdy z hejterów poniósł konsekwencje, obiecuje, że nie cofnie się przed niczym, by bronić swojego dobrego imienia.
2: Prime Video zaskakuje fanów science fiction, prezentując pierwszy zwiastun serialu Blade Runner 2099. W tej futurystycznej opowieści Los Angeles odbudowuje się bez pomocy ludzi, a Hunter Schafer i Michelle Yeoh wyruszają na niebezpieczną misję. Serial zadebiutuje 25 listopada, a za jego produkcję odpowiadają Silka Luisa i legendarny Ridley Scott. Ciekawe, czy nowa odsłona dorówna kultowemu oryginałowi. Danuta Martyniuk, żona króla disco polo, Zenona Martyniuka, świętuje 58. urodziny w wielkim stylu. W sieci pojawiły się zdjęcia, które pokazują, że czas dla niej stanął w miejscu. Zmysłowe fotografie w bieliźnie i eleganckich sukniach sprawiają, że niejedna młodsza koleżanka może tylko pozazdrościć. Danuta nie tylko schudła ponad 20 kg, ale i udowodniła, że wiek to tylko liczba, a medycyna estetyczna to jej najlepszy przyjaciel. Dominika Chorosińska, była aktorka, a obecnie posłanka PiS, wraz z mężem Michałem postanowili podzielić się swoimi przemyśleniami na temat małżeństwa w TV Trwam. Internauci nie pozostawili na nich suchej nitki, przypominając skandal z 2006 roku, kiedy to Chorosińska zaszła w ciążę z kochankiem. Hipokryzja? Może, ale kto by się tym przejmował, gdy można moralizować na kanapie telewizyjnej? Ciekawe, czy ich przepis na udane małżeństwo zawiera składnik zapomnij o przeszłości.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i showbiz.
2: Na warszawskich Powązkach, gdzie spoczywają gwiazdy, nagrobki stają się prawdziwymi dziełami sztuki. Emil Karewicz, znany z roli Hermana Brunera, ma nagrobek z napisem The End i odlewem twarzy, który trudno przeoczyć. Obok niego Paweł Królikowski, którego nagrobek zdobi pęknięcie w kształcie krzyża. I cytat: słońcem jest dla mnie twój uśmiech. Tomasz Stańko i Emilian Kamiński również mają pomniki, które opowiadają ich historię. Jeden przypomina głośnik, drugi teatralną scenę. Cóż, nawet po śmierci gwiazdy wiedzą, jak przyciągnąć uwagę.
1: Maja Todt, nasza Miss Polonia 2025, już wkrótce stanie na światowej scenie Miss World 2026 w Wietnamie. Wybór sukni to przecież nie lada wyzwanie, bo to ona ma podkreślić urodę i osobowość, a nie tylko błyszczeć w blasku fleszy. Maja, oprócz bycia piękną, jest także utalentowaną wokalistką i studentką SGH, więc może zaskoczy jury nie tylko wyglądem, ale i talentem. Ciekawe, czy jej kreacja będzie bardziej zapadająca w pamięć niż bursztynowa korona, którą zdobyła w Warszawie.
2: Marta Żmuda, Trzebiatowska, nasza niegdyś nieśmiała debiutantka, dziś świętuje 42 urodziny jako prawdziwa ikona stylu. Jej przemiana od dziewczęcych stylizacji do dojrzałej elegancji to prawdziwy majstersztyk w polskim showbiznesie. Choć jej kariera to sinusoida sukcesów i porażek, Marta nie boi się wyzwań, co udowodniła, zdobywając zarówno telekamery, jak i antynagrody węże. A w życiu prywatnym, z dala od fleszy, u boku Kamila Kuli, znalazła szczęście i spokój, pokazując, że w świecie gwiazd można żyć normalnie. Ola Wiśniewska w szczerym wywiadzie opowiedziała o swoim rozwodzie z Michałem Wiśniewskim. Okazuje się, że ich 5-letni syn Falko w poszukiwaniu kontaktu z tatą coraz częściej prosi o piosenki ich troje. Tymczasem Michał już zdążył związać się z Mandaryną, co dodaje pikanterii całej sytuacji. Ola, mimo trudnych chwil, nie zamyka się na nową miłość, choć o ponownym macierzyństwie nie chce słyszeć. Cóż, życie celebrytów potrafi być bardziej zawiłe niż niejedna telenowela.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Stanisław Rozenek, syn znanej celebrytki Małgorzaty Rozenek-Majdan, rozpoczął edukację w prestiżowym Instytut Français de la Mode w Paryżu. Młody projektant, mimo napiętego grafiku, znalazł czas na miłość i pochwalił się romantycznym zdjęciem z nową partnerką. Jego matka, dumna jak paw, już poznała wybrankę syna i ma nadzieję, że będzie świetną teściową. Cóż, wygląda na to, że życie w luksusowym akademiku za 4600 zł miesięcznie to nie tylko nauka, ale i sercowe uniesienia. Maria Prokop, znana instruktorka jogi, wkracza na telewizyjne salony jako prowadząca nowego programu Wielka Miłość w Małym Mieście na Polsacie. Program obiecuje być oazą autentyczności, gdzie single będą szukać miłości bez scenariuszy i sztucznych wyzwań. Prokop, zamiast mentorki, ma być przyjaciółką uczestników, oferując im wsparcie i słuchając ich sercowych rozterek. Choć casting był dla niej bardziej stresujący niż występ na żywo, jej naturalność zdobyła serca produkcji.
1: Wieczór Dobrych Mocy 2026. W teatrze. Kamienica przyciągnął całą śmietankę polskiego show biznesu. Michał Wiśniewski, mimo medialnych zawirowań z Mandaryną, znalazł czas na pozowanie z modelkami. A Jacek Rozenek dumnie prezentował się z młodszą żoną. Wszystko to w imię szczytnego celu. Terapeutycznego rejsu po Mazurach dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Cóż, kto by pomyślał, że gwiazdy potrafią być tak dobroduszne?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1006 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 30 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 31 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W czwartek rano na warszawskim Targówku wybuchł pożar, który zniszczył halę przy ulicy Krasnobrodzkiej. Spłonęły warsztaty, salony samochodowe oraz dziesiątki aut. W akcji gaśniczej uczestniczyło 196 strażaków i 67 pojazdów. Straty mogą sięgać milionów złotych, a przyczyny pożaru badają śledczy.
2: Ten weekend pogoda w Polsce znacznie się poprawi. W sobotę deszcz prawie ustąpi, a w niedzielę czeka nas prawdziwie wakacyjna aura z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni. Jednak w zachodnich regionach kraju mogą wystąpić burze i opady gradu. Wschodnia część Polski będzie cieszyć się słoneczną pogodą i wysokimi temperaturami. Nowi mieszkańcy warszawskich osiedli dowiadują się o skażeniu gruntów dopiero po przeprowadzce. Najwyższa Izba Kontroli ostro krytykuje stołeczne urzędy za brak nadzoru nad historycznymi zanieczyszczeniami ziemi. Władze Ursusa i Pragi Północ nie zdołały skutecznie zidentyfikować zagrożonych terenów. Najwyższa Izba Kontroli zaleca prezydentowi Warszawy oraz odpowiednim urzędom zacieśnienie nadzoru i aktualizację rejestru skażonych obszarów. 19-latek zlekceważył sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i został zatrzymany przez policję w Łychowie za przekroczenie prędkości. Mimo że do końca zakazu pozostało tylko 5 dni, młody kierowca zdecydował się wsiąść za kierownicę. Następnego dnia sąd w trybie przyspieszonym wydał surowszy wyrok, zakazując mu jazdy na kolejne 3 lata. Policja przypomina, że łamanie sądowego zakazu to poważne przestępstwo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sąd okręgowy w Łomży skazał dwie kobiety za fałszowanie dokumentów i oszustwa na szkodę Sądu Rejonowego w Kułtusku. Monika S. i Małgorzata K. otrzymały wyroki 1 roku i 6 miesięcy więzienia oraz grzywny. Muszą też zwrócić ponad 1 100 000 zł Skarbowi Państwa. Dodatkowo przez 5 lat nie mogą pracować przy finansach. Wyrok nie jest prawomocny. Ksiądz Rafał Głowczyński, znany jako ksiądz z osiedla, zamiast odpoczywać na urlopie, postanowił podjąć się ciężkiej pracy fizycznej. Od poniedziałku będzie sprzątał toalety, pracował na budowie i w gospodarstwie, by zebrać fundusze na wyjątkową barkę klubokawiarnię na Wiśle. Miejsce to ma być otwarte dla wszystkich, bez cennika, alkoholu i telefonów. Pracę zakończy 4 sierpnia, a następnie wyruszy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. W sobotę we Frydrychowicach doszło do tragicznego wypadku. 67-letnia kobieta wpadła do studni na terenie swojej posesji. Mimo szybkiej reakcji rodziny i długiej reanimacji prowadzonej przez ratowników, jej życia nie udało się uratować. Okoliczności zdarzenia badają policja i prokuratura. W Lipnicy Murowanej w Małopolsce zaobserwowano zjawisko przypominające trąbę powietrzną. Nagranie ukazujące obracający się lej, który prawdopodobnie dotknął ziemi, szybko zyskało popularność w sieci. Specjaliści analizują materiał, ale na razie nie potwierdzono żadnych zniszczeń ani ofiar. Tornada w Polsce są rzadkie, ale najczęściej występują latem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mieszkańcy Katowic i okolic mają wiele opcji na szybki wypad nad wodę. W promieniu 1 godziny jazdy samochodem znajdziemy kilkanaście nowoczesnych kąpielisk z piaszczystymi plażami i bogatą infrastrukturą. Na przykład Dolina Trzech Stawów, zaledwie 10 minut od centrum, oferuje wodny plac zabaw i trasy rowerowe. Sezon kąpielowy trwa do końca sierpnia, a bezpieczeństwo zapewniają ratownicy. W Żorach na Śląsku doszło do groźnego wypadku. 50-letni czteroletni kierowca stracił panowanie nad samochodem. Uderzył w drzewo, które wyrwał z ziemi, a następnie wjechał w zaparkowany pojazd. Na szczęście mężczyzna nie doznał poważnych obrażeń i był trzeźwy. Policja ukarała go mandatem za niedostosowanie prędkości do warunków na drodze. Rozpoczął się nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. W piątkowym meczu Pogoń Szczecin zmierzyła się z Legią Warszawa. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Legii 1-0, a decydującego gola strzelił Zoran Arsenic w doliczonym czasie gry. Trybuny były pełne, a kibice mogli cieszyć się emocjonującym widowiskiem. Na drodze ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda, chcąc ominąć korek, zawrócił i pojechał pod prąd korytarzem życia. Policja szybko ustaliła sprawcę, który został ukarany mandatem w wysokości 8 000 zł i 23 punktami karnymi. Funkcjonariusze przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzył nowoczesną strefę spa, dostępną dla gości od 15 lipca. W ofercie znajdują się zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyjne, w tym masaże i rytuały na ciało. To kolejny krok w rozbudowie kompleksu, który od czerwca sukcesywnie udostępnia nowe atrakcje. Hotel oferuje już przestronne pokoje, restauracje oraz park wodny Tropicana.
2: W Jeleniej Górze trwa intensywne poszukiwanie osoby, która umieściła miny przeciwpiechotne z czasów II wojny światowej w pobliżu galerii handlowej. Wcześniej zatrzymany 34-letni mężczyzna został zwolniony i nie postawiono mu zarzutu. Ewakuowano 170 osób, a służby zabezpieczyły dwa niebezpieczne przedmioty. Policja apeluje o pomoc w ujęciu sprawcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1006 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 30 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Też dla Wrocławia termometry ukażą 30 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Artiom Rudnevs, były król strzelców ekstraklasy, wraca do świata futbolu. Po niemal 8 latach nieobecności Łotysz dołączył do Akademii Piłkarskiej w Dyneburgu jako trener drużyny do lat 13. Jego decyzja o zakończeniu kariery w 2017 roku była spowodowana względami osobistymi. Teraz ponownie angażuje się w piłkę nożną, choć jego życie prywatne wciąż pozostaje w cieniu.
2: Karol Świderski i Bartosz Bereszyński wracają do Ekstraklasy, wzmacniając odpowiednio Widzew i Motor. Obaj piłkarze, po latach gry za granicą, deklarują, że wciąż mają wiele do zaoferowania i chcą podnieść poziom polskiej ligi. Świderski podpisał 3-letni kontrakt z Widzewem, a Bereszyński 2-letni z Motorem. Ich powroty to jedne z najgłośniejszych transferów tego lata w polskiej piłce. GK z Katowice po 23 latach wrócił do europejskich rozgrywek, mierząc się z MSK Żilina w eliminacjach Ligi Konferencji. Mimo porażki 2-1, kibice Gieksy zrobili furorę swoim dopingiem, który zachwycił całą Europę. Nagrania z ich występów szybko zdobyły popularność w mediach społecznościowych. Rewanżowy mecz odbędzie się 30 lipca w Katowicach. Robert Lewandowski wciąż czeka na pierwszego gola w barwach Chicago Fire, a jego drużyna przegrała drugi mecz z rzędu. Jan Tomaszewski, legenda polskiej piłki, surowo ocenia debiut Polaka w MLS, wskazując na przekleństwo Barcelony jako przyczynę jego słabszej formy. Tomaszewski radzi Lewandowskiemu, by skupił się wyłącznie na strzelaniu bramek, podobnie jak Messi czy Haaland. Ekspert jest przekonany, że jeśli Lewandowski zastosuje się do tej rady, może zostać królem strzelców amerykańskiej ligi.
1: Argentyna przegrała finał Mistrzostw Świata z Hiszpanią po dogrywce, nie broniąc tym samym tytułu mistrza. Kibice Albicelestes nie mogą się z tym pogodzić i domagają się powtórki meczu, twierdząc, że sędzia Slavko Vincic był skorumpowany. Petycja w tej sprawie zebrała już blisko 100 tysięcy podpisów. Oskarżenia nie są jednak poparte twardymi dowodami, a w trakcie meczu arbiter miał faworyzować Argentyńczyków.
2: Klaudia Zwolińska, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, zajęła dopiero 10. miejsce w swojej koronnej konkurencji K1 na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City. Polka nie ukrywa rozczarowania, ale zapowiada analizę swojego występu. Tymczasem Michał Pasiut zdobył srebrny medal w K1, osiągając największy sukces w swojej karierze. Mistrzostwa te rozpoczynają cykl kwalifikacji do Igrzysk w Los Angeles 2028. Anthony Joshua powrócił do ringu i pokonał Christiana Pręgę w dramatycznej walce. Już w pierwszej rundzie Brytyjczyk dwukrotnie znalazł się na deskach, ale ostatecznie zdołał się odbudować. W drugiej rundzie Joshua przejął inicjatywę i znokautował Pręgę. Zwycięstwo zadedykował zmarłym przyjaciołom, a teraz czeka go starcie z Tysonem Furym. Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, zdobył 3 medale na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie Cortina 2026. Srebrne krążki wywalczył na skoczni normalnej i w konkursie duetów z Pawłem Wąskiem, a brązowy na dużej skoczni. Tomasiak wspomina zmarłego Grzegorza Miętusa, który jako trener juniorów miał znaczący wpływ na jego rozwój sportowy. Gianluigi Donnarumma, kapitan reprezentacji Włoch i bramkarz Manchesteru City, wziął ślub z Alessią Elefante. Uroczystość odbyła się w historycznym kościele w Loco Rotondo, a na ulicach zgromadziły się setki fanów i mieszkańców. Wśród gości znaleźli się znani piłkarze, a wieczorna zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Wystąpili m.in. Ozuna i Sfera Ebbasta. Przed polskimi drifterami kluczowy moment w cyklu Drift Masters. Paweł Korpuliński prowadzi w klasyfikacji, a Piotr Więcek, znany jako król Rygi, walczy o kolejne zwycięstwo na łotewskim torze. Ryga z jej wymagającym czarcim kotłem to prawdziwy test umiejętności. Wyniki tego etapu mogą zadecydować o nastrojach przed finałem na PGE E-Narodowym. Iga Świątek już wkrótce rozpocznie rywalizację w turnieju WTA 1000 w Toronto. Przed wylotem do Kanady znalazła czas na zabawę na piłkarskim boisku z Ewą Pajor. Na Instagramie pojawiło się nagranie, na którym obie sportsmenki pokazują swoje umiejętności piłkarskie. Świątek przyznała, że choć lubi futbol, pozostaje przy tenisie, ale z niecierpliwością czeka, aż Pajor spróbuje swoich sił na korcie. Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę internautów. Chorwacka modelka opublikowała w sieci zmysłowe nagranie z jacuzzi, na którym pozuje w mocno wyciętym stroju kąpielowym. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 3 miliony osób. Po sukcesach w mediach społecznościowych Iwana próbuje swoich sił jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll. Raków Częstochowa pokonał Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Choć Maltańczycy objęli prowadzenie i mieli rzut karny przy stanie 1-1, Raków zdołał przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę w końcówce spotkania. Bramki dla polskiego zespołu zdobyli Mahir Emreli, Patryk Maku i Stratos Svarnas. Tyson Fury pokonał Mariusza Wacha przez techniczny nokaut w siódmej rundzie podczas kameralnej gali w Tajlandii. Brytyjczyk od początku dominował w ringu, a walka była traktowana jako jego bezpieczny powrót na ring. Pojedynek odbył się bez publiczności i transmisji na żywo, a zebrane fundusze wesprą tajskie dzieci z biednych rodzin.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1005 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 28 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Warszawie termometry pokażą 32 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Anna Młoda w 165. odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już 7 sierpnia o 17.20 na TVP 2 zobaczymy, jak Hancer i Cichan stają w obliczu dramatycznych wydarzeń. Hancer, mimo groźby poronienia, nie zdradza Cichanowi, że to on jest ojcem jej dziecka. Cichan, pełen troski, ratuje ją, gdy zaczyna krwawić i zabiera do szpitala. Mimo że spędza przy jej łóżku całą noc, Hancer uparcie trzyma się swojego kłamstwa. Tymczasem Bejza odkrywa, że Hancer jest w ciąży i planuje zemstę. Cichan, coraz bardziej przekonany o swojej niewinności, opuszcza szpital z myślą, że nie jest ojcem dziecka. To odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów, którego nie można przegapić.
2: M jak miłość wciąż trzyma w napięciu. Anna Mucha, czyli serialowa Magda Budzyńska, nie ma jeszcze wakacji. Wciąż pracuje na planie, podczas gdy jej koleżanka, Katarzyna Cichopek, już odpoczywa. Nowe odcinki, które powstają teraz, widzowie zobaczą dopiero pod koniec roku. W nadchodzącym sezonie Magda będzie wspierać Andrzeja w kancelarii, a ich relacje mogą skomplikować się przez zazdrość Pauliny Jabłońskiej. Mucha zdradziła, że scenarzyści przygotowali wiele emocjonujących zwrotów akcji. Serial powróci na antenę TVP 2 już we wrześniu. Czekają nas niezapomniane chwile z ulubionymi bohaterami.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. Mostowiakowie, znani z przetrwania najtrudniejszych chwil, staną przed kolejnymi wyzwaniami. Artur Rogowski, dotąd przykładny mąż, zdradzi Marysię, co wywoła kryzys w całej rodzinie. Pojawienie się tajemniczej kobiety w grabinie, która chce przejąć sad Lucjana, dodatkowo skomplikuje sytuację. Paweł Zduński, po śmierci Franki, będzie próbował odnaleźć się jako samotny ojciec, a jego relacja z Agnes stanie się coraz bliższa. Nowy sezon obiecuje wiele zwrotów akcji i emocjonujących momentów. Mostowiakowie będą musieli zjednoczyć siły, by stawić czoła nadchodzącym problemom. Na Wspólnej odcinek 4258 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już 5 sierpnia o 20.15 na TVN dowiemy się, czy Andrzej Brzozowski trafi za kratki za udział w aferze z lewymi dyplomami. Krzysztof Smolny dzięki dziennikarskiemu śledztwu zdobył dowody na przestępstwo Andrzeja. Smolny stanie twarzą w twarz z Andrzejem, zapowiadając, że prawda wyjdzie na jaw. Basia, była żona Andrzeja, staje przed trudnym wyborem. Jak powiedzieć dzieciom o możliwym aresztowaniu ojca? To jedna z największych afer w historii serii, która może zrujnować życie Brzozowskiego. Tymczasem w redakcji Kraju Sandra zaczyna podejrzewać, że Smolny i Marcelina coś ukrywają. Czy prawda o Andrzeju wstrząśnie rodziną Basi?
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach.
1: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc Elpeni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany. W 4261 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas emocjonujący moment, gdy Beata, grana przez Katarzynę Ptasińską, urodzi zdrową dziewczynkę. Niestety, radość z narodzin przyćmi tragiczna wiadomość o śmierci Marii Zięby. Paweł, mąż Beaty, dowiaduje się o zgonie Nestorki rodu w chwili, gdy jego żona zaczyna rodzić. W obawie przed stresem, który mógłby zaszkodzić Beacie, postanawia zataić tę informację. Poród przebiega pomyślnie, a nowonarodzona dziewczynka otrzymuje imię Marysia na cześć zmarłej. Odcinek zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 20.15 na antenie TVN. W kolejnym odcinku Beata dowie się o śmierci Marii od Włodka, co będzie dla niej ogromnym wstrząsem. Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje fanów sięgają zenitu. Ilona Ostrowska, odtwórczyni roli Lucy, zdradziła, że nowe odcinki zaskoczą widzów. Choć dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, wiadomo, że serial pojawi się na antenie Telewizji Polskiej tej jesieni. Ostrowska przyznała, że sukces Rancha był dla niej zaskoczeniem, a popularność serialu zmieniła jej życie. Aktorka wspomina, jak fani przynosili jej kwiaty i wiersze, a prywatność stała się luksusem. Teraz z pełną świadomością czeka na powrót serialu, który stał się fenomenem.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1004 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki, były premier Polski, obecnie przewodniczy Europejskiej Partii EKR. Jego kariera polityczna rozpoczęła się w latach 90., a w latach 2017-2023 pełnił funkcję premiera, stając się drugim najdłużej urzędującym szefem rządu w historii III Rzeczypospolitej Polskiej. Po zakończeniu pracy w kancelarii premiera, Morawiecki zmierzył się z zarzutami prokuratorskimi dotyczącymi organizacji wyborów kopertowych z 2020 roku. W styczniu zeszłego roku zrzekł się immunitetu poselskiego, a miesiąc później usłyszał oficjalne zarzuty.
3: Meghan Markle podzieliła się zdjęciami z rodzinnych wakacji w Portugalii. Na fotografiach widać księcia Harry'ego oraz ich dzieci, Archiego i Lilibet, podczas relaksu w luksusowym kurorcie Costa Terra. Sussexowie odwiedzili także rodzinny majątek Spencerów, gdzie złożyli kwiaty na grobie księżnej Diany. Podczas podróży spotkali się z królem Karolem III i królową Kamillą w rezydencji Highgrove. Policja z Jarosławia poszukuje 29-letniej Karoliny Gliniany, która zaginęła w Holandii. Ostatni raz skontaktowała się z rodziną 15 lipca, a od tego czasu nie ma z nią żadnego kontaktu. Funkcjonariusze opublikowali jej wizerunek i proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na jej temat. Karolina ma 160 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże.
2: W słowackich Tatrach Wysokich doszło do tragicznego wypadku. 21-letni taternik z Polski zginął podczas zejścia spod szczytu Wysokiej, spadając z wysokości około 150 metrów. Mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. To kolejny śmiertelny wypadek z udziałem Polaka w tym rejonie w ostatnich tygodniach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Porty Wielkiej Odessy zostały zablokowane po nasileniu rosyjskich ataków na cywilną żeglugę. Duże firmy żeglugowe, takie jak Maersk i MSC, wstrzymały zawijanie do portów Czarnomorska, Odessy i Piwdennego. Władze Ukrainy próbują odblokować szlak handlowy, ale eksport zboża spadł o 1/3. Rosyjskie ataki dronowe dotknęły również statki płynące do portów naddunajskich, co dodatkowo komplikuje sytuację. W powiecie włocławskim przeprowadzono akcję, podczas której zabezpieczono ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskiej akcyzy. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którym postawiono zarzuty przestępstw skarbowych. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 26 milionów złotych. Sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
2: Kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest temperatura wody użytej do zalewy. Optymalna to około 20 do 25 stopni Celsjusza, co przyspiesza fermentację i zachowuje strukturę warzyw. Warto również wybierać świeże, jędrne ogórki i dodać tradycyjne przyprawy, takie jak chrzan, czosnek czy koper. Dzięki temu nasze kiszonki będą cieszyć smakiem przez długie miesiące.
3: W polskich lasach trwa sezon na grzybobranie, a jednym z najchętniej zbieranych grzybów jest kania. Niestety, łatwo ją pomylić z muchomorem sromotnikowym, jednym z najbardziej trujących grzybów. Aby uniknąć tragicznych pomyłek, warto zwrócić uwagę na różnice, takie jak kapelusz i trzon. Pamiętajmy, że ostrożność może uratować zdrowie, a nawet życie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jarosław Kaczyński od ponad pół roku nie mieszka w swojej słynnej willi na Żoliborzu. Tymczasowo przeniósł się do kuzyna z powodu potężnego remontu u nowych sąsiadów. Podczas gdy ich część domu pięknieje, dom Kaczyńskiego wymaga pilnej opieki. Widać to po zaniedbanym ogrodzie i rozpadającym się daszku nad balkonem.
3: Mateusz Morawiecki, zanim stał się znanym politykiem, miał zupełnie inny wizerunek. Archiwalne zdjęcie z lat 80. pokazuje go z wąsami i fryzurą, które przypominają postać z serialu Magnum. Sam Morawiecki przyznał, że powrót do takiego zarostu nie spotkałby się z aprobatą jego żony. Zdjęcie opublikował w ramach akcji Movember, promującej profilaktykę zdrowotną.
2: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz, przewiduje poważny kryzys narodowy w Polsce, który określa jako brudną wojnę i narodową targowicę. Jego wizje sugerują, że prezydent Karol Nawrocki może ujawnić tajne raporty dotyczące współpracy z władzami komunistycznymi, co może wywołać polityczne zamieszanie. Jackowski porównał Nawrockiego do biblijnego Judasza, co wzbudziło wiele emocji i dyskusji.
3: Anna Komorowska, była pierwsza dama, podzieliła się wspomnieniem z wizyty w przychodni, które opisała w książce Pierwsze damy III Rzeczypospolitej. Podczas rejestracji do lekarza ortodonty, gdy zapytano ją o wiek dziecka, musiała chwilę się zastanowić, co wywołało zdziwienie pracowników. Komorowska tłumaczyła, że ma 5 dzieci, więc potrzebowała chwili na przeliczenie lat. Wspominała też ulgę, jaką poczuła po ostatniej wywiadówce, po 22 latach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Kancelaria Senatu wydała ponad 20 tysięcy złotych na usługi fryzjerskie i makijażowe.

0: hektopaskali. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz choć na chwilę.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Kalifornii trwa prawdziwy dramat, który mógłby być scenariuszem thrillera. David Anthony Burke, znany jako D4VD, stoi przed sądem oskarżony o morderstwo 14-letniej Celeste Rivas. Prokuratura twierdzi, że muzyk zabił dziewczynę, by ukryć ich niedozwoloną relację. W tle tej makabrycznej historii przewija się hit Romantic Homicide, co dodaje całej sprawie jeszcze bardziej mrocznego wydźwięku. Czyżby kariera młodego artysty miała zakończyć się w cieniu więziennych murów?
2: Grudziądz zamienił się w muzyczną stolicę Polski, gdy Lato z Radiem i Telewizją Polską zawitało nad Wisłę. Tłumy bawiły się przy dźwiękach największych gwiazd, a wieczór pełen był wzruszeń i energii. Edyta Górniak w stylizacji Pocahontas i Mary z Polski z odważnymi kreacjami przyciągnęły uwagę, a wspólne śpiewanie z Kobranocką i Perfektem porwało publiczność. Wakacyjna trasa nie zwalnia tempa i już za tydzień zawita do Poddębic. Robert Wolański zdecydował się sprzedać posiadłość, która była symbolem życiowej przemiany jego zmarłej żony, Agnieszki Maciąg. Dom w Górach Złotych, pełen wspomnień i emocji, trafił na sprzedaż. Ale nie szukajcie go na popularnych portalach. To transakcja off-market, dostępna tylko dla wybranych. Ponad 8 hektarów z prywatnym lasem, wzgórzem i potokiem czeka na nowego właściciela, który doceni luksus i spokój tego miejsca. Ciekawe, kto będzie miał szczęście zamieszkać w tej bajkowej rezydencji, z dala od fleszy i miejskiego zgiełku.
1: Oskar Wojciechowski, znany biznesmen, postanowił otworzyć się na temat swojego życia prywatnego w podcaście Macza Talks. Zdradził, że na alimenty dla swojej córki Hani przeznacza 20 tysięcy złotych miesięcznie, bo przecież lepiej kupić dom dla dziecka niż kolejne Lamborghini. Wspomniał też, że kredyt na luksusową posiadłość z Klaudią Halejcio został już spłacony, a ich rodzina to wzór harmonijnego patchworku. Cóż, niektórzy naprawdę wiedzą, jak żyć na wysokim poziomie i jeszcze się tym chwalić.
2: Andrzej Łapicki, legenda polskiego teatru, postanowił na starość zrobić coś, co wielu uznało za skandal. Ożenił się z 25-letnią teatrolożką, Kamilą Mścichowską. Polska patrzyła z niedowierzaniem, a media miały używanie. Dla Łapickiego to nie był kaprys, ale bunt przeciwko starości. Chciał pokazać, że życie nie kończy się na jubileuszach i laurkach, a miłość nie zna metryki. Jednak ta historia, pełna plotek i kontrowersji, przypomina, że czasem ostatni akt życia może być bardziej burzliwy niż elegancki ukłon.
1: Piotr Kupicha, lider zespołu Phil, nie czeka na emeryturę z ZUS-u, ponieważ woli inwestować w nieruchomości. Zamiast liczyć na państwowe wsparcie, buduje swoją finansową fortecę z mieszkań i ziemi. A kiedy nie zajmuje się inwestycjami, oddaje się swojej pasji do starych samochodów, które według niego pachną lepiej niż nowe. Wygląda na to, że Kupicha nie tylko śpiewa o uczuciach, ale też dobrze wie, jak zadbać o przyszłość. Teresa Lipowska, niezłomna gwiazda M jak Miłość, właśnie skończyła 89 lat i ani myśli o emeryturze. W dniu swoich urodzin pojawiła się na planie, bo jak sama mówi, praca to jej życiowe paliwo. Od 2000 roku wciela się w postać Barbary Mostowiak i nie zamierza z tego rezygnować, dopóki starczy jej sił. Wygląda na to, że spokojna emerytura w fotelu to dla niej czysta abstrakcja. W 1990 roku muzycy Judas Priest znaleźli się w centrum jednego z najbardziej absurdalnych procesów w historii rocka. Oskarżono ich o to, że ukryte komunikaty na płycie pchnęły dwóch nastolatków do samobójstwa. Sąd jednak uznał, że rzekome Doit było jedynie przypadkowym zlepkiem dźwięków, a nie celowym przekazem. Proces ten, choć kosztowny dla zespołu, stał się kluczowym momentem w walce z histerią wokół heavy metalu i pokazał, że czasem to nie muzyka, a życie pisze najtrudniejsze scenariusze. Zanurzmy się w basenie tajemnic. Śmierć Briana Jonesa, założyciela The Rolling Stones, w 1969 roku wciąż budzi emocje i spekulacje. Choć oficjalnie uznano to za nieszczęśliwy wypadek, nowe wyznania mówią o morderstwie, a głównym podejrzanym staje się Frank Thorogood. Co ciekawe, mimo znikających dowodów i luk w śledztwie, policja nie wznowiła dochodzenia. Na domiar złego, pożegnalny koncert w Hyde Parku zakończył się makabrycznie, gdy zamiast majestatycznego lotu białych motyli, martwe owady spadały na głowy fanów. Tajemnice rocka nigdy nie gasną. Richie Blackmore, znany z ciętego języka, tym razem zaskoczył wszystkich, chwaląc Randy'ego Rhoadsa. Stwierdził, że Rhoads wyprzedzał swoje czasy, co w ustach byłego członka Deep Purple brzmi jak najwyższy komplement. Rhoads, który zginął tragicznie w katastrofie lotniczej w wieku zaledwie 25 lat, może doczekać się pomnika w swoim rodzinnym mieście. Petycja w tej sprawie zebrała już ponad 6 tysięcy podpisów, a projekt zakłada imponującą statuę otoczoną wodą i ławkami.
2: Richie Edwards, gitarzysta Manic Street Preachers, zniknął w 1995 roku, zostawiając za sobą walizkę, leki na depresję i pudełko z prezentami dla byłej dziewczyny. Jego samochód znaleziono przy moście Severn, ale ciała nigdy nie odnaleziono. Policja popełniła błąd w śledztwie, myląc godziny na bilecie parkingowym, co sugeruje, że Richie mógł planować ucieczkę pod osłoną nocy. Mimo oficjalnego uznania go za zmarłego w 2008 roku, jego duch wciąż żyje w muzyce zespołu, który wydał album z jego tekstami w 2009 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1006 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 28 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą 29 stopni i zachmurzenie całkowite. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zakończyły się poszukiwania 14-letniego Mateusza, który zaginął w Wiśle 21 czerwca. Jego ciało odnaleziono kilka dni później w pobliżu Mostu Gdańskiego. Rodzina chłopca organizuje zbiórkę na transport ciała do Ukrainy, gdzie planują pochować go wśród krewnych. Wciąż czekają na decyzję prokuratury w sprawie wydania ciała. Przed Sądem Okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama C., oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa drugiego członka załogi. Mowy końcowe zostały opóźnione z powodu nieobecności kluczowych świadków. Sąd wyznaczył nowy termin rozprawy na 24 września, a świadkowie mają zostać doprowadzeni przez policję. Adam C. przyznał się do winy, tłumacząc swoje działania mieszanką alkoholu i leków. Dwie były księgowe Sądu Rejonowego w Pułtusku zostały skazane przez Sąd Okręgowy w Łomży na 1,5 roku więzienia za oszustwa i fałszowanie dokumentów. Muszą także zwrócić Skarbowi Państwa ponad 1 100 000 zł. Dodatkowo nałożono na nie zakaz wykonywania zawodu księgowego przez 5 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Na warszawskim Targówku doszło do groźnego wypadku. 3-letni chłopiec został potrącony przez 17-letniego chłopaka jadącego hulajnogą elektryczną. Dziecko trafiło do szpitala, a świadkowie zatrzymali nastolatka i przekazali go policji. Funkcjonariusze badają okoliczności zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Najwyższa Izba Kontroli krytykuje warszawskie urzędy za brak skutecznego nadzoru nad zanieczyszczonymi gruntami. Mieszkańcy nowych osiedli mogą nieświadomie zamieszkiwać na skażonych terenach, co stanowi zagrożenie dla zdrowia. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że problem dotyczy między innymi Ursusa i Pragi Północ, gdzie nie prowadzono pełnej identyfikacji zanieczyszczeń. Izba apeluje o wzmocnienie nadzoru i uzupełnienie rejestru skażonych terenów.
2: Na drodze krajowej numer 60 w miejscowości Gostkowo doszło do tragicznego wypadku. Tesla zderzyła się z ciągnikiem rolniczym, w wyniku czego zginął 29-letni kierowca samochodu osobowego. Droga jest całkowicie zablokowana, a policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn zdarzenia. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin.
1: Na warszawskim Targówku doszło do ogromnego pożaru, który zniszczył salony samochodowe i warsztaty przy ulicy Krasnobrodzkiej. Z ogniem walczyło aż 196 strażaków, a akcja trwała wiele godzin. Spłonęły budynki, samochody oraz wyposażenie, a straty mogą sięgać milionów złotych. Przyczyny pożaru bada policja pod nadzorem prokuratury. Warszawa rozważa rozszerzenie swoich granic, a w centrum uwagi znalazło się Piaseczno. To podwarszawskie miasto, liczące ponad 50 tysięcy mieszkańców, nie wyklucza przyłączenia do stolicy, choć na razie woli współpracować w ramach metropolii warszawskiej. Władze Piaseczna podkreślają, że dobra komunikacja z Warszawą jest kluczowa, ale nie wymaga administracyjnego połączenia. Tymczasem inne gminy z tak zwanego obwarzanka warszawskiego zdecydowanie opowiadają się za zachowaniem autonomii.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Tatrach panują zimowe warunki, mimo że mamy środek lata. Ratownicy TOPR apelują o unikanie górskich wypraw z powodu śniegu i słabej widoczności. Tymczasem we wschodniej Polsce IMGW ostrzega przed intensywnymi burzami. Poprawa pogody spodziewana jest dopiero pod koniec tygodnia. Górnik Zabrze rozpoczął sezon Ekstraklasy od zwycięstwa nad Śląskiem. Wrocław 2-1. Choć początkowo przegrywali, zdołali odrobić straty dzięki bramce Iwana i Kijadiniego. Mecz przyciągnął około 26 tysięcy kibiców, a obie drużyny pokazały się z walecznej strony. Najnowsze dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego pokazują spadek liczby udzielanych sakramentów i uczestników lekcji religii. W seminariach brakuje kandydatów na księży, a liczba kleryków spadła do 984 osób. Wskaźnik dominicantes, czyli osób uczestniczących w mszach, wyniósł około 29,5%, co jest niewielkim wzrostem w porównaniu do roku poprzedniego. Największy spadek odnotowano w przypadku sakramentu bierzmowania, który przyjęło o około 27,5% mniej młodych ludzi niż rok wcześniej. Na drodze ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda, chcąc ominąć korek, zawrócił i jechał pod prąd korytarzem życia. Policja szybko namierzyła sprawcę, który otrzymał mandaty na łączną kwotę 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W ośrodku nadmorskim odbyły się animacje i zabawy na świeżym powietrzu. Uczestnicy mogli spróbować swoich sił w rozbrajaniu sejfu czy wyścigach w workach jutowych. Na miejscu dostępne były także strefy relaksu, w tym spa i sauny. Ośrodek oferuje również bezpośrednie wyjście na plażę. całej Polsce, w tym w Białymstoku, obserwujemy rekordowy wzrost liczby kandydatów na studia. To efekt reformy edukacyjnej, która wprowadziła do szkół wyjątkowo liczne roczniki. Niestety, akademiki nie są przygotowane na taką sytuację, co oznacza, że wielu studentów będzie musiało szukać alternatywnych miejsc zakwaterowania. W Białymstoku liczba kandydatów wzrosła o 2500, a dostępnych jest jedynie 300 miejsc w akademikach.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają umiarkowane zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1006 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 28 stopni z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 30 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Wakacje mają swój własny rytm. Gorący, niespieszny, bliski.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: PKN Orlen zanotował aż 93% spadek zysku netto, co jest jednym z głównych wniosków z raportu o wynikach finansowych spółek Skarbu Państwa. Choć banki, takie jak PKO BP i Bank Pekao, osiągnęły rekordowe zyski, inne giganty, jak KGHM i PZU, borykają się z poważnymi problemami. KGHM zmaga się z rosnącymi kosztami wydobycia, a PZU odnotowało spadek udziału w rynku majątkowym. Raport Oczekiwania versus Rzeczywistość wskazuje, że mimo dobrych wyników finansowych, spółki stoją przed strategicznymi wyzwaniami. PGE planuje inwestycje w zieloną energię, a Orlen optymalizuje swój program Nowa Chemia. Dostępność mieszkań w Polsce poprawiła się, wyprzedzając wielu sąsiadów z Europy Środkowej. Według danych OECD w pierwszym kwartale 2026 roku wskaźnik relacji cen mieszkań do dochodów wyniósł 97 punktów. To lepszy wynik niż w 2015 roku, a także poprawa w porównaniu do 2 lat temu. Polska jest jednym z liderów w Europie pod względem liczby nowych mieszkań oddawanych do użytku. W 2024 roku oddano 5,3 mieszkania na 1000 mieszkańców. Mimo wzrostu popytu, ceny nie wzrosły drastycznie dzięki dużej aktywności deweloperów.
2: Rząd Donalda Tuska planuje przyjąć specjalną ustawę pomocową dla osób oszukanych w programie Czyste Powietrze. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku i przenieść odpowiedzialność za oszustwa na nieuczciwe firmy. Poszkodowani będą musieli zgłosić sprawę organom ścigania, co pozwoli na zawieszenie egzekucji długu. Ustawa obejmie ponad 600 spraw, a wartość oszustw szacuje się na około 280 milionów złotych. Dodatkowo nowe prawo umożliwi rozłożenie na raty zobowiązań finansowych dla osób, które muszą zwrócić dotacje z innych przyczyn.
1: Rząd planuje waloryzację emerytur i rent o około 3,5% od marca przyszłego roku. Minimalna emerytura wzrośnie do ponad 2047 zł brutto. Na podwyżki oraz wyższe 13 i 14 emerytury przeznaczone zostanie niecałe 17 miliardów złotych. Pełną kwotę 14 emerytury otrzymają osoby z podstawowym świadczeniem do 2900 zł brutto. Dla wyższych emerytur obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę. Projekt Godna Emerytura pozostaje wstrzymany, co czyni waloryzację procentową najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem.
2: Po śmierci właściciela konto bankowe zostaje zablokowane, a dostęp do środków wymaga postępowania spadkowego. Istnieje jednak prostsze rozwiązanie – dyspozycja wkładem na wypadek śmierci. Pozwala ona wskazanym bliskim na szybką wypłatę części środków, omijając procedury spadkowe. Mechanizm ten ma limit kwotowy i obejmuje tylko najbliższą rodzinę. Złożenie dyspozycji w banku to sposób na zabezpieczenie bliskich przed biurokracją i długim oczekiwaniem na pieniądze. Warto o tym pamiętać, by uniknąć problemów w przyszłości.
1: Korea Aerospace Industries chce wziąć udział w brytyjskim programie wymiany samolotów Hawk. Proponują RAF-owi model TF-50, który jest zaawansowanym odrzutowym samolotem szkolnym. TF-50 może służyć zarówno do szkolenia pilotów myśliwców, jak i w zespole pokazowym Red Arrows. Brytyjski przegląd obronny z 2025 roku zalecił zastąpienie obecnych samolotów Hawk nowym systemem szkolnym. Koreańczycy podkreślają, że ich oferta opiera się na sprawdzonej konstrukcji, ale konkurencja ma silne argumenty przemysłowe. Polska, jako użytkownik FA-50, może być dodatkowym atutem koreańskiej propozycji.
2: Beta Technologies zaprezentowała nowy bezzałogowy samolot MV-250, który może przewozić prawie tonę ładunku na odległość ponad 460 km. Dzięki pionowemu startowi maszyna nie potrzebuje klasycznego pasa startowego, co pozwala jej działać z niewielkich placów czy okrętów. MV-250 wyposażony jest w hybrydowy napęd i system autonomii Matrix firmy Sikorsky, co umożliwia samodzielne wykonywanie misji. Samolot ma być wykorzystywany do transportu amunicji, środków medycznych, a w przyszłości także do ewakuacji rannych. Obecnie MV-250 jest w fazie rozwoju i nie został jeszcze przyjęty do regularnej służby.
1: Rosja złożyła Indiom propozycję wspólnej produkcji czołgu T-90MS. To najnowsza wersja eksportowa, która może znacząco wzmocnić indyjskie siły pancerne. Współpraca ma na celu głębszy transfer technologii i wiedzy, co wpisuje się w inicjatywę Make in India. Indie już wcześniej zamówiły 464 czołgi T-90MS, a teraz mogą rozpocząć ich produkcję na miejscu. Nowy model oferuje zaawansowane rozwiązania technologiczne, w tym mocniejszy silnik i lepsze opancerzenie. To kolejny krok w długotrwałej współpracy obronnej między Rosją a Indiami. Amerykańskie wojsko planuje od 2027 roku zaostrzyć zasady dotyczące pochodzenia materiałów używanych w produkcji sprzętu wojskowego. Firmy będą musiały dokładnie dokumentować źródła surowców, takich jak metale czy baterie. To wyzwanie dla polskich producentów, którzy muszą zapewnić pełną przejrzystość łańcucha dostaw. Nowe przepisy mogą jednak otworzyć drzwi do amerykańskich kontraktów, jeśli spełnią one wymagania. Pentagon chce ograniczyć zależność od krajów uznawanych za ryzykowne, co może zwiększyć znaczenie dostawców z Europy, w tym Polski. Dla polskich firm to szansa, ale wymaga inwestycji w audyty i nowe technologie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1005 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 27 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Warszawie termometry pokażą 30 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda w 165. odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już 7 sierpnia o 17.20 na TVP 2 zobaczymy, jak Hancer i Cichan stają w obliczu dramatycznych wydarzeń. Hancer, mimo groźby poronienia, nie zdradza Cichanowi, że to on jest ojcem jej dziecka. Cichan, pełen troski, ratuje ją, gdy zaczyna krwawić i zabiera do szpitala. Mimo że spędza przy jej łóżku całą noc, Hancer uparcie trzyma się swojego kłamstwa. Tymczasem Bejza odkrywa, że Hancer jest w ciąży i planuje zemstę. Cichan, coraz bardziej przekonany o swojej niewinności, opuszcza szpital z myślą, że nie jest ojcem dziecka. To odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów, którego nie można przegapić.
2: M jak miłość wciąż trzyma w napięciu. Anna Mucha, czyli serialowa Magda Budzyńska, nie ma jeszcze wakacji. Wciąż pracuje na planie, podczas gdy jej koleżanka, Katarzyna Cichopek, już odpoczywa. Nowe odcinki, które powstają teraz, widzowie zobaczą dopiero pod koniec roku. W nadchodzącym sezonie Magda będzie wspierać Andrzeja w kancelarii, a ich relacje mogą skomplikować się przez zazdrość Pauliny Jabłońskiej. Mucha zdradziła, że scenarzyści przygotowali wiele emocjonujących zwrotów akcji. Serial powróci na antenę TVP 2 już we wrześniu. Czekają nas niezapomniane chwile z ulubionymi bohaterami.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. Mostowiakowie, znani z przetrwania najtrudniejszych chwil, staną przed kolejnymi wyzwaniami. Artur Rogowski, dotąd przykładny mąż, zdradzi Marysię, co wywoła kryzys w całej rodzinie. Pojawienie się tajemniczej kobiety w grabinie, która chce przejąć sad Lucjana, dodatkowo skomplikuje sytuację. Paweł Zduński, po śmierci Franki, będzie próbował odnaleźć się jako samotny ojciec, a jego relacja z Agnes stanie się coraz bliższa. Nowy sezon obiecuje wiele zwrotów akcji i emocjonujących momentów. Mostowiakowie będą musieli zjednoczyć siły, by stawić czoła nadchodzącym problemom. Na Wspólnej odcinek 4258 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już 5 sierpnia o 20.15 na TVN dowiemy się, czy Andrzej Brzozowski trafi za kratki za udział w aferze z lewymi dyplomami. Krzysztof Smolny dzięki dziennikarskiemu śledztwu zdobył dowody na przestępstwo Andrzeja. Smolny stanie twarzą w twarz z Andrzejem, zapowiadając, że prawda wyjdzie na jaw. Basia, była żona Andrzeja, staje przed trudnym wyborem. Jak powiedzieć dzieciom o możliwym aresztowaniu ojca? To jedna z największych afer w historii serii, która może zrujnować życie Brzozowskiego. Tymczasem w redakcji Kraju Sandra zaczyna podejrzewać, że Smolny i Marcelina coś ukrywają. Czy prawda o Andrzeju wstrząśnie rodziną Basi?
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach.
1: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc Elpeni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany. W 4261 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas emocjonujący moment, gdy Beata, grana przez Katarzynę Ptasińską, urodzi zdrową dziewczynkę. Niestety, radość z narodzin przyćmi tragiczna wiadomość o śmierci Marii Zięby. Paweł, mąż Beaty, dowiaduje się o zgonie Nestorki rodu w chwili, gdy jego żona zaczyna rodzić. W obawie przed stresem, który mógłby zaszkodzić Beacie, postanawia zataić tę informację. Poród przebiega pomyślnie, a nowonarodzona dziewczynka otrzymuje imię Marysia, na cześć zmarłej. Odcinek zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 20.15 na antenie TVN. W kolejnym odcinku Beata dowie się o śmierci Marii od Włodka, co będzie dla niej ogromnym wstrząsem. Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje fanów sięgają zenitu. Ilona Ostrowska, odtwórczyni roli Lucy, zdradziła, że nowe odcinki zaskoczą widzów. Choć dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, wiadomo, że serial pojawi się na antenie telewizji polskiej tej jesieni. Ostrowska przyznała, że sukces Rancha był dla niej zaskoczeniem, a popularność serialu zmieniła jej życie. Aktorka wspomina, jak fani przynosili jej kwiaty i wiersze, a prywatność stała się luksusem. Teraz z pełną świadomością czeka na powrót serialu, który stał się fenomenem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 27 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1004 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na dworcu w Magdeburgu niemiecka policja zatrzymała 54-letniego Polaka, poszukiwanego trzema nakazami aresztowania. Mężczyzna nie zapłacił grzywien w wysokości 2400 euro, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Teraz spędzi 60 dni w areszcie, jako zastępczą karę pozbawienia wolności. To kolejny przypadek, gdy Polacy wpadają w ręce niemieckiej policji podczas rutynowych kontroli. W Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych złożono projekt ustawy BRRRT-Act, który ma zatrzymać wycofywanie samolotów A-10 Thunderbolt II. Ustawa wymaga utrzymania co najmniej 126 maszyn do końca roku budżetowego 2033. Projekt zakłada, że redukcja floty będzie możliwa dopiero po wprowadzeniu formalnie zatwierdzonego następcy. Inicjatywa ma na celu odwrócenie wcześniejszych decyzji Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych dotyczących redukcji floty A-10.
3: Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej. Brygada ta, wyposażona w systemy Patriot, odgrywa kluczową rolę w obronie Polski i wschodniej flanki NATO. Podczas wizyty generał podkreślił, że nowoczesna technologia jest skuteczna tylko wtedy, gdy wspiera ją dobrze wyszkolony personel. Wprowadzenie nowego uzbrojenia ma jeszcze bardziej wzmocnić potencjał obronny kraju. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wdrożenie systemu Inteligentna Granica na wschodniej granicy Polski. Nowa technologia, oparta na sztucznej inteligencji, ruszy już w sierpniu i ma zrewolucjonizować monitorowanie granicy. Dzięki inwestycjom skuteczność ochrony granicy z Białorusią osiągnęła 100%, a liczba nielegalnych przekroczeń spadła do zera. To odpowiedź na rosnące wyzwania związane z presją migracyjną i działaniami hybrydowymi.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Niemiecka brygada na Litwie, kluczowy projekt ministra obrony Borisa Pistoriusa, napotyka poważne trudności kadrowe. Wewnętrzne dokumenty Bundeswehry wskazują na dramatyczne braki w liczbie żołnierzy, co zagraża terminowemu osiągnięciu gotowości bojowej. Mimo oficjalnych zapewnień o postępach, liczba ochotników jest niewystarczająca, a ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązkowych powołań. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania wiarygodność Niemiec w ramach NATO i bezpieczeństwo państw bałtyckich.
2: Latem powinniśmy pić więcej wody niż standardowe 2 litry dziennie. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że zapotrzebowanie na płyny jest indywidualne i zależy od masy ciała, temperatury oraz aktywności fizycznej. W upalne dni dorosłe osoby mogą potrzebować nawet do 4 litrów płynów dziennie. Ważne jest, by pić regularnie, zanim poczujemy pragnienie, a także sięgać po owoce i warzywa bogate w wodę.
3: Psy widzą świat w zaledwie 5 kolorach – niebieskim, zielonym, szarym, białym i czarnym. Znana weterynarz Dorota Sumińska tłumaczy, że ich percepcja różni się od ludzkiej, co obala wiele mitów na temat psiego wzroku. Czworonogi nie dostrzegają większości barw, które widzimy my, co wpływa na ich postrzeganie rzeczywistości.
2: Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do poważnego zagrożenia. Policja z Goleniowa szybko zidentyfikowała sprawcę i nałożyła na niego mandaty o łącznej wartości 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze podkreślają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Łodzi rozbili grupę zajmującą się kradzieżami aut z systemem bezkluczykowym. W akcji zatrzymano 4 mężczyzn i odkryto miejsce demontażu pojazdów w województwie kujawsko-pomorskim. Odzyskano skradzione Audi o wartości 130 tysięcy złotych. Wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
3: Testy psychologiczne, choć nie mają wartości diagnostycznej, cieszą się dużą popularnością jako forma rozrywki. Wybierając jednego z 4 ptaków – orła, wróbla, papugę lub sikorkę – można odkryć symboliczne znaczenie ciemnych stron swojego charakteru. Orzeł symbolizuje siłę, ale i dominację, wróbel prostotę, lecz także zazdrość, papuga kreatywność, ale i próżność, a sikorka – spokój, choć czasem skrytą manipulację. Pamiętajmy, że to tylko zabawa, która może skłonić do refleksji nad sobą.
2: W Oleśnicy doszło do napadu z użyciem pistoletu pneumatycznego. 46-letni mężczyzna wtargnął do mieszkania, steroryzował lokatorów i ukradł wartościowe przedmioty. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, przy którym znaleziono narkotyki. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.
3: Jeśli pająki w domu spędzają Wam sen z powiek, mamy prostą radę. Wystarczy rozłożyć kasztany na parapetach i w rogach pomieszczeń. Ich zapach skutecznie odstrasza te niechciane owady. Pamiętajcie, by regularnie wymieniać kasztany, ponieważ z czasem tracą swoją moc.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Rząd Donalda Tuska nie planuje zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Minister do spraw równości Katarzyna Kotula wskazuje na nierówny podział obowiązków domowych jako jeden z powodów. Na ulicach zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że kobiety powinny mieć prawo do wcześniejszej emerytury. Inni proponują równe traktowanie, zwłaszcza dla kobiet bez dzieci. Dyskusja trwa, a temat budzi wiele emocji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 27 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1006

0: obaj znaczą zbyt wiele. Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Wiecie, gdzie sztuczne odchody stają się narzędziem walki o klimat. Andziax, znana influencerka, znalazła się w centrum uwagi. Jej willa i butik zostały zaatakowane przez aktywistów, co przyniosło jej nie tylko rozgłos, ale i falę hejtu. W odpowiedzi na wulgarne wiadomości i groźby, Andziax zapowiada, że nie pozwoli, by popaprańcy zastraszali ją i jej rodzinę. Zdeterminowana, by każdy z hejterów poniósł konsekwencje, obiecuje, że nie cofnie się przed niczym, by bronić swojego dobrego imienia.
1: Prime Video zaskakuje fanów science fiction, prezentując pierwszy zwiastun serialu Blade Runner 2099. W tej futurystycznej opowieści Los Angeles odbudowuje się bez pomocy ludzi, a Hunter Schafer i Michelle Yeoh wyruszają na niebezpieczną misję. Serial zadebiutuje 25 listopada, a za jego produkcję odpowiadają Silka Luisa i legendarny Ridley Scott. Ciekawe, czy nowa odsłona dorówna kultowemu oryginałowi. Danuta Martyniuk, żona króla disco polo, Zenona Martyniuka, świętuje 58. urodziny w wielkim stylu. W sieci pojawiły się zdjęcia, które pokazują, że czas dla niej stanął w miejscu. Zmysłowe fotografie w bieliźnie i eleganckich sukniach sprawiają, że niejedna młodsza koleżanka może tylko pozazdrościć. Danuta nie tylko schudła ponad 20 kg, ale i udowodniła, że wiek to tylko liczba, a medycyna estetyczna to jej najlepszy przyjaciel. Dominika Chorosińska, była aktorka, a obecnie posłanka PiS, wraz z mężem Michałem postanowili podzielić się swoimi przemyśleniami na temat małżeństwa w TV Trwam. Internauci nie pozostawili na nich suchej nitki, przypominając skandal z 2006 roku, kiedy to Chorosińska zaszła w ciążę z kochankiem. Hipokryzja? Może, ale kto by się tym przejmował, gdy można moralizować na kanapie telewizyjnej? Ciekawe, czy ich przepis na udane małżeństwo zawiera składnik zapomnij o przeszłości.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Na warszawskich Powązkach, gdzie spoczywają gwiazdy, nagrobki stają się prawdziwymi dziełami sztuki. Emil Karewicz, znany z roli Hermana Brunera, ma nagrobek z napisem The End i odlewem twarzy, który trudno przeoczyć. Obok niego Paweł Królikowski, którego nagrobek zdobi pęknięcie w kształcie krzyża. I cytat: słońcem jest dla mnie twój uśmiech. Tomasz Stańko i Emilian Kamiński również mają pomniki, które opowiadają ich historię. Jeden przypomina głośnik, drugi teatralną scenę. Cóż, nawet po śmierci gwiazdy wiedzą, jak przyciągnąć uwagę.
0: Joanna Trzepiecińska, znana jako Szalona Alutka z Rodziny Zastępczej, postanowiła ostudzić nadzieje fanów na powrót serialu. Choć kiedyś z entuzjazmem mówiła o możliwości powrotu, teraz stwierdziła, że pomysł na babcię Alutkę nie ma sensu. Aktorka podkreśla, że choć sympatia widzów jest dla niej miła, to nie widzi siebie w roli szalonej babci. Cóż, wygląda na to, że Alutka pozostanie jedynie wspomnieniem z dzieciństwa. Julia von Stein, znana z zamiłowania do medycyny estetycznej, przyznała, że zeszłoroczny lifting twarzy nie spełnił jej oczekiwań. Celebrytka wyznała, że operacja, która trwała ponad 9 godzin, miała być cudownym rozwiązaniem, ale zamiast tego odebrała jej możliwość uśmiechu. Mimo rozczarowania, Julia nie rezygnuje i planuje kolejną operację, tym razem z innym chirurgiem. Tymczasem lekarz, który przeprowadzał poprzedni zabieg, zapowiada kroki prawne, broniąc swojego dobrego imienia. Cóż, wygląda na to, że w świecie celebrytów nawet uśmiech może być luksusem.
1: Ola Wiśniewska w szczerym wywiadzie opowiedziała o swoim rozwodzie z Michałem Wiśniewskim. Okazuje się, że ich 5-letni syn Falko w poszukiwaniu kontaktu z tatą coraz częściej prosi o piosenki ich troje. Tymczasem Michał już zdążył związać się z Mandaryną, co dodaje pikanterii całej sytuacji. Ola, mimo trudnych chwil, nie zamyka się na nową miłość, choć o ponownym macierzyństwie nie chce słyszeć. Cóż, życie celebrytów potrafi być bardziej zawiłe niż niejedna telenowela.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Maria Prokop, znana instruktorka jogi, wkracza na telewizyjne salony jako prowadząca nowego programu Wielka Miłość w Małym Mieście na Polsacie. Program obiecuje być oazą autentyczności, gdzie single będą szukać miłości bez scenariuszy i sztucznych wyzwań. Prokop, zamiast mentorki, ma być przyjaciółką uczestników, oferując im wsparcie i słuchając ich sercowych rozterek. Choć casting był dla niej bardziej stresujący niż występ na żywo, jej naturalność zdobyła serca produkcji. Stevie Ray Vaughan, legendarny gitarzysta bluesowy, znany był z tego, że jego koncerty przypominały bardziej pole bitwy niż występy muzyczne. Grał na strunach tak grubych, że mogłyby służyć jako kable do basu, co skutkowało krwawymi opuszkami palców. Jego technik, René Martinez, musiał ratować sytuację, używając kleju błyskawicznego i sody oczyszczonej, by dosłownie sklejać skórę z powrotem na palcach. Dopiero pod koniec kariery Vaughan zdecydował się na cieńsze struny, co pozwoliło mu grać bez bólu i rezygnować z drastycznych metod naprawy dłoni. Kto by pomyślał, że przypadkowy błąd basisty U2 stanie się początkiem jednego z największych hitów zespołu? New Year's Day, inspirowane polską walką o wolność, zyskało międzynarodową sławę. Choć początkowo miało być miłosnym wyznaniem Bono dla żony. A co z teledyskiem? Zamiast muzyków na koniach mamy szwedzkie nastolatki, bo gwiazdy rocka nie noszą kalesonów. I tak oto, dzięki przypadkowi i odrobinie ironii, powstał hymn Solidarności, który na zawsze połączył U2 z Polską.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1005 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 26 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 28 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Temperatura dziś nie pozostawia złudzeń. To lato w pełnej krasie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W czwartek rano na warszawskim Targówku wybuchł pożar, który zniszczył halę przy ulicy Krasnobrodzkiej. Spłonęły warsztaty, salony samochodowe oraz dziesiątki aut. W akcji gaśniczej uczestniczyło 196 strażaków i 67 pojazdów. Straty mogą sięgać milionów złotych, a przyczyny pożaru badają śledczy.
2: Ten weekend pogoda w Polsce znacznie się poprawi. W sobotę deszcz prawie ustąpi, a w niedzielę czeka nas prawdziwie wakacyjna aura z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni. Jednak w zachodnich regionach kraju mogą wystąpić burze i opady gradu. Wschodnia część Polski będzie cieszyć się słoneczną pogodą i wysokimi temperaturami. Nowi mieszkańcy warszawskich osiedli dowiadują się o skażeniu gruntów dopiero po przeprowadzce. Najwyższa Izba Kontroli ostro krytykuje stołeczne urzędy za brak nadzoru nad historycznymi zanieczyszczeniami ziemi. Władze Ursusa i Pragi Północ nie zdołały skutecznie zidentyfikować zagrożonych terenów. Najwyższa Izba Kontroli zaleca prezydentowi Warszawy oraz odpowiednim urzędom zacieśnienie nadzoru i aktualizację rejestru skażonych obszarów. 19-latek zlekceważył sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i został zatrzymany przez policję w Łychowie za przekroczenie prędkości. Mimo że do końca zakazu pozostało tylko 5 dni, młody kierowca zdecydował się wsiąść za kierownicę. Następnego dnia sąd w trybie przyspieszonym wydał surowszy wyrok, zakazując mu jazdy na kolejne 3 lata. Policja przypomina, że łamanie sądowego zakazu to poważne przestępstwo.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Sąd okręgowy w Łomży skazał 2 kobiety za fałszowanie dokumentów i oszustwa na szkodę Sądu Rejonowego w Kołtusku. Monika S. i Małgorzata K. otrzymały wyroki 1 roku i 6 miesięcy więzienia oraz grzywny. Muszą też zwrócić ponad 1 100 000 złotych Skarbowi Państwa. Dodatkowo przez 5 lat nie mogą pracować przy finansach. Wyrok nie jest prawomocny. Ksiądz Rafał Głowczyński, znany jako ksiądz z osiedla, zamiast odpoczywać na urlopie, postanowił podjąć się ciężkiej pracy fizycznej. Od poniedziałku będzie sprzątał toalety, pracował na budowie i w gospodarstwie, by zebrać fundusze na wyjątkową barkę klubokawiarnię na Wiśle. Miejsce to ma być otwarte dla wszystkich, bez cennika, alkoholu i telefonów. Pracę zakończy 4 sierpnia, a następnie wyruszy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. W Lipnicy Murowanej w Małopolsce zaobserwowano zjawisko przypominające trąbę powietrzną. Nagranie ukazujące obracający się lej, który prawdopodobnie dotknął ziemi, szybko zyskało popularność w sieci. Specjaliści analizują materiał, ale na razie nie potwierdzono żadnych zniszczeń ani ofiar. Tornada w Polsce są rzadkie, ale najczęściej występują latem. Mieszkańcy Katowic i okolic mają wiele opcji na szybki wypad nad wodę. W promieniu 1 godziny jazdy samochodem znajdziemy kilkanaście nowoczesnych kąpielisk z piaszczystymi plażami i bogatą infrastrukturą. Na przykład Dolina Trzech Stawów, zaledwie 10 minut od centrum, oferuje wodny plac zabaw i trasy rowerowe. Sezon kąpielowy trwa do końca sierpnia, a bezpieczeństwo zapewniają ratownicy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Żorach na Śląsku doszło do groźnego wypadku. 50-letni czteroletni kierowca stracił panowanie nad samochodem. Uderzył w drzewo, które wyrwał z ziemi, a następnie wjechał w zaparkowany pojazd. Na szczęście mężczyzna nie doznał poważnych obrażeń i był trzeźwy. Policja ukarała go mandatem za niedostosowanie prędkości do warunków na drodze. Rozpoczął się nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. W piątkowym meczu Pogoń Szczecin zmierzyła się z Legią Warszawa. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Legii 1-0, a decydującego gola strzelił Zoran Arsenic w doliczonym czasie gry. Trybuny były pełne, a kibice mogli cieszyć się emocjonującym widowiskiem. Na drodze ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda, chcąc ominąć korek, zawrócił i pojechał pod prąd korytarzem życia. Policja szybko ustaliła sprawcę, który został ukarany mandatem w wysokości 8 000 zł i 23 punktami karnymi. Funkcjonariusze przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzył nowoczesną strefę spa, dostępną dla gości od 15 lipca. W ofercie znajdują się zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyjne, w tym masaże i rytuały na ciało. To kolejny krok w rozbudowie kompleksu, który od czerwca sukcesywnie udostępnia nowe atrakcje. Hotel oferuje już przestronne pokoje, restauracje oraz park wodny Tropicana.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Jeleniej Górze trwa intensywne poszukiwanie osoby, która umieściła miny przeciwpiechotne z czasów II wojny światowej w pobliżu galerii handlowej. Wcześniej zatrzymany 34-letni mężczyzna został zwolniony i nie postawiono mu zarzutu. Ewakuowano 170 osób, a służby zabezpieczyły 2 niebezpieczne przedmioty. Policja apeluje o pomoc w ujęciu sprawcy.
1: Bezpośrednie połączenia kolejowe z Polski do Austrii cieszą się rosnącą popularnością. Pociągi Intercity Danubius i Porta Morawica oferują komfortowe podróże do Wiednia i Grazu. Choć standard polskich wagonów bywa rozczarowujący, a wagon restauracyjny dołączany jest dopiero w Czechach, podróż przebiega bez zakłóceń. Wiedeń przyciąga turystów darmowymi atrakcjami, takimi jak ogrody Pałacu Schönbrunn, które warto odwiedzić z samego rana.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1005 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 26 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 29 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Gorąco, ale z umiarem. Lato, które nie przytłacza, a otula.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Artiom Rudnevs, były król strzelców ekstraklasy, wraca do świata futbolu. Po niemal 8 latach nieobecności Łotysz dołączył do Akademii Piłkarskiej w Dyneburgu jako trener drużyny do lat 13. Jego decyzja o zakończeniu kariery w 2017 roku była spowodowana względami osobistymi. Teraz ponownie angażuje się w piłkę nożną, choć jego życie prywatne wciąż pozostaje w cieniu.
1: Karol Świderski i Bartosz Bereszyński wracają do Ekstraklasy, wzmacniając odpowiednio Widzew i Motor. Obaj piłkarze, po latach gry za granicą, deklarują, że wciąż mają wiele do zaoferowania i chcą podnieść poziom polskiej ligi. Świderski podpisał 3-letni kontrakt z Widzewem, a Bereszyński 2-letni z Motorem. Ich powroty to jedne z najgłośniejszych transferów tego lata w polskiej piłce. Rodrigo Conceicao, syn legendarnego piłkarza Sergio Conceicao, dołącza do Jagiellonii Białystok. Portugalczyk podpisał 2-letni kontrakt z klubem z Podlasia, licząc na rozwój i promocję w polskiej ekstraklasie. Młody obrońca z doświadczeniem w FC Porto chce udowodnić swoją wartość na boisku, mierząc się z presją słynnego nazwiska. Rodrigo wierzy, że polska liga to dobre miejsce do pokazania swoich umiejętności. GK z Katowice po 23 latach wrócił do europejskich rozgrywek, mierząc się z MSK Żilina w eliminacjach Ligi Konferencji. Mimo porażki 2-1, kibice Gieksy zrobili furorę swoim dopingiem, który zachwycił całą Europę. Nagrania z ich występów szybko zdobyły popularność w mediach społecznościowych. Rewanżowy mecz odbędzie się 30 lipca w Katowicach.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Klaudia Zwolińska, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, zajęła dopiero 10 miejsce w swojej koronnej konkurencji K1 na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City. Polka nie ukrywa rozczarowania, ale zapowiada analizę swojego występu. Tymczasem Michał Pasiut zdobył srebrny medal w K1, osiągając największy sukces w swojej karierze. Mistrzostwa te rozpoczynają cykl kwalifikacji do Igrzysk w Los Angeles 2028. Anthony Joshua powrócił do ringu i pokonał Christiana Pręgę w dramatycznej walce. Już w pierwszej rundzie Brytyjczyk dwukrotnie znalazł się na deskach, ale ostatecznie zdołał się odbudować. W drugiej rundzie Joshua przejął inicjatywę i znokautował Pręgę. Zwycięstwo zadedykował zmarłym przyjaciołom, a teraz czeka go starcie z Tysonem Furym. Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, zdobył 3 medale na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie Cortina 2026. Srebrne krążki wywalczył na skoczni normalnej i w konkursie duetów z Pawłem Wąskiem, a brązowy na dużej skoczni. Tomasiak wspomina zmarłego Grzegorza Miętusa, który jako trener juniorów miał znaczący wpływ na jego rozwój sportowy. Gianluigi Donnarumma, kapitan reprezentacji Włoch i bramkarz Manchesteru City, wziął ślub z Alessią Elefante. Uroczystość odbyła się w historycznym kościele w Loco Rotondo, a na ulicach zgromadziły się setki fanów i mieszkańców. Wśród gości znaleźli się znani piłkarze, a wieczorna zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Wystąpili m.in. Ozuna i Sfera Ebbasta.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Przed polskimi drifterami kluczowy moment w cyklu Drift Masters. Paweł Korpuliński prowadzi w klasyfikacji, a Piotr Więcek, znany jako Król Rygi, walczy o kolejne zwycięstwo na łotewskim torze. Ryga z jej wymagającym czarcim kotłem to prawdziwy test umiejętności. Wyniki tego etapu mogą zadecydować o nastrojach przed finałem na PGE E-Narodowym. Iga Świątek już wkrótce rozpocznie rywalizację w turnieju WTA 1000 w Toronto. Przed wylotem do Kanady znalazła czas na zabawę na piłkarskim boisku z Ewą Pajor. Na Instagramie pojawiło się nagranie, na którym obie sportsmenki pokazują swoje umiejętności piłkarskie. Świątek przyznała, że choć lubi futbol, pozostaje przy tenisie, ale z niecierpliwością czeka, aż Pajor spróbuje swoich sił na korcie. Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę internautów. Chorwacka modelka opublikowała w sieci zmysłowe nagranie z jacuzzi, na którym pozuje w mocno wyciętym stroju kąpielowym. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 3 miliony osób. Po sukcesach w mediach społecznościowych Iwana próbuje swoich sił jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll. Robert Lewandowski wciąż nie zdobył bramki po transferze do Chicago Fire. Drużyna Polaka przegrała drugi mecz z rzędu, ulegając New York City 1-3. Jan Tomaszewski, były bramkarz, uważa, że Lewandowski musi zapomnieć o nawykach z Barcelony i skupić się na strzelaniu goli. Ekspert wierzy, że powrót do roli klasycznego napastnika przyniesie mu sukces w lidze MLS.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Raków Częstochowa pokonał Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Choć Maltańczycy objęli prowadzenie i mieli rzut karny przy stanie 1-1, Raków zdołał przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę w końcówce spotkania. Bramki dla polskiego zespołu zdobyli Mahir Emreli, Patryk Maku i Stratos Svarnas. Tyson Fury pokonał Mariusza Wacha przez techniczny nokaut w siódmej rundzie podczas kameralnej gali w Tajlandii. Brytyjczyk od początku dominował w ringu, a walka była traktowana jako jego bezpieczny powrót na ring. Pojedynek odbył się bez publiczności i transmisji na żywo, a zebrane fundusze wesprą tajskie dzieci z biednych rodzin.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1004 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 26 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy spodziewajmy się 29 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Anna Młoda w 165. odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już 7 sierpnia o 17.20 na TVP 2 zobaczymy, jak Hancer i Cichan stają w obliczu dramatycznych wydarzeń. Hancer, mimo groźby poronienia, nie zdradza Cichanowi, że to on jest ojcem jej dziecka. Cichan, pełen troski, ratuje ją, gdy zaczyna krwawić i zabiera do szpitala. Mimo że spędza przy jej łóżku całą noc, Hancer uparcie trzyma się swojego kłamstwa. Tymczasem Bejza odkrywa, że Hancer jest w ciąży i planuje zemstę. Cichan, coraz bardziej przekonany o swojej niewinności, opuszcza szpital z myślą, że nie jest ojcem dziecka. To odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów, którego nie można przegapić.
0: M jak miłość wciąż trzyma w napięciu. Anna Mucha, czyli serialowa Magda Budzyńska, nie ma jeszcze wakacji. Wciąż pracuje na planie, podczas gdy jej koleżanka, Katarzyna Cichopek, już odpoczywa. Nowe odcinki, które powstają teraz, widzowie zobaczą dopiero pod koniec roku. W nadchodzącym sezonie Magda będzie wspierać Andrzeja w kancelarii, a ich relacje mogą skomplikować się przez zazdrość Pauliny Jabłońskiej. Mucha zdradziła, że scenarzyści przygotowali wiele emocjonujących zwrotów akcji. Serial powróci na antenę TVP 2 już we wrześniu. Czekają nas niezapomniane chwile z ulubionymi bohaterami.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. Mostowiakowie, znani z przetrwania najtrudniejszych chwil, staną przed kolejnymi wyzwaniami. Artur Rogowski, dotąd przykładny mąż, zdradzi Marysię, co wywoła kryzys w całej rodzinie. Pojawienie się tajemniczej kobiety w grabinie, która chce przejąć sad Lucjana, dodatkowo skomplikuje sytuację. Paweł Zduński, po śmierci Franki, będzie próbował odnaleźć się jako samotny ojciec, a jego relacja z Agnes stanie się coraz bliższa. Nowy sezon obiecuje wiele zwrotów akcji i emocjonujących momentów. Mostowiakowie będą musieli zjednoczyć siły, by stawić czoła nadchodzącym problemom. Na wspólnej odcinek 4258 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już 5 sierpnia o 20.15 na TVN dowiemy się, czy Andrzej Brzozowski trafi za kratki za udział w aferze z lewymi dyplomami. Krzysztof Smolny dzięki dziennikarskiemu śledztwu zdobył dowody na przestępstwo Andrzeja. Smolny stanie twarzą w twarz z Andrzejem, zapowiadając, że prawda wyjdzie na jaw. Basia, była żona Andrzeja, staje przed trudnym wyborem. Jak powiedzieć dzieciom o możliwym aresztowaniu ojca? To jedna z największych afer w historii serialu, która może zrujnować życie Brzozowskiego. Tymczasem w redakcji Kraju Sandra zaczyna podejrzewać, że Smolny i Marcelina coś ukrywają. Czy prawda o Andrzeju wstrząśnie rodziną Basi?
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach.
1: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc Elpeni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany. W 4261 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas emocjonujący moment, gdy Beata, grana przez Katarzynę Ptasińską, urodzi zdrową dziewczynkę. Niestety, radość z narodzin przyćmi tragiczna wiadomość o śmierci Marii Zięby. Paweł, mąż Beaty, dowiaduje się o zgonie Nestorki rodu w chwili, gdy jego żona zaczyna rodzić. W obawie przed stresem, który mógłby zaszkodzić Beacie, postanawia zataić tę informację. Poród przebiega pomyślnie, a nowonarodzona dziewczynka otrzymuje imię Marysia na cześć zmarłej. Odcinek zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 20.15 na antenie TVN. W kolejnym odcinku Beata dowie się o śmierci Marii od Włodka, co będzie dla niej ogromnym wstrząsem. Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje fanów sięgają zenitu. Ilona Ostrowska, odtwórczyni roli Lucy, zdradziła, że nowe odcinki zaskoczą widzów. Choć dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, wiadomo, że serial pojawi się na antenie Telewizji Polskiej tej jesieni. Ostrowska przyznała, że sukces Rancha był dla niej zaskoczeniem, a popularność serialu zmieniła jej życie. Aktorka wspomina, jak fani przynosili jej kwiaty i wiersze, a prywatność stała się luksusem. Teraz z pełną świadomością czeka na powrót serialu, który stał się fenomenem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 27 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1004 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobę. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki, były premier Polski, obecnie przewodniczy Europejskiej Partii EKR. Jego kariera polityczna rozpoczęła się w latach 90., a w latach 2017-2023 pełnił funkcję premiera, stając się drugim najdłużej urzędującym szefem rządu w historii III Rzeczypospolitej Polskiej. Po zakończeniu pracy w kancelarii premiera, Morawiecki zmierzył się z zarzutami prokuratorskimi dotyczącymi organizacji wyborów kopertowych z 2020 roku. W styczniu zeszłego roku zrzekł się immunitetu poselskiego, a miesiąc później usłyszał oficjalne zarzuty.
0: Meghan Markle podzieliła się zdjęciami z rodzinnych wakacji w Portugalii. Na fotografiach widać księcia Harry'ego oraz ich dzieci, Archiego i Lilibet, podczas relaksu w luksusowym kurorcie Costa Terra. Sussexowie odwiedzili także rodzinny majątek Spencerów, gdzie złożyli kwiaty na grobie księżnej Diany. Podczas podróży spotkali się z królem Karolem III i królową Camillą w rezydencji Highgrove. Policja z Jarosławia poszukuje 29-letniej Karoliny Gliniany, która zaginęła w Holandii. Ostatni raz skontaktowała się z rodziną 15 lipca, a od tego czasu nie ma z nią żadnego kontaktu. Funkcjonariusze opublikowali jej wizerunek i proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na jej temat. Karolina ma 160 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże. Porty Wielkiej Odessy zostały zablokowane po nasileniu rosyjskich ataków na cywilną żeglugę. Duże firmy żeglugowe, takie jak Maersk i MSC, wstrzymały zawijanie do portów Czarnomorska, Odessy i Piwdennego. Władze Ukrainy próbują odblokować szlak handlowy, ale eksport zboża spadł o 1/3. Rosyjskie ataki dronowe dotknęły również statki płynące do portów naddunajskich, co dodatkowo komplikuje sytuację.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W powiecie włocławskim przeprowadzono akcję, podczas której zabezpieczono ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskiej akcyzy. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którym postawiono zarzuty przestępstw skarbowych. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 26 milionów złotych. Sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
2: Kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest temperatura wody użytej do zalewy. Optymalna to około 20 do 25 stopni Celsjusza, co przyspiesza fermentację i zachowuje strukturę warzyw. Warto również wybierać świeże, jędrne ogórki i dodać tradycyjne przyprawy, takie jak chrzan, czosnek czy koper. Dzięki temu nasze kiszonki będą cieszyć smakiem przez długie miesiące.
0: Wakacyjny klimat sprzyja flirtom, a astrologia wskazuje, które znaki zodiaku są w tym szczególnie aktywne. Na czele listy znajdują się bliźnięta, lwy, strzelce i wagi. Według astrologów, nawet będąc w związku, te znaki traktują flirt jako formę rozrywki. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczne interpretacje, które warto traktować z przymrużeniem oka. W polskich lasach trwa sezon na grzybobranie, a jednym z najchętniej zbieranych grzybów jest kania. Niestety, łatwo ją pomylić z muchomorem sromotnikowym, jednym z najbardziej trujących grzybów. Aby uniknąć tragicznych pomyłek, warto zwrócić uwagę na różnice, takie jak kapelusz i trzon. Pamiętajmy, że ostrożność może uratować zdrowie, a nawet życie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jarosław Kaczyński od ponad pół roku nie mieszka w swojej słynnej willi na Żoliborzu. Tymczasowo przeniósł się do kuzyna z powodu potężnego remontu u nowych sąsiadów. Podczas gdy ich część domu pięknieje, dom Kaczyńskiego wymaga pilnej opieki. Widać to po zaniedbanym ogrodzie i rozpadającym się daszku nad balkonem.
0: Mateusz Morawiecki, zanim stał się znanym politykiem, miał zupełnie inny wizerunek. Archiwalne zdjęcie z lat 80. pokazuje go z wąsami i fryzurą, które przypominają postać z serialu Magnum. Sam Morawiecki przyznał, że powrót do takiego zarostu nie spotkałby się z aprobatą jego żony. Zdjęcie opublikował w ramach akcji Movember, promującej profilaktykę zdrowotną.
2: Krzysztof Jackowski, znany jasnowic, przewiduje poważny kryzys narodowy w Polsce, który określa jako brudną wojnę i narodową targowicę. Jego wizje sugerują, że prezydent Karol Nawrocki może ujawnić tajne raporty dotyczące współpracy z władzami komunistycznymi, co może wywołać polityczne zamieszanie. Jackowski porównał Nawrockiego do biblijnego Judasza, co wzbudziło wiele emocji i dyskusji.
0: Anna Komorowska, była pierwsza dama, podzieliła się wspomnieniem z wizyty w przychodni, które opisała w książce Pierwsze damy III Rzeczypospolitej. Podczas rejestracji do lekarza ortodonty, gdy zapytano ją o wiek dziecka, musiała chwilę się zastanowić, co wywołało zdziwienie pracowników. Komorowska tłumaczyła, że ma 5 dzieci, więc potrzebowała chwili na przeliczenie lat. Wspominała też ulgę, jaką poczuła po ostatniej wywiadówce, po 22 latach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Kancelaria Senatu wydała ponad 20 tysięcy złotych zł na usługi fryzjerskie i makijażowe dla marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Środki te przeznaczono na przygotowanie wizerunkowe do wystąpień publicznych, co wywołało dyskusję w mediach społecznościowych. Internauta ujawnił szczegóły umowy z salonem Osman Atelier, co spotkało się z krytyką dotyczącą finansowania takich usług z budżetu państwa. Obecnie brak jest szczegółowych przepisów regulujących wydatki publiczne na wizerunek polityków po objęciu urzędu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 27 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1006 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od dzieleniami z nadzieją

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Kalifornii trwa prawdziwy dramat, który mógłby być scenariuszem thrillera. David Anthony Burke, znany jako D4VD, stoi przed sądem oskarżony o morderstwo 14-letniej Celeste Rivas. Prokuratura twierdzi, że muzyk zabił dziewczynę, by ukryć ich niedozwoloną relację. W tle tej makabrycznej historii przewija się hit Romantic Homicide, co dodaje całej sprawie jeszcze bardziej mrocznego wydźwięku. Czyżby kariera młodego artysty miała zakończyć się w cieniu więziennych murów?
2: Grudziądz zamienił się w muzyczną stolicę Polski, gdy lato z radiem i telewizją polską zawitało nad Wisłę. Tłumy bawiły się przy dźwiękach największych gwiazd, a wieczór pełen był wzruszeń i energii. Edyta Górniak w stylizacji Pocahontas i Mary z Polski z odważnymi kreacjami przyciągnęły uwagę, a wspólne śpiewanie z Kobranocką i Perfektem porwało publiczność. Wakacyjna trasa nie zwalnia tempa i już za tydzień zawita do Poddębic. Maja Todd, nasza Miss Polonia 2025, już wkrótce stanie na światowej scenie Miss World 2026 w Wietnamie. Wybór sukni to przecież nie lada wyzwanie, bo to ona ma podkreślić urodę i osobowość, a nie tylko błyszczeć w blasku fleszy. Maja, oprócz bycia piękną, jest także utalentowaną wokalistką i studentką SGH, więc może zaskoczy jury nie tylko wyglądem, ale i talentem. Ciekawe, czy jej kreacja będzie bardziej zapadająca w pamięć niż bursztynowa korona, którą zdobyła w Warszawie.
1: Oskar Wojciechowski, znany biznesmen, postanowił otworzyć się na temat swojego życia prywatnego w podcaście Macha Talks. Zdradził, że na alimenty dla swojej córki Hani przeznacza 20 tysięcy złotych miesięcznie, bo przecież lepiej kupić dom dla dziecka niż kolejne Lamborghini. Wspomniał też, że kredyt na luksusową posiadłość z Klaudią Halejcio został już spłacony, a ich rodzina to wzór harmonijnego patchworku. Cóż, niektórzy naprawdę wiedzą, jak żyć na wysokim poziomie i jeszcze się tym chwalić.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Marta Żmuda, Trzewiatowska, nasza niegdyś nieśmiała debiutantka, dziś świętuje 42 urodziny jako prawdziwa ikona stylu. Jej przemiana od dziewczęcych stylizacji do dojrzałej elegancji to prawdziwy majstersztyk w polskim show biznesie. Choć jej kariera to sinusoida sukcesów i porażek, Marta nie boi się wyzwań, co udowodniła, zdobywając zarówno telekamery, jak i antynagrody Węże. A w życiu prywatnym, z dala od fleszy, u boku Kamila Kuli, znalazła szczęście i spokój, pokazując, że w świecie gwiazd można żyć normalnie.
2: Andrzej Łapicki, legenda polskiego teatru, postanowił na starość zrobić coś, co wielu uznało za skandal. Ożenił się z 25-letnią teatrolożką, Kamilą Mścichowską. Polska patrzyła z niedowierzaniem, a media miały używanie. Dla Łapickiego to nie był kaprys, ale bunt przeciwko starości. Chciał pokazać, że życie nie kończy się na jubileuszach i laurkach, a miłość nie zna metryki. Jednak ta historia, pełna plotek i kontrowersji, przypomina, że czasem ostatni akt życia może być bardziej burzliwy niż elegancki ukłon.
1: Stanisław Rozenek, syn znanej celebrytki Małgorzaty Rozenek-Majdan, rozpoczął edukację w prestiżowym Instytut Français de la Mode w Paryżu. Młody projektant, mimo napiętego grafiku, znalazł czas na miłość i pochwalił się romantycznym zdjęciem z nową partnerką. Jego matka, dumna jak paw, już poznała wybrankę syna i ma nadzieję, że będzie świetną teściową. Cóż, wygląda na to, że życie w luksusowym akademiku za 4600 zł miesięcznie to nie tylko nauka, ale i sercowe uniesienia. Michał Wiśniewski i Mandaryna znów razem. Po 21 latach postanowili dać sobie drugą szansę, ale bez ślubnych fanfar. Mandaryna stanowczo wyklucza ponowne małżeństwo, choć biskup Długosz przypomina, że w świetle prawa kanonicznego nadal są małżeństwem. Cóż, miłość nie zna granic, ale czasem lepiej nie mieszać w to urzędników.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W 1990 roku muzycy Judas Priest znaleźli się w centrum jednego z najbardziej absurdalnych procesów w historii rocka. Oskarżono ich o to, że ukryte komunikaty na płycie pchnęły dwóch nastolatków do samobójstwa. Sąd jednak uznał, że rzekome Do It było jedynie przypadkowym zlepkiem dźwięków, a nie celowym przekazem. Proces ten, choć kosztowny dla zespołu, stał się kluczowym momentem w walce z histerią wokół heavy metalu i pokazał, że czasem to nie muzyka, a życie pisze najtrudniejsze scenariusze. Richie Blackmore, znany z ciętego języka, tym razem zaskoczył wszystkich, chwaląc Randy'ego Rhoadsa. Stwierdził, że Rhoads wyprzedzał swoje czasy, co w ustach byłego członka Deep Purple brzmi jak najwyższy komplement. Rhoads, który zginął tragicznie w katastrofie lotniczej w wieku zaledwie 25 lat, może doczekać się pomnika w swoim rodzinnym mieście. Petycja w tej sprawie zebrała już ponad 6 tysięcy podpisów, a projekt zakłada imponującą statuę otoczoną wodą i ławkami.
2: Richie Edwards, gitarzysta Manic Street Preachers, zniknął w 1995 roku, zostawiając za sobą walizkę, leki na depresję i pudełko z prezentami dla byłej dziewczyny. Jego samochód znaleziono przy moście Severn, ale ciała nigdy nie odnaleziono. Policja popełniła błąd w śledztwie, myląc godziny na bilecie parkingowym, co sugeruje, że Richie mógł planować ucieczkę pod osłoną nocy. Mimo oficjalnego uznania go za zmarłego w 2008 roku, jego duch wciąż żyje w muzyce zespołu, który wydał album z jego tekstami w 2009 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1005 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 26 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą 28 stopni i zachmurzenie całkowite. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zakończyły się poszukiwania 14-letniego Mateusza, który zaginął w Wiśle 21 czerwca. Jego ciało odnaleziono kilka dni później w pobliżu Mostu Gdańskiego. Rodzina chłopca organizuje zbiórkę na transport ciała do Ukrainy, gdzie planują pochować go wśród krewnych. Wciąż czekają na decyzję prokuratury w sprawie wydania ciała. Przed sądem okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama C., oskarżonego o zamordowanie ratownika medycznego i próbę zabójstwa drugiego członka załogi. Mowy końcowe zostały opóźnione z powodu nieobecności kluczowych świadków. Sąd wyznaczył nowy termin rozprawy na 24 września, a świadkowie mają zostać doprowadzeni przez policję. Adam C. przyznał się do winy, tłumacząc swoje działania mieszanką alkoholu i leków. Dwie były księgowe Sądu Rejonowego w Pułtusku zostały skazane przez Sąd Okręgowy w Łomży na 1,5 roku więzienia za oszustwa i fałszowanie dokumentów. Muszą także zwrócić Skarbowi Państwa ponad 1 100 000 zł. Dodatkowo nałożono na nie zakaz wykonywania zawodu księgowego przez 5 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Na warszawskim Targówku doszło do groźnego wypadku. 3-letni chłopiec został potrącony przez 17-letniego chłopaka jadącego hulajnogą elektryczną. Dziecko trafiło do szpitala, a świadkowie zatrzymali nastolatka i przekazali go policji. Funkcjonariusze badają okoliczności zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Najwyższa Izba Kontroli krytykuje warszawskie urzędy za brak skutecznego nadzoru nad zanieczyszczonymi gruntami. Mieszkańcy nowych osiedli mogą nieświadomie zamieszkiwać na skażonych terenach, co stanowi zagrożenie dla zdrowia. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że problem dotyczy między innymi Ursusa i Pragi Północ, gdzie nie prowadzono pełnej identyfikacji zanieczyszczeń. Izba apeluje o wzmocnienie nadzoru i uzupełnienie rejestru skażonych terenów.
2: Na drodze krajowej numer 60 w miejscowości Gostkowo doszło do tragicznego wypadku. Tesla zderzyła się z ciągnikiem rolniczym, w wyniku czego zginął 29-letni kierowca samochodu osobowego. Droga jest całkowicie zablokowana, a policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn zdarzenia. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin.
1: Na warszawskim Targówku doszło do ogromnego pożaru, który zniszczył salony samochodowe i warsztaty przy ulicy Krasnobrodzkiej. Z ogniem walczyło aż 196 strażaków, a akcja trwała wiele godzin. Spłonęły budynki, samochody oraz wyposażenie, a straty mogą sięgać milionów złotych. Przyczyny pożaru bada policja pod nadzorem prokuratury. Warszawa rozważa rozszerzenie swoich granic, a w centrum uwagi znalazło się Piaseczno. To podwarszawskie miasto, liczące ponad 50 tysięcy mieszkańców, nie wyklucza przyłączenia do stolicy, choć na razie woli współpracować w ramach metropolii warszawskiej. Władze Piaseczna podkreślają, że dobra komunikacja z Warszawą jest kluczowa, ale nie wymaga administracyjnego połączenia. Tymczasem inne gminy z tak zwanego obwarzanka warszawskiego zdecydowanie opowiadają się za zachowaniem autonomii.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W sobotę we Frydrychowicach doszło do tragicznego wypadku. 67-letnia kobieta wpadła do studni na terenie swojej posesji. Mimo szybkiej reakcji rodziny i długiej reanimacji prowadzonej przez ratowników, jej życia nie udało się uratować. Okoliczności zdarzenia badają policja i prokuratura. Górnik Zabrze rozpoczął sezon Ekstraklasy od zwycięstwa nad Śląskiem. Wrocław 2-1. Choć początkowo przegrywali, zdołali odrobić straty dzięki bramce Iwana i Kijadimiego. Mecz przyciągnął około 26 tysięcy kibiców, a obie drużyny pokazały się z walecznej strony. Najnowsze dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego pokazują spadek liczby udzielanych sakramentów i uczestników lekcji religii. W seminariach brakuje kandydatów na księży, a liczba kleryków spadła do 984 osób. Wskaźnik dominicantes, czyli osób uczestniczących w mszach, wyniósł około 29,5%, co jest niewielkim wzrostem w porównaniu do roku poprzedniego. Największy spadek odnotowano w przypadku sakramentu bierzmowania, który przyjęło o około 27,5% mniej młodych ludzi niż rok wcześniej. Na drodze ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda, chcąc ominąć korek, zawrócił i jechał pod prąd korytarzem życia. Policja szybko namierzyła sprawcę, który otrzymał mandaty na łączną kwotę 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W ośrodku nadmorskim odbyły się animacje i zabawy na świeżym powietrzu. Uczestnicy mogli spróbować swoich sił w rozbrajaniu sejfu czy wyścigach w workach jutowych. Na miejscu dostępne były także strefy relaksu, w tym spa i sauny. Ośrodek oferuje również bezpośrednie wyjście na plażę. całej Polsce, w tym w Białymstoku, obserwujemy rekordowy wzrost liczby kandydatów na studia. To efekt reformy edukacyjnej, która wprowadziła do szkół wyjątkowo liczne roczniki. Niestety, akademiki nie są przygotowane na taką sytuację, co oznacza, że wielu studentów będzie musiało szukać alternatywnych miejsc zakwaterowania. W Białymstoku liczba kandydatów wzrosła o 2500, a dostępnych jest jedynie 300 miejsc w akademikach.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 26 stopni, a wiatr południowy osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 29 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś przypominamy postać Edwarda Gierka, który jako pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pozostawił po sobie mieszane wspomnienia. Jego rządy to czas dynamicznego rozwoju infrastruktury, ale także narastających długów i kryzysu gospodarczego. Gierek cieszył się poparciem zarówno w kraju, jak i za granicą. Jednak w 1980 roku strajki Solidarności zmusiły go do ustąpienia. W stanie wojennym został internowany, co miało zaspokoić populistyczne nastroje. Wspominamy też Mieczysława Rakowskiego, który symbolizował nurt reformatorski i odegrał kluczową rolę w przemianach politycznych lat 80. To on wskazał Tadeusza Mazowieckiego jako kandydata na premiera z ramienia Solidarności, co otworzyło nowy rozdział w historii Polski. Rząd Donalda Tuska planuje znaczącą podwyżkę akcyzy na alkohol w 2027 roku. Ceny mocnych alkoholi, takich jak wódka, wzrosną o kilka złotych, podczas gdy piwo zdrożeje tylko o kilkanaście groszy. Kontrowersje budzi fakt, że kluczowi urzędnicy odpowiedzialni za projekt mieli powiązania z branżą piwną. Nowe regulacje mogą faworyzować piwowarów, co wywołuje pytania o konflikt interesów. Ministerstwo Finansów zaprzecza, jakoby zmiany preferowały jedną z branż. Podwyżki akcyzy krytykuje także Ministerstwo Rolnictwa, obawiając się spadku produkcji napojów alkoholowych. Polska powiększyła swoje terytorium o 433 hektary. Największy przyrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim, dzięki korektom granic nad Bałtykiem. Zmiany dotyczą głównie terenów wodnych, więc mieszkańcy nie odczują ich na co dzień. Gdańsk również zyskał nowe tereny, włączając w swoje granice morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Choć niektóre województwa straciły symboliczne ilości ziemi, dla samorządów to raczej ciekawostka niż rewolucja. Polska oficjalnie stała się większa dzięki uporządkowaniu granic morskich.
0: Rząd Donalda Tuska planuje przyjąć specjalną ustawę pomocową dla osób oszukanych w programie Czyste Powietrze. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku i przenieść odpowiedzialność za oszustwa na nieuczciwe firmy. Poszkodowani będą musieli zgłosić sprawę organom ścigania, co pozwoli na zawieszenie egzekucji długu. Ustawa obejmie ponad 600 spraw, a wartość oszustw szacuje się na około 280 milionów złotych. Dodatkowo nowe prawo umożliwi rozłożenie na raty zobowiązań finansowych dla osób, które muszą zwrócić dotacje z innych przyczyn.
2: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
0: Rynek taksówek w Polsce przechodzi ogromne zmiany. W pierwszym półroczu 2026 roku zniknęło aż 1200 firm taksówkarskich. Tradycyjne korporacje nie wytrzymują konkurencji z cyfrowymi platformami, jak Uber czy Bolt. Jednak to nie one, a partnerzy flotowi, tacy jak Natviol czy Avalon, stają się największymi graczami na rynku. Zatrudniają kierowców i czerpią zyski, podczas gdy globalne aplikacje oferują pasażerom wygodę i elastyczność. Ta rewolucja zmienia polskie ulice na stałe.
1: Rząd planuje waloryzację emerytur i rent o około 3,5% od marca przyszłego roku. Minimalna emerytura wzrośnie do ponad 2047 zł brutto. Na podwyżki oraz wyższe 13 i 14 emerytury przeznaczone zostanie niecałe 17 miliardów złotych. Pełną kwotę 14 emerytury otrzymają osoby z podstawowym świadczeniem do 2900 zł brutto. Dla wyższych emerytur obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę. Projekt Godna Emerytura pozostaje wstrzymany, co czyni waloryzację procentową najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem.
0: Po śmierci właściciela konto bankowe zostaje zablokowane, a dostęp do środków wymaga postępowania spadkowego. Istnieje jednak prostsze rozwiązanie – dyspozycja wkładem na wypadek śmierci. Pozwala ona wskazanym bliskim na szybką wypłatę części środków, omijając procedury spadkowe. Mechanizm ten ma limit kwotowy i obejmuje tylko najbliższą rodzinę. Złożenie dyspozycji w banku to sposób na zabezpieczenie bliskich przed biurokracją i długim oczekiwaniem na pieniądze. Warto o tym pamiętać, by uniknąć problemów w przyszłości.
1: Biedronka prowadzi jedną z największych rekrutacji w Polsce, poszukując setek pracowników do swoich sklepów. Kasjerzy mogą zarobić ponad 4000 zł netto, a kierownicy sklepów nawet blisko 6000 zł netto miesięcznie. Sieć oferuje także premie i bogaty pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną i e-kody na zakupy. Praca w Biedronce to nie tylko obsługa kasy, ale także wykładanie towaru i dbanie o ekspozycję. Firma oczekuje gotowości do pracy zmianowej, również w weekendy i święta. Biedronka, zatrudniająca już ponad 85 tysięcy osób, nie zwalnia tempa i wciąż się rozwija.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Amerykańskie wojsko planuje od 2027 roku zaostrzyć zasady dotyczące pochodzenia materiałów używanych w produkcji sprzętu wojskowego. Firmy będą musiały dokładnie dokumentować źródła surowców, takich jak metale czy baterie. To wyzwanie dla polskich producentów, którzy muszą zapewnić pełną przejrzystość łańcucha dostaw. Nowe przepisy mogą jednak otworzyć drzwi do amerykańskich kontraktów, jeśli spełnią one wymagania. Pentagon chce ograniczyć zależność od krajów uznawanych za ryzykowne, co może zwiększyć znaczenie dostawców z Europy, w tym Polski. Dla polskich firm to szansa, ale wymaga inwestycji w audyty i nowe technologie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1004 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 26 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy spodziewajmy się 29 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. W taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Anna Młoda w 165. odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już 7 sierpnia o 17.20 na TVP 2 zobaczymy, jak Hancer i Cichan stają w obliczu dramatycznych wydarzeń. Hancer, mimo groźby poronienia, nie zdradza Cichanowi, że to on jest ojcem jej dziecka. Cichan, pełen troski, ratuje ją, gdy zaczyna krwawić i zabiera do szpitala. Mimo że spędza przy jej łóżku całą noc, Hancer uparcie trzyma się swojego kłamstwa. Tymczasem Bejza odkrywa, że Hancer jest w ciąży i planuje zemstę. Cichan, coraz bardziej przekonany o swojej niewinności, opuszcza szpital z myślą, że nie jest ojcem dziecka. To odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów, którego nie można przegapić.
2: M jak miłość wciąż trzyma w napięciu. Anna Mucha, czyli serialowa Magda Budzyńska, nie ma jeszcze wakacji. Wciąż pracuje na planie, podczas gdy jej koleżanka, Katarzyna Cichopek, już odpoczywa. Nowe odcinki, które powstają teraz, widzowie zobaczą dopiero pod koniec roku. W nadchodzącym sezonie Magda będzie wspierać Andrzeja w kancelarii, a ich relacje mogą skomplikować się przez zazdrość Pauliny Jabłońskiej. Mucha zdradziła, że scenarzyści przygotowali wiele emocjonujących zwrotów akcji. Serial powróci na antenę TVP 2 już we wrześniu. Czekają nas niezapomniane chwile z ulubionymi bohaterami.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. Mostowiakowie, znani z przetrwania najtrudniejszych chwil, staną przed kolejnymi wyzwaniami. Artur Rogowski, dotąd przykładny mąż, zdradzi Marysie, co wywoła kryzys w całej rodzinie. Pojawienie się tajemniczej kobiety w grabinie, która chce przejąć sad Lucjana, dodatkowo skomplikuje sytuację. Paweł Zduński, po śmierci Franki, będzie próbował odnaleźć się jako samotny ojciec, a jego relacja z Agnes stanie się coraz bliższa. Nowy sezon obiecuje wiele zwrotów akcji i emocjonujących momentów. Mostowiakowie będą musieli zjednoczyć siły, by stawić czoła nadchodzącym problemom. Na Wspólnej odcinek 4258 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już 5 sierpnia o 20.15 na TVN dowiemy się, czy Andrzej Brzozowski trafi za kratki za udział w aferze z lewymi dyplomami. Krzysztof Smolny dzięki dziennikarskiemu śledztwu zdobył dowody na przestępstwo Andrzeja. Smolny stanie twarzą w twarz z Andrzejem, zapowiadając, że prawda wyjdzie na jaw. Basia, była żona Andrzeja, staje przed trudnym wyborem. Jak powiedzieć dzieciom o możliwym aresztowaniu ojca? To jedna z największych afer w historii serialu, która może zrujnować życie Brzozowskiego. Tymczasem w redakcji Kraju Sandra zaczyna podejrzewać, że Smolny i Marcelina coś ukrywają. Czy prawda o Andrzeju wstrząśnie rodziną Basi?
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach.
1: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. Piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc Elpeni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany. W 4261 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas emocjonujący moment, gdy Beata, grana przez Katarzynę Ptasińską, urodzi zdrową dziewczynkę. Niestety, radość z narodzin przyćmi tragiczna wiadomość o śmierci Marii Zięby. Paweł, mąż Beaty, dowiaduje się o zgonie nestorki rodu w chwili, gdy jego żona zaczyna rodzić. W obawie przed stresem, który mógłby zaszkodzić Beacie, postanawia zataić tę informację. Poród przebiega pomyślnie, a nowonarodzona dziewczynka otrzymuje imię Marysia na cześć zmarłej. Odcinek zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 20.15 na antenie TVN. W kolejnym odcinku Beata dowie się o śmierci Marii od Włodka, co będzie dla niej ogromnym wstrząsem. Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje fanów sięgają zenitu. Ilona Ostrowska, odtwórczyni roli Lucy, zdradziła, że nowe odcinki zaskoczą widzów. Choć dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, wiadomo, że serial pojawi się na antenie Telewizji Polskiej tej jesieni. Ostrowska przyznała, że sukces Rancha był dla niej zaskoczeniem, a popularność serialu zmieniła jej życie. Aktorka wspomina, jak fani przynosili jej kwiaty i wiersze, a prywatność stała się luksusem. Teraz z pełną świadomością czeka na powrót serialu, który stał się fenomenem.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1004 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 27 stopni. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na dworcu w Magdeburgu niemiecka policja zatrzymała 54-letniego Polaka, poszukiwanego trzema nakazami aresztowania. Mężczyzna nie zapłacił grzywien w wysokości 2400 euro, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Teraz spędzi 60 dni w areszcie, jako zastępczą karę pozbawienia wolności. To kolejny przypadek, gdy Polacy wpadają w ręce niemieckiej policji podczas rutynowych kontroli. W Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych złożono projekt ustawy BRRT-Act, który ma zatrzymać wycofywanie samolotów A-10 Thunderbolt II. Ustawa wymaga utrzymania co najmniej 126 maszyn do końca roku budżetowego 2033. Projekt zakłada, że redukcja floty będzie możliwa dopiero po wprowadzeniu formalnie zatwierdzonego następcy. Inicjatywa ma na celu odwrócenie wcześniejszych decyzji Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych dotyczących redukcji floty A-10.
0: Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej. Brygada ta, wyposażona w systemy Patriot, odgrywa kluczową rolę w obronie Polski i wschodniej flanki NATO. Podczas wizyty generał podkreślił, że nowoczesna technologia jest skuteczna tylko wtedy, gdy wspiera ją dobrze wyszkolony personel. Wprowadzenie nowego uzbrojenia ma jeszcze bardziej wzmocnić potencjał obronny kraju. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wdrożenie systemu Inteligentna Granica na wschodniej granicy Polski. Nowa technologia, oparta na sztucznej inteligencji, ruszy już w sierpniu i ma zrewolucjonizować monitorowanie granicy. Dzięki inwestycjom skuteczność ochrony granicy z Białorusią osiągnęła 100%, a liczba nielegalnych przekroczeń spadła do zera. To odpowiedź na rosnące wyzwania związane z presją migracyjną i działaniami hybrydowymi.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Niemiecka brygada na Litwie, kluczowy projekt ministra obrony Borisa Pistoriusa, napotyka poważne trudności kadrowe. Wewnętrzne dokumenty Bundeswehry wskazują na dramatyczne braki w liczbie żołnierzy, co zagraża terminowemu osiągnięciu gotowości bojowej. Mimo oficjalnych zapewnień o postępach, liczba ochotników jest niewystarczająca, a ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązkowych powołań. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania wiarygodność Niemiec w ramach NATO i bezpieczeństwo państw bałtyckich.
2: Latem powinniśmy pić więcej wody niż standardowe 2 litry dziennie. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że zapotrzebowanie na płyny jest indywidualne i zależy od masy ciała, temperatury oraz aktywności fizycznej. W upalne dni dorosłe osoby mogą potrzebować nawet do 4 litrów płynów dziennie. Ważne jest, by pić regularnie, zanim poczujemy pragnienie, a także sięgać po owoce i warzywa bogate w wodę.
0: Psy widzą świat w zaledwie 5 kolorach – niebieskim, zielonym, szarym, białym i czarnym. Znana weterynarz Dorota Sumińska tłumaczy, że ich percepcja różni się od ludzkiej, co obala wiele mitów na temat psiego wzroku. Czworonogi nie dostrzegają większości barw, które widzimy my, co wpływa na ich postrzeganie rzeczywistości.
2: Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do poważnego zagrożenia. Policja z Goleniowa szybko zidentyfikowała sprawcę i nałożyła na niego mandaty o łącznej wartości 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze podkreślają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Łodzi rozbili grupę zajmującą się kradzieżami aut z systemem bezkluczykowym. W akcji zatrzymano 4 mężczyzn i odkryto miejsce demontażu pojazdów w województwie kujawsko-pomorskim. Odzyskano skradzione Audi o wartości 130 tysięcy złotych. Wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
0: Testy psychologiczne, choć nie mają wartości diagnostycznej, cieszą się dużą popularnością jako forma rozrywki. Wybierając jednego z 4 ptaków – orła, wróbla, papugę lub sikorkę – można odkryć symboliczne znaczenie ciemnych stron swojego charakteru. Orzeł symbolizuje siłę, ale i dominację, wróbel prostotę, lecz także zazdrość, papuga kreatywność, ale i próżność, a sikorka – spokój, choć czasem skrytą manipulację. Pamiętajmy, że to tylko zabawa, która może skłonić do refleksji nad sobą.
2: W Oleśnicy doszło do napadu z użyciem pistoletu pneumatycznego. 46-letni mężczyzna wtargnął do mieszkania, steroryzował lokatorów i ukradł wartościowe przedmioty. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, przy którym znaleziono narkotyki. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.
0: Jeśli pająki w domu spędzają Wam sen z powiek, mamy prostą radę. Wystarczy rozłożyć kasztany na parapetach i w rogach pomieszczeń. Ich zapach skutecznie odstrasza te niechciane owady. Pamiętajcie, by regularnie wymieniać kasztany, ponieważ z czasem tracą swoją moc.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Rząd Donalda Tuska nie planuje zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Minister do spraw równości Katarzyna Kotula wskazuje na nierówny podział obowiązków domowych jako jeden z powodów. Na ulicach zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że kobiety powinny mieć prawo do wcześniejszej emerytury. Inni proponują równe traktowanie, zwłaszcza dla kobiet bez dzieci. Dyskusja trwa, a temat budzi wiele emocji.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Wiecie, gdzie sztuczne odchody stają się narzędziem walki o klimat. Andziaks, znana influencerka, znalazła się w centrum uwagi. Jej willa i butik zostały zaatakowane przez aktywistów, co przyniosło jej nie tylko rozgłos, ale i falę hejtu. W odpowiedzi na wulgarne wiadomości i groźby, Andziaks zapowiada, że nie pozwoli, by popaprańcy zastraszali ją i jej rodzinę. Zdeterminowana, by każdy z hejterów poniósł konsekwencje, obiecuje, że nie cofnie się przed niczym, by bronić swojego dobrego imienia.
3: Prime Video zaskakuje fanów science fiction, prezentując pierwszy zwiastun serialu Blade Runner 2099. W tej futurystycznej opowieści Los Angeles odbudowuje się bez pomocy ludzi, a Hunter Schafer i Michelle Yeoh wyruszają na niebezpieczną misję. Serial zadebiutuje 25 listopada, a za jego produkcję odpowiadają Silka Luisa i legendarny Ridley Scott. Ciekawe, czy nowa odsłona dorówna kultowemu oryginałowi. Danuta Martyniuk, żona króla disco polo, Zenona Martyniuka, świętuje 58. urodziny w wielkim stylu. W sieci pojawiły się zdjęcia, które pokazują, że czas dla niej stanął w miejscu. Zmysłowe fotografie w bieliźnie i eleganckich sukniach sprawiają, że niejedna młodsza koleżanka może tylko pozazdrościć. Danuta nie tylko schudła ponad 20 kg, ale i udowodniła, że wiek to tylko liczba, a medycyna estetyczna to jej najlepszy przyjaciel. Dominika Chorosińska, była aktorka, a obecnie posłanka PiS, wraz z mężem Michałem postanowili podzielić się swoimi przemyśleniami na temat małżeństwa w TV Trwam. Internauci nie pozostawili na nich suchej nitki, przypominając skandal z 2006 roku, kiedy to Chorosińska zaszła w ciążę z kochankiem. Hipokryzja? Może, ale kto by się tym przejmował, gdy można moralizować na kanapie telewizyjnej? Ciekawe, czy ich przepis na udane małżeństwo zawiera składnik "zapomnij o przeszłości".
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
3: Na warszawskich Powązkach, gdzie spoczywają gwiazdy, nagrobki stają się prawdziwymi dziełami sztuki. Emil Karewicz, znany z roli Hermana Brunera, ma nagrobek z napisem The End i odlewem twarzy, który trudno przeoczyć. Obok niego Paweł Królikowski, którego nagrobek zdobi pęknięcie w kształcie krzyża. I cytat: "Słońcem jest dla mnie twój uśmiech". Tomasz Stańko i Emilian Kamiński również mają pomniki, które opowiadają ich historię. Jeden przypomina głośnik, drugi teatralną scenę. Cóż, nawet po śmierci ci gwiazdy wiedzą, jak przyciągnąć uwagę.
2: Julia von Stein, znana z zamiłowania do medycyny estetycznej, przyznała, że zeszłoroczny lifting twarzy nie spełnił jej oczekiwań. Celebrytka wyznała, że operacja, która trwała ponad 9 godzin, miała być cudownym rozwiązaniem, ale zamiast tego odebrała jej możliwość uśmiechu. Mimo rozczarowania, Julia nie rezygnuje i planuje kolejną operację, tym razem z innym chirurgiem. Tymczasem lekarz, który przeprowadzał poprzedni zabieg, zapowiada kroki prawne, broniąc swojego dobrego imienia. Cóż, wygląda na to, że w świecie celebrytów nawet uśmiech może być luksusem.
3: Ola Wiśniewska w szczerym wywiadzie opowiedziała o swoim rozwodzie z Michałem Wiśniewskim. Okazuje się, że ich 5-letni syn Falko w poszukiwaniu kontaktu z tatą coraz częściej prosi o piosenki ich troje. Tymczasem Michał już zdążył związać się z Mandaryną, co dodaje pikanterii całej sytuacji. Ola, mimo trudnych chwil, nie zamyka się na nową miłość, choć o ponownym macierzyństwie nie chce słyszeć. Cóż, życie celebrytów potrafi być bardziej zawiłe niż niejedna telenowela.
2: Wieczór Dobrych Mocy 2026 w teatrze. Kamienica przyciągnął całą śmietankę polskiego show biznesu. Michał Wiśniewski, mimo medialnych zawirowań z Mandaryną, znalazł czas na pozowanie z modelkami, a Jacek Rozenek dumnie prezentował się z młodszą żoną. Wszystko to w imię szczytnego celu, terapeutycznego rejsu po Mazurach dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Cóż, kto by pomyślał, że gwiazdy potrafią być tak dobroduszne?
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Piotr Kupicha, lider zespołu Phil, nie czeka na emeryturę z ZUS-u, ponieważ woli inwestować w nieruchomości. Zamiast liczyć na państwowe wsparcie, buduje swoją finansową fortecę z mieszkań i ziemi. A kiedy nie zajmuje się inwestycjami, oddaje się swojej pasji do starych samochodów, które według niego pachną lepiej niż nowe. Wygląda na to, że Kupicha nie tylko śpiewa o uczuciach, ale też dobrze wie, jak zadbać o przyszłość. Kto by pomyślał, że przypadkowy błąd basisty U2 stanie się początkiem jednego z największych hitów zespołu? New Year's Day, inspirowane polską walką o wolność, zyskało międzynarodową sławę. Choć początkowo miało być miłosnym wyznaniem Bono dla żony. A co z teledyskiem? Zamiast muzyków na koniach mamy szwedzkie nastolatki, bo gwiazdy rocka nie noszą kalesonów. I tak oto, dzięki przypadkowi i odrobinie ironii, powstał hymn Solidarności, który na zawsze połączył U2 z Polską. Zanurzmy się w basenie tajemnic. Śmierć Briana Jonesa, założyciela The Rolling Stones, w 1969 roku wciąż budzi emocje i spekulacje. Choć oficjalnie uznano to za nieszczęśliwy wypadek, nowe wyznania mówią o morderstwie, a głównym podejrzanym staje się Frank Thorogood. Co ciekawe, mimo znikających dowodów i luk w śledztwie, policja nie wznowiła dochodzenia. Na domiar złego, pożegnalny koncert w Hyde Parku zakończył się makabrycznie, gdy zamiast majestatycznego lotu białych motyli, martwe owady spadały na głowy fanów. Tajemnice Rocka nigdy nie gasną.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Katowicach odczujemy temperaturę 24 stopnie i wiatr południowy o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Torunia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 25 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
4: Radio Super Express.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: W czwartek rano na warszawskim Targówku wybuchł pożar, który zniszczył hale przy ulicy Krasnobrodzkiej. Spłonęły warsztaty, salony samochodowe oraz dziesiątki aut. W akcji gaśniczej uczestniczyło 196 strażaków i 67 pojazdów. Straty mogą sięgać milionów złotych, a przyczyny pożaru badają śledczy.
3: Nowi mieszkańcy warszawskich osiedli dowiadują się o skażeniu gruntów dopiero po przeprowadzce. Najwyższa Izba Kontroli ostro krytykuje stołeczne urzędy za brak nadzoru nad historycznymi zanieczyszczeniami ziemi. Władze Ursusa i Pragi Północ nie zdołały skutecznie zidentyfikować zagrożonych terenów. Najwyższa Izba Kontroli zaleca prezydentowi Warszawy oraz odpowiednim urzędom zacieśnienie nadzoru i aktualizację rejestru skażonych obszarów. 19-latek zlekceważył sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i został zatrzymany przez policję w Łychowie za przekroczenie prędkości. Mimo że do końca zakazu pozostało tylko 5 dni, młody kierowca zdecydował się wsiąść za kierownicę. Następnego dnia sąd w trybie przyspieszonym wydał surowszy wyrok, zakazując mu jazdy na kolejne 3 lata. Policja przypomina, że łamanie sądowego zakazu to poważne przestępstwo. Sąd Okręgowy w Łomży skazał dwie kobiety za fałszowanie dokumentów i oszustwa na szkodę Sądu Rejonowego w Kołtusku. Monika S. i Małgorzata K. otrzymały wyroki 1 roku i 6 miesięcy więzienia oraz grzywny. Muszą też zwrócić ponad 1 100 000 zł Skarbowi Państwa. Dodatkowo przez 5 lat nie mogą pracować przy finansach. Wyrok nie jest prawomocny.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Ksiądz Rafał Głowczyński, znany jako ksiądz z osiedla, zamiast odpoczywać na urlopie, postanowił podjąć się ciężkiej pracy fizycznej. Od poniedziałku będzie sprzątał toalety, pracował na budowie i w gospodarstwie, by zebrać fundusze na wyjątkową barkę klubokawiarnię na Wiśle. Miejsce to ma być otwarte dla wszystkich, bez cennika, alkoholu i telefonów. Pracę zakończy 4 sierpnia, a następnie wyruszy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. W Tatrach panują zimowe warunki, mimo że mamy środek lata. Ratownicy TOPR apelują o unikanie górskich wypraw z powodu śniegu i słabej widoczności. Tymczasem we wschodniej Polsce IMGW ostrzega przed intensywnymi burzami. Poprawa pogody spodziewana jest dopiero pod koniec tygodnia. W Lipnicy Murowanej w Małopolsce zaobserwowano zjawisko przypominające trąbę powietrzną. Nagranie ukazujące obracający się lej, który prawdopodobnie dotknął ziemi, szybko zyskało popularność w sieci. Specjaliści analizują materiał, ale na razie nie potwierdzono żadnych zniszczeń ani ofiar. Tornada w Polsce są rzadkie, ale najczęściej występują latem. Mieszkańcy Katowic i okolic mają wiele opcji na szybki wypad nad wodę. W promieniu 1 godziny jazdy samochodem znajdziemy kilkanaście nowoczesnych kąpielisk z piaszczystymi plażami i bogatą infrastrukturą. Na przykład Dolina Trzech Stawów, zaledwie 10 minut od centrum, oferuje wodny plac zabaw i trasy rowerowe. Sezon kąpielowy trwa do końca sierpnia, a bezpieczeństwo zapewniają ratownicy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Żorach na Śląsku doszło do groźnego wypadku. 50-letni, 4-letni kierowca stracił panowanie nad samochodem. Uderzył w drzewo, które wyrwał z ziemi, a następnie wjechał w zaparkowany pojazd. Na szczęście mężczyzna nie doznał poważnych obrażeń i był trzeźwy. Policja ukarała go mandatem za niedostosowanie prędkości do warunków na drodze. Rozpoczął się nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. W piątkowym meczu Pogoń Szczecin zmierzyła się z Legią Warszawa. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Legii 1-0, a decydującego gola strzelił Zoran Arsenic w doliczonym czasie gry. Trybuny były pełne, a kibice mogli cieszyć się emocjonującym widowiskiem. Na drodze ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda, chcąc ominąć korek, zawrócił i pojechał pod prąd korytarzem życia. Policja szybko ustaliła sprawcę, który został ukarany mandatem w wysokości 8 000 zł i 23 punktami karnymi. Funkcjonariusze przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. Anna Komorowska obchodziła swoje 73. imieniny w posiadłości na Suwalszczyźnie. W sobotni wieczór do Budy Ruskiej przybyły tłumy gości, w tym rodzina, znajomi i okoliczni mieszkańcy. Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ skrzypaczek z Katowic, który wprowadził wyjątkowy nastrój. Impreza zakończyła się nastrojowym koncertem pod gwiazdami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Jeleniej Górze trwa intensywne poszukiwanie osoby, która umieściła miny przeciwpiechotne z czasów II wojny światowej w pobliżu galerii handlowej. Wcześniej zatrzymany 34-letni mężczyzna został zwolniony i nie postawiono mu zarzutu. Ewakuowano 170 osób, a służby zabezpieczyły 2 niebezpieczne przedmioty. Policja apeluje o pomoc w ujęciu sprawcy.
2: Bezpośrednie połączenia kolejowe z Polski do Austrii cieszą się rosnącą popularnością. Pociągi Intercity Danubius i Porta Morawica oferują komfortowe podróże do Wiednia i Grazu. Choć standard polskich wagonów bywa rozczarowujący, a wagon restauracyjny dołączany jest dopiero w Czechach, podróż przebiega bez zakłóceń. Wiedeń przyciąga turystów darmowymi atrakcjami, takimi jak ogrody Pałacu Schönbrunn, które warto odwiedzić z samego rana.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1005 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 25 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 27 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Artioms Rudnevs, były król strzelców ekstraklasy, wraca do świata futbolu. Po niemal 8 latach nieobecności Łotysz dołączył do Akademii Piłkarskiej w Dyneburgu jako trener drużyny do lat 13. Jego decyzja o zakończeniu kariery w 2017 roku była spowodowana względami osobistymi. Teraz ponownie angażuje się w piłkę nożną, choć jego życie prywatne wciąż pozostaje w cieniu.
1: Karol Świderski i Bartosz Bereszyński wracają do Ekstraklasy, wzmacniając odpowiednio Widzew i Motor. Obaj piłkarze, po latach gry za granicą, deklarują, że wciąż mają wiele do zaoferowania i chcą podnieść poziom polskiej ligi. Świderski podpisał 3-letni kontrakt z Widzewem, a Bereszyński 2-letni z Motorem. Ich powroty to jedne z najgłośniejszych transferów tego lata w polskiej piłce. Rodrigo Conceicao, syn legendarnego piłkarza Sergio Conceicao, dołącza do Jagiellonii Białystok. Portugalczyk podpisał 2-letni kontrakt z klubem z Podlasia, licząc na rozwój i promocję w polskiej ekstraklasie. Młody obrońca z doświadczeniem w FC Porto chce udowodnić swoją wartość na boisku, mierząc się z presją słynnego nazwiska. Rodrigo wierzy, że polska liga to dobre miejsce do pokazania swoich umiejętności. GK z Katowice po 23 latach wrócił do europejskich rozgrywek, mierząc się z MSK Żilina w eliminacjach Ligi Konferencji. Mimo porażki 2-1, kibice Gieksy zrobili furorę swoim dopingiem, który zachwycił całą Europę. Nagrania z ich występów szybko zdobyły popularność w mediach społecznościowych. Rewanżowy mecz odbędzie się 30 lipca w Katowicach.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Klaudia Zwolińska, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, zajęła dopiero 10 miejsce w swojej koronnej konkurencji K1 na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City. Polka nie ukrywa rozczarowania, ale zapowiada analizę swojego występu. Tymczasem Michał Pasiut zdobył srebrny medal w K1, osiągając największy sukces w swojej karierze. Mistrzostwa te rozpoczynają cykl kwalifikacji do Igrzysk w Los Angeles 2028. Anthony Joshua powrócił do ringu i pokonał Christiana Pręgę w dramatycznej walce. Już w pierwszej rundzie Brytyjczyk dwukrotnie znalazł się na deskach, ale ostatecznie zdołał się odbudować. W drugiej rundzie Joshua przejął inicjatywę i znokautował Pręgę. Zwycięstwo zadedykował zmarłym przyjaciołom, a teraz czeka go starcie z Tysonem Furym. Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, zdobył 3 medale na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie Cortina 2026. Srebrne krążki wywalczył na skoczni normalnej i w konkursie duetów z Pawłem Wąskiem, a brązowy na dużej skoczni. Tomasiak wspomina zmarłego Grzegorza Miętusa, który jako trener juniorów miał znaczący wpływ na jego rozwój sportowy. Gianluigi Donnarumma, kapitan reprezentacji Włoch i bramkarz Manchesteru City, wziął ślub z Alessią Elefante. Uroczystość odbyła się w historycznym kościele w Loco Rotondo, a na ulicach zgromadziły się setki fanów i mieszkańców. Wśród gości znaleźli się znani piłkarze, a wieczorna zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Wystąpili m.in. Ozuna i Sfera Ebbasta.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Przed polskimi drifterami kluczowy moment w cyklu Drift Masters. Paweł Korpuliński prowadzi w klasyfikacji, a Piotr Więcek, znany jako król Rygi, walczy o kolejne zwycięstwo na łotewskim torze. Ryga z jej wymagającym czarcim kotłem to prawdziwy test umiejętności. Wyniki tego etapu mogą zadecydować o nastrojach przed finałem na PGE narodowym. Iga Świątek już wkrótce rozpocznie rywalizację w turnieju WTA 1000 w Toronto. Przed wylotem do Kanady znalazła czas na zabawę na piłkarskim boisku z Ewą Pajor. Na Instagramie pojawiło się nagranie, na którym obie sportsmenki pokazują swoje umiejętności piłkarskie. Świątek przyznała, że choć lubi futbol, pozostaje przy tenisie, ale z niecierpliwością czeka, aż Pajor spróbuje swoich sił na korcie. Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę internautów. Chorwacka modelka opublikowała w sieci zmysłowe nagranie z jacuzzi, na którym pozuje w mocno wyciętym stroju kąpielowym. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 3 miliony osób. Po sukcesach w mediach społecznościowych Iwana próbuje swoich sił jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll. Robert Lewandowski wciąż nie zdobył bramki po transferze do Chicago Fire. Drużyna Polaka przegrała drugi mecz z rzędu, ulegając New York City 1-3. Jan Tomaszewski, były bramkarz, uważa, że Lewandowski musi zapomnieć o nawykach z Barcelony i skupić się na strzelaniu goli. Ekspert wierzy, że powrót do roli klasycznego napastnika przyniesie mu sukces w lidze MLS.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Raków Częstochowa pokonał Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Choć Maltańczycy objęli prowadzenie i mieli rzut karny przy stanie 1-1, Raków zdołał przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę w końcówce spotkania. Bramki dla polskiego zespołu zdobyli Mahir Emreli, Patryk Maku i Stratos Svarnas. Tyson Fury pokonał Mariusza Wacha przez techniczny nokaut w siódmej rundzie podczas kameralnej gali w Tajlandii. Brytyjczyk od początku dominował w ringu, a walka była traktowana jako jego bezpieczny powrót na ring. Pojedynek odbył się bez publiczności i transmisji na żywo, a zebrane fundusze wesprą tajskie dzieci z biednych rodzin.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1004 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 24 stopnie, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 27 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda w 165. odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już 7 sierpnia o 17.20 na TVP 2 zobaczymy, jak Hancer i Cichan stają w obliczu dramatycznych wydarzeń. Hancer, mimo groźby poronienia, nie zdradza Cichanowi, że to on jest ojcem jej dziecka. Cichan, pełen troski, ratuje ją, gdy zaczyna krwawić i zabiera do szpitala. Mimo że spędza przy jej łóżku całą noc, Hancer uparcie trzyma się swojego kłamstwa. Tymczasem Bejza odkrywa, że Hancer jest w ciąży i planuje zemstę. Cichan, coraz bardziej przekonany o swojej niewinności, opuszcza szpital z myślą, że nie jest ojcem dziecka. To odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów, którego nie można przegapić.
0: M jak miłość wciąż trzyma w napięciu. Anna Mucha, czyli serialowa Magda Budzyńska, nie ma jeszcze wakacji. Wciąż pracuje na planie, podczas gdy jej koleżanka, Katarzyna Cichopek, już odpoczywa. Nowe odcinki, które powstają teraz, widzowie zobaczą dopiero pod koniec roku. W nadchodzącym sezonie Magda będzie wspierać Andrzeja w kancelarii, a ich relacje mogą skomplikować się przez zazdrość Pauliny Jabłońskiej. Mucha zdradziła, że scenarzyści przygotowali wiele emocjonujących zwrotów akcji. Serial powróci na antenę TVP 2 już we wrześniu. Czekają nas niezapomniane chwile z ulubionymi bohaterami.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. Mostowiakowie, znani z przetrwania najtrudniejszych chwil, staną przed kolejnymi wyzwaniami. Artur Rogowski, dotąd przykładny mąż, zdradzi Marysie, co wywoła kryzys w całej rodzinie. Pojawienie się tajemniczej kobiety w grabinie, która chce przejąć sad Lucjana, dodatkowo skomplikuje sytuację. Paweł Zduński, po śmierci Franki, będzie próbował odnaleźć się jako samotny ojciec, a jego relacja z Agnes stanie się coraz bliższa. Nowy sezon obiecuje wiele zwrotów akcji i emocjonujących momentów. Mostowiakowie będą musieli zjednoczyć siły, by stawić czoła nadchodzącym problemom. Na Wspólnej odcinek 4258 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już 5 sierpnia o 20.15 na TVN dowiemy się, czy Andrzej Brzozowski trafi za kratki za udział w aferze z lewymi dyplomami. Krzysztof Smolny dzięki dziennikarskiemu śledztwu zdobył dowody na przestępstwo Andrzeja. Smolny stanie twarzą w twarz z Andrzejem, zapowiadając, że prawda wyjdzie na jaw. Basia, była żona Andrzeja, staje przed trudnym wyborem. Jak powiedzieć dzieciom o możliwym aresztowaniu ojca? To jedna z największych afer w historii serialu, która może zrujnować życie Brzozowskiego. Tymczasem w redakcji Kraju Sandra zaczyna podejrzewać, że Smolny i Marcelina coś ukrywają. Czy prawda o Andrzeju wstrząśnie rodziną Basi?
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach.
1: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. Piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc Elpeni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany. W 4261 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas emocjonujący moment, gdy Beata, grana przez Katarzynę Ptasińską, urodzi zdrową dziewczynkę. Niestety, radość z narodzin przyćmi tragiczna wiadomość o śmierci Marii Zięby. Paweł, mąż Beaty, dowiaduje się o zgonie nestorki rodu w chwili, gdy jego żona zaczyna rodzić. W obawie przed stresem, który mógłby zaszkodzić Beacie, postanawia zataić tę informację. Poród przebiega pomyślnie, a nowonarodzona dziewczynka otrzymuje imię Marysia na cześć zmarłej. Odcinek zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 20.15 na antenie TVN. W kolejnym odcinku Beata dowie się o śmierci Marii od Włodka, co będzie dla niej ogromnym wstrząsem. Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje fanów sięgają zenitu. Ilona Ostrowska, odtwórczyni roli Lucy, zdradziła, że nowe odcinki zaskoczą widzów. Choć dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, wiadomo, że serial pojawi się na antenie Telewizji Polskiej tej jesieni. Ostrowska przyznała, że sukces Rancha był dla niej zaskoczeniem, a popularność serialu zmieniła jej życie. Aktorka wspomina, jak fani przynosili jej kwiaty i wiersze, a prywatność stała się luksusem. Teraz z pełną świadomością czeka na powrót serialu, który stał się fenomenem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1004 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 25 stopni. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki, były premier Polski, obecnie przewodniczy Europejskiej Partii EKR. Jego kariera polityczna rozpoczęła się w latach 90., a w latach 2017-2023 pełnił funkcję premiera, stając się drugim najdłużej urzędującym szefem rządu w historii III Rzeczypospolitej Polskiej. Po zakończeniu pracy w kancelarii premiera, Morawiecki zmierzył się z zarzutami prokuratorskimi dotyczącymi organizacji wyborów kopertowych z 2020 roku. W styczniu zeszłego roku zrzekł się immunitetu poselskiego, a miesiąc później usłyszał oficjalne zarzuty.
3: Meghan Markle podzieliła się zdjęciami z rodzinnych wakacji w Portugalii. Na fotografiach widać księcia Harry'ego oraz ich dzieci, Archiego i Lilibet, podczas relaksu w luksusowym kurorcie Costa Terra. Sussexowie odwiedzili także rodzinny majątek Spencerów, gdzie złożyli kwiaty na grobie księżnej Diany. Podczas podróży spotkali się z królem Karolem III i królową Kamillą w rezydencji Highgrove. Policja z Jarosławia poszukuje 29-letniej Karoliny Gliniany, która zaginęła w Holandii. Ostatni raz skontaktowała się z rodziną 15 lipca, a od tego czasu nie ma z nią żadnego kontaktu. Funkcjonariusze opublikowali jej wizerunek i proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na jej temat. Karolina ma 160 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże. W zachodniej Europie trwają gigantyczne pożary lasów. We Francji i Hiszpanii ewakuowano już ponad 200 tysięcy osób. Najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Bordeaux i Madrytu, gdzie płomienie zniszczyły dziesiątki tysięcy hektarów. Silne wiatry i upały utrudniają działania strażaków.
2: W słowackich Tatrach Wysokich doszło do tragicznego wypadku. 21-letni taternik z Polski zginął podczas zejścia spod szczytu Wysokiej, spadając z wysokości około 150 metrów. Mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. To kolejny śmiertelny wypadek z udziałem Polaka w tym rejonie w ostatnich tygodniach.
3: Porty Wielkiej Odessy zostały zablokowane po nasileniu rosyjskich ataków na cywilną żeglugę. Duże firmy żeglugowe, takie jak Maersk i MSC, wstrzymały zawijanie do portów Czarnomorska, Odessy i Piwdennego. Władze Ukrainy próbują odblokować szlak handlowy, ale eksport zboża spadł o 1/3. Rosyjskie ataki dronowe dotknęły również statki płynące do portów naddunajskich, co dodatkowo komplikuje sytuację. W powiecie włocławskim przeprowadzono akcję, podczas której zabezpieczono ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskiej akcyzy. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którym postawiono zarzuty przestępstw skarbowych. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 26 milionów złotych. Sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
2: Kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest temperatura wody użytej do zalewy. Optymalna to około 20 do 25 stopni Celsjusza, co przyspiesza fermentację i zachowuje strukturę warzyw. Warto również wybierać świeże, jędrne ogórki i dodać tradycyjne przyprawy, takie jak chrzan, czosnek czy koper. Dzięki temu nasze kiszonki będą cieszyć smakiem przez długie miesiące.
3: Policjanci ze Starogardu Gdańskiego zatrzymali trzech mężczyzn, którzy 20 lipca zaatakowali inną osobę w lokalu gastronomicznym. Funkcjonariusze, patrolując miasto, zauważyli zdarzenie i natychmiast interweniowali, zapobiegając dalszej przemocy. Jeden z napastników trafił do aresztu, a pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Poszkodowany mężczyzna został przetransportowany do szpitala.
2: Sąd rejonowy w Rzeszowie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 21-latka, który 21 lipca potrącił pieszego na przejściu. Mężczyzna prowadził auto mimo dwóch zakazów prowadzenia pojazdów. Senior z obrażeniami trafił do szpitala, a kierowca sam zgłosił się na policję. Przez najbliższe dwa miesiące młody mieszkaniec Rzeszowa pozostanie w areszcie, czekając na dalsze decyzje sądu. Jarosław Kaczyński od ponad pół roku nie mieszka w swojej słynnej willi na Żoliborzu. Tymczasowo przeniósł się do kuzyna z powodu potężnego remontu u nowych sąsiadów. Podczas gdy ich część domu pięknieje, dom Kaczyńskiego wymaga pilnej opieki. Widać to po zaniedbanym ogrodzie i rozpadającym się daszku nad balkonem.
3: Mateusz Morawiecki, zanim stał się znanym politykiem, miał zupełnie inny wizerunek. Archiwalne zdjęcie z lat 80. pokazuje go z wąsami i fryzurą, które przypominają postać z serialu Magnum. Sam Morawiecki przyznał, że powrót do takiego zarostu nie spotkałby się z aprobatą jego żony. Zdjęcie opublikował w ramach akcji Movember, promującej profilaktykę zdrowotną.
2: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz, przewiduje poważny kryzys narodowy w Polsce, który określa jako brudną wojnę i narodową targowicę. Jego wizje sugerują, że prezydent Karol Nawrocki może ujawnić tajne raporty dotyczące współpracy z władzami komunistycznymi, co może wywołać polityczne zamieszanie. Jackowski porównał Nawrockiego do biblijnego Judasza, co wzbudziło wiele emocji i dyskusji.
3: Wczoraj w Budzie Ruskiej odbyły się huczne imieniny Anny Komorowskiej. Na posesji Komorowskich zgromadził się tłum gości, a atmosfera przypominała duże plenerowe przyjęcie. Na stołach królowały domowe nalewki, a wieczór uświetnił koncert skrzypaczek z Katowic. Wydarzenie zakończyło się pod suwalskim niebem dźwiękiem skrzypiec.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 18 stopni w Szczecinie, z wiatrem południowym o sile 5 metrów na sekundę. W Krakowie zauważymy niewielkie zachmurzenie, temperaturę 24 stopnie, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 2 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Kalifornii trwa prawdziwy dramat, który mógłby być scenariuszem thrillera. David Anthony Burke, znany jako D4VD, stoi przed sądem oskarżony o morderstwo 14-letniej Celeste Rivas. Prokuratura twierdzi, że muzyk zabił dziewczynę, by ukryć ich niedozwoloną relację. W tle tej makabrycznej historii przewija się hit Romantic Homicide, co dodaje całej sprawie jeszcze bardziej mrocznego wydźwięku. Czyżby kariera młodego artysty miała zakończyć się w cieniu więziennych murów?
2: Joanna Trzepiecińska, znana jako Szalona Alutka z Rodziny Zastępczej, postanowiła ostudzić nadzieje fanów na powrót serialu. Choć kiedyś z entuzjazmem mówiła o możliwości powrotu, teraz stwierdziła, że pomysł na babcię Alutkę nie ma sensu. Aktorka podkreśla, że choć sympatia widzów jest dla niej miła, to nie widzi siebie w roli szalonej babci. Cóż, wygląda na to, że Alutka pozostanie jedynie wspomnieniem z dzieciństwa. Grudziądz zamienił się w muzyczną stolicę Polski, gdy Lato z Radiem i Telewizją Polską zawitało nad Wisłę. Tłumy bawiły się przy dźwiękach największych gwiazd, a wieczór pełen był wzruszeń i energii. Edyta Górniak w stylizacji Pocahontas i Mary z Polski z odważnymi kreacjami przyciągnęły uwagę, a wspólne śpiewanie z Kobranocką i Perfektem porwało publiczność. Wakacyjna trasa nie zwalnia tempa i już za tydzień zawita do Poddębic. Maja Todt, nasza Miss Polonia 2025, już wkrótce stanie na światowej scenie Miss World 2026 w Wietnamie. Wybór sukni to przecież nie lada wyzwanie, bo to ona ma podkreślić urodę i osobowość, a nie tylko błyszczeć w blasku fleszy. Maja, oprócz bycia piękną, jest także utalentowaną wokalistką i studentką SGH, więc może zaskoczy jury nie tylko wyglądem, ale i talentem. Ciekawe, czy jej kreacja będzie bardziej zapadająca w pamięć niż bursztynowa korona, którą zdobyła w Warszawie.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Marta Chodorowska, znana z Rancha, postanowiła zaskoczyć swoich fanów. Po intensywnych zdjęciach do nowych odcinków serialu, aktorka wybrała się na niemiecką wyspę Rugie, gdzie opublikowała zdjęcie, które wygląda, jakby pozowała bez ubrań. Czy to tylko sprytne ujęcie? Czy może Marta naprawdę postanowiła zaszaleć? Fani są zachwyceni, a komentarze pełne są zachwytów nad jej boską naturalnością. Cóż, nie ma to jak wakacyjny skandalik, by podgrzać atmosferę przed jesienną premierą. Oskar Wojciechowski, znany biznesmen, postanowił otworzyć się na temat swojego życia prywatnego w podcaście Macza Talks. Zdradził, że na alimenty dla swojej córki Hani przeznacza 20 tysięcy złotych miesięcznie, bo przecież lepiej kupić dom dla dziecka niż kolejne Lamborghini. Wspomniał też, że kredyt na luksusową posiadłość z Klaudią Halejcio został już spłacony, a ich rodzina to wzór harmonijnego patchworku. Cóż, niektórzy naprawdę wiedzą, jak żyć na wysokim poziomie i jeszcze się tym chwalić. Marta Żmuda, Trzebiatowska, nasza niegdyś nieśmiała debiutantka, dziś świętuje 42. urodziny jako prawdziwa ikona stylu. Jej przemiana od dziewczęcych stylizacji do dojrzałej elegancji to prawdziwy majstersztyk w polskim showbiznesie. Choć jej kariera to sinusoida sukcesów i porażek, Marta nie boi się wyzwań, co udowodniła, zdobywając zarówno telekamery, jak i antynagrody Węże. A w życiu prywatnym, z dala od fleszy, u boku Kamila Kuli, znalazła szczęście i spokój, pokazując, że w świecie gwiazd można żyć normalnie. Stanisław Rozenek, syn znanej celebrytki Małgorzaty Rozenek-Majdan, rozpoczął edukację w prestiżowym Instytut Français de la Mode w Paryżu. Młody projektant, mimo napiętego grafiku, znalazł czas na miłość i pochwalił się romantycznym zdjęciem z nową partnerką. Jego matka, dumna jak paw, już poznała wybrankę syna i ma nadzieję, że będzie świetną teściową. Cóż, wygląda na to, że życie w luksusowym akademiku za 4600 zł miesięcznie to nie tylko nauka, ale i sercowe uniesienia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Maria Prokop, znana instruktorka jogi, wkracza na telewizyjne salony jako prowadząca nowego programu Wielka Miłość w Małym Mieście na Polsacie. Program obiecuje być oazą autentyczności, gdzie single będą szukać miłości bez scenariuszy i sztucznych wyzwań. Prokop, zamiast mentorki, ma być przyjaciółką uczestników, oferując im wsparcie i słuchając ich sercowych rozterek. Choć casting był dla niej bardziej stresujący niż występ na żywo, jej naturalność zdobyła serca produkcji. Stevie Ray Vaughan, legendarny gitarzysta bluesowy, znany był z tego, że jego koncerty przypominały bardziej pole bitwy niż występy muzyczne. Grał na strunach tak grubych, że mogłyby służyć jako kable do basu, co skutkowało krwawymi opuszkami palców. Jego technik, René Martinez, musiał ratować sytuację, używając kleju błyskawicznego i sody oczyszczonej, by dosłownie sklejać skórę z powrotem na palcach. Dopiero pod koniec kariery Vaughan zdecydował się na cieńsze struny, co pozwoliło mu grać bez bólu i rezygnować z drastycznych metod naprawy dłoni. 1990 roku muzycy Judas Priest znaleźli się w centrum jednego z najbardziej absurdalnych procesów w historii rocka. Oskarżono ich o to, że ukryte komunikaty na płycie pchnęły dwóch nastolatków do samobójstwa. Sąd jednak uznał, że rzekome Doit było jedynie przypadkowym zlepkiem dźwięków, a nie celowym przekazem. Proces ten, choć kosztowny dla zespołu, stał się kluczowym momentem w walce z histerią wokół heavy metalu i pokazał, że czasem to nie muzyka, a życie pisze najtrudniejsze scenariusze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach małe zachmurzenie i temperatura 22 stopnie oraz wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura podobnie 22 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1006 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zakończyły się poszukiwania 14-letniego Mateusza, który zaginął w Wiśle 21 czerwca. Jego ciało odnaleziono kilka dni później w pobliżu Mostu Gdańskiego. Rodzina chłopca organizuje zbiórkę na transport ciała do Ukrainy, gdzie planują pochować go wśród krewnych. Wciąż czekają na decyzję prokuratury w sprawie wydania ciała. Dwie były księgowe Sądu Rejonowego w Pułtusku zostały skazane przez Sąd Okręgowy w Łomży na 1,5 roku więzienia za oszustwa i fałszowanie dokumentów. Muszą także zwrócić Skarbowi Państwa ponad 1 100 000 zł. Dodatkowo nałożono na nie zakaz wykonywania zawodu księgowego przez 5 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Na Mazowszu doszło do groźnego wypadku podczas skoku spadochronowego. W Hrcynnie mężczyzna wylądował poza wyznaczoną strefą, uderzając w pole obok prywatnej posesji. Na miejsce przybył śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala. Mężczyzna był przytomny, a przyczyny wypadku są obecnie badane. Na warszawskim Targówku doszło do groźnego wypadku. 3-letni chłopiec został potrącony przez 17-letniego chłopaka jadącego hulajnogą elektryczną. Dziecko trafiło do szpitala, a świadkowie zatrzymali nastolatka i przekazali go policji. Funkcjonariusze badają okoliczności zdarzenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Najwyższa Izba Kontroli krytykuje warszawskie urzędy za brak skutecznego nadzoru nad zanieczyszczonymi gruntami. Mieszkańcy nowych osiedli mogą nieświadomie zamieszkiwać na skażonych terenach, co stanowi zagrożenie dla zdrowia. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że problem dotyczy między innymi Ursusa i Pragi Północ, gdzie nie prowadzono pełnej identyfikacji zanieczyszczeń. Izba apeluje o wzmocnienie nadzoru i uzupełnienie rejestru skażonych terenów.
2: Na drodze krajowej numer 60 w miejscowości Gostkowo doszło do tragicznego wypadku. Tesla zderzyła się z ciągnikiem rolniczym, w wyniku czego zginął 29-letni kierowca samochodu osobowego. Droga jest całkowicie zablokowana, a policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn zdarzenia. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin.
1: Na warszawskim Targówku doszło do ogromnego pożaru, który zniszczył salony samochodowe i warsztaty przy ulicy Krasnobrodzkiej. Z ogniem walczyło aż 196 strażaków, a akcja trwała wiele godzin. Spłonęły budynki, samochody oraz wyposażenie, a straty mogą sięgać milionów złotych. Przyczyny pożaru bada policja pod nadzorem prokuratury. Warszawa rozważa rozszerzenie swoich granic, a w centrum uwagi znalazło się Piaseczno. To podwarszawskie miasto, liczące ponad 50 tysięcy mieszkańców, nie wyklucza przyłączenia do stolicy, choć na razie woli współpracować w ramach metropolii warszawskiej. Władze Piaseczna podkreślają, że dobra komunikacja z Warszawą jest kluczowa, ale nie wymaga administracyjnego połączenia. Tymczasem inne gminy z tak zwanego obwarzanka warszawskiego zdecydowanie opowiadają się za zachowaniem autonomii.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W sobotę we Frydrychowicach doszło do tragicznego wypadku. 67-letnia kobieta wpadła do studni na terenie swojej posesji. Mimo szybkiej reakcji rodziny i długiej reanimacji prowadzonej przez ratowników, jej życia nie udało się uratować. Okoliczności zdarzenia badają policja i prokuratura. Górnik Zabrze rozpoczął sezon Ekstraklasy od zwycięstwa nad Śląskiem. Wrocław 2-1. Choć początkowo przegrywali, zdołali odrobić straty dzięki bramce Iwana i Kijadimiego. Mecz przyciągnął około 26 tysięcy kibiców, a obie drużyny pokazały się z walecznej strony. Najnowsze dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego pokazują spadek liczby udzielanych sakramentów i uczestników lekcji religii. W seminariach brakuje kandydatów na księży, a liczba kleryków spadła do 984 osób. Wskaźnik dominicantes, czyli osób uczestniczących w mszach, wyniósł około 29,5%, co jest niewielkim wzrostem w porównaniu do roku poprzedniego. Największy spadek odnotowano w przypadku sakramentu bierzmowania, który przyjęło o około 27,5% mniej młodych ludzi niż rok wcześniej.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzył nowoczesną strefę spa, dostępną dla gości od 15 lipca. W ofercie znajdują się zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyjne, w tym masaże i rytuały na ciało. To kolejny krok w rozbudowie kompleksu, który od czerwca sukcesywnie udostępnia nowe atrakcje. Hotel oferuje już przestronne pokoje, restauracje oraz park wodny Tropicana.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W całej Polsce, w tym w Białymstoku, obserwujemy rekordowy wzrost liczby kandydatów na studia. To efekt reformy edukacyjnej, która wprowadziła do szkół wyjątkowo liczne roczniki. Niestety, akademiki nie są przygotowane na taką sytuację, co oznacza, że wielu studentów będzie musiało szukać alternatywnych miejsc zakwaterowania. W Białymstoku liczba kandydatów wzrosła o 2500, a dostępnych jest jedynie 300 miejsc w akademikach.
2: Anna Komorowska świętowała swoje 73. imieniny w Budzie Ruskiej na Suwalszczyźnie. W sobotę, 25 lipca, jej posiadłość zamieniła się w miejsce dużego rodzinno-towarzyskiego spotkania. Goście mogli cieszyć się elegancko nakrytymi stołami, regionalnymi nalewkami i wyjątkowym koncertem skrzypaczek ze Śląska. Atmosfera była swobodna i rodzinna, a wieczór zakończył się pod suwalskim niebem przy dźwiękach skrzypiec.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1005 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 23 stopnie, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 26 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś przypominamy postać Edwarda Gierka, który jako pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pozostawił po sobie mieszane wspomnienia. Jego rządy to czas dynamicznego rozwoju infrastruktury, ale także narastających długów i kryzysu gospodarczego. Gierek cieszył się poparciem zarówno w kraju, jak i za granicą. Jednak w 1980 roku strajki Solidarności zmusiły go do ustąpienia. W stanie wojennym został internowany, co miało zaspokoić populistyczne nastroje. Wspominamy też Mieczysława Rakowskiego, który symbolizował nurt reformatorski i odegrał kluczową rolę w przemianach politycznych lat 80. To on wskazał Tadeusza Mazowieckiego jako kandydata na premiera z ramienia Solidarności, co otworzyło nowy rozdział w historii Polski. Rząd Donalda Tuska planuje znaczącą podwyżkę akcyzy na alkohol w 2027 roku. Ceny mocnych alkoholi, takich jak wódka, wzrosną o kilka złotych, podczas gdy piwo zdrożeje tylko o kilkanaście groszy. Kontrowersje budzi fakt, że kluczowi urzędnicy odpowiedzialni za projekt mieli powiązania z branżą piwną. Nowe regulacje mogą faworyzować piwowarów, co wywołuje pytania o konflikt interesów. Ministerstwo Finansów zaprzecza, jakoby zmiany preferowały jedną z branż. Podwyżki akcyzy krytykuje także Ministerstwo Rolnictwa, obawiając się spadku produkcji napojów alkoholowych. Polska powiększyła swoje terytorium o 433 hektary. Największy przyrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim, dzięki korektom granic nad Bałtykiem. Zmiany dotyczą głównie terenów wodnych, więc mieszkańcy nie odczują ich na co dzień. Gdańsk również zyskał nowe tereny, włączając w swoje granice morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Choć niektóre województwa straciły symboliczne ilości ziemi, dla samorządów to raczej ciekawostka niż rewolucja. Polska oficjalnie stała się większa dzięki uporządkowaniu granic morskich.
0: Rząd Donalda Tuska planuje przyjąć specjalną ustawę pomocową dla osób oszukanych w programie Czyste Powietrze. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku i przenieść odpowiedzialność za oszustwa na nieuczciwe firmy. Poszkodowani będą musieli zgłosić sprawę organom ścigania, co pozwoli na zawieszenie egzekucji długu. Ustawa obejmie ponad 600 spraw, a wartość oszustw szacuje się na około 280 milionów złotych. Dodatkowo nowe prawo umożliwi rozłożenie na raty zobowiązań finansowych dla osób, które muszą zwrócić dotacje z innych przyczyn.
2: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
0: Rynek taksówek w Polsce przechodzi ogromne zmiany. W pierwszym półroczu 2026 roku zniknęło aż 1200 firm taksówkarskich. Tradycyjne korporacje nie wytrzymują konkurencji z cyfrowymi platformami, jak Uber czy Bolt. Jednak to nie one, a partnerzy flotowi, tacy jak Natviol czy Avalon, stają się największymi graczami na rynku. Zatrudniają kierowców i czerpią zyski, podczas gdy globalne aplikacje oferują pasażerom wygodę i elastyczność. Ta rewolucja zmienia polskie ulice na stałe.
1: Rząd planuje waloryzację emerytur i rent o około 3,5% od marca przyszłego roku. Minimalna emerytura wzrośnie do ponad 2047 zł brutto. Na podwyżki oraz wyższe 13 i 14 emerytury przeznaczone zostanie niecałe 17 miliardów złotych. Pełną kwotę 14 emerytury otrzymają osoby z podstawowym świadczeniem do 2900 zł brutto. Dla wyższych emerytur obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę. Projekt Godna Emerytura pozostaje wstrzymany, co czyni waloryzację procentową najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem.
0: Po śmierci właściciela konto bankowe zostaje zablokowane, a dostęp do środków wymaga postępowania spadkowego. Istnieje jednak prostsze rozwiązanie – dyspozycja wkładem na wypadek śmierci. Pozwala ona wskazanym bliskim na szybką wypłatę części środków, omijając procedury spadkowe. Mechanizm ten ma limit kwotowy i obejmuje tylko najbliższą rodzinę. Złożenie dyspozycji w banku to sposób na zabezpieczenie bliskich przed biurokracją i długim oczekiwaniem na pieniądze. Warto o tym pamiętać, by uniknąć problemów w przyszłości.
1: Biedronka prowadzi jedną z największych rekrutacji w Polsce, poszukując setek pracowników do swoich sklepów. Kasjerzy mogą zarobić ponad 4000 zł netto, a kierownicy sklepów nawet blisko 6000 zł netto miesięcznie. Sieć oferuje także premie i bogaty pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną i e-kody na zakupy. Praca w Biedronce to nie tylko obsługa kasy, ale także wykładanie towaru i dbanie o ekspozycję. Firma oczekuje gotowości do pracy zmianowej, również w weekendy i święta. Biedronka, zatrudniająca już ponad 85 tysięcy osób, nie zwalnia tempa i wciąż się rozwija.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Amerykańskie wojsko planuje od 2027 roku zaostrzyć zasady dotyczące pochodzenia materiałów używanych w produkcji sprzętu wojskowego. Firmy będą musiały dokładnie dokumentować źródła surowców, takich jak metale czy baterie. To wyzwanie dla polskich producentów, którzy muszą zapewnić pełną przejrzystość łańcucha dostaw. Nowe przepisy mogą jednak otworzyć drzwi do amerykańskich kontraktów, jeśli spełnią one wymagania. Pentagon chce ograniczyć zależność od krajów uznawanych za ryzykowne, co może zwiększyć znaczenie dostawców z Europy, w tym Polski. Dla polskich firm to szansa, ale wymaga inwestycji w audyty i nowe technologie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 21 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Anna Młoda w 165. odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już 7 sierpnia o 17.20 na TVP 2 zobaczymy, jak Hancer i Cichan stają w obliczu dramatycznych wydarzeń. Hancer, mimo groźby poronienia, nie zdradza Cichanowi, że to on jest ojcem jej dziecka. Cichan, pełen troski, ratuje ją, gdy zaczyna krwawić i zabiera do szpitala. Mimo że spędza przy jej łóżku całą noc, Hancer uparcie trzyma się swojego kłamstwa. Tymczasem Bejza odkrywa, że Hancer jest w ciąży i planuje zemstę. Cichan, coraz bardziej przekonany o swojej niewinności, opuszcza szpital z myślą, że nie jest ojcem dziecka. To odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów, którego nie można przegapić.
0: M jak miłość wciąż trzyma w napięciu. Anna Mucha, czyli serialowa Magda Budzyńska, nie ma jeszcze wakacji. Wciąż pracuje na planie, podczas gdy jej koleżanka, Katarzyna Cichopek, już odpoczywa. Nowe odcinki, które powstają teraz, widzowie zobaczą dopiero pod koniec roku. W nadchodzącym sezonie Magda będzie wspierać Andrzeja w kancelarii, a ich relacje mogą skomplikować się przez zazdrość Pauliny Jabłońskiej. Mucha zdradziła, że scenarzyści przygotowali wiele emocjonujących zwrotów akcji. Serial powróci na antenę TVP 2 już we wrześniu. Czekają nas niezapomniane chwile z ulubionymi bohaterami.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. Mostowiakowie, znani z przetrwania najtrudniejszych chwil, staną przed kolejnymi wyzwaniami. Artur Rogowski, dotąd przykładny mąż, zdradzi Marysię, co wywoła kryzys w całej rodzinie. Pojawienie się tajemniczej kobiety w grabinie, która chce przejąć sad Lucjana, dodatkowo skomplikuje sytuację. Paweł Zduński, po śmierci Franki, będzie próbował odnaleźć się jako samotny ojciec, a jego relacja z Agnes stanie się coraz bliższa. Nowy sezon obiecuje wiele zwrotów akcji i emocjonujących momentów. Mostowiakowie będą musieli zjednoczyć siły, by stawić czoła nadchodzącym problemom. Na wspólnej odcinek 4258 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już 5 sierpnia o 20.15 na TVN dowiemy się, czy Andrzej Brzozowski trafi za kratki za udział w aferze z lewymi dyplomami. Krzysztof Smolny dzięki dziennikarskiemu śledztwu zdobył dowody na przestępstwo Andrzeja. Smolny stanie twarzą w twarz z Andrzejem, zapowiadając, że prawda wyjdzie na jaw. Basia, była żona Andrzeja, staje przed trudnym wyborem. Jak powiedzieć dzieciom o możliwym aresztowaniu ojca? To jedna z największych afer w historii serii, która może zrujnować życie Brzozowskiego. Tymczasem w redakcji Kraju Sandra zaczyna podejrzewać, że Smolny i Marcelina coś ukrywają. Czy prawda o Andrzeju wstrząśnie rodziną Basi?
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach.
1: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany. W 4261 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas emocjonujący moment, gdy Beata, grana przez Katarzynę Ptasińską, urodzi zdrową dziewczynkę. Niestety, radość z narodzin przyćmi tragiczna wiadomość o śmierci Marii Zięby. Paweł, mąż Beaty, dowiaduje się o zgonie Nestorki rodu w chwili, gdy jego żona zaczyna rodzić. W obawie przed stresem, który mógłby zaszkodzić Beacie, postanawia zataić tę informację. Poród przebiega pomyślnie, a nowonarodzona dziewczynka otrzymuje imię Marysia na cześć zmarłej. Odcinek zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 20.15 na antenie TVN. W kolejnym odcinku Beata dowie się o śmierci Marii od Włodka, co będzie dla niej ogromnym wstrząsem. Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje fanów sięgają zenitu. Ilona Ostrowska, odtwórczyni roli Lucy, zdradziła, że nowe odcinki zaskoczą widzów. Choć dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, wiadomo, że serial pojawi się na antenie Telewizji Polskiej tej jesieni. Ostrowska przyznała, że sukces Rancha był dla niej zaskoczeniem, a popularność serialu zmieniła jej życie. Aktorka wspomina, jak fani przynosili jej kwiaty i wiersze, a prywatność stała się luksusem. Teraz z pełną świadomością czeka na powrót serialu, który stał się fenomenem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1003 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie intensywne opady deszczu. W Poznaniu termometry pokażą 23 stopnie i lekkie opady deszczu. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Super Express.

0: miasta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na dworcu w Magdeburgu niemiecka policja zatrzymała 54-letniego Polaka, poszukiwanego trzema nakazami aresztowania. Mężczyzna nie zapłacił grzywien w wysokości 2400 euro, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Teraz spędzi 60 dni w areszcie, jako zastępczą karę pozbawienia wolności. To kolejny przypadek, gdy Polacy wpadają w ręce niemieckiej policji podczas rutynowych kontroli. W Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych złożono projekt ustawy BRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR utrzymania co najmniej 126 maszyn do końca roku budżetowego 2033. Projekt zakłada, że redukcja floty będzie możliwa dopiero po wprowadzeniu formalnie zatwierdzonego następcy. Inicjatywa ma na celu odwrócenie wcześniejszych decyzji Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych dotyczących redukcji floty A-10.
0: Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej. Brygada ta, wyposażona w systemy Patriot, odgrywa kluczową rolę w obronie Polski i wschodniej flanki NATO. Podczas wizyty generał podkreślił, że nowoczesna technologia jest skuteczna tylko wtedy, gdy wspiera ją dobrze wyszkolony personel. Wprowadzenie nowego uzbrojenia ma jeszcze bardziej wzmocnić potencjał obronny kraju. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wdrożenie systemu Inteligentna Granica na wschodniej granicy Polski. Nowa technologia, oparta na sztucznej inteligencji, ruszy już w sierpniu i ma zrewolucjonizować monitorowanie granicy. Dzięki inwestycjom skuteczność ochrony granicy z Białorusią osiągnęła 100%, a liczba nielegalnych przekroczeń spadła do zera. To odpowiedź na rosnące wyzwania związane z presją migracyjną i działaniami hybrydowymi.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Latem powinniśmy pić więcej wody niż standardowe 2 litry dziennie. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że zapotrzebowanie na płyny jest indywidualne i zależy od masy ciała, temperatury oraz aktywności fizycznej. W upalne dni dorosłe osoby mogą potrzebować nawet do 4 litrów płynów dziennie. Ważne jest, by pić regularnie, zanim poczujemy pragnienie, a także sięgać po owoce i warzywa bogate w wodę.
0: Psy widzą świat w zaledwie 5 kolorach – niebieskim, zielonym, szarym, białym i czarnym. Znana weterynarz Dorota Sumińska tłumaczy, że ich percepcja różni się od ludzkiej, co obala wiele mitów na temat psiego wzroku. Czworonogi nie dostrzegają większości barw, które widzimy my, co wpływa na ich postrzeganie rzeczywistości.
2: Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do poważnego zagrożenia. Policja z Goleniowa szybko zidentyfikowała sprawcę i nałożyła na niego mandaty o łącznej wartości 8000 zł oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze podkreślają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. Policjanci z Łodzi rozbili grupę zajmującą się kradzieżami aut z systemem bezkluczykowym. W akcji zatrzymano 4 mężczyzn i odkryto miejsce demontażu pojazdów w województwie kujawsko-pomorskim. Odzyskano skradzione Audi o wartości 130 tysięcy złotych. Wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Testy psychologiczne, choć nie mają wartości diagnostycznej, cieszą się dużą popularnością jako forma rozrywki. Wybierając jednego z 4 ptaków – orła, wróbla, papugę lub sikorkę – można odkryć symboliczne znaczenie ciemnych stron swojego charakteru. Orzeł symbolizuje siłę, ale i dominację. Wróbel – prostotę, lecz także zazdrość. Papuga – kreatywność, ale i próżność. A sikorka – spokój, choć czasem skrytą manipulację. Pamiętajmy, że to tylko zabawa, która może skłonić do refleksji nad sobą.
2: W Oleśnicy doszło do napadu z użyciem pistoletu pneumatycznego. 46-letni mężczyzna wtargnął do mieszkania, steroryzował lokatorów i ukradł wartościowe przedmioty. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, przy którym znaleziono narkotyki. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.
0: Wakacyjny klimat sprzyja flirtom, a astrologia wskazuje, które znaki zodiaku są w tym szczególnie aktywne. Na czele listy znajdują się bliźnięta, lwy, strzelce i wagi. Według astrologów, nawet będąc w związku, te znaki traktują flirt jako formę rozrywki. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczne interpretacje, które warto traktować z przymrużeniem oka. W polskich lasach trwa sezon na grzybobranie, a jednym z najchętniej zbieranych grzybów jest kania. Niestety, łatwo ją pomylić z muchomorem sromotnikowym, jednym z najbardziej trujących grzybów. Aby uniknąć tragicznych pomyłek, warto zwrócić uwagę na różnice, takie jak kapelusz i trzon. Pamiętajmy, że ostrożność może uratować zdrowie, a nawet życie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Anna Komorowska, była pierwsza dama, podzieliła się wspomnieniem z wizyty w przychodni, które opisała w książce Pierwsze damy III Rzeczypospolitej. Podczas rejestracji do lekarza ortodonty, gdy zapytano ją o wiek dziecka, musiała chwilę się zastanowić, co wywołało zdziwienie pracowników. Komorowska tłumaczyła, że ma 5 dzieci, więc potrzebowała chwili na przeliczenie lat. Wspominała też ulgę, jaką poczuła po ostatniej wywiadówce, po 22 latach.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1005 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook. Czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wiecie, gdzie sztuczne odchody stają się narzędziem walki o klimat. Andziaks, znana influencerka, znalazła się w centrum uwagi. Jej willa i butik zostały zaatakowane przez aktywistów, co przyniosło jej nie tylko rozgłos, ale i falę hejtu. W odpowiedzi na wulgarne wiadomości i groźby, Andziaks zapowiada, że nie pozwoli, by popaprańcy zastraszali ją i jej rodzinę. Zdeterminowana, by każdy z hejterów poniósł konsekwencje, obiecuje, że nie cofnie się przed niczym, by bronić swojego dobrego imienia.
2: Prime Video zaskakuje fanów science fiction, prezentując pierwszy zwiastun serialu Blade Runner 2099. W tej futurystycznej opowieści Los Angeles odbudowuje się bez pomocy ludzi, a Hunter Schafer i Michelle Yeoh wyruszają na niebezpieczną misję. Serial zadebiutuje 25 listopada, a za jego produkcję odpowiadają Silka Luisa i legendarny Ridley Scott. Ciekawe, czy nowa odsłona dorówna kultowemu oryginałowi. Danuta Martyniuk, żona króla disco polo, Zenona Martyniuka, świętuje 58. urodziny w wielkim stylu. W sieci pojawiły się zdjęcia, które pokazują, że czas dla niej stanął w miejscu. Zmysłowe fotografie w bieliźnie i eleganckich sukniach sprawiają, że niejedna młodsza koleżanka może tylko pozazdrościć. Danuta nie tylko schudła ponad 20 kg, ale i udowodniła, że wiek to tylko liczba, a medycyna estetyczna to jej najlepszy przyjaciel. Dominika Chorosińska, była aktorka, a obecnie posłanka PiS, wraz z mężem Michałem postanowili podzielić się swoimi przemyśleniami na temat małżeństwa w TV Trwam. Internauci nie pozostawili na nich suchej nitki, przypominając skandal z 2006 roku, kiedy to Chorosińska zaszła w ciążę z kochankiem. Hipokryzja? Może, ale kto by się tym przejmował, gdy można moralizować na kanapie telewizyjnej? Ciekawe, czy ich przepis na udane małżeństwo zawiera składnik "Zapomnij o przeszłości".
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Na warszawskich Powązkach, gdzie spoczywają gwiazdy, nagrobki stają się prawdziwymi dziełami sztuki. Emil Karewicz, znany z roli Hermana Brunera, ma nagrobek z napisem The End i odlewem twarzy, który trudno przeoczyć. Obok niego Paweł Królikowski, którego nagrobek zdobi pęknięcie w kształcie krzyża. I cytat: "Słońcem jest dla mnie twój uśmiech". Tomasz Stańko i Emilian Kamiński również mają pomniki, które opowiadają ich historię. Jeden przypomina głośnik, drugi teatralną scenę. Cóż, nawet po śmierci gwiazdy wiedzą, jak przyciągnąć uwagę. Ola Wiśniewska w szczerym wywiadzie opowiedziała o swoim rozwodzie z Michałem Wiśniewskim. Okazuje się, że ich 5-letni syn Falko w poszukiwaniu kontaktu z tatą coraz częściej prosi o piosenki Ich Troje. Tymczasem Michał już zdążył związać się z Mandaryną, co dodaje pikanterii całej sytuacji. Ola, mimo trudnych chwil, nie zamyka się na nową miłość, choć o ponownym macierzyństwie nie chce słyszeć. Cóż, życie celebrytów potrafi być bardziej zawiłe niż niejedna telenowela. Piotr Kupicha, lider zespołu Phil, nie czeka na emeryturę z ZUS-u, ponieważ woli inwestować w nieruchomości. Zamiast liczyć na państwowe wsparcie, buduje swoją finansową fortecę z mieszkań i ziemi. A kiedy nie zajmuje się inwestycjami, oddaje się swojej pasji do starych samochodów, które według niego pachną lepiej niż nowe. Wygląda na to, że Kupicha nie tylko śpiewa o uczuciach, ale też dobrze wie, jak zadbać o przyszłość. Teresa Lipowska, niezłomna gwiazda M jak Miłość, właśnie skończyła 89 lat i ani myśli o emeryturze. W dniu swoich urodzin pojawiła się na planie, bo jak sama mówi, praca to jej życiowe paliwo. Od 2000 roku wciela się w postać Barbary Mostowiak i nie zamierza z tego rezygnować, dopóki starczy jej sił. Wygląda na to, że spokojna emerytura w fotelu to dla niej czysta abstrakcja.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kto by pomyślał, że przypadkowy błąd basisty U2 stanie się początkiem jednego z największych hitów zespołu? New Year's Day, inspirowane polską walką o wolność, zyskało międzynarodową sławę. Choć początkowo miało być miłosnym wyznaniem Bono dla żony. A co z teledyskiem? Zamiast muzyków na koniach mamy szwedzkie nastolatki, bo gwiazdy rocka nie noszą kalesonów. I tak oto, dzięki przypadkowi i odrobinie ironii, powstał hymn Solidarności, który na zawsze połączył U2 z Polską. Zanurzmy się w basenie tajemnic. Śmierć Briana Jonesa, założyciela The Rolling Stones, w 1969 roku wciąż budzi emocje i spekulacje. Choć oficjalnie uznano to za nieszczęśliwy wypadek, nowe wyznania mówią o morderstwie, a głównym podejrzanym staje się Frank Thorogood. Co ciekawe, mimo znikających dowodów i luk w śledztwie, policja nie wznowiła dochodzenia. Na domiar złego, pożegnalny koncert w Hyde Parku zakończył się makabrycznie, gdy zamiast majestatycznego lotu białych motyli, martwe owady spadały na głowy fanów. Tajemnice Rocka nigdy nie gasną.
1: Richie Edwards, gitarzysta Manic Street Preachers, zniknął w 1995 roku, zostawiając za sobą walizkę, leki na depresję i pudełko z prezentami dla byłej dziewczyny. Jego samochód znaleziono przy moście Severn, ale ciała nigdy nie odnaleziono. Policja popełniła błąd w śledztwie, myląc godziny na bilecie parkingowym, co sugeruje, że Richie mógł planować ucieczkę pod osłoną nocy. Mimo oficjalnego uznania go za zmarłego w 2008 roku, jego duch wciąż żyje w muzyce zespołu, który wydał album z jego tekstami w 2009 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 22 stopnie w Katowicach, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie podobnie 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Nowi mieszkańcy warszawskich osiedli dowiadują się o skażeniu gruntów dopiero po przeprowadzce. Najwyższa Izba Kontroli ostro krytykuje stołeczne urzędy za brak nadzoru nad historycznymi zanieczyszczeniami ziemi. Władze Ursusa i Pragi Północ nie zdołały skutecznie zidentyfikować zagrożonych terenów. Najwyższa Izba Kontroli zaleca prezydentowi Warszawy oraz odpowiednim urzędom zacieśnienie nadzoru i aktualizację rejestru skażonych obszarów.
2: W Łomiankach znaleziono ciało mężczyzny przy brzegu Wisły. Służby ratunkowe, które przybyły na miejsce, stwierdziły zgon. Policja prowadzi dochodzenie, aby ustalić okoliczności tej tragedii. Wstępne przypuszczenia wskazują na możliwość nagłego zasłabnięcia.
1: 19-latek zlekceważył sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i został zatrzymany przez policję w Łychowie za przekroczenie prędkości. Mimo że do końca zakazu pozostało tylko 5 dni, młody kierowca zdecydował się wsiąść za kierownicę. Następnego dnia sąd w trybie przyspieszonym wydał surowszy wyrok, zakazując mu jazdy na kolejne 3 lata. Policja przypomina, że łamanie sądowego zakazu to poważne przestępstwo. W Hrcynnie doszło do niebezpiecznego wypadku podczas skoku spadochronowego. Jeden z uczestników wylądował poza wyznaczonym terenem, spadając na pole w pobliżu domu jednorodzinnego. Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala. Mężczyzna był przytomny, a przyczyny wypadku są obecnie wyjaśniane.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sąd okręgowy w Łomży skazał 2 kobiety za fałszowanie dokumentów i oszustwa na szkodę sądu rejonowego w Kultusku. Monika S. i Małgorzata K. otrzymały wyroki 1 roku i 6 miesięcy więzienia oraz grzywny. Muszą też zwrócić ponad 1 100 000 zł Skarbowi Państwa. Dodatkowo przez 5 lat nie mogą pracować przy finansach. Wyrok nie jest prawomocny. Ksiądz Rafał Głowczyński, znany jako ksiądz z osiedla, zamiast odpoczywać na urlopie, postanowił podjąć się ciężkiej pracy fizycznej. Od poniedziałku będzie sprzątał toalety, pracował na budowie i w gospodarstwie, by zebrać fundusze na wyjątkową barkę klubokawiarnię na Wiśle. Miejsce to ma być otwarte dla wszystkich, bez cennika, alkoholu i telefonów. Pracę zakończy 4 sierpnia, a następnie wyruszy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. W Lipnicy Murowanej w Małopolsce zaobserwowano zjawisko przypominające trąbę powietrzną. Nagranie ukazujące obracający się lej, który prawdopodobnie dotknął ziemi, szybko zyskało popularność w sieci. Specjaliści analizują materiał, ale na razie nie potwierdzono żadnych zniszczeń ani ofiar. Tornada w Polsce są rzadkie, ale najczęściej występują latem. Mieszkańcy Katowic i okolic mają wiele opcji na szybki wypad nad wodę. W promieniu 1 godziny jazdy samochodem znajdziemy kilkanaście nowoczesnych kąpielisk z piaszczystymi plażami i bogatą infrastrukturą. Na przykład Dolina Trzech Stawów, zaledwie 10 minut od centrum, oferuje wodny plac zabaw i trasy rowerowe. Sezon kąpielowy trwa do końca sierpnia, a bezpieczeństwo zapewniają ratownicy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Żorach na Śląsku doszło do groźnego wypadku. 50-letni czteroletni kierowca stracił panowanie nad samochodem. Uderzył w drzewo, które wyrwał z ziemi, a następnie wjechał w zaparkowany pojazd. Na szczęście mężczyzna nie doznał poważnych obrażeń i był trzeźwy. Policja ukarała go mandatem za niedostosowanie prędkości do warunków na drodze. Rozpoczął się nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. W piątkowym meczu Pogoń Szczecin zmierzyła się z Legią Warszawa. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Legii 1-0, a decydującego gola strzelił Zoran Arsenic w doliczonym czasie gry. Trybuny były pełne, a kibice mogli cieszyć się emocjonującym widowiskiem. Na drodze ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda, chcąc ominąć korek, zawrócił i pojechał pod prąd korytarzem życia. Policja szybko ustaliła sprawcę, który został ukarany mandatem w wysokości 8 tysięcy złotych i 23 punktami karnymi. Funkcjonariusze przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. Anna Komorowska obchodziła swoje 73. imieniny w posiadłości na Suwalszczyźnie. W sobotni wieczór do Budy Ruskiej przybyły tłumy gości, w tym rodzina, znajomi i okoliczni mieszkańcy. Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ skrzypaczek z Katowic, który wprowadził wyjątkowy nastrój. Impreza zakończyła się nastrojowym koncertem pod gwiazdami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Jeleniej Górze trwa intensywne poszukiwanie osoby, która umieściła miny przeciwpiechotne z czasów II wojny światowej w pobliżu galerii handlowej. Wcześniej zatrzymany 34-letni mężczyzna został zwolniony i nie postawiono mu zarzutu. Ewakuowano 170 osób, a służby zabezpieczyły 2 niebezpieczne przedmioty. Policja apeluje o pomoc w ujęciu sprawcy.
2: Bezpośrednie połączenia kolejowe z Polski do Austrii cieszą się rosnącą popularnością. Pociągi Intercity Danubius i Porta Morawica oferują komfortowe podróże do Wiednia i Grazu. Choć standard polskich wagonów bywa rozczarowujący, a wagon restauracyjny dołączany jest dopiero w Czechach, podróż przebiega bez zakłóceń. Wiedeń przyciąga turystów darmowymi atrakcjami, takimi jak ogrody Pałacu Schönbrunn, które warto odwiedzić z samego rana.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1005 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 23 stopnie, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 26 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Artiom Rudnevs, były król strzelców ekstraklasy, wraca do świata futbolu. Po niemal 8 latach nieobecności Łotysz dołączył do Akademii Piłkarskiej w Dyneburgu jako trener drużyny do lat 13. Jego decyzja o zakończeniu kariery w 2017 roku była spowodowana względami osobistymi. Teraz ponownie angażuje się w piłkę nożną, choć jego życie prywatne wciąż pozostaje w cieniu.
2: Karol Świderski i Bartosz Bereszyński wracają do Ekstraklasy, wzmacniając odpowiednio Widzew i Motor. Obaj piłkarze, po latach gry za granicą, deklarują, że wciąż mają wiele do zaoferowania i chcą podnieść poziom polskiej ligi. Świderski podpisał 3-letni kontrakt z Widzewem, a Bereszyński 2-letni z Motorem. Ich powroty to jedne z najgłośniejszych transferów tego lata w polskiej piłce. Rodrigo Conceicao, syn legendarnego piłkarza Sergio Conceicao, dołącza do Jagiellonii Białystok. Portugalczyk podpisał 2-letni kontrakt z klubem z Podlasia, licząc na rozwój i promocję w polskiej ekstraklasie. Młody obrońca z doświadczeniem w FC Porto chce udowodnić swoją wartość na boisku, mierząc się z presją słynnego nazwiska. Rodrigo wierzy, że polska liga to dobre miejsce do pokazania swoich umiejętności. GK z Katowice po 23 latach wrócił do europejskich rozgrywek, mierząc się z MSK Żilina w eliminacjach Ligi Konferencji. Mimo porażki 2-1, kibice Gieksy zrobili furorę swoim dopingiem, który zachwycił całą Europę. Nagrania z ich występów szybko zdobyły popularność w mediach społecznościowych. Rewanżowy mecz odbędzie się 30 lipca w Katowicach.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Klaudia Zwolińska, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, zajęła dopiero 10 miejsce w swojej koronnej konkurencji K1 na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City. Polka nie ukrywa rozczarowania, ale zapowiada analizę swojego występu. Tymczasem Michał Pasiut zdobył srebrny medal w K1, osiągając największy sukces w swojej karierze. Mistrzostwa te rozpoczynają cykl kwalifikacji do Igrzysk w Los Angeles 2028. Anthony Joshua powrócił do ringu i pokonał Christiana Pręgę w dramatycznej walce. Już w pierwszej rundzie Brytyjczyk dwukrotnie znalazł się na deskach, ale ostatecznie zdołał się odbudować. W drugiej rundzie Joshua przejął inicjatywę i znokautował Pręgę. Zwycięstwo zadedykował zmarłym przyjaciołom, a teraz czeka go starcie z Tysonem Furym. Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, zdobył 3 medale na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie Cortina 2026. Srebrne krążki wywalczył na skoczni normalnej i w konkursie duetów z Pawłem Wąskiem, a brązowy na dużej skoczni. Tomasiak wspomina zmarłego Grzegorza Miętusa, który jako trener juniorów miał znaczący wpływ na jego rozwój sportowy. Gianluigi Donnarumma, kapitan reprezentacji Włoch i bramkarz Manchesteru City, wziął ślub z Alessią Elefante. Uroczystość odbyła się w historycznym kościele w Loco Rotondo, a na ulicach zgromadziły się setki fanów i mieszkańców. Wśród gości znaleźli się znani piłkarze, a wieczorna zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Wystąpili m.in. Ozuna i Sfera Ebbasta.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Przed polskimi drifterami kluczowy moment w cyklu Drift Masters. Paweł Korpuliński prowadzi w klasyfikacji, a Piotr Więcek, znany jako król Rygi, walczy o kolejne zwycięstwo na łotewskim torze. Ryga z jej wymagającym czarcim kotłem to prawdziwy test umiejętności. Wyniki tego etapu mogą zadecydować o nastrojach przed finałem na PGE E-Narodowym. Iga Świątek już wkrótce rozpocznie rywalizację w turnieju WTA 1000 w Toronto. Przed wylotem do Kanady znalazła czas na zabawę na piłkarskim boisku z Ewą Pajor. Na Instagramie pojawiło się nagranie, na którym obie sportsmenki pokazują swoje umiejętności piłkarskie. Świątek przyznała, że choć lubi futbol, pozostaje przy tenisie, ale z niecierpliwością czeka, aż Pajor spróbuje swoich sił na korcie. Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę internautów. Chorwacka modelka opublikowała w sieci zmysłowe nagranie z jacuzzi, na którym pozuje w mocno wyciętym stroju kąpielowym. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 3 miliony osób. Po sukcesach w mediach społecznościowych Iwana próbuje swoich sił jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll. Robert Lewandowski wciąż nie zdobył bramki po transferze do Chicago Fire. Drużyna Polaka przegrała drugi mecz z rzędu, ulegając New York City 1-3. Jan Tomaszewski, były bramkarz, uważa, że Lewandowski musi zapomnieć o nawykach z Barcelony i skupić się na strzelaniu goli. Ekspert wierzy, że powrót do roli klasycznego napastnika przyniesie mu sukces w lidze MLS.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Raków Częstochowa pokonał Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Choć Maltańczycy objęli prowadzenie i mieli rzut karny przy stanie 1-1, Raków zdołał przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę w końcówce spotkania. Bramki dla polskiego zespołu zdobyli Mahir Emreli, Patryk Maku i Stratos Svarnas. Tyson Fury pokonał Mariusza Wacha przez techniczny nokaut w siódmej rundzie podczas kameralnej gali w Tajlandii. Brytyjczyk od początku dominował w ringu, a walka była traktowana jako jego bezpieczny powrót na ring. Pojedynek odbył się bez publiczności i transmisji na żywo, a zebrane fundusze wesprą tajskie dzieci z biednych rodzin.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 21 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1004 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda w 165. odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już 7 sierpnia o 17.20 na TVP2 zobaczymy, jak Hancer i Cichan stają w obliczu dramatycznych wydarzeń. Hancer, mimo groźby poronienia, nie zdradza Cichanowi, że to on jest ojcem jej dziecka. Cichan, pełen troski, ratuje ją, gdy zaczyna krwawić i zabiera do szpitala. Mimo że spędza przy jej łóżku całą noc, Hancer uparcie trzyma się swojego kłamstwa. Tymczasem Bejza odkrywa, że Hancer jest w ciąży i planuje zemstę. Cichan, coraz bardziej przekonany o swojej niewinności, opuszcza szpital z myślą, że nie jest ojcem dziecka. To odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów, którego nie można przegapić.
2: M jak miłość wciąż trzyma w napięciu. Anna Mucha, czyli serialowa Magda Budzyńska, nie ma jeszcze wakacji. Wciąż pracuje na planie, podczas gdy jej koleżanka, Katarzyna Cichopek, już odpoczywa. Nowe odcinki, które powstają teraz, widzowie zobaczą dopiero pod koniec roku. W nadchodzącym sezonie Magda będzie wspierać Andrzeja w kancelarii, a ich relacje mogą skomplikować się przez zazdrość Pauliny Jabłońskiej. Mucha zdradziła, że scenarzyści przygotowali wiele emocjonujących zwrotów akcji. Serial powróci na antenę TVP2 już we wrześniu. Czekają nas niezapomniane chwile z ulubionymi bohaterami.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. Mostowiakowie, znani z przetrwania najtrudniejszych chwil, staną przed kolejnymi wyzwaniami. Artur Rogowski, dotąd przykładny mąż, zdradzi Marysie, co wywoła kryzys w całej rodzinie. Pojawienie się tajemniczej kobiety w grabinie, która chce przejąć sad Lucjana, dodatkowo skomplikuje sytuację. Paweł Zduński, po śmierci Franki, będzie próbował odnaleźć się jako samotny ojciec, a jego relacja z Agnes stanie się coraz bliższa. Nowy sezon obiecuje wiele zwrotów akcji i emocjonujących momentów. Mostowiakowie będą musieli zjednoczyć siły, by stawić czoła nadchodzącym problemom. Na wspólnej odcinek 4258 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już 5 sierpnia o 20.15 na TVN dowiemy się, czy Andrzej Brzozowski trafi za kratki za udział w aferze z lewymi dyplomami. Krzysztof Smolny dzięki dziennikarskiemu śledztwu zdobył dowody na przestępstwo Andrzeja. Smolny stanie twarzą w twarz z Andrzejem, zapowiadając, że prawda wyjdzie na jaw. Basia, była żona Andrzeja, staje przed trudnym wyborem. Jak powiedzieć dzieciom o możliwym aresztowaniu ojca? To jedna z największych afer w historii serialu, która może zrujnować życie Brzozowskiego. Tymczasem w redakcji Kraju Sandra zaczyna podejrzewać, że Smolny i Marcelina coś ukrywają. Czy prawda o Andrzeju wstrząśnie rodziną Basi?
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach.
1: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. Piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc Elpeni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP1 od poniedziałku do piątku o 18.25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany. W 4261 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas emocjonujący moment, gdy Beata, grana przez Katarzynę Ptasińską, urodzi zdrową dziewczynkę. Niestety, radość z narodzin przyćmi tragiczna wiadomość o śmierci Marii Zięby. Paweł, mąż Beaty, dowiaduje się o zgonie nestorki rodu w chwili, gdy jego żona zaczyna rodzić. W obawie przed stresem, który mógłby zaszkodzić Beacie, postanawia zataić tę informację. Poród przebiega pomyślnie, a nowonarodzona dziewczynka otrzymuje imię Marysia na cześć zmarłej. Odcinek zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 20.15 na antenie TVN. W kolejnym odcinku Beata dowie się o śmierci Marii od Włodka, co będzie dla niej ogromnym wstrząsem. Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje fanów sięgają zenitu. Ilona Ostrowska, odtwórczyni roli Lucy, zdradziła, że nowe odcinki zaskoczą widzów. Choć dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, wiadomo, że serial pojawi się na antenie Telewizji Polskiej tej jesieni. Ostrowska przyznała, że sukces Rancha był dla niej zaskoczeniem, a popularność serialu zmieniła jej życie. Aktorka wspomina, jak fani przynosili jej kwiaty i wiersze, a prywatność stała się luksusem. Teraz z pełną świadomością czeka na powrót serialu, który stał się fenomenem.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie opady deszczu. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1003 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie intensywne opady deszczu. Dla Poznania spodziewajmy się 23 stopnie i prognozowane będzie lekkie opady deszczu. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Meghan Markle podzieliła się zdjęciami z rodzinnych wakacji w Portugalii. Na fotografiach widać księcia Harry'ego oraz ich dzieci, Archiego i Lilibet, podczas relaksu w luksusowym kurorcie Costa Terra. Sussexowie odwiedzili także rodzinny majątek Spencerów, gdzie złożyli kwiaty na grobie księżnej Diany. Podczas podróży spotkali się z królem Karolem III i królową Camillą w rezydencji Highgrove. Policja z Jarosławia poszukuje 29-letniej Karoliny Gliniany, która zaginęła w Holandii. Ostatni raz skontaktowała się z rodziną 15 lipca, a od tego czasu nie ma z nią żadnego kontaktu. Funkcjonariusze opublikowali jej wizerunek i proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na jej temat. Karolina ma 160 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże. W zachodniej Europie trwają gigantyczne pożary lasów. We Francji i Hiszpanii ewakuowano już ponad 200 tysięcy osób. Najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Bordeaux i Madrytu, gdzie płomienie zniszczyły dziesiątki tysięcy hektarów. Silne wiatry i upały utrudniają działania strażaków.
3: W słowackich Tatrach Wysokich doszło do tragicznego wypadku. 21-letni taternik z Polski zginął podczas zejścia spod szczytu Wysokiej, spadając z wysokości około 150 metrów. Mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. To kolejny śmiertelny wypadek z udziałem Polaka w tym rejonie w ostatnich tygodniach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Porty Wielkiej Odessy zostały zablokowane po nasileniu rosyjskich ataków na cywilną żeglugę. Duże firmy żeglugowe, takie jak Maersk i MSC, wstrzymały zawijanie do portów Czarnomorska, Odessy i Piwdennego. Władze Ukrainy próbują odblokować szlak handlowy, ale eksport zboża spadł o 1/3. Rosyjskie ataki dronowe dotknęły również statki płynące do portów naddunajskich, co dodatkowo komplikuje sytuację. W powiecie włocławskim przeprowadzono akcję, podczas której zabezpieczono ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskiej akcyzy. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którym postawiono zarzuty przestępstw skarbowych. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 26 milionów złotych. Sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
3: Kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest temperatura wody użytej do zalewy. Optymalna to około 20 do 25 stopni Celsjusza, co przyspiesza fermentację i zachowuje strukturę warzyw. Warto również wybierać świeże, jędrne ogórki i dodać tradycyjne przyprawy, takie jak chrzan, czosnek czy koper. Dzięki temu nasze kiszonki będą cieszyć smakiem przez długie miesiące.
2: Policjanci ze Starogardu Gdańskiego zatrzymali trzech mężczyzn, którzy 20 lipca zaatakowali inną osobę w lokalu gastronomicznym. Funkcjonariusze, patrolując miasto, zauważyli zdarzenie i natychmiast interweniowali, zapobiegając dalszej przemocy. Jeden z napastników trafił do aresztu, a pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Poszkodowany mężczyzna został przetransportowany do szpitala.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Sąd rejonowy w Rzeszowie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 21-latka, który 21 lipca potrącił pieszego na przejściu. Mężczyzna prowadził auto mimo dwóch zakazów prowadzenia pojazdów. Senior z obrażeniami trafił do szpitala, a kierowca sam zgłosił się na policję. Przez najbliższe dwa miesiące młody mieszkaniec Rzeszowa pozostanie w areszcie, czekając na dalsze decyzje sądu. Jarosław Kaczyński od ponad pół roku nie mieszka w swojej słynnej willi na Żoliborzu. Tymczasowo przeniósł się do kuzyna z powodu potężnego remontu u nowych sąsiadów. Podczas gdy ich część domu pięknieje, dom Kaczyńskiego wymaga pilnej opieki. Widać to po zaniedbanym ogrodzie i rozpadającym się daszku nad balkonem.
2: Mateusz Morawiecki, zanim stał się znanym politykiem, miał zupełnie inny wizerunek. Archiwalne zdjęcie z lat 80. pokazuje go z wąsami i fryzurą, które przypominają postać z serialu Magnum. Sam Morawiecki przyznał, że powrót do takiego zarostu nie spotkałby się z aprobatą jego żony. Zdjęcie opublikował w ramach akcji Movember, promującej profilaktykę zdrowotną.
3: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz, przewiduje poważny kryzys narodowy w Polsce, który określa jako brudną wojnę i narodową targowicę. Jego wizje sugerują, że prezydent Karol Nawrocki może ujawnić tajne raporty dotyczące współpracy z władzami komunistycznymi, co może wywołać polityczne zamieszanie. Jackowski porównał Nawrockiego do biblijnego Judasza, co wzbudziło wiele emocji i dyskusji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezydent Karol Nawrocki zaprasza młodych dorosłych na dwudniowe spotkanie w prezydenckiej rezydencji w Juracie, które odbędzie się 29 i 30 sierpnia. Celem wydarzenia jest dialog o przyszłości Polski oraz wsłuchanie się w pomysły młodego pokolenia. Uczestnicy muszą się zarejestrować online, a na miejscu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i substancji odurzających. Spotkanie ma mieć charakter interaktywny, z licznymi atrakcjami i niespodziankami. Wczoraj w Budzie Ruskiej odbyły się huczne imieniny Anny Komorowskiej. Na posesji Komorowskich zgromadził się tłum gości, a atmosfera przypominała duże plenerowe przyjęcie. Na stołach królowały domowe nalewki, a wieczór uświetnił koncert skrzypaczek z Katowic. Wydarzenie zakończyło się pod suwalskim niebem dźwiękiem skrzypiec.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Szczecinie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał południowy z prędkością 5 metrów na sekundę. W Krakowie prognozowane jest niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 24 stopnie. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
0: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Kalifornii trwa prawdziwy dramat, który mógłby być scenariuszem thrillera. David Anthony Burke, znany jako D4VD, stoi przed sądem oskarżony o morderstwo 14-letniej Celeste Rivas. Prokuratura twierdzi, że muzyk zabił dziewczynę, by ukryć ich niedozwoloną relację. W tle tej makabrycznej historii przewija się hit Romantic Homicide, co dodaje całej sprawie jeszcze bardziej mrocznego wydźwięku. Czyżby kariera młodego artysty miała zakończyć się w cieniu więziennych murów?
2: Joanna Trzepiecińska, znana jako Szalona Alutka z Rodziny Zastępczej, postanowiła ostudzić nadzieje fanów na powrót serialu. Choć kiedyś z entuzjazmem mówiła o możliwości powrotu, teraz stwierdziła, że pomysł na babcię Alutkę nie ma sensu. Aktorka podkreśla, że choć sympatia widzów jest dla niej miła, to nie widzi siebie w roli szalonej babci. Cóż, wygląda na to, że Alutka pozostanie jedynie wspomnieniem z dzieciństwa. Grudziądz zamienił się w muzyczną stolicę Polski, gdy lato z radiem i telewizją polską zawitało nad Wisłę. Tłumy bawiły się przy dźwiękach największych gwiazd, a wieczór pełen był wzruszeń i energii. Edyta Górniak w stylizacji Pocahontas i Mary z Polski z odważnymi kreacjami przyciągnęły uwagę, a wspólne śpiewanie z Kobranocką i Perfektem porwało publiczność. Wakacyjna trasa nie zwalnia tempa i już za tydzień zawita do Poddębic. Maja Todt, nasza Miss Polonia 2025, już wkrótce stanie na światowej scenie Miss World 2026 w Wietnamie. Wybór sukni to przecież nie lada wyzwanie, bo to ona ma podkreślić urodę i osobowość, a nie tylko błyszczeć w blasku fleszy. Maja, oprócz bycia piękną, jest także utalentowaną wokalistką i studentką SGH, więc może zaskoczy jury nie tylko wyglądem, ale i talentem. Ciekawe, czy jej kreacja będzie bardziej zapadająca w pamięć niż bursztynowa korona, którą zdobyła w Warszawie.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Marta Chodorowska, znana z Rancha, postanowiła zaskoczyć swoich fanów. Po intensywnych zdjęciach do nowych odcinków serialu aktorka wybrała

0: się na niemiecką wyspę Rügen, gdzie opublikowała zdjęcie, które wygląda, jakby pozowała bez ubrań. Czy to tylko sprytne ujęcie? Czy może Marta naprawdę postanowiła zaszaleć? Fani są zachwyceni, a komentarze pełne są zachwytów nad jej boską naturalnością. Cóż, nie ma to jak wakacyjny skandalik, by podgrzać atmosferę przed jesienną premierą. Oskar Wojciechowski, znany biznesmen, postanowił otworzyć się na temat swojego życia prywatnego w podcaście Macza Talks. Zdradził, że na alimenty dla swojej córki Hani przeznacza 20 tysięcy złotych miesięcznie, bo przecież lepiej kupić dom dla dziecka niż kolejne Lamborghini. Wspomniał też, że kredyt na luksusową posiadłość z Klaudią Halejcio został już spłacony, a ich rodzina to wzór harmonijnego patchworku. Cóż, niektórzy naprawdę wiedzą, jak żyć na wysokim poziomie i jeszcze się tym chwalić. Marta Żmuda, Trzebiatowska, nasza niegdyś nieśmiała debiutantka, dziś świętuje 42 urodziny jako prawdziwa ikona stylu. Jej przemiana od dziewczęcych stylizacji do dojrzałej elegancji to prawdziwy majstersztyk w polskim showbiznesie. Choć jej kariera to sinusoida sukcesów i porażek, Marta nie boi się wyzwań, co udowodniła, zdobywając zarówno telekamery, jak i antynagrody Węże. A w życiu prywatnym, z dala od fleszy, u boku Kamila Kuli, znalazła szczęście i spokój, pokazując, że w świecie gwiazd można żyć normalnie. Stanisław Rozenek, syn znanej celebrytki Małgorzaty Rozenek-Majdan, rozpoczął edukację w prestiżowym Instytut Français de la Mode w Paryżu. Młody projektant, mimo napiętego grafiku, znalazł czas na miłość i pochwalił się romantycznym zdjęciem z nową partnerką. Jego matka, dumna jak paw, już poznała wybrankę syna i ma nadzieję, że będzie świetną teściową. Cóż, wygląda na to, że życie w luksusowym akademiku za 4600 zł miesięcznie to nie tylko nauka, ale i sercowe uniesienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Maria Prokop, znana instruktorka jogi, wkracza na telewizyjne salony jako prowadząca nowego programu Wielka Miłość w Małym Mieście na Polsacie. Program obiecuje być oazą autentyczności, gdzie single będą szukać miłości bez scenariuszy i sztucznych wyzwań. Prokop, zamiast mentorki, ma być przyjaciółką uczestników, oferując im wsparcie i słuchając ich sercowych rozterek. Choć casting był dla niej bardziej stresujący niż występ na żywo, jej naturalność zdobyła serca produkcji. Stevie Ray Vaughan, legendarny gitarzysta bluesowy, znany był z tego, że jego koncerty przypominały bardziej pole bitwy niż występy muzyczne. Grał na strunach tak grubych, że mogłyby służyć jako kable do basu, co skutkowało krwawymi opuszkami palców. Jego technik, René Martinez, musiał ratować sytuację, używając kleju błyskawicznego i sody oczyszczonej, by dosłownie sklejać skórę z powrotem na palcach. Dopiero pod koniec kariery Vaughan zdecydował się na cieńsze struny, co pozwoliło mu grać bez bólu i rezygnować z drastycznych metod naprawy dłoni. W 1990 roku muzycy Judas Priest znaleźli się w centrum jednego z najbardziej absurdalnych procesów w historii rocka. Oskarżono ich o to, że ukryte komunikaty na płycie pchnęły dwóch nastolatków do samobójstwa. Sąd jednak uznał, że rzekome Do It było jedynie przypadkowym zlepkiem dźwięków, a nie celowym przekazem. Proces ten, choć kosztowny dla zespołu, stał się kluczowym momentem w walce z histerią wokół heavy metalu i pokazał, że czasem to nie muzyka, a życie pisze najtrudniejsze scenariusze.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje małe zachmurzenie i temperaturę 22 stopnie w Katowicach. Z wiatrem południowym o sile 4 metry na sekundę. W Toruniu zauważymy lekkie opady deszczu. Temperaturę też 22 stopnie. A wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest przeciętna.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zakończyły się poszukiwania 14-letniego Mateusza, który zaginął w Wiśle 21 czerwca. Jego ciało odnaleziono kilka dni później w pobliżu Mostu Gdańskiego. Rodzina chłopca organizuje zbiórkę na transport ciała do Ukrainy, gdzie planują pochować go wśród krewnych. Wciąż czekają na decyzję prokuratury w sprawie wydania ciała.
2: W czwartek rano na warszawskim Targówku wybuchł pożar, który zniszczył halę przy ulicy Krasnobrodzkiej. Spłonęły warsztaty, salony samochodowe oraz dziesiątki aut. W akcji gaśniczej uczestniczyło 196 strażaków i 67 pojazdów. Straty mogą sięgać milionów złotych, a przyczyny pożaru badają śledczy. W Łomiankach, przy brzegu Wisły, znaleziono ciało mężczyzny. Służby ratunkowe, które przybyły na miejsce, potwierdziły zgon. Policja bada okoliczności tej tragedii, a wstępnie mówi się o możliwym zasłabnięciu. Ciało zostało zabezpieczone do dalszych badań.
1: Najwyższa Izba Kontroli krytykuje warszawskie urzędy za brak skutecznego nadzoru nad zanieczyszczonymi gruntami. Mieszkańcy nowych osiedli mogą nieświadomie zamieszkiwać na skażonych terenach, co stanowi zagrożenie dla zdrowia. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że problem dotyczy między innymi Ursusa i Pragi Północ, gdzie nie prowadzono pełnej identyfikacji zanieczyszczeń. Izba apeluje o wzmocnienie nadzoru i uzupełnienie rejestru skażonych terenów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Na drodze krajowej numer 60 w miejscowości Gostkowo doszło do tragicznego wypadku. Tesla zderzyła się z ciągnikiem rolniczym, w wyniku czego zginął 29-letni kierowca samochodu osobowego. Droga jest całkowicie zablokowana, a policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn zdarzenia. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin.
1: Warszawa rozważa rozszerzenie swoich granic, a w centrum uwagi znalazło się Piaseczno. To podwarszawskie miasto, liczące ponad 50 tysięcy mieszkańców, nie wyklucza przyłączenia do stolicy, choć na razie woli współpracować w ramach metropolii warszawskiej. Władze Piaseczna podkreślają, że dobra komunikacja z Warszawą jest kluczowa, ale nie wymaga administracyjnego połączenia. Tymczasem inne gminy z tak zwanego obwarzanka warszawskiego zdecydowanie opowiadają się za zachowaniem autonomii. W sobotę we Frydrychowicach doszło do tragicznego wypadku. 67-letnia kobieta wpadła do studni na terenie swojej posesji. Mimo szybkiej reakcji rodziny i długiej reanimacji prowadzonej przez ratowników, jej życia nie udało się uratować. Okoliczności zdarzenia badają policja i prokuratura. W Tatrach panują zimowe warunki, mimo że mamy środek lata. Ratownicy TOPR apelują o unikanie górskich wypraw z powodu śniegu i słabej widoczności. Tymczasem we wschodniej Polsce IMGW ostrzega przed intensywnymi burzami. Poprawa pogody spodziewana jest dopiero pod koniec tygodnia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Górnik Zabrze rozpoczął sezon ekstraklasy od zwycięstwa nad Śląskiem. Wrocław 2-1. Choć początkowo przegrywali, zdołali odrobić straty dzięki bramce Iwana i Kijadimiego. Mecz przyciągnął około 26 tysięcy kibiców, a obie drużyny pokazały się z walecznej strony. Najnowsze dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego pokazują spadek liczby udzielanych sakramentów i uczestników lekcji religii. W seminariach brakuje kandydatów na księży, a liczba kleryków spadła do 984 osób. Wskaźnik dominicantes, czyli osób uczestniczących w mszach, wyniósł około 29,5%, co jest niewielkim wzrostem w porównaniu do roku poprzedniego. Największy spadek odnotowano w przypadku sakramentu bierzmowania, który przyjęło o około 27,5% mniej młodych ludzi niż rok wcześniej. Na drodze ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda, chcąc ominąć korek, zawrócił i jechał pod prąd korytarzem życia. Policja szybko namierzyła sprawcę, który otrzymał mandaty na łączną kwotę 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzył nowoczesną strefę spa, dostępną dla gości od 15 lipca. W ofercie znajdują się zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyjne, w tym masaże i rytuały na ciało. To kolejny krok w rozbudowie kompleksu, który od czerwca sukcesywnie udostępnia nowe atrakcje. Hotel oferuje już przestronne pokoje, restauracje oraz park wodny Tropicana.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W całej Polsce, w tym w Białymstoku, obserwujemy rekordowy wzrost liczby kandydatów na studia. To efekt reformy edukacyjnej, która wprowadziła do szkół wyjątkowo liczne roczniki. Niestety, akademiki nie są przygotowane na taką sytuację, co oznacza, że wielu studentów będzie musiało szukać alternatywnych miejsc zakwaterowania. W Białymstoku liczba kandydatów wzrosła o 2500, a dostępnych jest jedynie 300 miejsc w akademikach.
2: Anna Komorowska świętowała swoje 73. imieniny w Budzie Ruskiej na Suwalszczyźnie. W sobotę, 25 lipca, jej posiadłość zamieniła się w miejsce dużego rodzinno-towarzyskiego spotkania. Goście mogli cieszyć się elegancko nakrytymi stołami, regionalnymi nalewkami i wyjątkowym koncertem skrzypaczek ze Śląska. Atmosfera była swobodna i rodzinna, a wieczór zakończył się pod suwalskim niebem przy dźwiękach skrzypiec.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 23 stopnie i wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 26 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś przypominamy postać Edwarda Gierka, który jako pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pozostawił po sobie mieszane wspomnienia. Jego rządy to czas dynamicznego rozwoju infrastruktury, ale także narastających długów i kryzysu gospodarczego. Gierek cieszył się poparciem zarówno w kraju, jak i za granicą. Jednak w 1980 roku strajki Solidarności zmusiły go do ustąpienia. W stanie wojennym został internowany, co miało zaspokoić populistyczne nastroje. Wspominamy też Mieczysława Rakowskiego, który symbolizował nurt reformatorski i odegrał kluczową rolę w przemianach politycznych lat 80. To on wskazał Tadeusza Mazowieckiego jako kandydata na premiera z ramienia Solidarności, co otworzyło nowy rozdział w historii Polski. Rząd Donalda Tuska planuje znaczącą podwyżkę akcyzy na alkohol w 2027 roku. Ceny mocnych alkoholi, takich jak wódka, wzrosną o kilka złotych, podczas gdy piwo zdrożeje tylko o kilkanaście groszy. Kontrowersje budzi fakt, że kluczowi urzędnicy odpowiedzialni za projekt mieli powiązania z branżą piwną. Nowe regulacje mogą faworyzować piwowarów, co wywołuje pytania o konflikt interesów. Ministerstwo Finansów zaprzecza, jakoby zmiany preferowały jedną z branż. Podwyżki akcyzy krytykuje także Ministerstwo Rolnictwa, obawiając się spadku produkcji napojów alkoholowych. Polska powiększyła swoje terytorium o 433 hektary. Największy przyrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim, dzięki korektom granic nad Bałtykiem. Zmiany dotyczą głównie terenów wodnych, więc mieszkańcy nie odczują ich na co dzień. Gdańsk również zyskał nowe tereny, włączając w swoje granice morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Choć niektóre województwa straciły symboliczne ilości ziemi, dla samorządów to raczej ciekawostka niż rewolucja. Polska oficjalnie stała się większa dzięki uporządkowaniu granic morskich.
2: Rząd Donalda Tuska planuje przyjąć specjalną ustawę pomocową dla osób oszukanych w programie Czyste Powietrze. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku i przenieść odpowiedzialność za oszustwa na nieuczciwe firmy. Poszkodowani będą musieli zgłosić sprawę organom ścigania, co pozwoli na zawieszenie egzekucji długu. Ustawa obejmie ponad 600 spraw, a wartość oszustw szacuje się na około 280 milionów złotych. Dodatkowo nowe prawo umożliwi rozłożenie na raty zobowiązań finansowych dla osób, które muszą zwrócić dotacje z innych przyczyn.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Rynek taksówek w Polsce przechodzi ogromne zmiany. W pierwszym półroczu 2026 roku zniknęło aż 1200 firm taksówkarskich. Tradycyjne korporacje nie wytrzymują konkurencji z cyfrowymi platformami, jak Uber czy Bolt. Jednak to nie one, a partnerzy flotowi, tacy jak Natviol czy Avalon, stają się największymi graczami na rynku. Zatrudniają kierowców i czerpią zyski, podczas gdy globalne aplikacje oferują pasażerom wygodę i elastyczność. Ta rewolucja zmienia polskie ulice na stałe.
1: Rząd planuje waloryzację emerytur i rent o około 3,5% od marca przyszłego roku. Minimalna emerytura wzrośnie do ponad 2047 zł brutto. Na podwyżki oraz wyższe 13 i 14 emerytury przeznaczone zostanie niecałe 17 miliardów złotych. Pełną kwotę 14 emerytury otrzymają osoby z podstawowym świadczeniem do 2900 zł brutto. Dla wyższych emerytur obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę. Projekt Godna Emerytura pozostaje wstrzymany, co czyni waloryzację procentową najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem.
2: Po śmierci właściciela konto bankowe zostaje zablokowane, a dostęp do środków wymaga postępowania spadkowego. Istnieje jednak prostsze rozwiązanie – dyspozycja wkładem na wypadek śmierci. Pozwala ona wskazanym bliskim na szybką wypłatę części środków, omijając procedury spadkowe. Mechanizm ten ma limit kwotowy i obejmuje tylko najbliższą rodzinę. Złożenie dyspozycji w banku to sposób na zabezpieczenie bliskich przed biurokracją i długim oczekiwaniem na pieniądze. Warto o tym pamiętać, by uniknąć problemów w przyszłości.
1: Biedronka prowadzi jedną z największych rekrutacji w Polsce, poszukując setek pracowników do swoich sklepów. Kasjerzy mogą zarobić ponad 4000 zł netto, a kierownicy sklepów nawet blisko 6000 zł netto miesięcznie. Sieć oferuje także premie i bogaty pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną i e-kody na zakupy. Praca w Biedronce to nie tylko obsługa kasy, ale także wykładanie towaru i dbanie o ekspozycję. Firma oczekuje gotowości do pracy zmianowej, również w weekendy i święta. Biedronka, zatrudniająca już ponad 80 85 tysięcy osób, nie zwalnia tempa i wciąż się rozwija.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Amerykańskie wojsko planuje od 2027 roku zaostrzyć zasady dotyczące pochodzenia materiałów używanych w produkcji sprzętu wojskowego. Firmy będą musiały dokładnie dokumentować źródła surowców, takich jak metale czy baterie. To wyzwanie dla polskich producentów, którzy muszą zapewnić pełną przejrzystość łańcucha dostaw. Nowe przepisy mogą jednak otworzyć drzwi do amerykańskich kontraktów, jeśli spełnią one wymagania. Pentagon chce ograniczyć zależność od krajów uznawanych za ryzykowne, co może zwiększyć znaczenie dostawców z Europy, w tym Polski. Dla polskich firm to szansa, ale wymaga inwestycji w audyty i nowe technologie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 21 stopni. Wiatr będzie wiał północny z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 26 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość. Wciąż trzyma w napięciu. Anna Mucha, czyli serialowa Magda Budzyńska, nie ma jeszcze wakacji. Wciąż pracuje na planie, podczas gdy jej koleżanka, Katarzyna Cichopek, już odpoczywa. Nowe odcinki, które powstają teraz, widzowie zobaczą dopiero pod koniec roku. W nadchodzącym sezonie Magda będzie wspierać Andrzeja w kancelarii, a ich relacje mogą skomplikować się przez zazdrość Pauliny Jabłońskiej. Mucha zdradziła, że scenarzyści przygotowali wiele emocjonujących zwrotów akcji. Serial powróci na antenę TVP 2 już we wrześniu. Czekają nas niezapomniane chwile z ulubionymi bohaterami. Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach. Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Niestety, w nowych odcinkach nie zobaczymy Kingi, granej przez Agnieszkę Pawełkiewicz. Aktorka, która wcielała się w tę postać przez 5 sezonów, zdecydowała się zakończyć karierę aktorską. Kinga, przybrana córka Lucy i Kusego, nie pojawi się w tej serii. Producentka Dorota Hawliczek potwierdziła, że nie udało się zebrać wszystkich gwiazd z poprzednich lat. Widzowie będą musieli poczekać na wyjaśnienie nieobecności Kingi w jesiennych odcinkach. Nowy sezon przyniesie wiele emocji. Mimo braku w obsadzie.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. Piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18:25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4261 odcinku Na Wspólnej widzowie będą świadkami tragicznego odejścia Marii Zięby, co wstrząśnie całą rodziną. Włodek, jej mąż, nie będzie w stanie pogodzić się z utratą ukochanej i rozpocznie dramatyczne czuwanie pod drzwiami kostnicy. Zrozpaczony, stanowczo sprzeciwi się przeprowadzeniu sekcji zwłok, co wywoła napięcia w rodzinie. Włodek zaginie, a jego dzieci, Monika i Bogdan, rozpoczną gorączkowe poszukiwania. W 4262 odcinku Bogdan przejmie obowiązki związane z organizacją pogrzebu, co okaże się dla niego emocjonalnie przytłaczające. Na pogrzebie pojawi się tajemnicza Dorota Zakrzewska, która przekaże Włodkowi cenną pamiątkę po Marii. Te wydarzenia z pewnością poruszą serca widzów. W nadchodzącym 4260 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami prawdziwego dramatu. Maria Zięba, seniorka rodu, niespodziewanie umrze podczas podróży samolotem z Hiszpanii do Polski. To tragiczne wydarzenie wstrząśnie rodziną Bergów. W tym samym czasie sąd zdecyduje, że Eliza przejmie opiekę nad dziećmi, co będzie ciosem dla Jarka. Junior, syn Bergów, nie pogodzi się z decyzją sądu i zacznie unikać ojca, którego przyłapie z inną kobietą. W kolejnym odcinku, 4261, Jarek dowie się o śmierci babci i stanie przed trudnym zadaniem przekazania tej informacji dzieciom. To będzie prawdziwy test dla rozpadającej się rodziny.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym pojawią się nowe postacie. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy odegrają kluczowe role w wątku prezydenta Piotra Kozioła, granego przez Cezarego Żaka. Po zakończeniu dwóch kadencji prezydenckich Kozioł wraca do Wilkowej, ale nie sam. Towarzyszyć mu będzie sztab odpowiedzialny za jego ochronę i codzienne sprawy. Gadomska, znana z Na Wspólnej, wcieli się w jedną z osób z tego sztabu. Królikowski, którego mogliśmy oglądać w Ślebodzie, również dołączy do tej ekipy. Nowe wątki z pewnością odświeżą fabułę i wprowadzą zupełnie nowy rozdział w serialu.
2: Blade Runner 2099 zadebiutuje na Prime Video już 25 listopada. Serial przenosi nas 50 lat po wydarzeniach z Blade Runner 2049. Los Angeles odrodziło się, ale nie dzięki ludziom. Cora, ścigana uciekinierka, przyjmuje nową tożsamość jako Blade Runner, by zakończyć życie w ucieczce. Współpracuje z replikantką Olwen, której czas się kończy, by odkryć prawdę mogącą zniszczyć miasto. W głównych rolach zobaczymy Michelle Yeoh i Hunter Schafer, a towarzyszyć im będą m.in. Dimitri Abold i Louis Grieben. Serial zapowiada się emocjonująco, a w jego produkcję zaangażowany jest sam Ridley Scott.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj opady deszczu. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1003 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 18 stopni, a niebo przyniesie intensywne opady deszczu. W Poznaniu zobaczymy 23 stopnie i lekkie opady deszczu. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest przeciętna.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Mateusz Morawiecki, były premier Polski, obecnie przewodniczy Europejskiej Partii EKR. Jego kariera polityczna rozpoczęła się w latach 90., a w latach 2017-2023 pełnił funkcję premiera, stając się drugim najdłużej urzędującym szefem rządu w historii III Rzeczypospolitej Polskiej. Po zakończeniu pracy w kancelarii premiera, Morawiecki zmierzył się z zarzutami prokuratorskimi dotyczącymi organizacji wyborów kopertowych z 2020 roku. W styczniu zeszłego roku zrzekł się immunitetu poselskiego, a miesiąc później usłyszał oficjalne zarzuty. Na dworcu w Magdeburgu niemiecka policja zatrzymała 54-letniego Polaka, poszukiwanego trzema nakazami aresztowania. Mężczyzna nie zapłacił grzywien w wysokości 2400 euro, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Teraz spędzi 60 dni w areszcie, jako zastępczą karę pozbawienia wolności. To kolejny przypadek, gdy Polacy wpadają w ręce niemieckiej policji podczas rutynowych kontroli.
0: Generał Wiesław Kukuła, szef sztabu generalnego Wojska Polskiego, odwiedził 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej. Brygada ta, wyposażona w systemy Patriot, odgrywa kluczową rolę w obronie Polski i wschodniej flanki NATO. Podczas wizyty generał podkreślił, że nowoczesna technologia jest skuteczna tylko wtedy, gdy wspiera ją dobrze wyszkolony personel. Wprowadzenie nowego uzbrojenia ma jeszcze bardziej wzmocnić potencjał obronny kraju. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wdrożenie systemu Inteligentna Granica na wschodniej granicy Polski. Nowa technologia, oparta na sztucznej inteligencji, ruszy już w sierpniu i ma zrewolucjonizować monitorowanie granicy. Dzięki inwestycjom skuteczność ochrony granicy z Białorusią osiągnęła 100%, a liczba nielegalnych przekroczeń spadła do zera. To odpowiedź na rosnące wyzwania związane z presją migracyjną i działaniami hybrydowymi.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Niemiecka brygada na Litwie. Kluczowy projekt ministra obrony Borisa Pistoriusa napotyka poważne trudności kadrowe. Wewnętrzne dokumenty Bundeswehry wskazują na dramatyczne braki w liczbie żołnierzy, co zagraża terminowemu osiągnięciu gotowości bojowej. Mimo oficjalnych zapewnień o postępach, liczba ochotników jest niewystarczająca, a ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązkowych powołań. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania wiarygodność Niemiec w ramach NATO i bezpieczeństwo państw bałtyckich.
1: Latem powinniśmy pić więcej wody niż standardowe 2 litry dziennie. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że zapotrzebowanie na płyny jest indywidualne i zależy od masy ciała, temperatury oraz aktywności fizycznej. W upalne dni dorosłe osoby mogą potrzebować nawet do 4 litrów płynów dziennie. Ważne jest, by pić regularnie, zanim poczujemy pragnienie, a także sięgać po owoce i warzywa bogate w wodę.
0: Psy widzą świat w zaledwie 5 kolorach – niebieskim, zielonym, szarym, białym i czarnym. Znana weterynarz Dorota Sumińska tłumaczy, że ich percepcja różni się od ludzkiej, co obala wiele mitów na temat psiego wzroku. Czworonogi nie dostrzegają większości barw, które widzimy my, co wpływa na ich postrzeganie rzeczywistości.
1: Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do poważnego zagrożenia. Policja z Goleniowa szybko zidentyfikowała sprawcę i nałożyła na niego mandaty o łącznej wartości 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze podkreślają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Policjanci z Łodzi rozbili grupę zajmującą się kradzieżami aut z systemem bezkluczykowym. W akcji zatrzymano 4 mężczyzn i odkryto miejsce demontażu pojazdów w województwie kujawsko-pomorskim. Odzyskano skradzione Audi o wartości 130 tysięcy złotych. Wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
0: Jeśli pająki w domu spędzają Wam sen z powiek, mamy prostą radę. Wystarczy rozłożyć kasztany na parapetach i w rogach pomieszczeń. Ich zapach skutecznie odstrasza te niechciane owady. Pamiętajcie, by regularnie wymieniać kasztany, ponieważ z czasem tracą swoją moc. Wakacyjny klimat sprzyja flirtom, a astrologia wskazuje, które znaki zodiaku są w tym szczególnie aktywne. Na czele listy znajdują się bliźnięta, lwy, strzelce i wagi. Według astrologów, nawet będąc w związku, te znaki traktują flirt jako formę rozrywki. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczne interpretacje, które warto traktować z przymrużeniem oka. polskich lasach trwa sezon na grzybobranie, a jednym z najchętniej zbieranych grzybów jest kania. Niestety, łatwo ją pomylić z muchomorem sromotnikowym, jednym z najbardziej trujących grzybów. Aby uniknąć tragicznych pomyłek, warto zwrócić uwagę na różnice, takie jak kapelusz i trzon. Pamiętajmy, że ostrożność może uratować zdrowie, a nawet życie.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Anna Komorowska, była pierwsza dama, podzieliła się wspomnieniem z wizyty w przychodni, które opisała w książce Pierwsze damy III Rzeczypospolitej. Podczas rejestracji do lekarza ortodonty, gdy zapytano ją o wiek dziecka, musiała chwilę się zastanowić, co wywołało zdziwienie pracowników. Komorowska tłumaczyła, że ma 5 dzieci, więc potrzebowała chwili na przeliczenie lat. Wspominała też ulgę, jaką poczuła po ostatniej wywiadówce, po 22 latach.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 18 stopni w Szczecinie, z wiatrem południowo-zachodnim o sile 5 metrów na sekundę. W Krakowie zauważymy niewielkie zachmurzenie, temperaturę 23 stopnie, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 2 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Danuta Martyniuk, żona króla Disco Polo, Zenona Martyniuka, świętuje 58. urodziny w wielkim stylu. W sieci pojawiły się zdjęcia, które pokazują, że czas dla niej stanął w miejscu. Zmysłowe fotografie w bieliźnie i eleganckich sukniach sprawiają, że niejedna młodsza koleżanka może tylko pozazdrościć. Danuta nie tylko schudła ponad 20 kg, ale i udowodniła, że wiek to tylko liczba, a medycyna estetyczna to jej najlepszy przyjaciel.
2: Dorota Rabczewska, znana jako Doda, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o nową piosenkę, a o jej wagę, którą zdradziła w wywiadzie. Ponad 53 kg. Tyle waży gwiazda, która z dumą prezentuje swoją sylwetkę, dodając, że celowo przybrała na masie mięśniowej. Jej autorski obóz sportowy, Doda Mega Camp, to nie tylko treningi, ale i psychologiczne wsparcie dla uczestniczek. Ciekawe, czy te dodatkowe 3 kg mięśni to nowy trend w świecie celebrytów.
1: Dominika Chorosińska, była aktorka, a obecnie posłanka PiS, wraz z mężem Michałem postanowili podzielić się swoimi przemyśleniami na temat małżeństwa w TV Trwam. Internauci nie pozostawili na nich suchej nitki, przypominając skandal z 2006 roku, kiedy to Chorosińska zaszła w ciążę z kochankiem. Hipokryzja? Może, ale kto by się tym przejmował, gdy można moralizować na kanapie telewizyjnej? Ciekawe, czy ich przepis na udane małżeństwo zawiera składnik "zapomnij o przeszłości". Na warszawskich Powązkach, gdzie spoczywają gwiazdy, nagrobki stają się prawdziwymi dziełami sztuki. Emil Karewicz, znany z roli Hermana Brunera, ma nagrobek z napisem The End i odlewem twarzy, który trudno przeoczyć. Obok niego Paweł Królikowski, którego nagrobek zdobi pęknięcie w kształcie krzyża. I cytat: "Słońcem jest dla mnie twój uśmiech". Tomasz Stańko i Emilian Kamiński również mają pomniki, które opowiadają ich historię. Jeden przypomina głośnik, drugi teatralną scenę. Cóż, nawet po śmierci gwiazdy wiedzą, jak przyciągnąć uwagę.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Julia von Stein, znana z zamiłowania do medycyny estetycznej, przyznała, że zeszłoroczny lifting twarzy nie spełnił jej oczekiwań. Celebrytka wyznała, że operacja, która trwała ponad 9 godzin, miała być cudownym rozwiązaniem, ale zamiast tego odebrała jej możliwość uśmiechu. Mimo rozczarowania, Julia nie rezygnuje i planuje kolejną operację, tym razem z innym chirurgiem. Tymczasem lekarz, który przeprowadzał poprzedni zabieg, zapowiada kroki prawne, broniąc swojego dobrego imienia. Cóż, wygląda na to, że w świecie celebrytów nawet uśmiech może być luksusem.
1: Ola Wiśniewska w szczerym wywiadzie opowiedziała o swoim rozwodzie z Michałem Wiśniewskim. Okazuje się, że ich 5-letni syn Falko w poszukiwaniu kontaktu z tatą coraz częściej prosi o piosenki Ich Troje. Tymczasem Michał już zdążył związać się z Mandaryną, co dodaje pikanterii całej sytuacji.

0: Pola, mimo trudnych chwil, nie zamyka się na nową miłość, choć o ponownym macierzyństwie nie chce słyszeć. Cóż, życie celebrytów potrafi być bardziej zawiłe niż niejedna telenowela. Michał Wiśniewski i Mandaryna znów razem. Po 21 latach postanowili dać sobie drugą szansę, ale bez ślubnych fanfar. Mandaryna stanowczo wyklucza ponowne małżeństwo, choć biskup Długosz przypomina, że w świetle prawa kanonicznego nadal są małżeństwem. Cóż, miłość nie zna granic, ale czasem lepiej nie mieszać w to urzędników. Piotr Kupicha, lider zespołu Phil, nie czeka na emeryturę z ZUS-u, ponieważ woli inwestować w nieruchomości. Zamiast liczyć na państwowe wsparcie, buduje swoją finansową fortecę z mieszkań i ziemi. A kiedy nie zajmuje się inwestycjami, oddaje się swojej pasji do starych samochodów, które według niego pachną lepiej niż nowe. Wygląda na to, że Kupicha nie tylko śpiewa o uczuciach, ale też dobrze wie, jak zadbać o przyszłość.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Kto by pomyślał, że przypadkowy błąd basisty U2 stanie się początkiem jednego z największych hitów zespołu? New Year's Day, inspirowane polską walką o wolność, zyskało międzynarodową sławę. Choć początkowo miało być miłosnym wyznaniem Bono dla żony. A co z teledyskiem? Zamiast muzyków na koniach mamy szwedzkie nastolatki, bo gwiazdy rocka nie noszą kalesonów. I tak oto, dzięki przypadkowi i odrobinie ironii, powstał hymn Solidarności, który na zawsze połączył U2 z Polską. Zanurzmy się w basenie tajemnic. Śmierć Briana Jonesa, założyciela The Rolling Stones, w 1969 roku wciąż budzi emocje i spekulacje. Choć oficjalnie uznano to za nieszczęśliwy wypadek, nowe wyznania mówią o morderstwie, a głównym podejrzanym staje się Frank Thorogood. Co ciekawe, mimo znikających dowodów i luk w śledztwie, policja nie wznowiła dochodzenia. Na domiar złego, pożegnalny koncert w Hyde Parku zakończył się makabrycznie, gdy zamiast majestatycznego lotu białych motyli, martwe owady spadały na głowy fanów. Tajemnice Rocka nigdy nie gasną.
2: Richie Edwards, gitarzysta Manic Street Preachers, zniknął w 1995 roku, zostawiając za sobą walizkę, leki na depresję i pudełko z prezentami dla byłej dziewczyny. Jego samochód znaleziono przy moście Severn, ale ciała nigdy nie odnaleziono. Policja popełniła błąd w śledztwie, myląc godziny na bilecie parkingowym, co sugeruje, że Richie mógł planować ucieczkę pod osłoną nocy. Mimo oficjalnego uznania go za zmarłego w 2008 roku, jego duch wciąż żyje w muzyce zespołu, który wydał album z jego tekstami w 2009 roku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni w Toruniu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Toruniu powietrze jest przeciętne, a w Katowicach umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Ten weekend pogoda w Polsce znacznie się poprawi. W sobotę deszcz prawie ustąpi, a w niedzielę czeka nas prawdziwie wakacyjna aura z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni. Jednak w zachodnich regionach kraju mogą wystąpić burze i opady gradu. Wschodnia część Polski będzie cieszyć się słoneczną pogodą i wysokimi temperaturami. Nowi mieszkańcy warszawskich osiedli dowiadują się o skażeniu gruntów dopiero po przeprowadzce. Najwyższa Izba Kontroli ostro krytykuje stołeczne urzędy za brak nadzoru nad historycznymi zanieczyszczeniami ziemi. Władze Ursusa i Pragi Północ nie zdołały skutecznie zidentyfikować zagrożonych terenów. Najwyższa Izba Kontroli zaleca prezydentowi Warszawy oraz odpowiednim urzędom zacieśnienie nadzoru i aktualizację rejestru skażonych obszarów. Dwie były księgowe Sądu Rejonowego w Pułtusku zostały skazane przez Sąd Okręgowy w Łomży na 1,5 roku więzienia za oszustwa i fałszowanie dokumentów. Muszą także zwrócić Skarbowi Państwa ponad 1 100 000 zł. Dodatkowo nałożono na nie zakaz wykonywania zawodu księgowego przez 5 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Na Mazowszu doszło do groźnego wypadku podczas skoku spadochronowego. W Krcynnie mężczyzna wylądował poza wyznaczoną strefą, uderzając w pole obok prywatnej posesji. Na miejsce przybył śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala. Mężczyzna był przytomny, a przyczyny wypadku są obecnie badane.
2: W Łomiankach znaleziono ciało mężczyzny przy brzegu Wisły. Służby ratunkowe, które przybyły na miejsce, stwierdziły zgon. Policja prowadzi dochodzenie, aby ustalić okoliczności tej tragedii. Wstępne przypuszczenia wskazują na możliwość nagłego zasłabnięcia.
1: Na warszawskim Targówku doszło do ogromnego pożaru, który zniszczył salony samochodowe i warsztaty przy ulicy Krasnobrodzkiej. Z ogniem walczyło aż 196 strażaków, a akcja trwała wiele godzin. Spłonęły budynki, samochody oraz wyposażenie, a straty mogą sięgać milionów złotych. Przyczyny pożaru bada policja pod nadzorem prokuratury. Ksiądz Rafał Głowczyński, znany jako ksiądz z osiedla, zamiast odpoczywać na urlopie, postanowił podjąć się ciężkiej pracy fizycznej. Od poniedziałku będzie sprzątał toalety, pracował na budowie i w gospodarstwie, by zebrać fundusze na wyjątkową barkę klubokawiarnię na Wiśle. Miejsce to ma być otwarte dla wszystkich, bez cennika, alkoholu i telefonów. Pracę zakończy 4 sierpnia, a następnie wyruszy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. W Lipnicy Murowanej w Małopolsce zaobserwowano zjawisko przypominające trąbę powietrzną. Nagranie ukazujące obracający się lej, który prawdopodobnie dotknął ziemi, szybko zyskało popularność w sieci. Specjaliści analizują materiał, ale na razie nie potwierdzono żadnych zniszczeń ani ofiar. Tornada w Polsce są rzadkie, ale najczęściej występują latem. Mieszkańcy Katowic i okolic mają wiele opcji na szybki wypad nad wodę. W promieniu 1 godziny jazdy samochodem znajdziemy kilkanaście nowoczesnych kąpielisk z piaszczystymi plażami i bogatą infrastrukturą. Na przykład Dolina Trzech Stawów, zaledwie 10 minut od centrum, oferuje wodny plac zabaw i trasy rowerowe. Sezon kąpielowy trwa do końca sierpnia, a bezpieczeństwo zapewniają ratownicy. Podczas 82. rajdu Polski doszło do dramatycznego wypadku na trasie w Haszlachu. Samochód z numerem 71 wypadł z drogi, dachował i stanął w płomieniach. Kierowca i pilot zdołali uciec dzięki szybkiej reakcji świadków. Organizatorzy zdecydowali o wstrzymaniu rywalizacji na tym etapie. W Żorach na Śląsku doszło do groźnego wypadku. 50-letni, 4-letni kierowca stracił panowanie nad samochodem. Uderzył w drzewo, które wyrwał z ziemi, a następnie wjechał w zaparkowany pojazd. Na szczęście mężczyzna nie doznał poważnych obrażeń i był trzeźwy. Policja ukarała go mandatem za niedostosowanie prędkości do warunków na drodze. Rozpoczął się nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. W piątkowym meczu Pogoń Szczecin zmierzyła się z Legią Warszawa. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Legii 1-0, a decydującego gola strzelił Zoran Arsenic w doliczonym czasie gry. Trybuny były pełne, a kibice mogli cieszyć się emocjonującym widowiskiem. Na drodze ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda, chcąc ominąć korek, zawrócił i pojechał pod prąd korytarzem życia. Policja szybko ustaliła sprawcę, który został ukarany mandatem w wysokości 8 000 zł i 23 punktami karnymi. Funkcjonariusze przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. Anna Komorowska obchodziła swoje 73. imieniny w posiadłości na Suwalszczyźnie. W sobotni wieczór do Budy Ruskiej przybyły tłumy gości, w tym rodzina, znajomi i okoliczni mieszkańcy. Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ skrzypaczek z Katowic, który wprowadził wyjątkowy nastrój. Impreza zakończyła się nastrojowym koncertem pod gwiazdami. W Jeleniej Górze trwa intensywne poszukiwanie osoby, która umieściła miny przeciwpiechotne z czasów II wojny światowej w pobliżu galerii handlowej. Wcześniej zatrzymany 34-letni mężczyzna został zwolniony i nie postawiono mu zarzutu. Ewakuowano 170 osób, a służby zabezpieczyły dwa niebezpieczne przedmioty. Policja apeluje o pomoc w ujęciu sprawcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 22 stopnie i wiatrem południowym o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
8: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir, alors je m'en remets au hasard.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Artiom Rudnevs, były król strzelców ekstraklasy, wraca do świata futbolu. Po niemal 8 latach nieobecności Łotysz dołączył do Akademii Piłkarskiej w Dyneburgu jako trener drużyny do lat 13. Jego decyzja o zakończeniu kariery w 2017 roku była spowodowana względami osobistymi. Teraz ponownie angażuje się w piłkę nożną, choć jego życie prywatne wciąż pozostaje w cieniu.
2: Karol Świderski i Bartosz Bereszyński wracają do Ekstraklasy, wzmacniając odpowiednio Widzew i Motor. Obaj piłkarze, po latach gry za granicą, deklarują, że wciąż mają wiele do zaoferowania i chcą podnieść poziom polskiej ligi. Świderski podpisał 3-letni kontrakt z Widzewem, a Bereszyński 2-letni z Motorem. Ich powroty to jedne z najgłośniejszych transferów tego lata w polskiej piłce. Rodrigo Conceicao, syn legendarnego piłkarza Sergio Conceicao, dołącza do Jagiellonii Białystok. Portugalczyk podpisał 2-letni kontrakt z klubem z Podlasia, licząc na rozwój i promocję w polskiej ekstraklasie. Młody obrońca z doświadczeniem w FC Porto chce udowodnić swoją wartość na boisku, mierząc się z presją słynnego nazwiska. Rodrigo wierzy, że polska liga to dobre miejsce do pokazania swoich umiejętności. GK z Katowice po 23 latach wrócił do europejskich rozgrywek, mierząc się z MSK Żilina w eliminacjach Ligi Konferencji. Mimo porażki 2-1, kibice Gieksy zrobili furorę swoim dopingiem, który zachwycił całą Europę. Nagrania z ich występów szybko zdobyły popularność w mediach społecznościowych. Rewanżowy mecz odbędzie się 30 lipca w Katowicach.
0: Radio Super Express. Sport.
2: Klaudia Zwolińska, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, zajęła dopiero 10. miejsce w swojej koronnej konkurencji K1 na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City. Polka nie ukrywa rozczarowania, ale zapowiada analizę swojego występu. Tymczasem Michał Pasiut zdobył srebrny medal w K1, osiągając największy sukces w swojej karierze. Mistrzostwa te rozpoczynają cykl kwalifikacji do Igrzysk w Los Angeles 2028. Anthony Joshua powrócił do ringu i pokonał Christiana Pręgę w dramatycznej walce. Już w pierwszej rundzie Brytyjczyk dwukrotnie znalazł się na deskach, ale ostatecznie zdołał się odbudować. W drugiej rundzie Joshua przejął inicjatywę i znokautował Pręgę. Zwycięstwo zadedykował zmarłym przyjaciołom, a teraz czeka go starcie z Tysonem Furym. Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, zdobył 3 medale na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie Cortina 2026. Srebrne krążki wywalczył na skoczni normalnej i w konkursie duetów z Pawłem Wąskiem, a brązowy na dużej skoczni. Tomasiak wspomina zmarłego Grzegorza Miętusa, który jako trener juniorów miał znaczący wpływ na jego rozwój sportowy. Gianluigi Donnarumma, kapitan reprezentacji Włoch i bramkarz Manchesteru City, wziął ślub z Alessią Elefante. Uroczystość odbyła się w historycznym kościele w Loco Rotondo, a na ulicach zgromadziły się setki fanów i mieszkańców. Wśród gości znaleźli się znani piłkarze, a wieczorna zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Wystąpili m.in. Ozuna i Sfera Ebbasta.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Przed polskimi drifterami kluczowy moment w cyklu Drift Masters. Paweł Korpuliński prowadzi w klasyfikacji, a Piotr Więcek, znany jako król Rygi, walczy o kolejne zwycięstwo na łotewskim torze. Ryga z jej wymagającym czarcim kotłem to prawdziwy test umiejętności. Wyniki tego etapu mogą zadecydować o nastrojach przed finałem na PGE E-Narodowym. Iga Świątek już wkrótce rozpocznie rywalizację w turnieju WTA 1000 w Toronto. Przed wylotem do Kanady znalazła czas na zabawę na piłkarskim boisku z Ewą Pajor. Na Instagramie pojawiło się nagranie, na którym obie sportsmenki pokazują swoje umiejętności piłkarskie. Świątek przyznała, że choć lubi futbol, pozostaje przy tenisie, ale z niecierpliwością czeka, aż Pajor spróbuje swoich sił na korcie. Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę internautów. Chorwacka modelka opublikowała w sieci zmysłowe nagranie z jacuzzi, na którym pozuje w mocno wyciętym stroju kąpielowym. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 3 miliony osób. Po sukcesach w mediach społecznościowych Iwana próbuje swoich sił jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll. Robert Lewandowski wciąż nie zdobył bramki po transferze do Chicago Fire. Drużyna Polaka przegrała drugi mecz z rzędu, ulegając New York City 1-3. Jan Tomaszewski, były bramkarz, uważa, że Lewandowski musi zapomnieć o nawykach z Barcelony i skupić się na strzelaniu goli. Ekspert wierzy, że powrót do roli klasycznego napastnika przyniesie mu sukces w lidze MLS.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mariusz Wach przegrał walkę z Tysonem Furym podczas gali bokserskiej w Tajlandii. Polak zrezygnował z dalszej rywalizacji po 7 rundzie z powodu kontuzji dłoni. Wach otrzymał za ten pojedynek około 400 tysięcy złotych. Dla Tysona Furiego była to rozgrzewka przed planowanym starciem z Anthonym Joshuą.
2: Raków Częstochowa pokonał Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Choć Maltańczycy objęli prowadzenie i mieli rzut karny przy stanie 1-1, Raków zdołał przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę w końcówce spotkania. Bramki dla polskiego zespołu zdobyli Mahir Emreli, Patryk Maku i Stratos Svarnas.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał północny z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 24 stopnie. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wciąż trzyma w napięciu. Anna Mucha, czyli serialowa Magda Budzyńska, nie ma jeszcze wakacji. Wciąż pracuje na planie, podczas gdy jej koleżanka, Katarzyna Cichopek, już odpoczywa. Nowe odcinki, które powstają teraz, widzowie zobaczą dopiero pod koniec roku. W nadchodzącym sezonie Magda będzie wspierać Andrzeja w kancelarii, a ich relacje mogą skomplikować się przez zazdrość Pauliny Jabłońskiej. Mucha zdradziła, że scenarzyści przygotowali wiele emocjonujących zwrotów akcji. Serial powróci na antenę TVP 2 już we wrześniu. Czekają nas niezapomniane chwile z ulubionymi bohaterami. Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach. Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Niestety, w nowych odcinkach nie zobaczymy Kingi, granej przez Agnieszkę Pawełkiewicz. Aktorka, która wcielała się w tę postać przez 5 sezonów, zdecydowała się zakończyć karierę aktorską. Kinga, przybrana córka Lucy i Kusego, nie pojawi się w tej serii. Producentka Dorota Hawliczek potwierdziła, że nie udało się zebrać wszystkich gwiazd z poprzednich lat. Widzowie będą musieli poczekać na wyjaśnienie nieobecności Kingi w jesiennych odcinkach. Nowy sezon przyniesie wiele emocji, mimo braku w obsadzie.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18:25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4261 odcinku Na Wspólnej widzowie będą świadkami tragicznego odejścia Marii Zięby, co wstrząśnie całą rodziną. Włodek, jej mąż, nie będzie w stanie pogodzić się z utratą ukochanej i rozpocznie dramatyczne czuwanie pod drzwiami kostnicy. Zrozpaczony, stanowczo sprzeciwi się przeprowadzeniu sekcji zwłok, co wywoła napięcia w rodzinie. Włodek zaginie, a jego dzieci, Monika i Bogdan, rozpoczną gorączkowe poszukiwania. W 4262 odcinku Bogdan przejmie obowiązki związane z organizacją pogrzebu, co okaże się dla niego emocjonalnie przytłaczające. Na pogrzebie pojawi się tajemnicza Dorota Zakrzewska, która przekaże Włodkowi cenną pamiątkę po Marii. Te wydarzenia z pewnością poruszą serca widzów. W nadchodzącym 4260 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami prawdziwego dramatu. Maria Zięba, seniorka rodu, niespodziewanie umrze podczas podróży samolotem z Hiszpanii do Polski. To tragiczne wydarzenie wstrząśnie rodziną Bergów. W tym samym czasie sąd zdecyduje, że Eliza przejmie opiekę nad dziećmi, co będzie ciosem dla Jarka. Junior, syn Bergów, nie pogodzi się z decyzją sądu i zacznie unikać ojca, którego przyłapie z inną kobietą. W kolejnym odcinku, 4261, Jarek dowie się o śmierci babci i stanie przed trudnym zadaniem przekazania tej informacji dzieciom. To będzie prawdziwy test dla rozpadającej się rodziny.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym pojawią się nowe postacie. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy odegrają kluczowe role w wątku prezydenta Piotra Kozioła, granego przez Cezarego Żaka. Po zakończeniu dwóch kadencji prezydenckich Kozioł wraca do Wilkowej, ale nie sam. Towarzyszyć mu będzie sztab odpowiedzialny za jego ochronę i codzienne sprawy. Gadomska, znana z Na Wspólnej, wcieli się w jedną z osób z tego sztabu. Królikowski, którego mogliśmy oglądać w Ślebodzie, również dołączy do tej ekipy. Nowe wątki z pewnością odświeżą fabułę i wprowadzą zupełnie nowy rozdział w serialu.
2: Blade Runner 2099 zadebiutuje na Prime Video już 25 listopada. Serial przenosi nas 50 lat po wydarzeniach z Blade Runner 2049. Los Angeles odrodziło się, ale nie dzięki ludziom. Cora, ścigana uciekinierka, przyjmuje nową tożsamość jako Blade Runner, by zakończyć życie w ucieczce. Współpracuje z replikantką Olwen, której czas się kończy, by odkryć prawdę mogącą zniszczyć miasto. W głównych rolach zobaczymy Michelle Yeoh i Hunter Schafer, a towarzyszyć im będą m.in. Dimitri Abbott i Louis Grieben. Serial zapowiada się emocjonująco, a w jego produkcję zaangażowany jest sam Ridley Scott.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie opady deszczu. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1003 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 17 stopni, przy czym widoczne będzie intensywne opady deszczu. Dla Poznania spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie lekkie opady deszczu. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest dobra, a w Poznaniu przeciętna.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Cała 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W obozie prawicy doszło do największego kryzysu od lat. Jarosław Kaczyński wykluczył Mateusza Morawieckiego i kilkudziesięciu parlamentarzystów z PiS. Konflikt zakończył się odejściem 40 posłów, jednego senatora i trzech eurodeputowanych. Morawiecki twierdzi, że dążył do jedności, a jego usunięcie nazwał amputacją zdrowego płuca partii. Meghan Markle podzieliła się zdjęciami z rodzinnych wakacji w Portugalii. Na fotografiach widać księcia Harry'ego oraz ich dzieci, Archiego i Lilibet, podczas relaksu w luksusowym kurorcie Costa Terra. Sussexowie odwiedzili także rodzinny majątek Spencerów, gdzie złożyli kwiaty na grobie księżnej Diany. Podczas podróży spotkali się z królem Karolem III i królową Kamillą w rezydencji Highgrove. Niemiecka policja poszukuje 21-letniego Abdulla Balauta, podejrzewanego o sobotni atak terrorystyczny w berlińskim parku Tiergarten. W wyniku zamachu zginęła jedna osoba, a 29 zostało rannych. Balaut, obywatel Niemiec libańskiego pochodzenia, wcześniej próbował dołączyć do Państwa Islamskiego. Policja ostrzega, że może być uzbrojony i niebezpieczny. Policja z Jarosławia poszukuje 29-letniej Karoliny Gliniany, która zaginęła w Holandii. Ostatni raz skontaktowała się z rodziną 15 lipca, a od tego czasu nie ma z nią żadnego kontaktu. Funkcjonariusze opublikowali jej wizerunek i proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na jej temat. Karolina ma 160 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W zachodniej Europie trwają gigantyczne pożary lasów. We Francji i Hiszpanii ewakuowano już ponad 200 tysięcy osób. Najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Bordeaux i Madrytu, gdzie płomienie zniszczyły dziesiątki tysięcy hektarów. Silne wiatry i upały utrudniają działania strażaków.
3: W słowackich Tatrach Wysokich doszło do tragicznego wypadku. 21-letni taternik z Polski zginął podczas zejścia spod szczytu Wysokiej, spadając z wysokości około 150 metrów. Mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. To kolejny śmiertelny wypadek z udziałem Polaka w tym rejonie w ostatnich tygodniach.
2: Porty Wielkiej Odessy zostały zablokowane po nasileniu rosyjskich ataków na cywilną żeglugę. Duże firmy żeglugowe, takie jak Maersk i MSC, wstrzymały zawijanie do portów Czarnomorska, Odessy i Piwdennego. Władze Ukrainy próbują odblokować szlak handlowy, ale eksport zboża spadł o 1/3. Rosyjskie ataki dronowe dotknęły również statki płynące do portów naddunajskich, co dodatkowo komplikuje sytuację.
3: W Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych złożono projekt ustawy Act, który ma zatrzymać wycofywanie samolotów A-10 Thunderbolt II. Ustawa wymaga utrzymania co najmniej 126 maszyn do końca roku budżetowego 2033. Projekt zakłada, że redukcja floty będzie możliwa dopiero po wprowadzeniu formalnie zatwierdzonego następcy. Inicjatywa ma na celu odwrócenie wcześniejszych decyzji Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych dotyczących redukcji floty A-10.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest temperatura wody użytej do zalewy. Optymalna to około 20 do 25 stopni Celsjusza, co przyspiesza fermentację i zachowuje strukturę warzyw. Warto również wybierać świeże, jędrne ogórki i dodać tradycyjne przyprawy, takie jak chrzan, czosnek czy koper. Dzięki temu nasze kiszonki będą cieszyć smakiem przez długie miesiące. Jarosław Kaczyński od ponad pół roku nie mieszka w swojej słynnej willi na Żoliborzu. Tymczasowo przeniósł się do kuzyna z powodu potężnego remontu u nowych sąsiadów. Podczas gdy ich część domu pięknieje, dom Kaczyńskiego wymaga pilnej opieki. Widać to po zaniedbanym ogrodzie i rozpadającym się daszku nad balkonem.
2: Mateusz Morawiecki, zanim stał się znanym politykiem, miał zupełnie inny wizerunek. Archiwalne zdjęcie z lat 80. pokazuje go z wąsami i fryzurą, które przypominają postać z serialu Magnum. Sam Morawiecki przyznał, że powrót do takiego zarostu nie spotkałby się z aprobatą jego żony. Zdjęcie opublikował w ramach akcji Movember, promującej profilaktykę zdrowotną.
3: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz, przewiduje poważny kryzys narodowy w Polsce, który określa jako brudną wojnę i narodową targowicę. Jego wizje sugerują, że prezydent Karol Nawrocki może ujawnić tajne raporty dotyczące współpracy z władzami komunistycznymi, co może wywołać polityczne zamieszanie. Jackowski porównał Nawrockiego do biblijnego Judasza, co wzbudziło wiele emocji i dyskusji.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Prezydent Karol Nawrocki zaprasza młodych dorosłych na dwudniowe spotkanie w prezydenckiej rezydencji w Juracie, które odbędzie odbędzie się 29 i 30 sierpnia. Celem wydarzenia jest dialog o przyszłości Polski oraz wsłuchanie się w pomysły młodego pokolenia. Uczestnicy muszą się zarejestrować online, a na miejscu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i substancji odurzających. Spotkanie ma mieć charakter interaktywny, z licznymi atrakcjami i niespodziankami. Wczoraj w Budzie Ruskiej odbyły się huczne imieniny Anny Komorowskiej. Na posesji Komorowskich zgromadził się tłum gości, a atmosfera przypominała duże plenerowe przyjęcie. Na stołach królowały domowe nalewki, a wieczór uświetnił koncert skrzypaczek z Katowic. Wydarzenie zakończyło się pod suwalskim niebem dźwiękiem skrzypiec.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1005 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wiecie, gdzie sztuczne odchody stają się narzędziem walki o klimat. Andziaks, znana influencerka, znalazła się w centrum uwagi. Jej willa i butik zostały zaatakowane przez aktywistów, co przyniosło jej nie tylko rozgłos, ale i falę hejtu. W odpowiedzi na wulgarne wiadomości i groźby, Andziaks zapowiada, że nie pozwoli, by popaprańcy zastraszali ją i jej rodzinę. Zdeterminowana, by każdy z hejterów poniósł konsekwencje. Obiecuje, że nie cofnie się przed niczym, by bronić swojego dobrego imienia. Joanna Trzepiecińska, znana jako Szalona Alutka z Rodziny Zastępczej, postanowiła ostudzić nadzieje fanów na powrót serialu. Choć kiedyś z entuzjazmem mówiła o możliwości powrotu, teraz stwierdziła, że pomysł na babcię Alutkę nie ma sensu. Aktorka podkreśla, że choć sympatia widzów jest dla niej miła, to nie widzi siebie w roli szalonej babci. Cóż, wygląda na to, że Alutka pozostanie jedynie wspomnieniem z dzieciństwa. Maja Todt, nasza Miss Polonia 2025. Już wkrótce stanie na światowej scenie Miss World 2026 w Wietnamie. Wybór sukni to przecież nie lada wyzwanie, bo to ona ma podkreślić urodę i osobowość, a nie tylko błyszczeć w blasku fleszy. Maja, oprócz bycia piękną, jest także utalentowaną wokalistką i studentką SGH, więc może zaskoczy jury nie tylko wyglądem, ale i talentem. Ciekawe, czy jej kreacja będzie bardziej zapadająca w pamięć niż bursztynowa korona, którą zdobyła w Warszawie.
2: Marta Chodorowska, znana z Rancha, postanowiła zaskoczyć swoich fanów. Po intensywnych zdjęciach do nowych odcinków serialu aktorka wybrała się na niemiecką wyspę Rugie, gdzie opublikowała zdjęcie, które wygląda, jakby pozowała bez ubrań. Czy to tylko sprytne ujęcie? Czy może Marta naprawdę postanowiła zaszaleć? Fani są zachwyceni, a komentarze pełne są zachwytów nad jej boską naturalnością. Cóż, nie ma to jak wakacyjny skandalik, by podgrzać atmosferę przed jesienną premierą.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Oskar Wojciechowski, znany biznesmen, postanowił otworzyć się na temat swojego życia prywatnego w podcaście Macha Talks. Zdradził, że na alimenty dla swojej córki Hani przeznacza 20 tysięcy złotych miesięcznie, bo przecież lepiej kupić dom dla dziecka niż kolejne Lamborghini. Wspomniał też, że kredyt na luksusową posiadłość z Klaudią Halejcio został już spłacony, a ich rodzina to wzór harmonijnego patchworku. Cóż, niektórzy naprawdę wiedzą, jak żyć na wysokim poziomie i jeszcze się tym chwalić. Marta Żmuda, Trzebiatowska, nasza niegdyś nieśmiała debiutantka, dziś świętuje 42 urodziny jako prawdziwa ikona stylu. Jej przemiana od dziewczęcych stylizacji do dojrzałej elegancji to prawdziwy majstersztyk w polskim show biznesie. Choć jej kariera to sinusoida sukcesów i porażek, Marta nie boi się wyzwań, co udowodniła, zdobywając zarówno telekamery, jak i antynagrody Węże. A w życiu prywatnym, z dala od fleszy, u boku Kamila Kuli, znalazła szczęście i spokój, pokazując, że w świecie gwiazd można żyć normalnie. Stanisław Rozenek, syn znanej celebrytki Małgorzaty Rozenek-Majdan, rozpoczął edukację w prestiżowym Instytut Français de la Mode w Paryżu. Młody projektant, mimo napiętego grafiku, znalazł czas na miłość i pochwalił się romantycznym zdjęciem z nową partnerką. Jego matka, dumna jak paw, już poznała wybrankę syna i ma nadzieję, że będzie świetną teściową. Cóż, wygląda na to, że życie w luksusowym akademiku za 4600 zł miesięcznie to nie tylko nauka, ale i sercowe uniesienia. Maria Prokop, znana instruktorka jogi, wkracza na telewizyjne salony jako prowadząca nowego programu Wielka Miłość w Małym Mieście na Polsacie. Program obiecuje być oazą autentyczności, gdzie single będą szukać miłości bez scenariuszy i sztucznych wyzwań. Prokop, zamiast mentorki, ma być przyjaciółką uczestników, oferując im wsparcie i słuchając ich sercowych rozterek. Choć casting był dla niej bardziej stresujący niż występ na żywo, jej naturalność zdobyła serca produkcji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Teresa Lipowska, niezłomna gwiazda M jak Miłość, właśnie skończyła 89 lat i ani myśli o emeryturze. W dniu swoich urodzin pojawiła się na planie, bo jak sama mówi, praca to jej życiowe paliwo. Od 2000 roku wciela się w postać Barbary Mostowiak i nie zamierza z tego rezygnować, dopóki starczy jej sił. Wygląda na to, że spokojna emerytura w fotelu to dla niej czysta abstrakcja. Stevie Ray Vaughan, legendarny gitarzysta bluesowy, znany był z tego, że jego koncerty przypominały bardziej pole bitwy niż występy muzyczne. Grał na strunach tak grubych, że mogłyby służyć jako kable do basu, co skutkowało krwawymi opuszkami palców. Jego technik, René Martinez, musiał ratować sytuację, używając kleju błyskawicznego i sody oczyszczonej, by dosłownie sklejać skórę z powrotem na palcach. Dopiero pod koniec kariery Vaughan zdecydował się na cieńsze struny, co pozwoliło mu grać bez bólu i rezygnować z drastycznych metod naprawy dłoni. Rokowizna 2026 zapowiada się jako prawdziwa rokowa uczta, a organizatorzy nie próżnują, serwując nam kolejne muzyczne smakołyki. Do składu dołączyli Nocny Kochanek i Pull the Wire, którzy rozgrzeją sceny w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. W Poznaniu zagrają Within Temptation i Nova Twins, a w Gdańsku pojawi się Perturbator. Kraków natomiast przywita Lord of the Lost i Kid Capici. Nie zabraknie też klasyków, takich jak Cult, Lady Punk czy Jam. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1006 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Toruniu oceniane jest jako przeciętne, a w Katowicach jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W czwartek rano na warszawskim Targówku wybuchł pożar, który zniszczył halę przy ulicy Krasnobrodzkiej. Spłonęły warsztaty, salony samochodowe oraz dziesiątki aut. W akcji gaśniczej uczestniczyło 196 strażaków i 67 pojazdów. Straty mogą sięgać milionów złotych, a przyczyny pożaru badają śledczy.
2: Na warszawskim Targówku doszło do groźnego wypadku. 3-letni chłopiec został potrącony przez 17-letniego chłopaka jadącego hulajnogą elektryczną. Dziecko trafiło do szpitala, a świadkowie zatrzymali nastolatka i przekazali go policji. Funkcjonariusze badają okoliczności zdarzenia. W kanale Żerańskim pod Warszawą znaleziono ludzkie zwłoki. Przechodzień zauważył ciało i wezwał służby ratunkowe, które szybko pojawiły się na miejscu. Niestety, na ratunek było już za późno. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi śledztwo w celu ustalenia tożsamości ofiary i przyczyn zdarzenia. 19-latek zlekceważył sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i został zatrzymany przez policję w Łychowie za przekroczenie prędkości. Mimo że do końca zakazu pozostało tylko 5 dni, młody kierowca zdecydował się wsiąść za kierownicę. Następnego dnia sąd w trybie przyspieszonym wydał surowszy wyrok, zakazując mu jazdy na kolejne 3 lata. Policja przypomina, że łamanie sądowego zakazu to poważne przestępstwo.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Najwyższa Izba Kontroli krytykuje warszawskie urzędy za brak skutecznego nadzoru nad zanieczyszczonymi gruntami. Mieszkańcy nowych osiedli mogą nieświadomie zamieszkiwać na skażonych terenach, co stanowi zagrożenie dla zdrowia. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że problem dotyczy między innymi Ursusa i Pragi Północ, gdzie nie prowadzono pełnej identyfikacji zanieczyszczeń. Izba apeluje o wzmocnienie nadzoru i uzupełnienie rejestru skażonych terenów. W Hrcynnie doszło do niebezpiecznego wypadku podczas skoku spadochronowego. Jeden z uczestników wylądował poza wyznaczonym terenem, spadając na pole w pobliżu domu jednorodzinnego. Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala. Mężczyzna był przytomny, a przyczyny wypadku są obecnie wyjaśniane. Warszawa rozważa rozszerzenie swoich granic, a w centrum uwagi znalazło się Piaseczno. To podwarszawskie miasto, liczące ponad 50 tysięcy mieszkańców, nie wyklucza przyłączenia do stolicy, choć na razie woli współpracować w ramach metropolii warszawskiej. Władze Piaseczna podkreślają, że dobra komunikacja z Warszawą jest kluczowa, ale nie wymaga administracyjnego połączenia. Tymczasem inne gminy z tak zwanego obwarzanka warszawskiego zdecydowanie opowiadają się za zachowaniem autonomii. Sąd Okręgowy w Łomży skazał 2 kobiety za fałszowanie dokumentów i oszustwa na szkodę Sądu Rejonowego w Kołtusku. Monika S. i Małgorzata K. otrzymały wyroki 1 roku i 6 miesięcy więzienia oraz grzywny. Muszą też zwrócić ponad 1 100 000 zł Skarbowi Państwa. Dodatkowo przez 5 lat nie mogą pracować przy finansach. Wyrok nie jest prawomocny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W sobotę we Frydrychowicach doszło do tragicznego wypadku. 67-letnia kobieta wpadła do studni na terenie swojej posesji. Mimo szybkiej reakcji rodziny i długiej reanimacji prowadzonej przez ratowników, jej życia nie udało się uratować. Okoliczności zdarzenia badają policja i prokuratura. W Tatrach panują zimowe warunki, mimo że mamy środek lata. Ratownicy TOPR apelują o unikanie górskich wypraw z powodu śniegu i słabej widoczności. Tymczasem we wschodniej Polsce IMGW ostrzega przed intensywnymi burzami. Poprawa pogody spodziewana jest dopiero pod koniec tygodnia. Górnik Zabrze rozpoczął sezon Ekstraklasy od zwycięstwa nad Śląskiem. Wrocław 2-1. Choć początkowo przegrywali, zdołali odrobić straty dzięki bramce Iwana i Kijadiniego. Mecz przyciągnął około 26 tysięcy kibiców, a obie drużyny pokazały się z walecznej strony. Najnowsze dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego pokazują spadek liczby udzielanych sakramentów i uczestników lekcji religii. W seminariach brakuje kandydatów na księży, a liczba kleryków spadła do 984 osób. Wskaźnik dominicantes, czyli osób uczestniczących w mszach, wyniósł około 29,5%, co jest niewielkim wzrostem w porównaniu do roku poprzedniego. Największy spadek odnotowano w przypadku sakramentu bierzmowania, który przyjęło o około 27,5% mniej młodych ludzi niż rok wcześniej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na drodze ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda, chcąc ominąć korek, zawrócił i jechał pod prąd korytarzem życia. Policja szybko namierzyła sprawcę, który otrzymał mandaty na łączną kwotę 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. W całej Polsce, w tym w Białymstoku, obserwujemy rekordowy wzrost liczby kandydatów na studia. To efekt reformy edukacyjnej, która wprowadziła do szkół wyjątkowo liczne roczniki. Niestety, akademiki nie są przygotowane na taką sytuację, co oznacza, że wielu studentów będzie musiało szukać alternatywnych miejsc zakwaterowania. W Białymstoku liczba kandydatów wzrosła o 2500, a dostępnych jest jedynie 300 miejsc w akademikach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 22 stopnie i wiatrem południowym o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś przypominamy postać Edwarda Gierka, który jako pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pozostawił po sobie mieszane wspomnienia. Jego rządy to czas dynamicznego rozwoju infrastruktury, ale także narastających długów i kryzysu gospodarczego. Gierek cieszył się poparciem zarówno w kraju, jak i za granicą. Jednak w 1980 roku strajki Solidarności zmusiły go do ustąpienia. W stanie wojennym został internowany, co miało zaspokoić populistyczne nastroje. Wspominamy też Mieczysława Rakowskiego, który symbolizował nurt reformatorski i odegrał kluczową rolę w przemianach politycznych lat 80. To on wskazał Tadeusza Mazowieckiego jako kandydata na premiera z ramienia Solidarności, co otworzyło nowy rozdział w historii Polski. Rząd Donalda Tuska planuje znaczącą podwyżkę akcyzy na alkohol w 2027 roku. Ceny mocnych alkoholi, takich jak wódka, wzrosną o kilka złotych, podczas gdy piwo zdrożeje tylko o kilkanaście groszy. Kontrowersje budzi fakt, że kluczowi urzędnicy odpowiedzialni za projekt mieli powiązania z branżą piwną. Nowe regulacje mogą faworyzować piwowarów, co wywołuje pytania o konflikt interesów. Ministerstwo Finansów zaprzecza, jakoby zmiany preferowały jedną z branż. Podwyżki akcyzy krytykuje także Ministerstwo Rolnictwa, obawiając się spadku produkcji napojów alkoholowych. Polska powiększyła swoje terytorium o 433 hektary. Największy przyrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim, dzięki korektom granic nad Bałtykiem. Zmiany dotyczą głównie terenów wodnych, więc mieszkańcy nie odczują ich na co dzień. Gdańsk również zyskał nowe tereny, włączając w swoje granice morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Choć niektóre województwa straciły symboliczne ilości ziemi, dla samorządów to raczej ciekawostka niż rewolucja. Polska oficjalnie stała się większa dzięki uporządkowaniu granic morskich.
0: Rząd Donalda Tuska planuje przyjąć specjalną ustawę pomocową dla osób oszukanych w programie Czyste Powietrze. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku i przenieść odpowiedzialność za oszustwa na nieuczciwe firmy. Poszkodowani będą musieli zgłosić sprawę organom ścigania, co pozwoli na zawieszenie egzekucji długu. Ustawa obejmie ponad 600 spraw, a wartość oszustw szacuje się na około 280 milionów złotych. Dodatkowo nowe prawo umożliwi rozłożenie na raty zobowiązań finansowych dla osób, które muszą zwrócić dotacje z innych przyczyn.
2: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
0: Rynek taksówek w Polsce przechodzi ogromne zmiany. W pierwszym półroczu 2026 roku zniknęło aż 1200 firm taksówkarskich. Tradycyjne korporacje nie wytrzymują konkurencji z cyfrowymi platformami, jak Uber czy Bolt. Jednak to nie one, a partnerzy flotowi, tacy jak Natviol czy Avalon, stają się największymi graczami na rynku. Zatrudniają kierowców i czerpią zyski, podczas gdy globalne aplikacje oferują pasażerom wygodę i elastyczność. Ta rewolucja zmienia polskie ulice na stałe.
1: Rząd planuje waloryzację emerytur i rent o około 3,5% od marca przyszłego roku. Minimalna emerytura wzrośnie do ponad 2047 zł brutto. Na podwyżki oraz wyższe 13 i 14 emerytury przeznaczone zostanie niecałe 17 miliardów złotych. Pełną kwotę 14 emerytury otrzymają osoby z podstawowym świadczeniem do 2900 zł brutto. Dla wyższych emerytur obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę. Projekt Godna Emerytura pozostaje wstrzymany, co czyni waloryzację procentową najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem.
0: Po śmierci właściciela konto bankowe zostaje zablokowane, a dostęp do środków wymaga postępowania spadkowego. Istnieje jednak prostsze rozwiązanie – dyspozycja wkładem na wypadek śmierci. Pozwala ona wskazanym bliskim na szybką wypłatę części środków, omijając procedury spadkowe. Mechanizm ten ma limit kwotowy i obejmuje tylko najbliższą rodzinę. Złożenie dyspozycji w banku to sposób na zabezpieczenie bliskich przed biurokracją i długim oczekiwaniem na pieniądze. Warto o tym pamiętać, by uniknąć problemów w przyszłości.
1: Biedronka prowadzi jedną z największych rekrutacji w Polsce, oszukując setek pracowników do swoich sklepów. Kasjerzy mogą zarobić ponad 4000 zł netto, a kierownicy sklepów nawet blisko 6000 zł netto miesięcznie. Sieć oferuje także premie i bogaty pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną i e-kody na zakupy. Praca w Biedronce to nie tylko obsługa kasy, ale także wykładanie towaru i dbanie o ekspozycję. Firma oczekuje gotowości do pracy zmianowej, również w weekendy i święta. Biedronka, zatrudniająca już ponad 80 175 tysięcy osób nie zwalnia tempa i wciąż się rozwija.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Amerykańskie wojsko planuje od 2027 roku zaostrzyć zasady dotyczące pochodzenia materiałów używanych w produkcji sprzętu wojskowego. Firmy będą musiały dokładnie dokumentować źródła surowców, takich jak metale czy baterie. To wyzwanie dla polskich producentów, którzy muszą zapewnić pełną przejrzystość łańcucha dostaw. Nowe przepisy mogą jednak otworzyć drzwi do amerykańskich kontraktów, jeśli spełnią one wymagania. Pentagon chce ograniczyć zależność od krajów uznawanych za ryzykowne, co może zwiększyć znaczenie dostawców z Europy, w tym Polski. Dla polskich firm to szansa, ale wymaga inwestycji w audyty i nowe technologie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 23 stopnie. Natomiast w Warszawie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1003 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wciąż trzyma w napięciu. Anna Mucha, czyli serialowa Magda Budzyńska, nie ma jeszcze wakacji. Wciąż pracuje na planie, podczas gdy jej koleżanka, Katarzyna Cichopek, już odpoczywa. Nowe odcinki, które powstają teraz, widzowie zobaczą dopiero pod koniec roku. W nadchodzącym sezonie Magda będzie wspierać Andrzeja w kancelarii, a ich relacje mogą skomplikować się przez zazdrość Pauliny Jabłońskiej. Mucha zdradziła, że scenarzyści przygotowali wiele emocjonujących zwrotów akcji. Serial powróci na antenę TVP 2 już we wrześniu. Czekają nas niezapomniane chwile z ulubionymi bohaterami. Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach. Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Niestety, w nowych odcinkach nie zobaczymy Kingi, granej przez Agnieszkę Pawełkiewicz. Aktorka, która wcielała się w tę postać przez 5 sezonów, zdecydowała się zakończyć karierę aktorską. Kinga, przybrana córka Lucy i Kusego, nie pojawi się w tej serii. Producentka Dorota Hawliczek potwierdziła, że nie udało się zebrać wszystkich gwiazd z poprzednich lat. Widzowie będą musieli poczekać na wyjaśnienie nieobecności Kingi w jesiennych odcinkach. Nowy sezon przyniesie wiele emocji. Mimo braku w obsadzie.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc Elpeni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18:25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4261 odcinku Na Wspólnej widzowie będą świadkami tragicznego odejścia Marii Zięby, co wstrząśnie całą rodziną. Włodek, jej mąż, nie będzie w stanie pogodzić się z utratą ukochanej i rozpocznie dramatyczne czuwanie pod drzwiami kostnicy. Zrozpaczony, stanowczo sprzeciwi się przeprowadzeniu sekcji zwłok, co wywoła napięcia w rodzinie. Włodek zaginie, a jego dzieci, Monika i Bogdan, rozpoczną gorączkowe poszukiwania. W 4262 odcinku Bogdan przejmie obowiązki związane z organizacją pogrzebu, co okaże się dla niego emocjonalnie przytłaczające. Na pogrzebie pojawi się tajemnicza Dorota Zakrzewska, która przekaże Włodkowi cenną pamiątkę po Marii. Te wydarzenia z pewnością poruszą serca widzów. W nadchodzącym 4260 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami prawdziwego dramatu. Maria Zięba, seniorka rodu, niespodziewanie umrze podczas podróży samolotem z Hiszpanii do Polski. To tragiczne wydarzenie wstrząśnie rodziną Bergów. W tym samym czasie sąd zdecyduje, że Eliza przejmie opiekę nad dziećmi, co będzie ciosem dla Jarka. Junior, syn Bergów, nie pogodzi się z decyzją sądu i zacznie unikać ojca, którego przyłapie z inną kobietą. W kolejnym odcinku, 4261, Jarek dowie się o śmierci babci i stanie przed trudnym zadaniem przekazania tej informacji dzieciom. To będzie prawdziwy test dla rozpadającej się rodziny.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym pojawią się nowe postacie. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy odegrają kluczowe role w wątku prezydenta Piotra Kozioła, granego przez Cezarego Żaka. Po zakończeniu dwóch kadencji prezydenckich Kozioł wraca do Wilkowej, ale nie sam. Towarzyszyć mu będzie sztab odpowiedzialny za jego ochronę i codzienne sprawy. Gadomska, znana z Na Wspólnej, wcieli się w jedną z osób z tego sztabu. Królikowski, którego mogliśmy oglądać w Ślebodzie, również dołączy do tej ekipy. Nowe wątki z pewnością odświeżą fabułę i wprowadzą zupełnie nowy rozdział w serialu.
2: Blade Runner 2099 zadebiutuje na Prime Video już 25 listopada. Serial przenosi nas 50 lat po wydarzeniach z Blade Runner 2049. Los Angeles odrodziło się, ale nie dzięki ludziom. Cora, ścigana uciekinierka, przyjmuje nową tożsamość jako Blade Runner, by zakończyć życie w ucieczce. Współpracuje z replikantką Olwen, której czas się kończy, by odkryć prawdę mogącą zniszczyć miasto. W głównych rolach zobaczymy Michelle Yeoh i Hunter Schafer, a towarzyszyć im będą m.in. Dimitri Abold i Louis Grieben. Serial zapowiada się emocjonująco, a w jego produkcję zaangażowany jest sam Ridley Scott.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1003 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 17 stopni, a na niebie zaobserwujemy intensywne opady deszczu. Dla Poznania termometry ukażą 20 stopni i lekkie opady deszczu. Aktualne pomiary wskazują, że w Gdańsku powietrze jest dobre, a w Poznaniu przeciętne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na dworcu w Magdeburgu niemiecka policja zatrzymała 54-letniego Polaka, poszukiwanego trzema nakazami aresztowania. Mężczyzna nie zapłacił grzywien w wysokości 2400 euro, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Teraz spędzi 60 dni w areszcie, jako zastępczą karę pozbawienia wolności. To kolejny przypadek, gdy Polacy wpadają w ręce niemieckiej policji podczas rutynowych kontroli.
3: Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej. Brygada ta, wyposażona w systemy Patriot, odgrywa kluczową rolę w obronie Polski i wschodniej flanki NATO. Podczas wizyty generał podkreślił, że nowoczesna technologia jest skuteczna tylko wtedy, gdy wspiera ją dobrze wyszkolony personel. Wprowadzenie nowego uzbrojenia ma jeszcze bardziej wzmocnić potencjał obronny kraju. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wdrożenie systemu Inteligentna Granica na wschodniej granicy Polski. Nowa technologia, oparta na sztucznej inteligencji, ruszy już w sierpniu i ma zrewolucjonizować monitorowanie granicy. Dzięki inwestycjom skuteczność ochrony granicy z Białorusią osiągnęła 100%, a liczba nielegalnych przekroczeń spadła do zera. To odpowiedź na rosnące wyzwania związane z presją migracyjną i działaniami hybrydowymi. Niemiecka brygada na Litwie, kluczowy projekt ministra obrony Borisa Pistoriusa, napotyka poważne trudności kadrowe. Wewnętrzne dokumenty Bundeswehry wskazują na dramatyczne braki w liczbie żołnierzy, co zagraża terminowemu osiągnięciu gotowości bojowej. Mimo oficjalnych zapewnień o postępach, liczba ochotników jest niewystarczająca, a ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązkowych powołań. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania wiarygodność Niemiec w ramach NATO i bezpieczeństwo państw bałtyckich.
1: Słuchacie Radia Super Express. Latem powinniśmy pić więcej wody niż standardowe 2 litry dziennie. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że zapotrzebowanie na płyny jest indywidualne i zależy od masy ciała, temperatury oraz aktywności fizycznej. W upalne dni dorosłe osoby mogą potrzebować nawet do 4 litrów płynów dziennie. Ważne jest, by pić regularnie, zanim poczujemy pragnienie, a także sięgać po owoce i warzywa bogate w wodę. Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do poważnego zagrożenia. Policja z Goleniowa szybko zidentyfikowała sprawcę i nałożyła na niego mandaty o łącznej wartości 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze podkreślają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. Policjanci z Łodzi rozbili grupę zajmującą się kradzieżami aut z systemem bezkluczykowym. W akcji zatrzymano 4 mężczyzn i odkryto miejsce demontażu pojazdów w województwie kujawsko-pomorskim. Odzyskano skradzione Audi o wartości 130 tysięcy złotych. Wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
3: W powiecie włocławskim przeprowadzono akcję, podczas której zabezpieczono ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskiej akcyzy. Zatrzymano 2 mężczyzn, którym postawiono zarzuty przestępstw skarbowych. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 26 milionów złotych. Sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Sąd rejonowy w Rzeszowie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 21-latka, który 21 lipca potrącił pieszego na przejściu. Mężczyzna prowadził auto mimo 2 zakazów prowadzenia pojazdów. Senior z obrażeniami trafił do szpitala, a kierowca sam zgłosił się na policję. Przez najbliższe 2 miesiące młody mieszkaniec Rzeszowa pozostanie w areszcie, czekając na dalsze decyzje sądu.
3: Testy psychologiczne, choć nie mają wartości diagnostycznej, cieszą się dużą popularnością jako forma rozrywki. Wybierając jednego z 4 ptaków – orła, wróbla, papugę lub sikorkę – można odkryć symboliczne znaczenie ciemnych stron swojego charakteru. Orzeł symbolizuje siłę, ale i dominację, wróbel prostotę, lecz także zazdrość, papuga kreatywność, ale i próżność, a sikorka – spokój, choć czasem skrytą manipulację. Pamiętajmy, że to tylko zabawa, która może skłonić do refleksji nad sobą. Jeśli pająki w domu spędzają Wam sen z powiek, mamy prostą radę. Wystarczy rozłożyć kasztany na parapetach i w rogach pomieszczeń. Ich zapach skutecznie odstrasza te niechciane owady. Pamiętajcie, by regularnie wymieniać kasztany, ponieważ z czasem tracą swoją moc. Wakacyjny klimat sprzyja flirtom, a astrologia wskazuje, które znaki zodiaku są w tym szczególnie aktywne. Na czele listy znajdują się bliźnięta, lwy, strzelce i wagi. Według astrologów, nawet będąc w związku, te znaki traktują flirt jako formę rozrywki. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczne interpretacje, które warto traktować z przymrużeniem oka.
4: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
3: Anna Komorowska, była pierwsza dama, podzieliła się wspomnieniem z wizyty w przychodni, które opisała w książce Pierwsze damy III Rzeczypospolitej. Podczas rejestracji do lekarza ortodonty, gdy zapytano ją o wiek dziecka, musiała chwilę się zastanowić, co wywołało zdziwienie pracowników. Komorowska tłumaczyła, że ma 5 dzieci, więc potrzebowała chwili na przeliczenie lat. Wspominała też ulgę, jaką poczuła po ostatniej wywiadówce, po 22 latach.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 18 stopni w Szczecinie z wiatrem południowo-zachodnim o sile 5 metrów na sekundę. W Krakowie zauważymy niewielkie zachmurzenie, temperaturę 23 stopnie, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 2 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
5: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
6: Reklama.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
5: Radio Super Ekspres.

0: informacyjny w Radiu Super Ekspres.
1: Prime Video zaskakuje fanów science fiction, prezentując pierwszy zwiastun serialu Blade Runner 2099. W tej futurystycznej opowieści Los Angeles odbudowuje się bez pomocy ludzi, a Hunter Schafer i Michelle Yeoh wyruszają na niebezpieczną misję. Serial zadebiutuje 25 listopada, a za jego produkcję odpowiadają Silka Luisa i legendarny Ridley Scott. Ciekawe, czy nowa odsłona dorówna kultowemu oryginałowi. Danuta Martyniuk, żona króla disco polo, Zenona Martyniuka, świętuje 58. urodziny w wielkim stylu. W sieci pojawiły się zdjęcia, które pokazują, że czas dla niej stanął w miejscu. Zmysłowe fotografie w bieliźnie i eleganckich sukniach sprawiają, że niejedna młodsza koleżanka może tylko pozazdrościć. Danuta nie tylko schudła ponad 20 kg, ale i udowodniła, że wiek to tylko liczba, a medycyna estetyczna to jej najlepszy przyjaciel. Dominika Chorosińska, była aktorka, a obecnie posłanka PiS, wraz z mężem Michałem postanowili podzielić się swoimi przemyśleniami na temat małżeństwa w TV Trwam. Internauci nie pozostawili na nich suchej nitki, przypominając skandal z 2006 roku, kiedy to Chorosińska zaszła w ciążę z kochankiem. Hipokryzja? Może, ale kto by się tym przejmował, gdy można moralizować na kanapie telewizyjnej? Ciekawe, czy ich przepis na udane małżeństwo zawiera składnik "Zapomnij o przeszłości". Na warszawskich Powązkach, gdzie spoczywają gwiazdy, nagrobki stają się prawdziwymi dziełami sztuki. Emil Karewicz, znany z roli Hermana Brunera, ma nagrobek z napisem The End i odlewem twarzy, który trudno przeoczyć. Obok niego Paweł Królikowski, którego nagrobek zdobi pęknięcie w kształcie krzyża. I cytat: "Słońcem jest dla mnie twój uśmiech". Tomasz Stańko i Emilian Kamiński również mają pomniki, które opowiadają ich historię. Jeden przypomina głośnik, drugi teatralną scenę. Cóż, nawet po śmierci gwiazdy wiedzą, jak przyciągnąć uwagę.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Julia von Stein, znana z zamiłowania do medycyny estetycznej, przyznała, że zeszłoroczny lifting twarzy nie spełnił jej oczekiwań. Celebrytka wyznała, że operacja, która trwała ponad 9 godzin, miała być cudownym rozwiązaniem, ale zamiast tego odebrała jej możliwość uśmiechu. Mimo rozczarowania, Julia nie rezygnuje i planuje kolejną operację, tym razem z innym chirurgiem. Tymczasem lekarz, który przeprowadzał poprzedni zabieg, zapowiada kroki prawne, broniąc swojego dobrego imienia. Cóż, wygląda na to, że w świecie celebrytów nawet uśmiech może być luksusem. Grudziądz zamienił się w muzyczną stolicę Polski, gdy lato z radiem i telewizją polską zawitało nad Wisłę. Tłumy bawiły się przy dźwiękach największych gwiazd, a wieczór pełen był wzruszeń i energii. Edyta Górniak w stylizacji Pocahontas i Mary z Polski z odważnymi kreacjami przyciągnęły uwagę, a wspólne śpiewanie z Kobranocką i Perfektem porwało publiczność. Wakacyjna trasa nie zwalnia tempa i już za tydzień zawita do Poddębic.
1: Pola Wiśniewska w szczerym wywiadzie opowiedziała o swoim rozwodzie z Michałem Wiśniewskim. Okazuje się, że ich 5-letni syn Falko w poszukiwaniu kontaktu z tatą coraz częściej prosi o piosenki ich troje. Tymczasem Michał już zdążył związać się z Mandaryną, co dodaje pikanterii całej sytuacji. Pola, mimo trudnych chwil, nie zamyka się na nową miłość, choć o ponownym macierzyństwie nie chce słyszeć. Cóż, życie celebrytów potrafi być bardziej zawiłe niż niejedna telenowela. Michał Wiśniewski i Mandaryna znów razem. Po 21 latach postanowili dać sobie drugą szansę, ale bez ślubnych fanfar. Mandaryna stanowczo wyklucza ponowne małżeństwo, choć biskup Długosz przypomina, że w świetle prawa kanonicznego nadal są małżeństwem. Cóż, miłość nie zna granic, ale czasem lepiej nie mieszać w to urzędników.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Kto by pomyślał, że przypadkowy błąd basisty U2 stanie się początkiem jednego z największych hitów zespołu? New Year's Day, inspirowane polską walką o wolność, zyskało międzynarodową sławę. Choć początkowo miało być miłosnym wyznaniem Bono dla żony. A co z teledyskiem? Zamiast muzyków na koniach mamy szwedzkie nastolatki, bo gwiazdy rocka nie noszą kalesonów. I tak oto, dzięki przypadkowi i odrobinie ironii, powstał hymn Solidarności, który na zawsze połączył U2 z Polską. Zanurzmy się w basenie tajemnic. Śmierć Briana Jonesa, założyciela The Rolling Stones, w 1969 roku wciąż budzi emocje i spekulacje. Choć oficjalnie uznano to za nieszczęśliwy wypadek, nowe wyznania mówią o morderstwie, a głównym podejrzanym staje się Frank Thorogood. Co ciekawe, mimo znikających dowodów i luk w śledztwie, policja nie wznowiła dochodzenia. Na domiar złego, pożegnalny koncert w Hyde Parku zakończył się makabrycznie, gdy zamiast majestatycznego lotu białych motyli, martwe owady spadały na głowy fanów. Tajemnice Rocka nigdy nie gasną.
2: Richie Edwards, gitarzysta Manic Street Preachers, zniknął w 1995 roku, zostawiając za sobą walizkę, leki na depresję i pudełko z prezentami dla byłej dziewczyny. Jego samochód znaleziono przy moście Severn, ale ciała nigdy nie odnaleziono. Policja popełniła błąd w śledztwie, myląc godziny na bilecie parkingowym, co sugeruje, że Richie mógł planować ucieczkę pod osłoną nocy. Mimo oficjalnego uznania go za zmarłego w 2008 roku, jego duch wciąż żyje w muzyce zespołu, który wydał album z jego tekstami w 2009 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Katowicach małe zachmurzenie i temperatura 20 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1006 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Toruniu oceniane jest jako przeciętne, a w Katowicach jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Jutro niemal cała Polska zmierzy się z załamaniem pogody. Chłodny front atmosferyczny przyniesie gwałtowne burze, ulewy i porywisty wiatr. Najbardziej niebezpiecznie będzie od południa do wieczora, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju. We wtorek pogoda się uspokoi, choć przelotne deszcze mogą jeszcze wystąpić. Nowi mieszkańcy warszawskich osiedli dowiadują się o skażeniu gruntów dopiero po przeprowadzce. Najwyższa Izba Kontroli ostro krytykuje stołeczne urzędy za brak nadzoru nad historycznymi zanieczyszczeniami ziemi. Władze Ursusa i Pragi Północ nie zdołały skutecznie zidentyfikować zagrożonych terenów. Najwyższa Izba Kontroli zaleca prezydentowi Warszawy oraz odpowiednim urzędom zacieśnienie nadzoru i aktualizację rejestru skażonych obszarów. Dwie były księgowe Sądu Rejonowego w Pułtusku zostały skazane przez Sąd Okręgowy w Łomży na 1,5 roku więzienia za oszustwa i fałszowanie dokumentów. Muszą także zwrócić Skarbowi Państwa ponad 1 100 000 zł. Dodatkowo nałożono na nie zakaz wykonywania zawodu księgowego przez 5 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Na Mazowszu doszło do groźnego wypadku podczas skoku spadochronowego. W Hrcynnie mężczyzna wylądował poza wyznaczoną strefą, uderzając w pole obok prywatnej posesji. Na miejsce przybył śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala. Mężczyzna był przytomny, a przyczyny wypadku są obecnie badane.
0: Słuchacie Radia Super Express. Dziś w kanale Żerańskim w Stanisławowie pierwszym znaleziono ciało mężczyzny. Świadek zauważył je unoszące się na wodzie i zaalarmował służby. Ratownicy legionowskiego WOPR wydobyli ciało, ale na ratunek było już za późno. Policja ustala tożsamość zmarłego i okoliczności jego śmierci. Na drodze krajowej numer 60 w miejscowości Gostkowo doszło do tragicznego wypadku. Tesla zderzyła się z ciągnikiem rolniczym, w wyniku czego zginął 29-letni kierowca samochodu osobowego. Droga jest całkowicie zablokowana, a policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn zdarzenia. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin.
1: Na warszawskim Targówku doszło do ogromnego pożaru, który zniszczył salony samochodowe i warsztaty przy ulicy Krasnobrodzkiej. Z ogniem walczyło aż 196 strażaków, a akcja trwała wiele godzin. Spłonęły budynki, samochody oraz wyposażenie, a straty mogą sięgać milionów złotych. Przyczyny pożaru bada policja pod nadzorem prokuratury. Ksiądz Rafał Głowczyński, znany jako ksiądz z osiedla, zamiast odpoczywać na urlopie, postanowił podjąć się ciężkiej pracy fizycznej. Od poniedziałku będzie sprzątał toalety, pracował na budowie i w gospodarstwie, by zebrać fundusze na wyjątkową barkę klubokawiarnię na Wiśle. Miejsce to ma być otwarte dla wszystkich, bez cennika, alkoholu i telefonów. Pracę zakończy 4 sierpnia, a następnie wyruszy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Lipnicy Murowanej w Małopolsce zaobserwowano zjawisko przypominające trąbę powietrzną. Nagranie ukazujące obracający się lej, który prawdopodobnie dotknął ziemi, szybko zyskało popularność w sieci. Specjaliści analizują materiał, ale na razie nie potwierdzono żadnych zniszczeń ani ofiar. Tornada w Polsce są rzadkie, ale najczęściej występują latem. Mieszkańcy Katowic i okolic mają wiele opcji na szybki wypad nad wodę. W promieniu 1 godziny jazdy samochodem znajdziemy kilkanaście nowoczesnych kąpielisk z piaszczystymi plażami i bogatą infrastrukturą. Na przykład Dolina Trzech Stawów, zaledwie 10 minut od centrum, oferuje wodny plac zabaw i trasy rowerowe. Sezon kąpielowy trwa do końca sierpnia, a bezpieczeństwo zapewniają ratownicy. Podczas 82. rajdu Polski doszło do dramatycznego wypadku na trasie w Haszlachu. Samochód z numerem 71 wypadł z drogi, dachował i stanął w płomieniach. Kierowca i pilot zdołali uciec dzięki szybkiej reakcji świadków. Organizatorzy zdecydowali o wstrzymaniu rywalizacji na tym etapie. W Żorach na Śląsku doszło do groźnego wypadku. 50-letni czteroletni kierowca stracił panowanie nad samochodem. Uderzył w drzewo, które wyrwał z ziemi, a następnie wjechał w zaparkowany pojazd. Na szczęście mężczyzna nie doznał poważnych obrażeń i był trzeźwy. Policja ukarała go mandatem za niedostosowanie prędkości do warunków na drodze.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Rozpoczął się nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. W piątkowym meczu Pogoń Szczecin zmierzyła się z Legią Warszawa. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Legii 1-0, a decydującego gola strzelił Zoran Arsenic w doliczonym czasie gry. Trybuny były pełne, a kibice mogli cieszyć się emocjonującym widowiskiem. Na drodze ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda, chcąc ominąć korek, zawrócił i pojechał pod prąd korytarzem życia. Policja szybko ustaliła sprawcę, który został ukarany mandatem w wysokości 8 000 zł i 23 punktami karnymi. Funkcjonariusze przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. Anna Komorowska obchodziła swoje 73. imieniny w posiadłości na Suwalszczyźnie. W sobotni wieczór do Budy Ruskiej przybyły tłumy gości, w tym rodzina, znajomi i okoliczni mieszkańcy. Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ skrzypaczek z Katowic, który wprowadził wyjątkowy nastrój. Impreza zakończyła się nastrojowym koncertem pod gwiazdami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu prognozowana temperatura to 24 stopnie, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Białymstoku termometry pokażą 25 stopni, a wiatr południowy osiągnie 4 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Promocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Artiom Rudnevs, były król strzelców ekstraklasy, wraca do świata futbolu. Po niemal 8 latach nieobecności Łotysz dołączył do Akademii Piłkarskiej w Dyneburgu jako trener drużyny do lat 13. Jego decyzja o zakończeniu kariery w 2017 roku była spowodowana względami osobistymi. Teraz ponownie angażuje się w piłkę nożną, choć jego życie prywatne wciąż pozostaje w cieniu.
1: Karol Świderski i Bartosz Bereszyński wracają do Ekstraklasy, wzmacniając odpowiednio Widzew i Motor. Obaj piłkarze, po latach gry za granicą, deklarują, że wciąż mają wiele do zaoferowania i chcą podnieść poziom polskiej ligi. Świderski podpisał 3-letni kontrakt z Widzewem, a Bereszyński 2-letni z Motorem. Ich powroty to jedne z najgłośniejszych transferów tego lata w polskiej piłce. Rodrigo Conceicao, syn legendarnego piłkarza Sergio Conceicao, dołącza do Jagiellonii Białystok. Portugalczyk podpisał 2-letni kontrakt z klubem z Podlasia, licząc na rozwój i promocję w polskiej ekstraklasie. Młody obrońca z doświadczeniem w FC Porto chce udowodnić swoją wartość na boisku, mierząc się z presją słynnego nazwiska. Rodrigo wierzy, że polska liga to dobre miejsce do pokazania swoich umiejętności. GK z Katowice po 23 latach wrócił do europejskich rozgrywek, mierząc się z MSK Żilina w eliminacjach Ligi Konferencji. Mimo porażki 2-1, kibice Gieksy zrobili furorę swoim dopingiem, który zachwycił całą Europę. Nagrania z ich występów szybko zdobyły popularność w mediach społecznościowych. Rewanżowy mecz odbędzie się 30 lipca w Katowicach.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Klaudia Zwolińska, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, zajęła dopiero 10. miejsce w swojej koronnej konkurencji K1 na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City. Polka nie ukrywa rozczarowania, ale zapowiada analizę swojego występu. Tymczasem Michał Pasiut zdobył srebrny medal w K1, osiągając największy sukces w swojej karierze. Mistrzostwa te rozpoczynają cykl kwalifikacji do Igrzysk w Los Angeles 2028. Anthony Joshua powrócił do ringu i pokonał Christiana Pręgę w dramatycznej walce. Już w pierwszej rundzie Brytyjczyk dwukrotnie znalazł się na deskach, ale ostatecznie zdołał się odbudować. W drugiej rundzie Joshua przejął inicjatywę i znokautował Pręgę. Zwycięstwo zadedykował zmarłym przyjaciołom, a teraz czeka go starcie z Tysonem Furym. Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, zdobył 3 medale na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie Cortina 2026. Srebrne krążki wywalczył na skoczni normalnej i w konkursie duetów z Pawłem Wąskiem, a brązowy na dużej skoczni. Tomasiak wspomina zmarłego Grzegorza Miętusa, który jako trener juniorów miał znaczący wpływ na jego rozwój sportowy. Gianluigi Donnarumma, kapitan reprezentacji Włoch i bramkarz Manchesteru City, wziął ślub z Alessią Elefante. Uroczystość odbyła się w historycznym kościele w Loco Rotondo, a na ulicach zgromadziły się setki fanów i mieszkańców. Wśród gości znaleźli się znani piłkarze, a wieczorna zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Wystąpili m.in. Ozuna i Sfera Ebbasta.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Przed polskimi drifterami kluczowy moment w cyklu Drift Masters. Paweł Korpuliński prowadzi w klasyfikacji, a Piotr Więcek, znany jako Król Rygi, walczy o kolejne zwycięstwo na łotewskim torze. Ryga z jej wymagającym czarcim kotłem to prawdziwy test umiejętności. Wyniki tego etapu mogą zadecydować o nastrojach przed finałem na PGE E-Narodowym. Iga Świątek już wkrótce rozpocznie rywalizację w turnieju WTA 1000 w Toronto. Przed wylotem do Kanady znalazła czas na zabawę na piłkarskim boisku z Ewą Pajor. Na Instagramie pojawiło się nagranie, na którym obie sportsmenki pokazują swoje umiejętności piłkarskie. Świątek przyznała, że choć lubi futbol, pozostaje przy tenisie, ale z niecierpliwością czeka, aż Pajor spróbuje swoich sił na korcie. Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę internautów. Chorwacka modelka opublikowała w sieci zmysłowe nagranie z jacuzzi, na którym pozuje w mocno wyciętym stroju kąpielowym. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 3 miliony osób. Po sukcesach w mediach społecznościowych Iwana próbuje swoich sił jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll. Robert Lewandowski wciąż nie zdobył bramki po transferze do Chicago Fire. Drużyna Polaka przegrała drugi mecz z rzędu, ulegając New York City 1-3. Jan Tomaszewski, były bramkarz, uważa, że Lewandowski musi zapomnieć o nawykach z Barcelony i skupić się na strzelaniu goli. Ekspert wierzy, że powrót do roli klasycznego napastnika przyniesie mu sukces w lidze MLS.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mariusz Wach przegrał walkę z Tysonem Furym podczas gali bokserskiej w Tajlandii. Polak zrezygnował z dalszej rywalizacji po 7 rundzie z powodu kontuzji dłoni. Wach otrzymał za ten pojedynek około 400 tysięcy złotych. Dla Tysona Furiego była to rozgrzewka przed planowanym starciem z Anthonym Joshuą.
1: Raków Częstochowa pokonał Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Choć Maltańczycy objęli prowadzenie i mieli rzut karny przy stanie 1-1, Raków zdołał przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę w końcówce spotkania. Bramki dla polskiego zespołu zdobyli Mahir Emreli, Patryk Maku i Stratos Svarnas.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 23 stopnie oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie zachmurzenie całkowite i temperatura 24 stopnie i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1003 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wciąż trzyma w napięciu. Anna Mucha, czyli serialowa Magda Budzyńska, nie ma jeszcze wakacji. Wciąż pracuje na planie, podczas gdy jej koleżanka, Katarzyna Cichopek, już odpoczywa. Nowe odcinki, które powstają teraz, widzowie zobaczą dopiero pod koniec roku. W nadchodzącym sezonie Magda będzie wspierać Andrzeja w kancelarii, a ich relacje mogą skomplikować się przez zazdrość Pauliny Jabłońskiej. Mucha zdradziła, że scenarzyści przygotowali wiele emocjonujących zwrotów akcji. Serial powróci na antenę TVP 2 już we wrześniu. Czekają nas niezapomniane chwile z ulubionymi bohaterami. Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach. Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Niestety, w nowych odcinkach nie zobaczymy Kingi, granej przez Agnieszkę Pawełkiewicz. Aktorka, która wcielała się w tę postać przez 5 sezonów, zdecydowała się zakończyć karierę aktorską. Kinga, przybrana córka Lucy i Kusego, nie pojawi się w tej serii. Producentka Dorota Hawliczek potwierdziła, że nie udało się zebrać wszystkich gwiazd z poprzednich lat. Widzowie będą musieli poczekać na wyjaśnienie nieobecności Kingi w jesiennych odcinkach. Nowy sezon przyniesie wiele emocji. Mimo braku w obsadzie.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. Piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18:25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4261 odcinku Na Wspólnej widzowie będą świadkami tragicznego odejścia Marii Zięby, co wstrząśnie całą rodziną. Włodek, jej mąż, nie będzie w stanie pogodzić się z utratą ukochanej i rozpocznie dramatyczne czuwanie pod drzwiami kostnicy. Zrozpaczony, stanowczo sprzeciwi się przeprowadzeniu sekcji zwłok, co wywoła napięcia w rodzinie. Włodek zaginie, a jego dzieci, Monika i Bogdan, rozpoczną gorączkowe poszukiwania. W 4262 odcinku Bogdan przejmie obowiązki związane z organizacją pogrzebu, co okaże się dla niego emocjonalnie przytłaczające. Na pogrzebie pojawi się tajemnicza Dorota Zakrzewska, która przekaże Włodkowi cenną pamiątkę po Marii. Te wydarzenia z pewnością poruszą serca widzów. W nadchodzącym 4260 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami prawdziwego dramatu. Maria Zięba, seniorka rodu, niespodziewanie umrze podczas podróży samolotem z Hiszpanii do Polski. To tragiczne wydarzenie wstrząśnie rodziną Bergów. W tym samym czasie sąd zdecyduje, że Eliza przejmie opiekę nad dziećmi, co będzie ciosem dla Jarka. Junior, syn Bergów, nie pogodzi się z decyzją sądu i zacznie unikać ojca, którego przyłapie z inną kobietą. W kolejnym odcinku, 4261, Jarek dowie się o śmierci babci i stanie przed trudnym zadaniem przekazania tej informacji dzieciom. To będzie prawdziwy test dla rozpadającej się rodziny.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym pojawią się nowe postacie. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy odegrają kluczowe role w wątku prezydenta Piotra Kozioła, granego przez Cezarego Żaka. Po zakończeniu dwóch kadencji prezydenckich Kozioł wraca do Wilkowej, ale nie sam. Towarzyszyć mu będzie sztab odpowiedzialny za jego ochronę i codzienne sprawy. Gadomska, znana z Na Wspólnej, wcieli się w jedną z osób z tego sztabu. Królikowski, którego mogliśmy oglądać w Ślebodzie, również dołączy do tej ekipy. Nowe wątki z pewnością odświeżą fabułę i wprowadzą zupełnie nowy rozdział w serialu.
2: Blade Runner 2099 zadebiutuje na Prime Video już 25 listopada. Serial przenosi nas 50 lat po wydarzeniach z Blade Runner 2049. Los Angeles odrodziło się, ale nie dzięki ludziom. Cora, ścigana uciekinierka, przyjmuje nową tożsamość jako Blade Runner, by zakończyć życie w ucieczce. Współpracuje z replikantką Olwen, której czas się kończy, by odkryć prawdę mogącą zniszczyć miasto. W głównych rolach zobaczymy Michelle Yeoh i Hunter Schafer, a towarzyszyć im będą m.in. Dimitri Abolt i Louis Grieben. Serial zapowiada się emocjonująco, a w jego produkcję zaangażowany jest sam Ridley Scott.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1003 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 19 stopni, a widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. W Poznaniu termometry pokażą 20 stopni i lekkie opady deszczu. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Poznaniu jest określany jako przeciętny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W obozie prawicy doszło do największego kryzysu od lat. Jarosław Kaczyński wykluczył Mateusza Morawieckiego i kilkudziesięciu parlamentarzystów z PiS. Konflikt zakończył się odejściem 40 posłów, jednego senatora i trzech eurodeputowanych. Morawiecki twierdzi, że dążył do jedności, a jego usunięcie nazwał amputacją zdrowego płuca partii. Meghan Markle podzieliła się zdjęciami z rodzinnych wakacji w Portugalii. Na fotografiach widać księcia Harry'ego oraz ich dzieci, Archiego i Lilibet, podczas relaksu w luksusowym kurorcie Costa Terra. Sussexowie odwiedzili także rodzinny majątek Spencerów, gdzie złożyli kwiaty na grobie księżnej Diany. Podczas podróży spotkali się z królem Karolem III i królową Kamillą w rezydencji Highgrove. Niemiecka policja poszukuje 21-letniego Abdulla Balauta, podejrzewanego o sobotni atak terrorystyczny w berlińskim parku Tiergarten. W wyniku zamachu zginęła jedna osoba, a 29 zostało rannych. Balaut, obywatel Niemiec libańskiego pochodzenia, wcześniej próbował dołączyć do Państwa Islamskiego. Policja ostrzega, że może być uzbrojony i niebezpieczny. Policja z Jarosławia poszukuje 29-letniej Karoliny Gliniany, która zaginęła w Holandii. Ostatni raz skontaktowała się z rodziną 15 lipca, a od tego czasu nie ma z nią żadnego kontaktu. Funkcjonariusze opublikowali jej wizerunek i proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na jej temat. Karolina ma 160 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W zachodniej Europie trwają gigantyczne pożary lasów. We Francji i Hiszpanii ewakuowano już ponad 200 tysięcy osób. Najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Bordeaux i Madrytu, gdzie płomienie zniszczyły dziesiątki tysięcy hektarów. Silne wiatry i upały utrudniają działania strażaków.
3: W słowackich Tatrach Wysokich doszło do tragicznego wypadku. 21-letni taternik z Polski zginął podczas zejścia spod szczytu Wysokiej, spadając z wysokości około 150 metrów. Mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. To kolejny śmiertelny wypadek z udziałem Polaka w tym rejonie w ostatnich tygodniach.
2: Porty Wielkiej Odessy zostały zablokowane po nasileniu rosyjskich ataków na cywilną żeglugę. Duże firmy żeglugowe, takie jak Maersk i MSC, wstrzymały zawijanie do portów Czarnomorska, Odessy i Piwdennego. Władze Ukrainy próbują odblokować szlak handlowy, ale eksport zboża spadł o 1/3. Rosyjskie ataki dronowe dotknęły również statki płynące do portów naddunajskich, co dodatkowo komplikuje sytuację.
3: W Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych złożono projekt ustawy Act, który ma zatrzymać wycofywanie samolotów A-10 Thunderbolt II. Ustawa wymaga utrzymania co najmniej 126 maszyn do końca roku budżetowego 2033. Projekt zakłada, że redukcja floty będzie możliwa dopiero po wprowadzeniu formalnie zatwierdzonego następcy. Inicjatywa ma na celu odwrócenie wcześniejszych decyzji Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych dotyczących redukcji floty A-10.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest temperatura wody użytej do zalewy. Optymalna to około 20 do 25 stopni Celsjusza, co przyspiesza fermentację i zachowuje strukturę warzyw. Warto również wybierać świeże, jędrne ogórki i dodać tradycyjne przyprawy, takie jak chrzan, czosnek czy koper. Dzięki temu nasze kiszonki będą cieszyć smakiem przez długie miesiące. Jarosław Kaczyński od ponad pół roku nie mieszka w swojej słynnej willi na Żoliborzu. Tymczasowo przeniósł się do kuzyna z powodu potężnego remontu u nowych sąsiadów. Podczas gdy ich część domu pięknieje, dom Kaczyńskiego wymaga pilnej opieki. Widać to po zaniedbanym ogrodzie i rozpadającym się daszku nad balkonem.
2: Mateusz Morawiecki, zanim stał się znanym politykiem, miał zupełnie inny wizerunek. Archiwalne zdjęcie z lat 80. pokazuje go z wąsami i fryzurą, które przypominają postać z serialu Magnum. Sam Morawiecki przyznał, że powrót do takiego zarostu nie spotkałby się z aprobatą jego żony. Zdjęcie opublikował w ramach akcji Movember, promującej profilaktykę zdrowotną.
3: Krzysztof Jackowski, znany jasnowic, przewiduje poważny kryzys narodowy w Polsce, który określa jako brudną wojnę i narodową targowicę. Jego wizje sugerują, że prezydent Karol Nawrocki może ujawnić tajne raporty dotyczące współpracy z władzami komunistycznymi, co może wywołać polityczne zamieszanie. Jackowski porównał Nawrockiego do biblijnego Judasza, co wzbudziło wiele emocji i dyskusji.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Prezydent Karol Nawrocki zaprasza młodych dorosłych na dwudniowe spotkanie w prezydenckiej rezydencji w Juracie, które odbędzie odbędzie się 29 i 30 sierpnia. Celem wydarzenia jest dialog o przyszłości Polski oraz wsłuchanie się w pomysły młodego pokolenia. Uczestnicy muszą się zarejestrować online, a na miejscu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i substancji odurzających. Spotkanie ma mieć charakter interaktywny, z licznymi atrakcjami i niespodziankami. Wczoraj w Budzie Ruskiej odbyły się huczne imieniny Anny Komorowskiej. Na posesji Komorowskich zgromadził się tłum gości, a atmosfera przypominała duże plenerowe przyjęcie. Na stołach królowały domowe nalewki, a wieczór uświetnił koncert skrzypaczek z Katowic. Wydarzenie zakończyło się pod suwalskim niebem dźwiękiem skrzypiec.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 18 stopni w Szczecinie, z wiatrem południowo-zachodnim o sile 5 metrów na sekundę. W Krakowie zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę 25 stopni, a wiatr południowy powieje z prędkością 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wiecie, gdzie sztuczne odchody stają się narzędziem walki o klimat. Andziaks, znana influencerka, znalazła się w centrum uwagi. Jej willa i butik zostały zaatakowane przez aktywistów, co przyniosło jej nie tylko rozgłos, ale i falę hejtu. W odpowiedzi na wulgarne wiadomości i groźby, Andziaks zapowiada, że nie pozwoli, by popaprańcy zastraszali ją i jej rodzinę. Zdeterminowana, by każdy z hejterów poniósł konsekwencje. Obiecuje, że nie cofnie się przed niczym, by bronić swojego dobrego imienia. Joanna Trzepiecińska, znana jako Szalona Alutka z Rodziny Zastępczej, postanowiła ostudzić nadzieje fanów na powrót serialu. Choć kiedyś z entuzjazmem mówiła o możliwości powrotu, teraz stwierdziła, że pomysł na babcię Alutkę nie ma sensu. Aktorka podkreśla, że choć sympatia widzów jest dla niej miła, to nie widzi siebie w roli szalonej babci. Cóż, wygląda na to, że Alutka pozostanie jedynie wspomnieniem z dzieciństwa.
2: Kinga Zawodnik, znana z programu Dieta czy Cud, zrzuciła ponad 60 kg, ale nie obyło się bez dramatycznych zwrotów akcji. Operacja bariatryczna, która miała być prostą drogą do szczęścia, okazała się pełna blizn i wyzwań. Celebrytka nie tylko walczyła z kilogramami, ale i z brakiem wsparcia od otoczenia. Mimo to z dumą pokazuje, że zdrowie jest warte każdej blizny.
1: Maja Todt, nasza Miss Polonia 2025, już wkrótce stanie na światowej scenie Miss World 2026 w Wietnamie. Wybór sukni to przecież nie lada wyzwanie, bo to ona ma podkreślić urodę i osobowość, a nie tylko błyszczeć w blasku fleszy. Maja, oprócz bycia piękną, jest także utalentowaną wokalistką i studentką SGH, więc może zaskoczy jury nie tylko wyglądem, ale i talentem. Ciekawe, czy jej kreacja będzie bardziej zapadająca w pamięć niż bursztynowa korona, którą zdobyła w Warszawie.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Marta Chodorowska, znana z Rancha, postanowiła zaskoczyć swoich fanów. Po intensywnych zdjęciach do nowych odcinków serialu, aktorka wybrała się na niemiecką wyspę Rugie, gdzie opublikowała zdjęcie, które wygląda, jakby pozowała bez ubrań. Czy to tylko sprytne ujęcie? Czy może Marta naprawdę postanowiła zaszaleć? Fani są zachwyceni, a komentarze pełne są zachwytów nad jej boską naturalnością. Cóż, nie ma to jak wakacyjny skandalik, by podgrzać atmosferę przed jesienną premierą. Oskar Wojciechowski, znany biznesmen, postanowił otworzyć się na temat swojego życia prywatnego w podcaście Macza Talks. Zdradził, że na alimenty dla swojej córki Hani przeznacza 20 tysięcy złotych miesięcznie, bo przecież lepiej kupić dom dla dziecka niż kolejne Lamborghini. Wspomniał też, że kredyt na luksusową posiadłość z Klaudią Halejcio został już spłacony, a ich rodzina to wzór harmonijnego patchworku. Cóż, niektórzy naprawdę wiedzą, jak żyć na wysokim poziomie i jeszcze się tym chwalić. Marta Żmuda, Trzebiatowska, nasza niegdyś nieśmiała debiutantka, dziś świętuje 42 urodziny jako prawdziwa ikona stylu. Jej przemiana od dziewczęcych stylizacji do dojrzałej elegancji to prawdziwy majstersztyk w polskim showbiznesie. Choć jej kariera to sinusoida sukcesów i porażek, Marta nie boi się wyzwań, co udowodniła, zdobywając zarówno telekamery, jak i antynagrody Węże. A w życiu prywatnym, z dala od fleszy, u boku Kamila Kuli, znalazła szczęście i spokój, pokazując, że w świecie gwiazd można żyć normalnie. Maria Prokop, znana instruktorka jogi, wkracza na telewizyjne salony jako prowadząca nowego programu Wielka Miłość w Małym Mieście na Polsacie. Program obiecuje być oazą autentyczności, gdzie single będą szukać miłości bez scenariuszy i sztucznych wyzwań. Prokop, zamiast mentorki, ma być przyjaciółką uczestników, oferując im wsparcie i słuchając ich sercowych rozterek. Choć casting był dla niej bardziej stresujący niż występ na żywo, jej naturalność zdobyła serca produkcji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Stevie Ray Vaughan, legendarny gitarzysta bluesowy, znany był z tego, że jego koncerty przypominały bardziej pole bitwy niż występy muzyczne. Grał na strunach tak grubych, że mogłyby służyć jako kable do basu, co skutkowało krwawymi opuszkami palców. Jego technik, René Martinez, musiał ratować sytuację, używając kleju błyskawicznego i sody oczyszczonej, by dosłownie sklejać skórę z powrotem na palcach. Dopiero pod koniec kariery Vaughan zdecydował się na cieńsze struny, co pozwoliło mu grać bez bólu i rezygnować z drastycznych metod naprawy dłoni. W 1990 roku muzycy Judas Priest znaleźli się w centrum jednego z najbardziej absurdalnych procesów w historii rocka. Oskarżono ich o to, że ukryte komunikaty na płycie pchnęły dwóch nastolatków do samobójstwa. Sąd jednak uznał, że rzekome Do It było jedynie przypadkowym zlepkiem dźwięków, a nie celowym przekazem. Proces ten, choć kosztowny dla zespołu, stał się kluczowym momentem w walce z histerią wokół heavy metalu i pokazał, że czasem to nie muzyka, a życie pisze najtrudniejsze scenariusze. Rokowizna 2026 zapowiada się jako prawdziwa rokowa uczta, a organizatorzy nie próżnują. serwując nam kolejne muzyczne smakołyki. Do składu dołączyli Nocny Kochanek i Pull the Wire, którzy rozgrzeją sceny w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. W Poznaniu zagrają Within Temptation i Nova Twins, a w Gdańsku pojawi się Perturbator. Kraków natomiast przywita Lord of the Lost i Kid Capici. Nie zabraknie też klasyków, takich jak Cult, Lady Punk czy Jam. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 19 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Katowicach prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 24 stopnie. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Toruniu powietrze jest przeciętne, a w Katowicach umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zakończyły się poszukiwania 14-letniego Mateusza, który zaginął w Wiśle 21 czerwca. Jego ciało odnaleziono kilka dni później w pobliżu Mostu Gdańskiego. Rodzina chłopca organizuje zbiórkę na transport ciała do Ukrainy, gdzie planują pochować go wśród krewnych. Wciąż czekają na decyzję prokuratury w sprawie wydania ciała.
2: W czwartek rano na warszawskim Targówku wybuchł pożar, który zniszczył halę przy ulicy Krasnobrodzkiej. Spłonęły warsztaty, salony samochodowe oraz dziesiątki aut. W akcji gaśniczej uczestniczyło 196 strażaków i 67 pojazdów. Straty mogą sięgać milionów złotych, a przyczyny pożaru badają śledczy.
1: Na warszawskim Targówku doszło do groźnego wypadku. 3-letni chłopiec został potrącony przez 17-letniego chłopaka jadącego hulajnogą elektryczną. Dziecko trafiło do szpitala, a świadkowie zatrzymali nastolatka i przekazali go policji. Funkcjonariusze badają okoliczności zdarzenia. W kanale Żerańskim pod Warszawą znaleziono ludzkie zwłoki. Przechodzień zauważył ciało i wezwał służby ratunkowe, które szybko pojawiły się na miejscu. Niestety, na ratunek było już za późno. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi śledztwo w celu ustalenia tożsamości ofiary i przyczyn zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jutro przez Polskę przejdzie chłodny front atmosferyczny, przynosząc burze, ulewy i silny wiatr. Największa aktywność burz spodziewana jest od południa do wieczora, szczególnie na południowym wschodzie kraju. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu, lokalnym gradem i wiatrem, osiągającym nawet 90 km na godzinę. We wtorek pogoda zacznie się uspokajać, choć na północy i wschodzie nadal możliwe będą przelotne opady. 19-latek zlekceważył sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i został zatrzymany przez policję w Łychowie za przekroczenie prędkości. Mimo że do końca zakazu pozostało tylko 5 dni, młody kierowca zdecydował się wsiąść za kierownicę. Następnego dnia sąd w trybie przyspieszonym wydał surowszy wyrok, zakazując mu jazdy na kolejne 3 lata. Policja przypomina, że łamanie sądowego zakazu to poważne przestępstwo. Najwyższa Izba Kontroli krytykuje warszawskie urzędy za brak skutecznego nadzoru nad zanieczyszczonymi gruntami. Mieszkańcy nowych osiedli mogą nieświadomie zamieszkiwać na skażonych terenach, co stanowi zagrożenie dla zdrowia. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że problem dotyczy między innymi Ursusa i Pragi Północ, gdzie nie prowadzono pełnej identyfikacji zanieczyszczeń. Izba apeluje o wzmocnienie nadzoru i uzupełnienie rejestru skażonych terenów. W Hrcynnie doszło do niebezpiecznego wypadku podczas skoku spadochronowego. Jeden z uczestników wylądował poza wyznaczonym terenem, spadając na pole w pobliżu domu jednorodzinnego. Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala. Mężczyzna był przytomny, a przyczyny wypadku są obecnie wyjaśniane.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Sąd okręgowy w Łomży skazał 2 kobiety za fałszowanie dokumentów i oszustwa na szkodę sądu rejonowego w Pułtusku. Monika S. i Małgorzata K. otrzymały wyroki 1 roku i 6 miesięcy więzienia oraz grzywny. Muszą też zwrócić ponad 1 100 000 złotych Skarbowi Państwa. Dodatkowo przez 5 lat nie mogą pracować przy finansach. Wyrok nie jest prawomocny. W sobotę we Frydrychowicach doszło do tragicznego wypadku. 67-letnia kobieta wpadła do studni na terenie swojej posesji. Mimo szybkiej reakcji rodziny i długiej reanimacji prowadzonej przez ratowników, jej życia nie udało się uratować. Okoliczności zdarzenia badają policja i prokuratura. Górnik Zabrze rozpoczął sezon ekstraklasy od zwycięstwa nad Śląskiem. Wrocław 2-1. Choć początkowo przegrywali, zdołali odrobić straty dzięki bramce Iwana i Kijadimiego. Mecz przyciągnął około 26 tysięcy kibiców, a obie drużyny pokazały się z walecznej strony. Najnowsze dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego pokazują spadek liczby udzielanych sakramentów i uczestników lekcji religii. W seminariach brakuje kandydatów na księży, a liczba kleryków spadła do 984 osób. Wskaźnik dominicantes, czyli osób uczestniczących w mszach, wyniósł około 29,5%, co jest niewielkim wzrostem w porównaniu do roku poprzedniego. Największy spadek odnotowano w przypadku sakramentu bierzmowania, który przyjęło o około 27,5% mniej młodych ludzi niż rok wcześniej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na drodze ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda, chcąc ominąć korek, zawrócił i jechał pod prąd korytarzem życia. Policja szybko namierzyła sprawcę, który otrzymał mandaty na łączną kwotę 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych.
2: Anna Komorowska świętowała swoje 73. imieniny w Budzie Ruskiej na Suwalszczyźnie. W sobotę, 25 lipca, jej posiadłość zamieniła się w miejsce dużego, rodzinno-towarzyskiego spotkania. Goście mogli cieszyć się elegancko nakrytymi stołami, regionalnymi nalewkami i wyjątkowym koncertem skrzypaczek ze Śląska. Atmosfera była swobodna i rodzinna, a wieczór zakończył się pod suwalskim niebem przy dźwiękach skrzypiec.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Wrocław to miasto przywita nas temperaturą 24 stopnie i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast termometry pokażą 25 stopni, a wiatr południowy osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś przypominamy postać Edwarda Gierka, który jako pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pozostawił po sobie mieszane wspomnienia. Jego rządy to czas dynamicznego rozwoju infrastruktury, ale także narastających długów i kryzysu gospodarczego. Gierek cieszył się poparciem zarówno w kraju, jak i za granicą. Jednak w 1980 roku strajki Solidarności zmusiły go do ustąpienia. W stanie wojennym został internowany, co miało zaspokoić populistyczne nastroje. Wspominamy też Mieczysława Rakowskiego, który symbolizował nurt reformatorski i odegrał kluczową rolę w przemianach politycznych lat 80. To on wskazał Tadeusza Mazowieckiego jako kandydata na premiera z ramienia Solidarności, co otworzyło nowy rozdział w historii Polski. Rząd Donalda Tuska planuje znaczącą podwyżkę akcyzy na alkohol w 2027 roku. Ceny mocnych alkoholi, takich jak wódka, wzrosną o kilka złotych, podczas gdy piwo zdrożeje tylko o kilkanaście groszy. Kontrowersje budzi fakt, że kluczowi urzędnicy odpowiedzialni za projekt mieli powiązania z branżą piwną. Nowe regulacje mogą faworyzować piwowarów, co wywołuje pytania o konflikt interesów. Ministerstwo Finansów zaprzecza, jakoby zmiany preferowały jedną z branż. Podwyżki akcyzy krytykuje także Ministerstwo Rolnictwa, obawiając się spadku produkcji napojów alkoholowych. Polska powiększyła swoje terytorium o 433 hektary. Największy przyrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim, dzięki korektom granic nad Bałtykiem. Zmiany dotyczą głównie terenów wodnych, więc mieszkańcy nie odczują ich na co dzień. Gdańsk również zyskał nowe tereny, włączając w swoje granice morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Choć niektóre województwa straciły symboliczne ilości ziemi, dla samorządów to raczej ciekawostka niż rewolucja. Polska oficjalnie stała się większa dzięki uporządkowaniu granic morskich.
0: Rząd Donalda Tuska planuje przyjąć specjalną ustawę pomocową dla osób oszukanych w programie Czyste Powietrze. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku i przenieść odpowiedzialność za oszustwa na nieuczciwe firmy. Poszkodowani będą musieli zgłosić sprawę organom ścigania, co pozwoli na zawieszenie egzekucji długu. Ustawa obejmie ponad 600 spraw, a wartość oszustw szacuje się na około 280 milionów złotych. Dodatkowo nowe prawo umożliwi rozłożenie na raty zobowiązań finansowych dla osób, które muszą zwrócić dotacje z innych przyczyn.
2: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
0: Rynek taksówek w Polsce przechodzi ogromne zmiany. W pierwszym półroczu 2026 roku zniknęło aż 1200 firm taksówkarskich. Tradycyjne korporacje nie wytrzymują konkurencji z cyfrowymi platformami, jak Uber czy Bolt. Jednak to nie one, a partnerzy flotowi, tacy jak Natviol czy Avalon, stają się największymi graczami na rynku. Zatrudniają kierowców i czerpią zyski, podczas gdy globalne aplikacje oferują pasażerom wygodę i elastyczność. Ta rewolucja zmienia polskie ulice na stałe.
1: Rząd planuje waloryzację emerytur i rent o około 3,5% od marca przyszłego roku. Minimalna emerytura wzrośnie do ponad 2047 zł brutto. Na podwyżki oraz wyższe 13 i 14 emerytury przeznaczone zostanie niecałe 17 miliardów złotych. Pełną kwotę 14 emerytury otrzymają osoby z podstawowym świadczeniem do 2900 zł brutto. Dla wyższych emerytur obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę. Projekt Godna Emerytura pozostaje wstrzymany, co czyni waloryzację procentową najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem.
0: Po śmierci właściciela konto bankowe zostaje zablokowane, a dostęp do środków wymaga postępowania spadkowego. Istnieje jednak prostsze rozwiązanie – dyspozycja wkładem na wypadek śmierci. Pozwala ona wskazanym bliskim na szybką wypłatę części środków, omijając procedury spadkowe. Mechanizm ten ma limit kwotowy i obejmuje tylko najbliższą rodzinę. Złożenie dyspozycji w banku to sposób na zabezpieczenie bliskich przed biurokracją i długim oczekiwaniem na pieniądze. Warto o tym pamiętać, by uniknąć problemów w przyszłości.
1: Biedronka prowadzi jedną z największych rekrutacji w Polsce, poszukując setek pracowników do swoich sklepów. Kasjerzy mogą zarobić ponad 4000 zł netto, a kierownicy sklepów nawet blisko 6000 zł netto miesięcznie. Sieć oferuje także premie i bogaty pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną i e-kody na zakupy. Praca w Biedronce to nie tylko obsługa kasy, ale także wykładanie towaru i dbanie o ekspozycję. Firma oczekuje gotowości do pracy zmianowej, również w weekendy i święta. Biedronka, zatrudniająca już ponad 85 tysięcy osób, nie zwalnia tempa i wciąż się rozwija.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Amerykańskie wojsko planuje od 2027 roku zaostrzyć zasady dotyczące pochodzenia materiałów używanych w produkcji sprzętu wojskowego. Firmy będą musiały dokładnie dokumentować źródła surowców, takich jak metale czy baterie. To wyzwanie dla polskich producentów, którzy muszą zapewnić pełną przejrzystość łańcucha dostaw. Nowe przepisy mogą jednak otworzyć drzwi do amerykańskich kontraktów, jeśli spełnią one wymagania. Pentagon chce ograniczyć zależność od krajów uznawanych za ryzykowne, co może zwiększyć znaczenie dostawców z Europy, w tym Polski. Dla polskich firm to szansa, ale wymaga inwestycji w audyty i nowe technologie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 23 stopnie. Natomiast w Warszawie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1003 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wciąż trzyma w napięciu. Anna Mucha, czyli serialowa Magda Budzyńska, nie ma jeszcze wakacji. Wciąż pracuje na planie, podczas gdy jej koleżanka, Katarzyna Cichopek, już odpoczywa. Nowe odcinki, które powstają teraz, widzowie zobaczą dopiero pod koniec roku. W nadchodzącym sezonie Magda będzie wspierać Andrzeja w kancelarii, a ich relacje mogą skomplikować się przez zazdrość Pauliny Jabłońskiej. Mucha zdradziła, że scenarzyści przygotowali wiele emocjonujących zwrotów akcji. Serial powróci na antenę TVP 2 już we wrześniu. Czekają nas niezapomniane chwile z ulubionymi bohaterami. Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach. Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Niestety, w nowych odcinkach nie zobaczymy Kingi, granej przez Agnieszkę Pawełkiewicz. Aktorka, która wcielała się w tę postać przez 5 sezonów, zdecydowała się zakończyć karierę aktorską. Kinga, przybrana córka Lucy i Kusego, nie pojawi się w tej serii. Producentka Dorota Hawliczek potwierdziła, że nie udało się zebrać wszystkich gwiazd z poprzednich lat. Widzowie będą musieli poczekać na wyjaśnienie nieobecności Kingi w jesiennych odcinkach. Nowy sezon przyniesie wiele emocji. Mimo braku w obsadzie.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. Piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc Elpeni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18:25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4261 odcinku Na Wspólnej widzowie będą świadkami tragicznego odejścia Marii Zięby, co wstrząśnie całą rodziną. Włodek, jej mąż, nie będzie w stanie pogodzić się z utratą ukochanej i rozpocznie dramatyczne czuwanie pod drzwiami kostnicy. Zrozpaczony, stanowczo sprzeciwi się przeprowadzeniu sekcji zwłok, co wywoła napięcia w rodzinie. Włodek zaginie, a jego dzieci, Monika i Bogdan, rozpoczną gorączkowe poszukiwania. W 4262 odcinku Bogdan przejmie obowiązki związane z organizacją pogrzebu, co okaże się dla niego emocjonalnie przytłaczające. Na pogrzebie pojawi się tajemnicza Dorota Zakrzewska, która przekaże Włodkowi cenną pamiątkę po Marii. Te wydarzenia z pewnością poruszą serca widzów. W nadchodzącym 4260 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami prawdziwego dramatu. Maria Zięba, seniorka rodu, niespodziewanie umrze podczas podróży samolotem z Hiszpanii do Polski. To tragiczne wydarzenie wstrząśnie rodziną Bergów. W tym samym czasie sąd zdecyduje, że Eliza przejmie opiekę nad dziećmi, co będzie ciosem dla Jarka. Junior, syn Bergów, nie pogodzi się z decyzją sądu i zacznie unikać ojca, którego przyłapie z inną kobietą. W kolejnym odcinku, 4261, Jarek dowie się o śmierci babci i stanie przed trudnym zadaniem przekazania tej informacji dzieciom. To będzie prawdziwy test dla rozpadającej się rodziny.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym pojawią się nowe postacie. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy odegrają kluczowe role w wątku prezydenta Piotra Kozioła, granego przez Cezarego Żaka. Po zakończeniu dwóch kadencji prezydenckich Kozioł wraca do Wilkowej, ale nie sam. Towarzyszyć mu będzie sztab odpowiedzialny za jego ochronę i codzienne sprawy. Gadomska, znana z Na Wspólnej, wcieli się w jedną z osób z tego sztabu. Królikowski, którego mogliśmy oglądać w Ślebodzie, również dołączy do tej ekipy. Nowe wątki z pewnością odświeżą fabułę i wprowadzą zupełnie nowy rozdział w serialu.
2: Blade Runner 2099 zadebiutuje na Prime Video już 25 listopada. Serial przenosi nas 50 lat po wydarzeniach z Blade Runner 2049. Los Angeles odrodziło się, ale nie dzięki ludziom. Cora, ścigana uciekinierka, przyjmuje nową tożsamość jako Blade Runner, by zakończyć życie w ucieczce. Współpracuje z replikantką Olwen, której czas się kończy, by odkryć prawdę mogącą zniszczyć miasto. W głównych rolach zobaczymy Michelle Yeoh i Hunter Schafer, a towarzyszyć im będą m.in. Dimitri Abbott i Louis Grieben. Serial zapowiada się emocjonująco, a w jego produkcję zaangażowany jest sam Ridley Scott.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda w kraju to głównie opady deszczu. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1002 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 19 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. Dla Poznania spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie lekkie opady deszczu. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki, były premier Polski, obecnie przewodniczy Europejskiej Partii EKR. Jego kariera polityczna rozpoczęła się w latach 90., a w latach 2017-2023 pełnił funkcję premiera, stając się drugim najdłużej urzędującym szefem rządu w historii III Rzeczypospolitej Polskiej. Po zakończeniu pracy w kancelarii premiera, Morawiecki zmierzył się z zarzutami prokuratorskimi dotyczącymi organizacji wyborów kopertowych z 2020 roku. W styczniu zeszłego roku zrzekł się immunitetu poselskiego, a miesiąc później usłyszał oficjalne zarzuty.
0: Meghan Markle podzieliła się zdjęciami z rodzinnych wakacji w Portugalii. Na fotografiach widać księcia Harry'ego oraz ich dzieci, Archiego i Lilibet, podczas relaksu w luksusowym kurorcie Costa Terra. Sussexowie odwiedzili także rodzinny majątek Spencerów, gdzie złożyli kwiaty na grobie księżnej Diany. Podczas podróży spotkali się z królem Karolem III i królową Kamillą w rezydencji Highgrove. Policja z Jarosławia poszukuje 29-letniej Karoliny Gliniany, która zaginęła w Holandii. Ostatni raz skontaktowała się z rodziną 15 lipca, a od tego czasu nie ma z nią żadnego kontaktu. Funkcjonariusze opublikowali jej wizerunek i proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na jej temat. Karolina ma 160 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże. W zachodniej Europie trwają gigantyczne pożary lasów. We Francji i Hiszpanii ewakuowano już ponad 200 tysięcy osób. Najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Bordeaux i Madrytu, gdzie płomienie zniszczyły dziesiątki tysięcy hektarów. Silne wiatry i upały utrudniają działania strażaków.
2: W słowackich Tatrach Wysokich doszło do tragicznego wypadku. 21-letni taternik z Polski zginął podczas zejścia spod szczytu Wysokiej, spadając z wysokości około 150 metrów. Mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. To kolejny śmiertelny wypadek z udziałem Polaka w tym rejonie w ostatnich tygodniach.
0: Porty Wielkiej Odessy zostały zablokowane po nasileniu rosyjskich ataków na cywilną żeglugę. Duże firmy żeglugowe, takie jak Maersk i MSC, wstrzymały zawijanie do portów Czarnomorska, Odessy i Piwdennego. Władze Ukrainy próbują odblokować szlak handlowy, ale eksport zboża spadł o 1/3. Rosyjskie ataki dronowe dotknęły również statki płynące do portów naddunajskich, co dodatkowo komplikuje sytuację. W powiecie włocławskim przeprowadzono akcję, podczas której zabezpieczono ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskiej akcyzy. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którym postawiono zarzuty przestępstw skarbowych. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 26 milionów złotych. Sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
2: Kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest temperatura wody użytej do zalewy. Optymalna to około 20 do 25 stopni Celsjusza, co przyspiesza fermentację i zachowuje strukturę warzyw. Warto również wybierać świeże, jędrne ogórki i dodać tradycyjne przyprawy, takie jak chrzan, czosnek czy koper. Dzięki temu nasze kiszonki będą cieszyć smakiem przez długie miesiące.
0: Policjanci ze Starogardu Gdańskiego zatrzymali trzech mężczyzn, którzy 20 lipca zaatakowali inną osobę w lokalu gastronomicznym. Funkcjonariusze, patrolując miasto, zauważyli zdarzenie i natychmiast interweniowali, zapobiegając dalszej przemocy. Jeden z napastników trafił do aresztu, a pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Poszkodowany mężczyzna został przetransportowany do szpitala.
2: Sąd rejonowy w Rzeszowie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 21-latka, który 21 lipca potrącił pieszego na przejściu. Mężczyzna prowadził auto mimo dwóch zakazów prowadzenia pojazdów. Senior z obrażeniami trafił do szpitala, a kierowca sam zgłosił się na policję. Przez najbliższe dwa miesiące młody mieszkaniec Rzeszowa pozostanie w areszcie, czekając na dalsze decyzje sądu. Jarosław Kaczyński od ponad pół roku nie mieszka w swojej słynnej willi na Żoliborzu. Tymczasowo przeniósł się do kuzyna z powodu potężnego remontu u nowych sąsiadów. Podczas gdy ich część domu pięknieje, dom Kaczyńskiego wymaga pilnej opieki. Widać to po zaniedbanym ogrodzie i rozpadającym się daszku nad balkonem.
0: Mateusz Morawiecki, zanim stał się znanym politykiem, miał zupełnie inny wizerunek. Archiwalne zdjęcie z lat 80. pokazuje go z wąsami i fryzurą, które przypominają postać z serialu Magnum. Sam Morawiecki przyznał, że powrót do takiego zarostu nie spotkałby się z aprobatą jego żony. Zdjęcie opublikował w ramach akcji Movember, promującej profilaktykę zdrowotną.
2: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz, przewiduje poważny kryzys narodowy w Polsce, który określa jako brudną wojnę i narodową targowicę. Jego wizje sugerują, że prezydent Karol Nawrocki może ujawnić tajne raporty dotyczące współpracy z władzami komunistycznymi, co może wywołać polityczne zamieszanie. Jackowski porównał Nawrockiego do biblijnego Judasza, co wzbudziło wiele emocji i dyskusji.
0: Wczoraj w Budzie Ruskiej odbyły się huczne imieniny Anny Komorowskiej. Na posesji Komorowskich zgromadził się tłum gości, a atmosfera przypominała duże plenerowe przyjęcie. Na stołach królowały domowe nalewki, a wieczór uświetnił koncert skrzypaczek z Katowic. Wydarzenie zakończyło się pod suwalskim niebem dźwiękiem skrzypiec.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 25 stopni i wiatr południowy o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1005 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Kalifornii trwa prawdziwy dramat, który mógłby być scenariuszem thrillera. David Anthony Burke, znany jako D4VD, stoi przed sądem oskarżony o morderstwo 14-letniej Celeste Rivas. Prokuratura twierdzi, że muzyk zabił dziewczynę, by ukryć ich niedozwoloną relację. W tle tej makabrycznej historii przewija się hit Romantic Homicide, co dodaje całej sprawie jeszcze bardziej mrocznego wydźwięku. Czyżby kariera młodego artysty miała zakończyć się w cieniu więziennych murów?
2: Joanna Trzepiecińska, znana jako Szalona Alutka z Rodziny Zastępczej, postanowiła ostudzić nadzieje fanów na powrót serialu. Choć kiedyś z entuzjazmem mówiła o możliwości powrotu, teraz stwierdziła, że pomysł na Babcię Alutkę nie ma sensu. Aktorka podkreśla, że choć sympatia widzów jest dla niej miła, to nie widzi siebie w roli szalonej babci. Cóż, wygląda na to, że Alutka pozostanie jedynie wspomnieniem z dzieciństwa. Grudziądz zamienił się w muzyczną stolicę Polski, gdy lato z radiem i telewizją polską zawitało nad Wisłę. Tłumy bawiły się przy dźwiękach największych gwiazd, a wieczór pełen był wzruszeń i energii. Edyta Górniak w stylizacji Pocahontas i Mary z Polski z odważnymi kreacjami przyciągnęły uwagę, a wspólne śpiewanie z Kobranocką i Perfektem porwało publiczność. Wakacyjna trasa nie zwalnia tempa i już za tydzień zawita do Poddębic. Maja Todt, nasza Miss Polonia 2025, już wkrótce stanie na światowej scenie Miss World 2026 w Wietnamie. Wybór sukni to przecież nie lada wyzwanie, bo to ona ma podkreślić urodę i osobowość, a nie tylko błyszczeć w blasku fleszy. Maja, oprócz bycia piękną, jest także utalentowaną wokalistką i studentką SGH, więc może zaskoczy jury nie tylko wyglądem, ale i talentem. Ciekawe, czy jej kreacja będzie bardziej zapadająca w pamięć niż bursztynowa korona, którą zdobyła w Warszawie.
0: Wiadomości ze świata biznesu w Radiu Super Express.
1: Marta Chodorowska, znana z Rancha, postanowiła zaskoczyć swoich fanów. Po intensywnych zdjęciach do nowych odcinków serialu, aktorka wybrała się na niemiecką wyspę Rugie, gdzie opublikowała zdjęcie, które wygląda, jakby pozowała bez ubrań. Czy to tylko sprytne ujęcie? Czy może Marta naprawdę postanowiła zaszaleć? Fani są zachwyceni, a komentarze pełne są zachwytów nad jej boską naturalnością. Cóż, nie ma to jak wakacyjny skandalik, by podgrzać atmosferę przed jesienną premierą. Oskar Wojciechowski, znany biznesmen, postanowił otworzyć się na temat swojego życia prywatnego w podcaście Macha Talks. Zdradził, że na alimenty dla swojej córki Hani przeznacza 20 tysięcy złotych miesięcznie, bo przecież lepiej kupić dom dla dziecka niż kolejne Lamborghini. Wspomniał też, że kredyt na luksusową posiadłość z Klaudią Halejcio został już spłacony, a ich rodzina to wzór harmonijnego patchworku. Cóż, niektórzy naprawdę wiedzą, jak żyć na wysokim poziomie i jeszcze się tym chwalić. Marta Żmuda, Trzebiatowska, nasza niegdyś nieśmiała debiutantka, dziś świętuje 42. urodziny jako prawdziwa ikona stylu. Jej przemiana od dziewczęcych stylizacji do dojrzałej elegancji to prawdziwy majstersztyk w polskim showbiznesie. Choć jej kariera to sinusoida sukcesów i porażek, Marta nie boi się wyzwań, co udowodniła, zdobywając zarówno telekamery, jak i antynagrody Węże. A w życiu prywatnym, z dala od fleszy, u boku Kamila Kuli, znalazła szczęście i spokój, pokazując, że w świecie gwiazd można żyć normalnie. Stanisław Rozenek, syn znanej celebrytki Małgorzaty Rozenek-Majdan, rozpoczął edukację w prestiżowym Instytut Français de la Mode w Paryżu. Młody projektant, mimo napiętego grafiku, znalazł czas na miłość i pochwalił się romantycznym zdjęciem z nową partnerką. Jego matka, dumna jak paw, już poznała wybrankę syna i ma nadzieję, że będzie świetną teściową. Cóż, wygląda na to, że życie w luksusowym akademiku za 4600 zł miesięcznie to nie tylko nauka, ale i sercowe uniesienia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Maria Prokop, znana instruktorka jogi, wkracza na telewizyjne salony jako prowadząca nowego programu Wielka Miłość w Małym Mieście na Polsacie. Program obiecuje być oazą autentyczności, gdzie single będą szukać miłości bez scenariuszy i sztucznych wyzwań. Prokop, zamiast mentorki, ma być przyjaciółką uczestników, oferując im wsparcie i słuchając ich sercowych rozterek. Choć casting był dla niej bardziej stresujący niż występ na żywo, jej naturalność zdobyła serca produkcji. Stevie Ray Vaughan, legendarny gitarzysta bluesowy, znany był z tego, że jego koncerty przypominały bardziej pole bitwy niż występy muzyczne. Grał na strunach tak grubych, że mogłyby służyć jako kable do basu, co skutkowało krwawymi opuszkami palców. Jego technik, René Martinez, musiał ratować sytuację, używając kleju błyskawicznego i sody oczyszczonej, by dosłownie sklejać skórę z powrotem na palcach. Dopiero pod koniec kariery Vaughan zdecydował się na cieńsze struny, co pozwoliło mu grać bez bólu i rezygnować z drastycznych metod naprawy dłoni. W 1990 roku muzycy Judas Priest znaleźli się w centrum jednego z najbardziej absurdalnych procesów w historii rocka. Oskarżono ich o to, że ukryte komunikaty na płycie pchnęły dwóch nastolatków do samobójstwa. Sąd jednak uznał, że rzekome Doit był

0: jedynie przypadkowym zlepkiem dźwięków, a nie celowym przekazem. Proces ten, choć kosztowny dla zespołu, stał się kluczowym momentem w walce z histerią wokół heavy metalu i pokazał, że czasem to nie muzyka, a życie pisze najtrudniejsze scenariusze.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Umiarkowane opady deszczu w Toruniu z temperaturą 22 stopnie. W Katowicach natomiast zauważymy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 24 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1004 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: lat. Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zakończyły się poszukiwania 14-letniego Mateusza, który zaginął w Wiśle 21 czerwca. Jego ciało odnaleziono kilka dni później w pobliżu Mostu Gdańskiego. Rodzina chłopca organizuje zbiórkę na transport ciała do Ukrainy, gdzie planują pochować go wśród krewnych. Wciąż czekają na decyzję prokuratury w sprawie wydania ciała. Dwie były księgowe Sądu Rejonowego w Pułtusku zostały skazane przez Sąd Okręgowy w Łomży na 1,5 roku więzienia za oszustwa i fałszowanie dokumentów. Muszą także zwrócić Skarbowi Państwa ponad 1 100 000 zł. Dodatkowo nałożono na nie zakaz wykonywania zawodu księgowego przez 5 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Na Mazowszu doszło do groźnego wypadku podczas skoku spadochronowego. W Hrcynnie mężczyzna wylądował poza wyznaczoną strefą, uderzając w pole obok prywatnej posesji. Na miejsce przybył śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala. Mężczyzna był przytomny, a przyczyny wypadku są obecnie badane. Na warszawskim Targówku doszło do groźnego wypadku. 3-letni chłopiec został potrącony przez 17-letniego chłopaka jadącego hulajnogą elektryczną. Dziecko trafiło do szpitala, a świadkowie zatrzymali nastolatka i przekazali go policji. Funkcjonariusze badają okoliczności zdarzenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Najwyższa Izba Kontroli krytykuje warszawskie urzędy za brak skutecznego nadzoru nad zanieczyszczonymi gruntami. Mieszkańcy nowych osiedli mogą nieświadomie zamieszkiwać na skażonych terenach, co stanowi zagrożenie dla zdrowia. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że problem dotyczy między innymi Ursusa i Pragi Północ, gdzie nie prowadzono pełnej identyfikacji zanieczyszczeń. Izba apeluje o wzmocnienie nadzoru i uzupełnienie rejestru skażonych terenów.
0: Na drodze krajowej numer 60 w miejscowości Gostkowo doszło do tragicznego wypadku. Tesla zderzyła się z ciągnikiem rolniczym, w wyniku czego zginął 29-letni kierowca samochodu osobowego. Droga jest całkowicie zablokowana, a policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn zdarzenia. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin.
1: Na warszawskim Targówku doszło do ogromnego pożaru, który zniszczył salony samochodowe i warsztaty przy ulicy Krasnobrodzkiej. Z ogniem walczyło aż 196 strażaków, a akcja trwała wiele godzin. Spłonęły budynki, samochody oraz wyposażenie, a straty mogą sięgać milionów złotych. Przyczyny pożaru bada policja pod nadzorem prokuratury. Warszawa rozważa rozszerzenie swoich granic, a w centrum uwagi znalazło się Piaseczno. To podwarszawskie miasto, liczące ponad 50 tysięcy mieszkańców, nie wyklucza przyłączenia do stolicy, choć na razie woli współpracować w ramach metropolii warszawskiej. Władze Piaseczna podkreślają, że dobra komunikacja z Warszawą jest kluczowa, ale nie wymaga administracyjnego połączenia. Tymczasem inne gminy z tak zwanego obwarzanka warszawskiego zdecydowanie opowiadają się za zachowaniem autonomii.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W sobotę we Frydrychowicach doszło do tragicznego wypadku. 67-letnia kobieta wpadła do studni na terenie swojej posesji. Mimo szybkiej reakcji rodziny i długiej reanimacji prowadzonej przez ratowników, jej życia nie udało się uratować. Okoliczności zdarzenia badają policja i prokuratura. Górnik Zabrze rozpoczął sezon ekstraklasy od zwycięstwa nad Śląskiem. Wrocław 2-1. Choć początkowo przegrywali, zdołali odrobić straty dzięki bramce Iwana i Kijadimiego. Mecz przyciągnął około 26 tysięcy kibiców, a obie drużyny pokazały się z walecznej strony. Najnowsze dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego pokazują spadek liczby udzielanych sakramentów i uczestników lekcji religii. W seminariach brakuje kandydatów na księży, a liczba kleryków spadła do 984 osób. Wskaźnik dominicantes, czyli osób uczestniczących w mszach, wyniósł około 29,5%, co jest niewielkim wzrostem w porównaniu do roku poprzedniego. Największy spadek odnotowano w przypadku sakramentu bierzmowania, który przyjęło o około 27,5% mniej młodych ludzi niż rok wcześniej.
0: Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzył nowoczesną strefę spa, dostępną dla gości od 15 lipca. W ofercie znajdują się zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyjne, w tym masaże i rytuały na ciało. To kolejny krok w rozbudowie kompleksu, który od czerwca sukcesywnie udostępnia nowe atrakcje. Hotel oferuje już przestronne pokoje, restauracje oraz park wodny Tropicana.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W całej Polsce, w tym w Białymstoku, obserwujemy rekordowy wzrost liczby kandydatów na studia. To efekt reformy edukacyjnej, która wprowadziła do szkół wyjątkowo liczne roczniki. Niestety, akademiki nie są przygotowane na taką sytuację, co oznacza, że wielu studentów będzie musiało szukać alternatywnych miejsc zakwaterowania. W Białymstoku liczba kandydatów wzrosła o 2500, a dostępnych jest jedynie 300 miejsc w akademikach.
0: Anna Komorowska świętowała swoje 73. imieniny w Budzie Ruskiej na Suwalszczyźnie. W sobotę, 25 lipca, jej posiadłość zamieniła się w miejsce dużego rodzinno-towarzyskiego spotkania. Goście mogli cieszyć się elegancko nakrytymi stołami, regionalnymi nalewkami i wyjątkowym koncertem skrzypaczek ze Śląska. Atmosfera była swobodna i rodzinna, a wieczór zakończył się pod suwalskim niebem przy dźwiękach skrzypiec.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu prognozowana temperatura to 24 stopnie z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Białymstoku termometry pokażą 25 stopni, a wiatr południowy osiągnie 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś przypominamy postać Edwarda Gierka, który jako pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pozostawił po sobie mieszane wspomnienia. Jego rządy to czas dynamicznego rozwoju infrastruktury, ale także narastających długów i kryzysu gospodarczego. Gierek cieszył się poparciem zarówno w kraju, jak i za granicą. Jednak w 1980 roku strajki Solidarności zmusiły go do ustąpienia. W stanie wojennym został internowany, co miało zaspokoić populistyczne nastroje. Wspominamy też Mieczysława Rakowskiego, który symbolizował nurt reformatorski i odegrał kluczową rolę w przemianach politycznych lat 80. To on wskazał Tadeusza Mazowieckiego jako kandydata na premiera z ramienia Solidarności, co otworzyło nowy rozdział w historii Polski. Rząd Donalda Tuska planuje znaczącą podwyżkę akcyzy na alkohol w 2027 roku. Ceny mocnych alkoholi, takich jak wódka, wzrosną o kilka złotych, podczas gdy piwo zdrożeje tylko o kilkanaście groszy. Kontrowersje budzi fakt, że kluczowi urzędnicy odpowiedzialni za projekt mieli powiązania z branżą piwną. Nowe regulacje mogą faworyzować piwowarów, co wywołuje pytania o konflikt interesów. Ministerstwo Finansów zaprzecza, jakoby zmiany preferowały jedną z branż. Podwyżki akcyzy krytykuje także Ministerstwo Rolnictwa, obawiając się spadku produkcji napojów alkoholowych. Polska powiększyła swoje terytorium o 433 hektary. Największy przyrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim, dzięki korektom granic nad Bałtykiem. Zmiany dotyczą głównie terenów wodnych, więc mieszkańcy nie odczują ich na co dzień. Gdańsk również zyskał nowe tereny, włączając w swoje granice morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Choć niektóre województwa straciły symboliczne ilości ziemi, dla samorządów to raczej ciekawostka niż rewolucja. Polska oficjalnie stała się większa dzięki uporządkowaniu granic morskich.
2: Rząd Donalda Tuska planuje przyjąć specjalną ustawę pomocową dla osób oszukanych w programie Czyste Powietrze. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku i przenieść odpowiedzialność za oszustwa na nieuczciwe firmy. Poszkodowani będą musieli zgłosić sprawę organom ścigania, co pozwoli na zawieszenie egzekucji długu. Ustawa obejmie ponad 600 spraw, a wartość oszustw szacuje się na około 280 milionów złotych. Dodatkowo nowe prawo umożliwi rozłożenie na raty zobowiązań finansowych dla osób, które muszą zwrócić dotacje z innych przyczyn.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Rynek taksówek w Polsce przechodzi ogromne zmiany. W pierwszym półroczu 2026 roku zniknęło aż 1200 firm taksówkarskich. Tradycyjne korporacje nie wytrzymują konkurencji z cyfrowymi platformami, jak Uber czy Bolt. Jednak to nie one, a partnerzy flotowi, tacy jak Natviol czy Avalon, stają się największymi graczami na rynku. Zatrudniają kierowców i czerpią zyski, podczas gdy globalne aplikacje oferują pasażerom wygodę i elastyczność. Ta rewolucja zmienia polskie ulice na stałe.
1: Rząd planuje waloryzację emerytur i rent o około 3,5% od marca przyszłego roku. Minimalna emerytura wzrośnie do ponad 2047 zł brutto. Na podwyżki oraz wyższe 13 i 14 emerytury przeznaczone zostanie niecałe 17 miliardów złotych. Pełną kwotę 14 emerytury otrzymają osoby z podstawowym świadczeniem do 2900 zł brutto. Dla wyższych emerytur obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę. Projekt Godna Emerytura pozostaje wstrzymany, co czyni waloryzację procentową najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem.
2: Po śmierci właściciela konto bankowe zostaje zablokowane, a dostęp do środków wymaga postępowania spadkowego. Istnieje jednak prostsze rozwiązanie – dyspozycja wkładem na wypadek śmierci. Pozwala ona wskazanym bliskim na szybką wypłatę części środków, omijając procedury spadkowe. Mechanizm ten ma limit kwotowy i obejmuje tylko najbliższą rodzinę. Złożenie dyspozycji w banku to sposób na zabezpieczenie bliskich przed biurokracją i długim oczekiwaniem na pieniądze. Warto o tym pamiętać, by uniknąć problemów w przyszłości.
1: Biedronka prowadzi jedną z największych rekrutacji w Polsce, poszukując setek pracowników do swoich sklepów. Kasjerzy mogą zarobić ponad 4000 zł netto, a kierownicy sklepów nawet blisko 6000 zł netto miesięcznie. Sieć oferuje także premie i bogaty pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną i e-kody na zakupy. Praca w Biedronce to nie tylko obsługa kasy, ale także wykładanie towaru i dbanie o ekspozycję. Firma oczekuje gotowości do pracy zmianowej, również w weekendy i święta. Biedronka, zatrudniająca już ponad 85 tysięcy osób, nie zwalnia tempa i wciąż się rozwija.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Amerykańskie wojsko planuje od 2027 roku zaostrzyć zasady dotyczące pochodzenia materiałów używanych w produkcji sprzętu wojskowego. Firmy będą musiały dokładnie dokumentować źródła surowców, takich jak metale czy baterie. To wyzwanie dla polskich producentów, którzy muszą zapewnić pełną przejrzystość łańcucha dostaw. Nowe przepisy mogą jednak otworzyć drzwi do amerykańskich kontraktów, jeśli spełnią one wymagania. Pentagon chce ograniczyć zależność od krajów uznawanych za ryzykowne, co może zwiększyć znaczenie dostawców z Europy, w tym Polski. Dla polskich firm to szansa, ale wymaga inwestycji w audyty i nowe technologie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 23 stopnie, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 25 stopni, a wiatr południowy może osiągnąć 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda w 165. odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już 7 sierpnia o 17.20 na TVP 2 zobaczymy, jak Hancer i Cichan stają w obliczu dramatycznych wydarzeń. Hancer, mimo groźby poronienia, nie zdradza Cichanowi, że to on jest ojcem jej dziecka. Cichan, pełen troski, ratuje ją, gdy zaczyna krwawić i zabiera do szpitala. Mimo że spędza przy jej łóżku całą noc, Hancer uparcie trzyma się swojego kłamstwa. Tymczasem Bejza odkrywa, że Hancer jest w ciąży i planuje zemstę. Cichan, coraz bardziej przekonany o swojej niewinności, opuszcza szpital z myślą, że nie jest ojcem dziecka. To odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów, którego nie można przegapić.
2: M jak miłość wciąż trzyma w napięciu. Anna Mucha, czyli serialowa Magda Budzyńska, nie ma jeszcze wakacji. Wciąż pracuje na planie, podczas gdy jej koleżanka, Katarzyna Cichopek, już odpoczywa. Nowe odcinki, które powstają teraz, widzowie zobaczą dopiero pod koniec roku. W nadchodzącym sezonie Magda będzie wspierać Andrzeja w kancelarii, a ich relacje mogą skomplikować się przez zazdrość Pauliny Jabłońskiej. Mucha zdradziła, że scenarzyści przygotowali wiele emocjonujących zwrotów akcji. Serial powróci na antenę TVP 2 już we wrześniu. Czekają nas niezapomniane chwile z ulubionymi bohaterami.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. Mostowiakowie, znani z przetrwania najtrudniejszych chwil, staną przed kolejnymi wyzwaniami. Artur Rogowski, dotąd przykładny mąż, zdradzi Marysie, co wywoła kryzys w całej rodzinie. Pojawienie się tajemniczej kobiety w grabinie, która chce przejąć sad Lucjana, dodatkowo skomplikuje sytuację. Paweł Zduński, po śmierci Franki, będzie próbował odnaleźć się jako samotny ojciec, a jego relacja z Agnes stanie się coraz bliższa. Nowy sezon obiecuje wiele zwrotów akcji i emocjonujących momentów. Mostowiakowie będą musieli zjednoczyć siły, by stawić czoła nadchodzącym problemom. Na Wspólnej odcinek 4258 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już 5 sierpnia o 20.15 na TVN dowiemy się, czy Andrzej Brzozowski trafi za kratki za udział w aferze z lewymi dyplomami. Krzysztof Smolny dzięki dziennikarskiemu śledztwu zdobył dowody na przestępstwo Andrzeja. Smolny stanie twarzą w twarz z Andrzejem, zapowiadając, że prawda wyjdzie na jaw. Basia, była żona Andrzeja, staje przed trudnym wyborem. Jak powiedzieć dzieciom o możliwym aresztowaniu ojca? To jedna z największych afer w historii serialu, która może zrujnować życie Brzozowskiego. Tymczasem w redakcji Kraju Sandra zaczyna podejrzewać, że Smolny i Marcelina coś ukrywają. Czy prawda o Andrzeju wstrząśnie rodziną Basi?
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach.
1: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. Piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc Elpeni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18.25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany. W 4261 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas emocjonujący moment, gdy Beata, grana przez Katarzynę Ptasińską, urodzi zdrową dziewczynkę. Niestety, radość z narodzin przyćmi tragiczna wiadomość o śmierci Marii Zięby. Paweł, mąż Beaty, dowiaduje się o zgonie nestorki rodu w chwili, gdy jego żona zaczyna rodzić. W obawie przed stresem, który mógłby zaszkodzić Beacie, postanawia zataić tę informację. Poród przebiega pomyślnie, a nowonarodzona dziewczynka otrzymuje imię Marysia na cześć zmarłej. Odcinek zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 20.15 na antenie TVN. W kolejnym odcinku Beata dowie się o śmierci Marii od Włodka, co będzie dla niej ogromnym wstrząsem. Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje fanów sięgają zenitu. Ilona Ostrowska, odtwórczyni roli Lucy, zdradziła, że nowe odcinki zaskoczą widzów. Choć dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, wiadomo, że serial pojawi się na antenie Telewizji Polskiej tej jesieni. Ostrowska przyznała, że sukces Rancha był dla niej zaskoczeniem, a popularność serialu zmieniła jej życie. Aktorka wspomina, jak fani przynosili jej kwiaty i wiersze, a prywatność stała się luksusem. Teraz z pełną świadomością czeka na powrót serialu, który stał się fenomenem.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj opady deszczu. W Gdańsku odczujemy temperaturę 19 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 22 stopnie i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na dworcu w Magdeburgu niemiecka policja zatrzymała 54-letniego Polaka, poszukiwanego trzema nakazami aresztowania. Mężczyzna nie zapłacił grzywien w wysokości 2400 euro, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Teraz spędzi 60 dni w areszcie, jako zastępczą karę pozbawienia wolności. To kolejny przypadek, gdy Polacy wpadają w ręce niemieckiej policji podczas rutynowych kontroli. W Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych złożono projekt ustawy BRRRT-Act, który ma zatrzymać wycofywanie samolotów A-10 Thunderbolt II. Ustawa wymaga utrzymania co najmniej 126 maszyn do końca roku budżetowego 2033. Projekt zakłada, że redukcja floty będzie możliwa dopiero po wprowadzeniu formalnie zatwierdzonego następcy. Inicjatywa ma na celu odwrócenie wcześniejszych decyzji Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych dotyczących redukcji floty A-10.
0: Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej. Brygada ta, wyposażona w systemy Patriot, odgrywa kluczową rolę w obronie Polski i wschodniej flanki NATO. Podczas wizyty generał podkreślił, że nowoczesna technologia jest skuteczna tylko wtedy, gdy wspiera ją dobrze wyszkolony personel. Wprowadzenie nowego uzbrojenia ma jeszcze bardziej wzmocnić potencjał obronny kraju. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wdrożenie systemu Inteligentna Granica na wschodniej granicy Polski. Nowa technologia, oparta na sztucznej inteligencji, ruszy już w sierpniu i ma zrewolucjonizować monitorowanie granicy. Dzięki inwestycjom skuteczność ochrony granicy z Białorusią osiągnęła 100%, a liczba nielegalnych przekroczeń spadła do zera. To odpowiedź na rosnące wyzwania związane z presją migracyjną i działaniami hybrydowymi.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Latem powinniśmy pić więcej wody niż standardowe 2 litry dziennie. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że zapotrzebowanie na płyny jest indywidualne i zależy od masy ciała, temperatury oraz aktywności fizycznej. W upalne dni dorosłe osoby mogą potrzebować nawet do 4 litrów płynów dziennie. Ważne jest, by pić regularnie, zanim poczujemy pragnienie, a także sięgać po owoce i warzywa bogate w wodę.
0: Psy widzą świat w zaledwie 5 kolorach – niebieskim, zielonym, szarym, białym i czarnym. Znana weterynarz Dorota Sumińska tłumaczy, że ich percepcja różni się od ludzkiej, co obala wiele mitów na temat psiego wzroku. Czworonogi nie dostrzegają większości barw, które widzimy my, co wpływa na ich postrzeganie rzeczywistości.
2: Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do poważnego zagrożenia. Policja z Goleniowa szybko zidentyfikowała sprawcę i nałożyła na niego mandaty o łącznej wartości 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze podkreślają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. Policjanci z Łodzi rozbili grupę zajmującą się kradzieżami aut z systemem bezkluczykowym. W akcji zatrzymano 4 mężczyzn i odkryto miejsce demontażu pojazdów w województwie kujawsko-pomorskim. Odzyskano skradzione Audi o wartości 130 tysięcy złotych. Wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Testy psychologiczne, choć nie mają wartości diagnostycznej, cieszą się dużą popularnością jako forma rozrywki. Wybierając jednego z 4 ptaków – orła, wróbla, papugę lub sikorkę – można odkryć symboliczne znaczenie ciemnych stron swojego charakteru. Orzeł symbolizuje siłę, ale i dominację, wróbel prostotę, lecz także zazdrość, papuga kreatywność, ale i próżność, a sikorka – spokój, choć czasem skrytą manipulację. Pamiętajmy, że to tylko zabawa, która może skłonić do refleksji nad sobą.
2: W Oleśnicy doszło do napadu z użyciem pistoletu pneumatycznego. 46-letni mężczyzna wtargnął do mieszkania, steroryzował lokatorów i ukradł wartościowe przedmioty. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, przy którym znaleziono narkotyki. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.
0: Wakacyjny klimat sprzyja flirtom, a astrologia wskazuje, które znaki zodiaku są w tym szczególnie aktywne. Na czele listy znajdują się bliźnięta, lwy, strzelce i wagi. Według astrologów, nawet będąc w związku, te znaki traktują flirt jako formę rozrywki. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczne interpretacje, które warto traktować z przymrużeniem oka. polskich lasach trwa sezon na grzybobranie, a jednym z najchętniej zbieranych grzybów jest kania. Niestety, łatwo ją pomylić z muchomorem sromotnikowym, jednym z najbardziej trujących grzybów. Aby uniknąć tragicznych pomyłek, warto zwrócić uwagę na różnice, takie jak kapelusz i trzon. Pamiętajmy, że ostrożność może uratować zdrowie, a nawet życie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Anna Komorowska, była pierwsza dama, podzieliła się wspomnieniem z wizyty w przychodni, które opisała w książce Pierwsze damy III Rzeczypospolitej. Podczas rejestracji do lekarza ortodonty, gdy zapytano ją o wiek dziecka, musiała chwilę się zastanowić, co wywołało zdziwienie pracowników. Komorowska tłumaczyła, że ma 5 dzieci, więc potrzebowała chwili na przeliczenie lat. Wspominała też ulgę, jaką poczuła po ostatniej wywiadówce, po 22 latach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 23 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1006 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Co słychać w świecie gwiazd i show biznesu? Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wiecie, gdzie sztuczne odchody stają się narzędziem walki o klimat. Andziax, znana influencerka, znalazła się w centrum uwagi. Jej willa i butik zostały zaatakowane przez aktywistów, co przyniosło jej nie tylko rozgłos, ale i falę hejtu. W odpowiedzi na wulgarne wiadomości i groźby, Andziax zapowiada, że nie pozwoli, by popaprańcy zastraszali ją i jej rodzinę. Zdeterminowana, by każdy z hejterów poniósł konsekwencje, obiecuje, że nie cofnie się przed niczym, by bronić swojego dobrego imienia.
2: Prime Video zaskakuje fanów science fiction, prezentując pierwszy zwiastun serialu Blade Runner 2099. W tej futurystycznej opowieści Los Angeles odbudowuje się bez pomocy ludzi, a Hunter Schafer i Michelle Yeoh wyruszają na niebezpieczną misję. Serial zadebiutuje 25 listopada, a za jego produkcję odpowiadają Silka Luisa i legendarny Ridley Scott. Ciekawe, czy nowa odsłona dorówna kultowemu oryginałowi. Danuta Martyniuk, żona króla disco polo, Zenona Martyniuka, świętuje 58. urodziny w wielkim stylu. W sieci pojawiły się zdjęcia, które pokazują, że czas dla niej stanął w miejscu. Zmysłowe fotografie w bieliźnie i eleganckich sukniach sprawiają, że niejedna młodsza koleżanka może tylko pozazdrościć. Danuta nie tylko schudła ponad 20 kg, ale i udowodniła, że wiek to tylko liczba, a medycyna estetyczna to jej najlepszy przyjaciel. Dominika Chorosińska, była aktorka, posłanka PiS, wraz z mężem Michałem

0: również mają pomniki, które opowiadają ich historię. Jeden przypomina głośnik, drugi teatralną scenę. Cóż, nawet po śmierci gwiazdy wiedzą, jak przyciągnąć uwagę. Pola Wiśniewska w szczerym wywiadzie opowiedziała o swoim rozwodzie z Michałem Wiśniewskim. Okazuje się, że ich 5-letni syn Falko w poszukiwaniu kontaktu z tatą coraz częściej prosi o piosenki ich troje. Tymczasem Michał już zdążył związać się z Mandaryną, co dodaje pikanterii całej sytuacji. Pola, mimo trudnych chwil, nie zamyka się na nową miłość, choć o ponownym macierzyństwie nie chce słyszeć. Cóż, życie celebrytów potrafi być bardziej zawiłe niż niejedna telenowela. Piotr Kupicha, lider zespołu Phil, nie czeka na emeryturę z ZUS-u, ponieważ woli inwestować w nieruchomości. Zamiast liczyć na państwowe wsparcie, buduje swoją finansową fortecę z mieszkań i ziemi. A kiedy nie zajmuje się inwestycjami, oddaje się swojej pasji do starych samochodów, które według niego pachną lepiej niż nowe. Wygląda na to, że Kupicha nie tylko śpiewa o uczuciach, ale też dobrze wie, jak zadbać o przyszłość. Teresa Lipowska, niezłomna gwiazda M jak Miłość, właśnie skończyła 89 lat i ani myśli o emeryturze. W dniu swoich urodzin pojawiła się na planie, bo jak sama mówi, praca to jej życiowe paliwo. Od 2000 roku wciela się w postać Barbary Mostowiak i nie zamierza z tego rezygnować, dopóki starczy jej sił. Wygląda na to, że spokojna emerytura w fotelu to dla niej czysta abstrakcja.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Kto by pomyślał, że przypadkowy błąd basisty U2 stanie się początkiem jednego z największych hitów zespołu? New Year's Day, inspirowane polską walką o wolność, zyskało międzynarodową sławę. Choć początkowo miało być miłosnym wyznaniem Bono dla żony. A co z teledyskiem? Zamiast muzyków na koniach mamy szwedzkie nastolatki, bo gwiazdy rocka nie noszą kalesonów. I tak oto, dzięki przypadkowi i odrobinie ironii, powstał hymn Solidarności, który na zawsze połączył U2 z Polską. Zanurzmy się w basenie tajemnic. Śmierć Briana Jonesa, założyciela The Rolling Stones, w 1969 roku wciąż budzi emocje i spekulacje. Choć oficjalnie uznano to za nieszczęśliwy wypadek, nowe wyznania mówią o morderstwie, a głównym podejrzanym staje się Frank Thorogood. Co ciekawe, mimo znikających dowodów i luk w śledztwie, policja nie wznowiła dochodzenia. Na domiar złego, pożegnalny koncert w Hyde Parku zakończył się makabrycznie, gdy zamiast majestatycznego lotu białych motyli, martwe owady spadały na głowy fanów. Tajemnice Rocka nigdy nie gasną.
2: Richie Edwards, gitarzysta Manic Street Preachers, zniknął w 1995 roku, zostawiając za sobą walizkę, leki na depresję i pudełko z prezentami dla byłej dziewczyny. Jego samochód znaleziono przy moście Severn, ale ciała nigdy nie odnaleziono. Policja popełniła błąd w śledztwie, myląc godziny na bilecie parkingowym, co sugeruje, że Richie mógł planować ucieczkę pod osłoną nocy. Mimo oficjalnego uznania go za zmarłego w 2008 roku, jego duch wciąż żyje w muzyce zespołu, który wydał album z jego tekstami w 2009 roku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Na ten moment w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Katowicach dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Nowi mieszkańcy warszawskich osiedli dowiadują się o skażeniu gruntów dopiero po przeprowadzce. Najwyższa Izba Kontroli ostro krytykuje stołeczne urzędy za brak nadzoru nad historycznymi zanieczyszczeniami ziemi. Władze Ursusa i Pragi Północ nie zdołały skutecznie zidentyfikować zagrożonych terenów. Najwyższa Izba Kontroli zaleca prezydentowi Warszawy oraz odpowiednim urzędom zacieśnienie nadzoru i aktualizację rejestru skażonych obszarów.
2: W Łomiankach znaleziono ciało mężczyzny przy brzegu Wisły. Służby ratunkowe, które przybyły na miejsce, stwierdziły zgon. Policja prowadzi dochodzenie, aby ustalić okoliczności tej tragedii. Wstępne przypuszczenia wskazują na możliwość nagłego zasłabnięcia.
1: 19-latek zlekceważył sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i został zatrzymany przez policję w Łychowie za przekroczenie prędkości. Mimo że do końca zakazu pozostało tylko 5 dni, młody kierowca zdecydował się wsiąść za kierownicę. Następnego dnia sąd w trybie przyspieszonym wydał surowszy wyrok, zakazując mu jazdy na kolejne 3 lata. Policja przypomina, że łamanie sądowego zakazu to poważne przestępstwo. W Hrcynnie doszło do niebezpiecznego wypadku podczas skoku spadochronowego. Jeden z uczestników wylądował poza wyznaczonym terenem, spadając na pole w pobliżu domu jednorodzinnego. Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala. Mężczyzna był przytomny, a przyczyny wypadku są obecnie wyjaśniane.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sąd okręgowy w Łomży skazał 2 kobiety za fałszowanie dokumentów i oszustwa na szkodę sądu rejonowego w Kultusku. Monika S. i Małgorzata K. otrzymały wyroki 1 roku i 6 miesięcy więzienia oraz grzywny. Muszą też zwrócić ponad 1 100 000 zł Skarbowi Państwa. Dodatkowo przez 5 lat nie mogą pracować przy finansach. Wyrok nie jest prawomocny. Ksiądz Rafał Głowczyński, znany jako ksiądz z osiedla, zamiast odpoczywać na urlopie, postanowił podjąć się ciężkiej pracy fizycznej. Od poniedziałku będzie sprzątał toalety, pracował na budowie i w gospodarstwie, by zebrać fundusze na wyjątkową barkę klubokawiarnię na Wiśle. Miejsce to ma być otwarte dla wszystkich, bez cennika, alkoholu i telefonów. Pracę zakończy 4 sierpnia, a następnie wyruszy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. W Lipnicy Murowanej w Małopolsce zaobserwowano zjawisko przypominające trąbę powietrzną. Nagranie ukazujące obracający się lej, który prawdopodobnie dotknął ziemi, szybko zyskało popularność w sieci. Specjaliści analizują materiał, ale na razie nie potwierdzono żadnych zniszczeń ani ofiar. Tornada w Polsce są rzadkie, ale najczęściej występują latem. Mieszkańcy Katowic i okolic mają wiele opcji na szybki wypad nad wodę. W promieniu 1 godziny jazdy samochodem znajdziemy kilkanaście nowoczesnych kąpielisk z piaszczystymi plażami i bogatą infrastrukturą. Na przykład Dolina Trzech Stawów, zaledwie 10 minut od centrum, oferuje wodny plac zabaw i trasy rowerowe. Sezon kąpielowy trwa do końca sierpnia, a bezpieczeństwo zapewniają ratownicy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Żorach na Śląsku doszło do groźnego wypadku. 50-letni czteroletni kierowca stracił panowanie nad samochodem. Uderzył w drzewo, które wyrwał z ziemi, a następnie wjechał w zaparkowany pojazd. Na szczęście mężczyzna nie doznał poważnych obrażeń i był trzeźwy. Policja ukarała go mandatem za niedostosowanie prędkości do warunków na drodze. Rozpoczął się nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. W piątkowym meczu Pogoń Szczecin zmierzyła się z Legią Warszawa. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Legii 1-0, a decydującego gola strzelił Zoran Arsenic w doliczonym czasie gry. Trybuny były pełne, a kibice mogli cieszyć się emocjonującym widowiskiem. Na drodze ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda, chcąc ominąć korek, zawrócił i pojechał pod prąd korytarzem życia. Policja szybko ustaliła sprawcę, który został ukarany mandatem w wysokości 8 000 zł i 23 punktami karnymi. Funkcjonariusze przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. Anna Komorowska obchodziła swoje 73. imieniny w posiadłości na Suwalszczyźnie. W sobotni wieczór do Budy Ruskiej przybyły tłumy gości, w tym rodzina, znajomi i okoliczni mieszkańcy. Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ skrzypaczek z Katowic, który wprowadził wyjątkowy nastrój. Impreza zakończyła się nastrojowym koncertem pod gwiazdami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Jeleniej Górze trwa intensywne poszukiwanie osoby, która umieściła miny przeciwpiechotne z czasów II wojny światowej w pobliżu galerii handlowej. Wcześniej zatrzymany 34-letni mężczyzna został zwolniony i nie postawiono mu zarzutu. Ewakuowano 170 osób, a służby zabezpieczyły 2 niebezpieczne przedmioty. Policja apeluje o pomoc w ujęciu sprawcy.
2: Bezpośrednie połączenia kolejowe z Polski do Austrii cieszą się rosnącą popularnością. Pociągi Intercity Danubius i Porta Morawica oferują komfortowe podróże do Wiednia i Grazu. Choć standard polskich wagonów bywa rozczarowujący, a wagon restauracyjny dołączany jest dopiero w Czechach, podróż przebiega bez zakłóceń. Wiedeń przyciąga turystów darmowymi atrakcjami, takimi jak ogrody Pałacu Schönbrunn, które warto odwiedzić z samego rana.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Białystok to miasto przywitana z temperaturą 19 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Artiom Rudnevs, były król strzelców ekstraklasy, wraca do świata futbolu. Po niemal 8 latach nieobecności Łotysz dołączył do Akademii Piłkarskiej w Dyneburgu jako trener drużyny do lat 13. Jego decyzja o zakończeniu kariery w 2017 roku była spowodowana względami osobistymi. Teraz ponownie angażuje się w piłkę nożną, choć jego życie prywatne wciąż pozostaje w cieniu.
2: Karol Świderski i Bartosz Bereszyński wracają do Ekstraklasy, wzmacniając odpowiednio Widzew i Motor. Obaj piłkarze, po latach gry za granicą, deklarują, że wciąż mają wiele do zaoferowania i chcą podnieść poziom polskiej ligi. Świderski podpisał 3-letni kontrakt z Widzewem, a Bereszyński 2-letni z Motorem. Ich powroty to jedne z najgłośniejszych transferów tego lata w polskiej piłce. Rodrigo Conceicao, syn legendarnego piłkarza Sergio Conceicao, dołącza do Jagiellonii Białystok. Portugalczyk podpisał 2-letni kontrakt z klubem z Podlasia, licząc na rozwój i promocję w polskiej ekstraklasie. Młody obrońca z doświadczeniem w FC Porto chce udowodnić swoją wartość na boisku, mierząc się z presją słynnego nazwiska. Rodrigo wierzy, że polska liga to dobre miejsce do pokazania swoich umiejętności. GK z Katowice po 23 latach wrócił do europejskich rozgrywek, mierząc się z MSK Żilina w eliminacjach Ligi Konferencji. Mimo porażki 2-1, kibice Gieksy zrobili furorę swoim dopingiem, który zachwycił całą Europę. Nagrania z ich występów szybko zdobyły popularność w mediach społecznościowych. Rewanżowy mecz odbędzie się 30 lipca w Katowicach.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Klaudia Zwolińska, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, zajęła dopiero 10 miejsce w swojej koronnej konkurencji K1 na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City. Polka nie ukrywa rozczarowania, ale zapowiada analizę swojego występu. Tymczasem Michał Pasiut zdobył srebrny medal w K1, osiągając największy sukces w swojej karierze. Mistrzostwa te rozpoczynają cykl kwalifikacji do Igrzysk w Los Angeles 2028. Anthony Joshua powrócił do ringu i pokonał Christiana Pręgę w dramatycznej walce. Już w pierwszej rundzie Brytyjczyk dwukrotnie znalazł się na deskach, ale ostatecznie zdołał się odbudować. W drugiej rundzie Joshua przejął inicjatywę i znokautował Pręgę. Zwycięstwo zadedykował zmarłym przyjaciołom, a teraz czeka go starcie z Tysonem Furym. Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, zdobył 3 medale na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie Cortina 2026. Srebrne krążki wywalczył na skoczni normalnej i w konkursie duetów z Pawłem Wąskiem, a brązowy na dużej skoczni. Tomasiak wspomina zmarłego Grzegorza Miętusa, który jako trener juniorów miał znaczący wpływ na jego rozwój sportowy. Gianluigi Donnarumma, kapitan reprezentacji Włoch i bramkarz Manchesteru City, wziął ślub z Alessią Elefante. Uroczystość odbyła się w historycznym kościele w Loco Rotondo, a na ulicach zgromadziły się setki fanów i mieszkańców. Wśród gości znaleźli się znani piłkarze, a wieczorna zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Wystąpili m.in. Ozuna i Sfera Ebbasta.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Przed polskimi drifterami kluczowy moment w cyklu Drift Masters. Paweł Korpuliński prowadzi w klasyfikacji, a Piotr Więcek, znany jako król Rygi, walczy o kolejne zwycięstwo na łotewskim torze. Ryga z jej wymagającym czarcim kotłem to prawdziwy test umiejętności. Wyniki tego etapu mogą zadecydować o nastrojach przed finałem na PGE E-Narodowym. Iga Świątek już wkrótce rozpocznie rywalizację w turnieju WTA 1000 w Toronto. Przed wylotem do Kanady znalazła czas na zabawę na piłkarskim boisku z Ewą Pajor. Na Instagramie pojawiło się nagranie, na którym obie sportsmenki pokazują swoje umiejętności piłkarskie. Świątek przyznała, że choć lubi futbol, pozostaje przy tenisie, ale z niecierpliwością czeka, aż Pajor spróbuje swoich sił na korcie. Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę internautów. Chorwacka modelka opublikowała w sieci zmysłowe nagranie z jacuzzi, na którym pozuje w mocno wyciętym stroju kąpielowym. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 3 miliony osób. Po sukcesach w mediach społecznościowych Iwana próbuje swoich sił jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll. Robert Lewandowski wciąż nie zdobył bramki po transferze do Chicago Fire. Drużyna Polaka przegrała drugi mecz z rzędu, ulegając New York City 1-3. Jan Tomaszewski, były bramkarz, uważa, że Lewandowski musi zapomnieć o nawykach z Barcelony i skupić się na strzelaniu goli. Ekspert wierzy, że powrót do roli klasycznego napastnika przyniesie mu sukces w lidze MLS.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Raków Częstochowa pokonał Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Choć Maltańczycy objęli prowadzenie i mieli rzut karny przy stanie 1-1, Raków zdołał przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę w końcówce spotkania. Bramki dla polskiego zespołu zdobyli Mahir Emreli, Patryk Maku i Stratos Svarnas. Tyson Fury pokonał Mariusza Wacha przez techniczny nokaut w siódmej rundzie podczas kameralnej gali w Tajlandii. Brytyjczyk od początku dominował w ringu, a walka była traktowana jako jego bezpieczny powrót na ring. Pojedynek odbył się bez publiczności i transmisji na żywo, a zebrane fundusze wesprą tajskie dzieci z biednych rodzin.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr południowy osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda w 165. odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już 7 sierpnia o 17.20 na TVP2 zobaczymy, jak Hancer i Cichan stają w obliczu dramatycznych wydarzeń. Hancer, mimo groźby poronienia, nie zdradza Cichanowi, że to on jest ojcem jej dziecka. Cichan, pełen troski, ratuje ją, gdy zaczyna krwawić i zabiera do szpitala. Mimo że spędza przy jej łóżku całą noc, Hancer uparcie trzyma się swojego kłamstwa. Tymczasem Bejza odkrywa, że Hancer jest w ciąży i planuje zemstę. Cichan, coraz bardziej przekonany o swojej niewinności, opuszcza szpital z myślą, że nie jest ojcem dziecka. To odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów, którego nie można przegapić.
0: M jak miłość wciąż trzyma w napięciu. Anna Mucha, czyli serialowa Magda Budzyńska, nie ma jeszcze wakacji. Wciąż pracuje na planie, podczas gdy jej koleżanka, Katarzyna Cichopek, już odpoczywa. Nowe odcinki, które powstają teraz, widzowie zobaczą dopiero pod koniec roku. W nadchodzącym sezonie Magda będzie wspierać Andrzeja w kancelarii, a ich relacje mogą skomplikować się przez zazdrość Pauliny Jabłońskiej. Mucha zdradziła, że scenarzyści przygotowali wiele emocjonujących zwrotów akcji. Serial powróci na antenę TVP 2 już we wrześniu. Czekają nas niezapomniane chwile z ulubionymi bohaterami.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. Mostowiakowie, znani z przetrwania najtrudniejszych chwil, staną przed kolejnymi wyzwaniami. Artur Rogowski, dotąd przykładny mąż, zdradzi Marysię, co wywoła kryzys w całej rodzinie. Pojawienie się tajemniczej kobiety w grabinie, która chce przejąć sad Lucjana, dodatkowo skomplikuje sytuację. Paweł Zduński, po śmierci Franki, będzie próbował odnaleźć się jako samotny ojciec, a jego relacja z Agnes stanie się coraz bliższa. Nowy sezon obiecuje wiele zwrotów akcji i emocjonujących momentów. Mostowiakowie będą musieli zjednoczyć siły, by stawić czoła nadchodzącym problemom. Na Wspólnej odcinek 4258 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już 5 sierpnia o 20.15 na TVN dowiemy się, czy Andrzej Brzozowski trafi za kratki za udział w aferze z lewymi dyplomami. Krzysztof Smolny dzięki dziennikarskiemu śledztwu zdobył dowody na przestępstwo Andrzeja. Smolny stanie twarzą w twarz z Andrzejem, zapowiadając, że prawda wyjdzie na jaw. Basia, była żona Andrzeja, staje przed trudnym wyborem. Jak powiedzieć dzieciom o możliwym aresztowaniu ojca? To jedna z największych afer w historii serii, która może zrujnować życie Brzozowskiego. Tymczasem w redakcji Kraju Sandra zaczyna podejrzewać, że Smolny i Marcelina coś ukrywają. Czy prawda o Andrzeju wstrząśnie rodziną Basi?
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach.
1: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc Elpeni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP1 od poniedziałku do piątku o 18.25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany. W 4261 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas emocjonujący moment, gdy Beata, grana przez Katarzynę Ptasińską, urodzi zdrową dziewczynkę. Niestety, radość z narodzin przyćmi tragiczna wiadomość o śmierci Marii Zięby. Paweł, mąż Beaty, dowiaduje się o zgonie Nestorki rodu w chwili, gdy jego żona zaczyna rodzić. W obawie przed stresem, który mógłby zaszkodzić Beacie, postanawia zataić tę informację. Poród przebiega pomyślnie, a nowonarodzona dziewczynka otrzymuje imię Marysia, na cześć zmarłej. Odcinek zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 20.15 na antenie TVN. W kolejnym odcinku Beata dowie się o śmierci Marii od Włodka, co będzie dla niej ogromnym wstrząsem. Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje fanów sięgają zenitu. Ilona Ostrowska, odtwórczyni roli Lucy, zdradziła, że nowe odcinki zaskoczą widzów. Choć dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, wiadomo, że serial pojawi się na antenie telewizji polskiej tej jesieni. Ostrowska przyznała, że sukces Rancha był dla niej zaskoczeniem, a popularność serialu zmieniła jej życie. Aktorka wspomina, jak fani przynosili jej kwiaty i wiersze, a prywatność stała się luksusem. Teraz z pełną świadomością czeka na powrót serialu, który stał się fenomenem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1003 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 17 stopni, a na niebie zaobserwujemy lekkie opady deszczu. Tak samo. Dla Poznania termometry ukażą 17 stopni i umiarkowane opady deszczu. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła Pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Meghan Markle podzieliła się zdjęciami z rodzinnych wakacji w Portugalii. Na fotografiach widać księcia Harry'ego oraz ich dzieci, Archiego i Lilibet, podczas relaksu w luksusowym kurorcie Costa Terra. Sussexowie odwiedzili także rodzinny majątek Spencerów, gdzie złożyli kwiaty na grobie księżnej Diany. Podczas podróży spotkali się z królem Karolem III i królową Kamillą w rezydencji Highgrove. Policja z Jarosławia poszukuje 29-letniej Karoliny Gliniany, która zaginęła w Holandii. Ostatni raz skontaktowała się z rodziną 15 lipca, a od tego czasu nie ma z nią żadnego kontaktu. Funkcjonariusze opublikowali jej wizerunek i proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na jej temat. Karolina ma 160 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże. W zachodniej Europie trwają gigantyczne pożary lasów. We Francji i Hiszpanii ewakuowano już ponad 200 tysięcy osób. Najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Bordeaux i Madrytu, gdzie płomienie zniszczyły dziesiątki tysięcy hektarów. Silne wiatry i upały utrudniają działania strażaków.
2: W słowackich Tatrach Wysokich doszło do tragicznego wypadku. 21-letni taternik z Polski zginął podczas zejścia spod szczytu Wysokiej, spadając z wysokości około 150 metrów. Mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. To kolejny śmiertelny wypadek z udziałem Polaka w tym rejonie w ostatnich tygodniach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Porty Wielkiej Odessy zostały zablokowane po nasileniu rosyjskich ataków na cywilną żeglugę. Duże firmy żeglugowe, takie jak Maersk i MSC, wstrzymały zawijanie do portów Czarnomorska, Odessy i Piwdennego. Władze Ukrainy próbują odblokować szlak handlowy, ale eksport zboża spadł o 1/3. Rosyjskie ataki dronowe dotknęły również statki płynące do portów naddunajskich, co dodatkowo komplikuje sytuację. W powiecie włocławskim przeprowadzono akcję, podczas której zabezpieczono ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskiej akcyzy. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którym postawiono zarzuty przestępstw skarbowych. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 26 milionów złotych. Sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
2: Kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest temperatura wody użytej do zalewy. Optymalna to około 20 do 25 stopni Celsjusza, co przyspiesza fermentację i zachowuje strukturę warzyw. Warto również wybierać świeże, jędrne ogórki i dodać tradycyjne przyprawy, takie jak chrzan, czosnek czy koper. Dzięki temu nasze kiszonki będą cieszyć smakiem przez długie miesiące.
0: Policjanci ze Starogardu Gdańskiego zatrzymali trzech mężczyzn, którzy 20 lipca zaatakowali inną osobę w lokalu gastronomicznym. Funkcjonariusze, patrolując miasto, zauważyli zdarzenie i natychmiast interweniowali, zapobiegając dalszej przemocy. Jeden z napastników trafił do aresztu, a pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Poszkodowany mężczyzna został przetransportowany do szpitala.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sąd rejonowy w Rzeszowie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 21-latka, który 21 lipca potrącił pieszego na przejściu. Mężczyzna prowadził auto mimo dwóch zakazów prowadzenia pojazdów. Senior z obrażeniami trafił do szpitala, a kierowca sam zgłosił się na policję. Przez najbliższe dwa miesiące młody mieszkaniec Rzeszowa pozostanie w areszcie, czekając na dalsze decyzje sądu. Jarosław Kaczyński od ponad pół roku nie mieszka w swojej słynnej willi na Żoliborzu. Tymczasowo przeniósł się do kuzyna z powodu potężnego remontu u nowych sąsiadów. Podczas gdy ich część domu pięknieje, dom Kaczyńskiego wymaga pilnej opieki. Widać to po zaniedbanym ogrodzie i rozpadającym się daszku nad balkonem.
0: Mateusz Morawiecki, zanim stał się znanym politykiem, miał zupełnie inny wizerunek. Archiwalne zdjęcie z lat 80. pokazuje go z wąsami i fryzurą, które przypominają postać z serialu Magnum. Sam Morawiecki przyznał, że powrót do takiego zarostu nie spotkałby się z aprobatą jego żony. Zdjęcie opublikował w ramach akcji Movember, promującej profilaktykę zdrowotną.
2: Krzysztof Jackowski, znany jasnowic, przewiduje poważny kryzys narodowy w Polsce, który określa jako brudną wojnę i narodową targowicę. Jego wizje sugerują, że prezydent Karol Nawrocki może ujawnić tajne raporty dotyczące współpracy z władzami komunistycznymi, co może wywołać polityczne zamieszanie. Jackowski porównał Nawrockiego do biblijnego Judasza, co wzbudziło wiele emocji i dyskusji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Prezydent Karol Nawrocki zaprasza młodych dorosłych na dwudniowe spotkanie w prezydenckiej rezydencji w Juracie, które odbędzie się 29 i 30 sierpnia. Celem wydarzenia jest dialog o przyszłości Polski oraz wsłuchanie się w pomysły młodego pokolenia. Uczestnicy muszą się zarejestrować online, a na miejscu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i substancji odurzających. Spotkanie ma mieć charakter interaktywny, z licznymi atrakcjami i niespodziankami. Wczoraj w Budzie Ruskiej odbyły się huczne imieniny Anny Komorowskiej. Na posesji Komorowskich zgromadził się tłum gości, a atmosfera przypominała duże plenerowe przyjęcie. Na stołach królowały domowe nalewki, a wieczór uświetnił koncert skrzypaczek z Katowic. Wydarzenie zakończyło się pod suwalskim niebem dźwiękiem skrzypiec.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Kalifornii trwa prawdziwy dramat, który mógłby być scenariuszem thrillera. David Anthony Burke, znany jako D4VD, stoi przed sądem oskarżony o morderstwo 14-letniej Celeste Rivas. Prokuratura twierdzi, że muzyk zabił dziewczynę, by ukryć ich niedozwoloną relację. W tle tej makabrycznej historii przewija się hit Romantic Homicide, co dodaje całej sprawie jeszcze bardziej mrocznego wydźwięku. Czyżby kariera młodego artysty miała zakończyć się w cieniu więziennych murów?
2: Joanna Trzepiecińska, znana jako Szalona Alutka z Rodziny Zastępczej, postanowiła ostudzić nadzieje fanów na powrót serialu. Choć kiedyś z entuzjazmem mówiła o możliwości powrotu, teraz stwierdziła, że pomysł na babcię Alutkę nie ma sensu. Aktorka podkreśla, że choć sympatia widzów jest dla niej miła, to nie widzi siebie w roli szalonej babci. Cóż, wygląda na to, że Alutka pozostanie jedynie wspomnieniem z dzieciństwa. Grudziądz zamienił się w muzyczną stolicę Polski, gdy Lato z Radiem i Telewizją Polską zawitało nad Wisłę. Tłumy bawiły się przy dźwiękach największych gwiazd, a wieczór pełen był wzruszeń i energii. Edyta Górniak w stylizacji Pocahontas i Mary z Polski z odważnymi kreacjami przyciągnęły uwagę, a wspólne śpiewanie z Kobranocką i Perfektem porwało publiczność. Wakacyjna trasa nie zwalnia tempa i już za tydzień zawita do Poddębic. Maja Todt, nasza Miss Polonia 2025, już wkrótce stanie na światowej scenie Miss World 2026 w Wietnamie. Wybór sukni to przecież nie lada wyzwanie, bo to ona ma podkreślić urodę i osobowość, a nie tylko błyszczeć w blasku fleszy. Maja, oprócz bycia piękną, jest także utalentowaną wokalistką i studentką SGH, więc może zaskoczy jury nie tylko wyglądem, ale i talentem. Ciekawe, czy jej kreacja będzie bardziej zapadająca w pamięć, a korona,

0: patchworku. Cóż, niektórzy naprawdę wiedzą, jak żyć na wysokim poziomie i jeszcze się tym chwalić. Marta Żmuda, Trzebiatowska, nasza niegdyś nieśmiała debiutantka, dziś świętuje 42 urodziny jako prawdziwa ikona stylu. Jej przemiana od dziewczęcych stylizacji do dojrzałej elegancji to prawdziwy majstersztyk w polskim showbiznesie. Choć jej kariera to sinusoida sukcesów i porażek, Marta nie boi się wyzwań, co udowodniła, zdobywając zarówno telekamery, jak i antynagrody Węże. A w życiu prywatnym, z dala od fleszy, u boku Kamila Kuli, znalazła szczęście i spokój, pokazując, że w świecie gwiazd można żyć normalnie. Stanisław Rozenek, syn znanej celebrytki Małgorzaty Rozenek-Majdan, rozpoczął edukację w prestiżowym Instytut Français de la Mode w Paryżu. Młody projektant, mimo napiętego grafiku, znalazł czas na miłość i pochwalił się romantycznym zdjęciem z nową partnerką. Jego matka, dumna jak paw, już poznała wybrankę syna i ma nadzieję, że będzie świetną teściową. Cóż, wygląda na to, że życie w luksusowym akademiku za 4600 zł miesięcznie to nie tylko nauka, ale i sercowe uniesienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Maria Prokop, znana instruktorka jogi, wkracza na telewizyjne salony jako prowadząca nowego programu Wielka Miłość w Małym Mieście na Polsacie. Program obiecuje być oazą autentyczności, gdzie single będą szukać miłości bez scenariuszy i sztucznych wyzwań. Prokop, zamiast mentorki, ma być przyjaciółką uczestników, oferując im wsparcie i słuchając ich sercowych rozterek. Choć casting był dla niej bardziej stresujący niż występ na żywo, jej naturalność zdobyła serca produkcji. Stevie Ray Vaughan, legendarny gitarzysta bluesowy, znany był z tego, że jego koncerty przypominały bardziej pole bitwy niż występy muzyczne. Grał na strunach tak grubych, że mogłyby służyć jako kable do basu, co skutkowało krwawymi opuszkami palców. Jego technik, René Martinez, musiał ratować sytuację, używając kleju błyskawicznego i sody oczyszczonej, by dosłownie sklejać skórę z powrotem na palcach. Dopiero pod koniec kariery Vaughan zdecydował się na cieńsze struny, co pozwoliło mu grać bez bólu i rezygnować z drastycznych metod naprawy dłoni. W 1990 roku muzycy Judas Priest znaleźli się w centrum jednego z najbardziej absurdalnych procesów w historii rocka. Oskarżono ich o to, że ukryte komunikaty na płycie pchnęły dwóch nastolatków do samobójstwa. Sąd jednak uznał, że rzekome Do It było jedynie przypadkowym zlepkiem dźwięków, a nie celowym przekazem. Proces ten, choć kosztowny dla zespołu, stał się kluczowym momentem w walce z histerią wokół heavy metalu i pokazał, że czasem to nie muzyka, a życie pisze najtrudniejsze scenariusze.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1007 hektopaskali. Obecnie w Toruniu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Katowicach jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zakończyły się poszukiwania 14-letniego Mateusza, który zaginął w Wiśle 21 czerwca. Jego ciało odnaleziono kilka dni później w pobliżu Mostu Gdańskiego. Rodzina chłopca organizuje zbiórkę na transport ciała do Ukrainy, gdzie planują pochować go wśród krewnych. Wciąż czekają na decyzję prokuratury w sprawie wydania ciała.
2: W czwartek rano na warszawskim Targówku wybuchł pożar, który zniszczył halę przy ulicy Krasnobrodzkiej. Spłonęły warsztaty, salony samochodowe oraz dziesiątki aut. W akcji gaśniczej uczestniczyło 196 strażaków i 67 pojazdów. Straty mogą sięgać milionów złotych, a przyczyny pożaru badają śledczy. W Łomiankach, przy brzegu Wisły, znaleziono ciało mężczyzny. Służby ratunkowe, które przybyły na miejsce, potwierdziły zgon. Policja bada okoliczności tej tragedii, a wstępnie mówi się o możliwym zasłabnięciu. Ciało zostało zabezpieczone do dalszych badań.
1: Najwyższa Izba Kontroli krytykuje warszawskie urzędy za brak skutecznego nadzoru nad zanieczyszczonymi gruntami. Mieszkańcy nowych osiedli mogą nieświadomie zamieszkiwać na skażonych terenach, co stanowi zagrożenie dla zdrowia. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że problem dotyczy między innymi Ursusa i Pragi Północ, gdzie nie prowadzono pełnej identyfikacji zanieczyszczeń. Izba apeluje o wzmocnienie nadzoru i uzupełnienie rejestru skażonych terenów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Na drodze krajowej numer 60 w miejscowości Gostkowo doszło do tragicznego wypadku. Tesla zderzyła się z ciągnikiem rolniczym, w wyniku czego zginął 29-letni kierowca samochodu osobowego. Droga jest całkowicie zablokowana, a policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn zdarzenia. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin.
1: Warszawa rozważa rozszerzenie swoich granic, a w centrum uwagi znalazło się Piaseczno. To podwarszawskie miasto, liczące ponad 50 tysięcy mieszkańców, nie wyklucza przyłączenia do stolicy, choć na razie woli współpracować w ramach metropolii warszawskiej. Władze Piaseczna podkreślają, że dobra komunikacja z Warszawą jest kluczowa, ale nie wymaga administracyjnego połączenia. Tymczasem inne gminy z tak zwanego obwarzanka warszawskiego zdecydowanie opowiadają się za zachowaniem autonomii. W sobotę we Frydrychowicach doszło do tragicznego wypadku. 67-letnia kobieta wpadła do studni na terenie swojej posesji. Mimo szybkiej reakcji rodziny i długiej reanimacji prowadzonej przez ratowników, jej życia nie udało się uratować. Okoliczności zdarzenia badają policja i prokuratura. W Tatrach panują zimowe warunki, mimo że mamy środek lata. Ratownicy TOPR apelują o unikanie górskich wypraw z powodu śniegu i słabej widoczności. Tymczasem we wschodniej Polsce IMGW ostrzega przed intensywnymi burzami. Poprawa pogody spodziewana jest dopiero pod koniec tygodnia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Górnik Zabrze rozpoczął sezon ekstraklasy od zwycięstwa nad Śląskiem. Wrocław 2-1. Choć początkowo przegrywali, zdołali odrobić straty dzięki bramce Iwana i Kijadiniego. Mecz przyciągnął około 26 tysięcy kibiców, a obie drużyny pokazały się z walecznej strony. Najnowsze dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego pokazują spadek liczby udzielanych sakramentów i uczestników lekcji religii. W seminariach brakuje kandydatów na księży, a liczba kleryków spadła do 984 osób. Wskaźnik dominicantes, czyli osób uczestniczących w mszach, wyniósł około 29,5%, co jest niewielkim wzrostem w porównaniu do roku poprzedniego. Największy spadek odnotowano w przypadku sakramentu bierzmowania, który przyjęło o około 27,5% mniej młodych ludzi niż rok wcześniej. Na drodze ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda, chcąc ominąć korek, zawrócił i jechał pod prąd korytarzem życia. Policja szybko namierzyła sprawcę, który otrzymał mandaty na łączną kwotę 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzył nowoczesną strefę spa, dostępną dla gości od 15 lipca. W ofercie znajdują się zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyjne, w tym masaże i rytuały na ciało. To kolejny krok w rozbudowie kompleksu, który od czerwca sukcesywnie udostępnia nowe atrakcje. Hotel oferuje już przestronne pokoje, restauracje oraz park wodny Tropicana.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W całej Polsce, w tym w Białymstoku, obserwujemy rekordowy wzrost liczby kandydatów na studia. To efekt reformy edukacyjnej, która wprowadziła do szkół wyjątkowo liczne roczniki. Niestety, akademiki nie są przygotowane na taką sytuację, co oznacza, że wielu studentów będzie musiało szukać alternatywnych miejsc zakwaterowania. W Białymstoku liczba kandydatów wzrosła o 2500, a dostępnych jest jedynie 300 miejsc w akademikach.
2: Anna Komorowska świętowała swoje 73. imieniny w Budzie Ruskiej na Suwalszczyźnie. W sobotę, 25 lipca, jej posiadłość zamieniła się w miejsce dużego, rodzinno-towarzyskiego spotkania. Goście mogli cieszyć się elegancko nakrytymi stołami, regionalnymi nalewkami i wyjątkowym koncertem skrzypaczek ze Śląska. Atmosfera była swobodna i rodzinna, a wieczór zakończył się pod suwalskim niebem przy dźwiękach skrzypiec.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1006 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
9: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś przypominamy postać Edwarda Gierka, który jako pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pozostawił po sobie mieszane wspomnienia. Jego rządy to czas dynamicznego rozwoju infrastruktury, ale także narastających długów i kryzysu gospodarczego. Gierek cieszył się poparciem zarówno w kraju, jak i za granicą. Jednak w 1980 roku strajki Solidarności zmusiły go do ustąpienia. W stanie wojennym został internowany, co miało zaspokoić populistyczne nastroje. Wspominamy też Mieczysława Rakowskiego, który symbolizował nurt reformatorski i odegrał kluczową rolę w przemianach politycznych lat 80. To on wskazał Tadeusza Mazowieckiego jako kandydata na premiera z ramienia Solidarności, co otworzyło nowy rozdział w historii Polski. Rząd Donalda Tuska planuje znaczącą podwyżkę akcyzy na alkohol w 2027 roku. Ceny mocnych alkoholi, takich jak wódka, wzrosną o kilka złotych, podczas gdy piwo zdrożeje tylko o kilkanaście groszy. Kontrowersje budzi fakt, że kluczowi urzędnicy odpowiedzialni za projekt mieli powiązania z branżą piwną. Nowe regulacje mogą faworyzować piwowarów, co wywołuje pytania o konflikt interesów. Ministerstwo Finansów zaprzecza, jakoby zmiany preferowały jedną z branż. Podwyżki akcyzy krytykuje także Ministerstwo Rolnictwa, obawiając się spadku produkcji napojów alkoholowych. Polska powiększyła swoje terytorium o 433 hektary. Największy przyrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim, dzięki korektom granic nad Bałtykiem. Zmiany dotyczą głównie terenów wodnych, więc mieszkańcy nie odczują ich na co dzień. Gdańsk również zyskał nowe tereny, włączając w swoje granice morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Choć niektóre województwa straciły symboliczne ilości ziemi, dla samorządów to raczej ciekawostka niż rewolucja. Polska oficjalnie stała się większa dzięki uporządkowaniu granic morskich.
0: Rząd Donalda Tuska planuje przyjąć specjalną ustawę pomocową dla osób oszukanych w programie Czyste Powietrze. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku i przenieść odpowiedzialność za oszustwa na nieuczciwe firmy. Poszkodowani będą musieli zgłosić sprawę organom ścigania, co pozwoli na zawieszenie egzekucji długu. Ustawa obejmie ponad 600 spraw, a wartość oszustw szacuje się na około 280 milionów złotych. Dodatkowo nowe prawo umożliwi rozłożenie na raty zobowiązań finansowych dla osób, które muszą zwrócić dotacje z innych przyczyn.
2: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
0: Rynek taksówek w Polsce przechodzi ogromne zmiany. W pierwszym półroczu 2026 roku zniknęło aż 1200 firm taksówkarskich. Tradycyjne korporacje nie wytrzymują konkurencji z cyfrowymi platformami, jak Uber czy Bolt. Jednak to nie one, a partnerzy flotowi, tacy jak Natviol czy Avalon, stają się największymi graczami na rynku. Zatrudniają kierowców i czerpią zyski, podczas gdy globalne aplikacje oferują pasażerom wygodę i elastyczność. Ta rewolucja zmienia polskie ulice na stałe.
1: Rząd planuje waloryzację emerytur i rent o około 3,5% od marca przyszłego roku. Minimalna emerytura wzrośnie do ponad 2047 zł brutto. Na podwyżki oraz wyższe 13 i 14 emerytury przeznaczone zostanie niecałe 17 miliardów złotych. Pełną kwotę 14 emerytury otrzymają osoby z podstawowym świadczeniem do 2900 zł brutto. Dla wyższych emerytur obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę. Projekt Godna Emerytura pozostaje wstrzymany, co czyni waloryzację procentową najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem.
0: Po śmierci właściciela konto bankowe zostaje zablokowane, a dostęp do środków wymaga postępowania spadkowego. Istnieje jednak prostsze rozwiązanie – dyspozycja wkładem na wypadek śmierci. Pozwala ona wskazanym bliskim na szybką wypłatę części środków, omijając procedury spadkowe. Mechanizm ten ma limit kwotowy i obejmuje tylko najbliższą rodzinę. Złożenie dyspozycji w banku to sposób na zabezpieczenie bliskich przed biurokracją i długim oczekiwaniem na pieniądze. Warto o tym pamiętać, by uniknąć problemów w przyszłości.
1: Biedronka prowadzi jedną z największych rekrutacji w Polsce, poszukując setek pracowników do swoich sklepów. Kasjerzy mogą zarobić ponad 4000 zł netto, a kierownicy sklepów nawet blisko 6000 zł netto miesięcznie. Sieć oferuje także premie i bogaty pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną i e-kody na zakupy. Praca w Biedronce to nie tylko obsługa kasy, ale także wykładanie towaru i dbanie o ekspozycję. Firma oczekuje gotowości do pracy zmianowej, również w weekendy i święta. Biedronka, zatrudniająca już ponad 85 tysięcy osób, nie zwalnia tempa i wciąż się rozwija.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Amerykańskie wojsko planuje od 2027 roku zaostrzyć zasady dotyczące pochodzenia materiałów używanych w produkcji sprzętu wojskowego. Firmy będą musiały dokładnie dokumentować źródła surowców, takich jak metale czy baterie. To wyzwanie dla polskich producentów, którzy muszą zapewnić pełną przejrzystość łańcucha dostaw. Nowe przepisy mogą jednak otworzyć drzwi do amerykańskich kontraktów, jeśli spełnią one wymagania. Pentagon chce ograniczyć zależność od krajów uznawanych za ryzykowne, co może zwiększyć znaczenie dostawców z Europy, w tym Polski. Dla polskich firm to szansa, ale wymaga inwestycji w audyty i nowe technologie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1002 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 21 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wciąż trzyma w napięciu. Anna Mucha, czyli serialowa Magda Budzyńska, nie ma jeszcze wakacji. Wciąż pracuje na planie, podczas gdy jej koleżanka, Katarzyna Cichopek, już odpoczywa. Nowe odcinki, które powstają teraz, widzowie zobaczą dopiero pod koniec roku. W nadchodzącym sezonie Magda będzie wspierać Andrzeja w kancelarii, a ich relacje mogą skomplikować się przez zazdrość Pauliny Jabłońskiej. Mucha zdradziła, że scenarzyści przygotowali wiele emocjonujących zwrotów akcji. Serial powróci na antenę TVP 2 już we wrześniu. Czekają nas niezapomniane chwile z ulubionymi bohaterami. Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach. Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Niestety, w nowych odcinkach nie zobaczymy Kingi, granej przez Agnieszkę Pawełkiewicz. Aktorka, która wcielała się w tę postać przez 5 sezonów, zdecydowała się zakończyć karierę aktorską. Kinga, przybrana córka Lucy i Kusego, nie pojawi się w tej serii. Producentka Dorota Hawliczek potwierdziła, że nie udało się zebrać wszystkich gwiazd z poprzednich lat. Widzowie będą musieli poczekać na wyjaśnienie nieobecności Kingi w jesiennych odcinkach. Nowy sezon przyniesie wiele emocji. Mimo braku w obsadzie.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. Piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18:25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4261 odcinku Na Wspólnej widzowie będą świadkami tragicznego odejścia Marii Zięby, co wstrząśnie całą rodziną. Włodek, jej mąż, nie będzie w stanie pogodzić się z utratą ukochanej i rozpocznie dramatyczne czuwanie pod drzwiami kostnicy. Zrozpaczony, stanowczo sprzeciwi się przeprowadzeniu sekcji zwłok, co wywoła napięcia w rodzinie. Włodek zaginie, a jego dzieci, Monika i Bogdan, rozpoczną gorączkowe poszukiwania. W 4262 odcinku Bogdan przejmie obowiązki związane z organizacją pogrzebu, co okaże się dla niego emocjonalnie przytłaczające. Na pogrzebie pojawi się tajemnicza Dorota Zakrzewska, która przekaże Włodkowi cenną pamiątkę po Marii. Te wydarzenia z pewnością poruszą serca widzów. W nadchodzącym 4260 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami prawdziwego dramatu. Maria Zięba, seniorka rodu, niespodziewanie umrze podczas podróży samolotem z Hiszpanii do Polski. To tragiczne wydarzenie wstrząśnie rodziną Bergów. W tym samym czasie sąd zdecyduje, że Eliza przejmie opiekę nad dziećmi, co będzie ciosem dla Jarka. Junior, syn Bergów, nie pogodzi się z decyzją sądu i zacznie unikać ojca, którego przyłapie z inną kobietą. W kolejnym odcinku, 4261, Jarek dowie się o śmierci babci i stanie przed trudnym zadaniem przekazania tej informacji dzieciom. To będzie prawdziwy test dla rozpadającej się rodziny.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym pojawią się nowe postacie. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy odegrają kluczowe role w wątku prezydenta Piotra Kozioła, granego przez Cezarego Żaka. Po zakończeniu dwóch kadencji prezydenckich Kozioł wraca do Wilkowej, ale nie sam. Towarzyszyć mu będzie sztab odpowiedzialny za jego ochronę i codzienne sprawy. Gadomska, znana z Na Wspólnej, wcieli się w jedną z osób z tego sztabu. Królikowski, którego mogliśmy oglądać w Ślebodzie, również dołączy do tej ekipy. Nowe wątki z pewnością odświeżą fabułę i wprowadzą zupełnie nowy rozdział w serialu.
2: Blade Runner 2099 zadebiutuje na Prime Video już 25 listopada. Serial przenosi nas 50 lat po wydarzeniach z Blade Runner 2049. Los Angeles odrodziło się, ale nie dzięki ludziom. Cora, ścigana uciekinierka, przyjmuje nową tożsamość jako Blade Runner, by zakończyć życie w ucieczce. Współpracuje z replikantką Olwen, której czas się kończy, by odkryć prawdę mogącą zniszczyć miasto. W głównych rolach zobaczymy Michelle Yeoh i Hunter Schafer, a towarzyszyć im będą m.in. Dimitri Abolt i Louis Grieben. Serial zapowiada się emocjonująco, a w jego produkcję zaangażowany jest sam Ridley Scott.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1003 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. W Gdańsku termometry pokażą 17 stopni i lekkie opady deszczu. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki, były premier Polski, obecnie przewodniczy Europejskiej Partii EKR. Jego kariera polityczna rozpoczęła się w latach 90., a w latach 2017-2023 pełnił funkcję premiera, stając się drugim najdłużej urzędującym szefem rządu w historii III Rzeczypospolitej Polskiej. Po zakończeniu pracy w kancelarii premiera, Morawiecki zmierzył się z zarzutami prokuratorskimi dotyczącymi organizacji wyborów kopertowych z 2020 roku. W styczniu zeszłego roku zrzekł się immunitetu poselskiego, a miesiąc później usłyszał oficjalne zarzuty. Na dworcu w Magdeburgu niemiecka policja zatrzymała 54-letniego Polaka, poszukiwanego trzema nakazami aresztowania. Mężczyzna nie zapłacił grzywien w wysokości 2400 euro, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Teraz spędzi 60 dni w areszcie, jako